0: znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie. Yes.

naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć.

Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod

0: Witam Państwa, Studio 202.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego zestawu naszych autorskich propozycji.
0: Obiecujemy, że będzie wesoło i satyrycznie.
1: Ale czasem też lirycznie i nastrojowo.
0: Bo właśnie takie jest Studio 202.
1: Zaczynamy piosenką.

0: Petrarkę. Pod Tarnobrzegiem dobywa się siarkę. Narkotyk opium zawarty jest w maku. Tymczasem wynik podnosimy do kwadratu. A jednocześnie śpiewamy piosenkę z pedagogiczno-naukowym wydźwiękiem. Wśród górskich urwisk turystów tłum mruczy. Piosenka, które mimochodem bawiąc uczy. Julgingen, urlik z natury był szpetny. Zaś liczba pi to jest 3,14. Rzymski kalendarz miał 10 miesięcy. Należy odjąć 200 tysięcy. Na kartce wynik napisać, rzecz prosta. No i posłać go na adres Polskie Radio Wrocław. Redakcja Studia 202. No a my czekamy. Na razie. Pa!
1: Proszę, proszę bardzo, panowie, proszę siadać. Proszę siadać i opowiadać. No, jak tam było?
2: Co było?
3: A gdzie było?
1: No, ciekawy jestem, jak tam było w Sejmie. Przecież panowie, jako dziennikarze, przysłuchiwali się ostatnio obradom sejmowym.
2: A, o tym pan mówi. W zasadzie to nic ciekawego.
3: Tak, to wie pan, jak zwykle. Jak to w Sejmie. Jedni złorzeczyli, wykrzykiwali, że to hańba, cynizm, chucpa, liberum veto, srom korony polskiej, a inni akurat z tego między innymi sromu to się cieszyli.
2: No. Dla dziennikarzy to chleb powszedni.
1: Srom korony polskiej?
2: Nie, nie, słowne pojedynki sejmowe.
1: A, no tak, no ale słuchacze radiowi interesują się takimi obradami.
3: A daliby sobie spokój, to nic ciekawego.
1: No niech pan nie przesadza. To, co dla dziennikarzy jest powszednie, dla opinii publicznej może być niezwykle interesujące.
2: Opinia publiczna woli piłkę nożną.
3: To albo gotowanie na ekranie.
2: A niektórzy dziwią się, że odleciały już bociany, wyginęły komary i zimową sutannę wdział plewan.
1: No, no. Co pan opowiada? Przecież bociany i komary jeszcze są.
2: Żartowałem, tylko zacytowałem fragment piosenki, który mi się przyczepił 2 dni temu i nie mogę się od niego odczepić.
3: A to musi się pan zresetować.
2: No wiem, jedna koleżanka też mi o tym mówiła.
1: No i co, no i co?
2: No nie, nie są. Na razie mamy ciche dni.
1: No dobrze, ale wracajmy do Sejmu.
3: O, dziękuję, ja już tam nie wracam.
1: Ale może jednak panowie powiedzą coś na temat samego głosowania o uchyleniu immunitetu jednemu z 460 posłów.
3: Proszę pana, całe szczęście, że tylko jednemu posłowi miano odebrać immunitet. Sam się zdziwiłem, że te obrady skończyły się w miarę szybko.
1: Ale zaraz, chwileczkę. Przecież to posiedzenie miało być tajne. Jak się panowie dostali na salę obrad?
2: No, prawdę mówiąc, myśmy w obradach nie uczestniczyli, ale od czego są różne przecieki, tak, podsłuchy, jest. Ukryte kamery.
1: No tak, tak, tak. W tym fachu cenna jest, nieważna jak zdobyta, szybka informacja. No i w końcu nie odebrano temu posłowi immunitetu.
3: A no nie odebrano, bo zabrakło głosów, żeby ten immunitet uchylić.
2: No przecież posłowie aż tacy głupi nie są. Każdy z nich wie, że kiedyś on sam może się znaleźć w podobnej sytuacji, dlatego nie chce koledze się narażać.
1: No jednak niektórzy głosowali za uchyleniem immunitetu.
3: Tak, niektórzy tak, bo być może niektórzy nie byli zorientowani, który guzik nacisnąć i którą rękę podnieść w czasie głosowania.
1: No ale może panowie uchylą rąbka tajemnicy i zdradzą, jak zdobyli te cenne informacje z tajnego głosowania. Przecież macie panowie listę wszystkich nazwisk posłów głosujących za lub przeciw uchyleniu immunitetu.
2: Przeczytaliśmy o tym w internecie.
4: Morfeusz senny uścisk rozluźnił, słońce na niebie się bawi przetakiem. Słowik jak w wierszu do domu się spóźnił, też bym się spóźniał.

Nie mam pojęcia, gdy nagle zaczęły podwójnie znaczyć ogólnie znane, powszechne pojęcia.

0: porządek.
1: Będąc młodą rezydentką medyczną, niezłomnie trwam na placówce, aby rozległą wiedzą służyć społeczeństwu. Muszę w moim kajeciku zapisać tę myśl.
2: Dzień dobry, pani
1: Chwileczkę, gdyż jestem zajęta zapisywaniem istotnej myśli. Co to była za myśl, cholera? Zapomniałam, ale może odnajdę ją w kajeciku. No dobra, co pana do mnie sprowadza?
2: Nic mnie tu nie sprowadza. Sam przyszłem na szybkie badanie. Jak to była chyba coś na cy?
1: Jak na cy? To może cytologia, nauka o komórkach.
2: A mnie na co nauka o telefonie? Mam komórkę, Ceśka mnie kupiła, to sobie rozmawiamy, no.
1: A pani Ceśka to zapewne małżonka.
2: Zapewne, owszem, małżonka, ale Aureliana Rubaski, pod moją czasową jurysdykcją. Ale wróćmy do badań. Co by pani doktor powiedziała na temat moczu? Bo co do moczu, to ja jestem jak ruski pionier, wsiegda gotow.
1: Co do moczu, proszę pana, to podstawa medycyny. A ja na to, jak na lato. Ma pan przy sobie?
2: Owszem, zawsze, ale jako mężczyzna delikatny muszę wejść za parawan. Posłużyć się wiadrem, bo trochę duże.
1: Nie, wiadro jest na przeszczepy.
2: Aha.
1: Wracając do moczu, dlaczego jest pan tak skoncentrowany na nim właśnie?
2: To pani doktor nie wie, że nawet amerykańskie kosmonauci mieli problem z tym, przepraszam, płynem. Ja się wolę zabezpieczyć, żeby w kosmosie było wszystko okej. Okay, no.
1: A kto wybiera się w kosmos?
2: Tego bohatera ma pani doktor przed sobą. Oto ja.
1: Drogi panie, kosmos to bardzo skomplikowana operacja. Trzeba mieć niebywałą sprawność fizyczną, silną psychikę oraz umiejętność pilotażu. I co? Spełnia pan te warunki?
2: No jeszcze nie sprawdzałem, ale wizytę u pani doktor pragnę potraktować jako próbę. Niech pani doktor rzuci okiem na podwórko. Co tam widzi pani?
1: Ja to jak zwykle. Koło śmietnika siedzi z kolegami Rubaszko, Aurelian z kolegami i spożywają baśniowe płyny.
2: Godzina próby nadeszła. Raz, dwa, trzy, lecę! Wajery!
1: Doleciał i może doleci, ale to przecież jeszcze szmat drogi. Na razie przed nim mgławica.
3: Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach.
4: Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach.
3: Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak.
4: Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak.
3: Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby na

0: tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba.
1: Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban.
0: Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp.
1: Czas najwyższy byłoby odlecieć.
2: Ej, najwyższy byłby już czas.
3: Nie odlecimy.

0: kokosowych, zarośli cytrusowych gajów,
1: gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach.
0: Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i grypa.
1: Rzeszowszczyznę powodzie pewnie znowu zaleją.
0: Ej, powodzi się ludziom w ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole.
1: Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować.
0: Ja to wszystko serdecznie.
1: Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna pniszka.
0: Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów,
1: gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie odlecimy.
0: Nie ma sensu.
1: Nie.
2: Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
2: Oj, to pięknie, że na kwiaciarni wywiesiła pani biało-czerwoną flagę.
3: A szef kazał, to wywiesiłam.
2: A myślałem, że wywiesiła pani tak z potrzeby serca.
3: A, może trochę. Pan też wywiesił?
2: No, oczywiście.
3: Pan to na pewno z potrzeby serca.
2: Zgadła pani, ale też i z przyzwyczajenia. No, od tylu lat to robię.
3: No, od ilu?
2: A to mniejsza z tym. A tak z ciekawości, to którego dnia pani wywiesiła?
3: 1 maja.
2: A ja wywiesiłem 2.
3: Zapomniał pan powiesić 1?
2: Wcale nie zapomniałem. Celowo wywiesiłem 2, bo wtedy jest Dzień Flagi Narodowej. A 1 maja to mi się źle kojarzy.
3: A coś się panu wtedy stało?
2: No na szczęście nic, ale pamiętam. I oczywiście jak przez mgłę. Czasy, kiedy 1 maja flagę wywieszało się obowiązkowo. I jeszcze gonili nas na pochody.
3: Kto was gonił?
2: No komuniści.
3: Tato coś kiedyś o tym wspominał. Też chodził na pochody.
2: Ha, bo musiał.
3: A pan chętnie chodził na pochody?
2: Ale skąd? Jak coś się robi pod przymusem, to na pewno nie robi się tego chętnie.
3: A jak to wygląda, jak się tak w pochodzie idzie niechętnie?
2: Nie bardzo rozumiem.
3: No bo jak człowiek idzie gdzieś chętnie, to idzie, prawda?
2: No tak.
3: A jak idzie niechętnie, to jak idzie? Przewraca się? Potyka?
2: Nie, w samym chodzeniu może tego nie widać, ale od, choćby wyraz twarzy może sugerować, że idzie niechętnie.
3: I pan miał taki wyraz twarzy?
2: No, z całą pewnością.
3: A mógłby mi pan pokazać?
2: Co?
3: No ten wyraz twarzy.
2: Pani Karolino, no co pani przychodzi do głowy? No czegoś takiego nie można zrobić na zawołanie. Człowiek musi być w odpowiednim nastroju.
3: No dobrze, to może innym razem.
2: No, doskonały pomysł. I jeszcze musi pani wiedzieć, że za komuny, jak się wywiesiło flagę 1 maja, to obowiązkowo 2 musiało się ją ściągnąć.
3: No ale po co? Przecież 3 też jest święto.
2: A za komuny nie było i za zostawienie flagi na 3 dostawało się mandat.
3: A 4 można było wywiesić?
2: No nie próbowałem, ale chyba tak.
3: To dość skomplikowane.
2: Jak wszystko za komuny. Przez święto 3 maja o mały włos nie wyrzucili mnie z ogólniaka.
3: A za co?
2: W każdej klasie wisiało godło, a myśmy z kolegami zrobili z papieru koronę i przykleiliśmy na głowę orła.
3: To wasz orzeł nie miał korony?
2: No nie tylko nasz, żaden wtedy nie miał.
3: I nie bał się pan?
2: Nie bałem.
3: A to z pana, panie Zygmuncie? Prawdziwy bohater.
2: Nie, no co też pani Karolina.
3: No a jak grają polski hymn, to staje pan na baczność?
2: No bezwarunkowo.
3: No oczywiście jak pan jest akurat na ulicy.
2: Nie, zawsze staje na baczność.
3: A jak nikt nie widzi, powiedzmy w domu?
2: No też staje.
3: A wygłupia się pan.
2: Pani Karolino, wcale się nie wygłupia. Mam ogromny szacunek do hymnu i barw narodowych.
3: Panie Zygmuncie, niech pan będzie ze mną szczery. Przecież jak leży pan w fotelu przed telewizorem, w kapciach i nagle usłyszy hymn, no to chyba nie zrywa się pan na baczność.
2: Zrywam się.
3: Ściemnia pan.
2: No absolutnie nie. W każdej sytuacji staje na baczność.
3: No, a co na to rodzina?
2: No też się zrywa.
3: Boże, starość jest straszna.
2: Pani Karolino, tutaj wiek nie ma nic do rzeczy.
3: Przepraszam, wyrwało mi się.
2: No, chyba już pójdę.
3: Nie gniewa się pan?
2: Nie.
3: No to fajnie. Następnym razem przyniosę hymn na pendrive'ie, puszczę i postoimy sobie na baczność razem. Zgoda?
2: Do widzenia, pani Karolino.
3: Do widzenia, panie Zygmuncie.

0: Kolejne wydanie magazynu Studio 202 dobiega końca.
1: Żegnają się z Państwem autorzy tego wydania.
0: Leszek Niedzielski,
1: Stanisław Szelc
0: i Jerzy Skoczylas.
1: Oraz nasza urocza kwiaciarka Karolina, czyli Justyna Pawlikowska.
0: Audycję zrealizował Wojciech Chwiołka.
1: A gdyby ktoś z Państwa na przykład zaspał, nie posłuchał audycji Studia 202 o 6 rano, to nic straconego.
0: Gdyż naszej audycji można będzie posłuchać o godzinie 12 w Radiu Wrocław Kultura.
1: Kłaniamy się Państwu i do usłyszenia.

Liber Studio przedstawia Radiowy Teatr Sensacji. Słuchowisko pod tytułem Stara Historia.

0: Czego chcesz, stary pierdzielu?
1: A, ty jak zwykle w dobrym humorze.
0: Pytałem, czego chcesz?
1: Mam pytanie.
0: No.
1: Nie widziałeś może Spankiego?
0: Tego hałaśliwego kundla.
1: On nie jest hałaśliwy, tylko ty przewrażliwiony.
0: To jest wiecznie szczekający, brudny kundel.
1: A, widziałeś go?
0: A co? Zginął? No,
1: nie ma go nigdzie. Wołam i wołam i nic. To mu się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
0: Ale nareszcie dał nogę. Nawet ten zapchlony potwór z tobą nie wytrzymał.
1: Daruj sobie komentarze, co? Nie przychodziłbym, gdybym nie miał naprawdę ważnej sprawy.
0: A wiem, wiem.
1: No to widziałeś go?
0: Nie. Długo go nie ma?
1: Od wczoraj.
0: Od wczoraj mówisz?
1: Tak. A co?
0: Wydaje mi się...
1: No?
0: To chyba było wczoraj.
1: Ale co?
0: No, słyszałem jakby pisk opon czy coś takiego, ja wiem.
1: Gdzie?
0: No, gdzieś, w okolicy. Może to było to? To ciężarówka hamowała.
1: Ciężarówka?
0: No, tak. Duża. Bardzo duża. A wiesz, one mają długą drogę hamowania, więc jeżeli ten twój śmierdziej wlazł mu pod koła, to nie miał szans. Ty
1: nawet tak nie mów. O, żeby to tylko nie było to...
0: Jak taka ciężarówka na coś najedzie, to wiesz... Mokra plama.
1: Muszę jeszcze popytać.
0: Nie ma po co. Mokra plama. Mokra plama, Jerry. Mokra plama.
1: Przestań już. Jesteś starym durniem, Tom. Durniem.

0: Dzień dobry, szanowny sąsiedzie. Bawisz się w ogrodnika, stary capie. Co? Obrażony? Obrażony. Na mnie. Bo mu powiedziałem prawdę o tym jego kundlu. Powiedziałem, że zapchlony i że śmierdzi, a ten się obraził. A teraz w ziemi się grzebie i udaje, że nie widzi i nie słyszy. Nie słyszy, wielki pan? Wielki ogrodnik, co to mu wszystkie drzewa pousychały. Czego tylko dotknie, to spieprzy. A teraz nawet ten paskudny pies od niego uciekł.
1: I przestaniesz się wreszcie wydzierać?
0: O, to ty słyszysz?
1: Słyszę każde słowo.
0: To dlaczego nie odpowiadasz na powitanie?
1: To miało być powitanie, stary cap, tak?
0: To taki niewinny żarcik. Znalazłeś tego?
1: Spankiego? Nie.
0: Nie?
1: Powiedziałem coś śmiesznego?
0: Nie. Tylko...
1: No, co?
0: Ten dym.
1: Jaki dym?
0: A to nie twój samochód?
1: Co?
0: No ten, brązowy pick-up.
1: O Boże, Boże, muszę gasić.
0: Jerry!
1: Co?
0: Przykro mi, stary, ale chciałbym powiedzieć ci coś ważnego.
1: Czego chcesz? Tylko streszczaj się, pali się mój samochód.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć...
1: No co do jasnej cholery?
0: Że przykro mi, ale nie mogę ci pomóc w gaszeniu pożaru. A wiesz, idę do miasta na zakupy. Już trochę czasu zmarnotrawiłem na tych pogaduszkach z tobą, a teraz to już naprawdę muszę lecieć.
1: No to spieprzaj stąd, ale już!
0: Okej. Nie ma co się pieklić. Kupić ci coś, jak już będę w mieście? Jerry! Co za facet. Nie, to nie. Aha! A ten twój kundel? Lepiej sprawdź w parku, koło pomnika. Bo zdaje mi się, że dzieciaki coś tam zakopały. Coś dużego. Słyszałeś, Jerry? Koło pomnika!

0: I czego pan od nas chce?
1: Żebyście to powstrzymali. A wcześniej zrobili sekcję z Pankiego.
0: Znaczy psa.
1: Tak, psa.
0: No po co?
1: Panie sierżancie, jeżeli mam pewne podejrzenia, to chcę je potwierdzić. Sekcja wykaże, czy pies został otruty.
0: Pan przecież powiedział, że przejechała go ciężarówka.
1: Ale z Panki nie miał żadnych ran. Żadnych. A przecież gdyby go przejechał duży samochód, to musiałby mieć jakieś obrażenia, prawda?
0: No, tak.
1: Więc proszę, żebyście zrobili sekcję z Pankiem.
0: W laboratorium?
1: Tak, panie sierżancie.
0: Nie wiem, czy laboratorium będzie miało czas.
1: Ja przecież zapłacę.
0: No, w takim razie myślę, że to da się załatwić. To droga zabawa.
1: Domyślam się, jestem przygotowany.
0: No dobrze. A gdzie jest...
1: Ciało.
0: No.
1: Tutaj. Zajmie się pan tym?
0: Tak, ale mógłby pan położyć ten pakunek tam, pod drzwiami?
1: No dobrze.
2: Tutaj?
0: Tak, tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Wie pan, ja wrażliwy na zapachy jestem.
1: Rozumiem.
0: Tak.
1: A samochód?
0: Samochód?
1: Spłonął przecież.
0: Aha.
1: I co, nic nie zrobicie w tej sprawie?
0: To znaczy?
1: Nie zbadacie wraku?
0: A dlaczego my?
1: No moim zdaniem to też sprawka Toma.
0: Toma...
1: Cholera, miałem nie mówić, no. Tom Glenn to mój sąsiad.
0: I to jego podejrzewa pan o otrucie psa i podpalenie samochodu?
1: Tak.

0: To jakieś bzdury wyssane z palca.
1: Przykro mi, ale pański sąsiad...
0: A, to Jerry was na mnie napuścił. Mogłem się domyśleć. Oczywiście, że Jerry. On ma bujną wyobraźnię, panie kapitanie.
1: Sierżancie.
0: Proszę?
1: Jestem sierżantem, nie kapitan.
0: A jest pan jeszcze młody, na pewno pan awansuje.
1: Może, zostawmy sprawę mojego awansu, a zajmijmy się raczej ostatnimi wydarzeniami.
0: To znaczy czym?
1: Po pierwsze, pies z panki.
0: No i co z tym hałaśliwym śmierdzielem?
1: Nie lubił go pan.
0: Zdziwi się pan. Na swój sposób lubiłem. Tylko strasznie ten z panki śmierdział i szczekał. Bez opamiętania. A ja nie cierpię hałasu. Nie uwierzy pan, ale czasem nawet rzuciłem mu ochłap jakiegoś mięsa.
1: O właśnie, pański sąsiad...
0: Jerry coś wymyślił, co? A ciekawe co?
1: Otóż on twierdzi...
0: Wiem. Twierdzi, że to ja przyjechałem z pankiego, prawda?
1: Nie.
0: Więc?
1: Że go pan otruł.
0: Co? Pyszny żart, panie kapitanie, pyszny. Już uzgodniliśmy, że będzie pan niedługo kapitanem, prawda? Więc będę się do pana zwracał w ten sposób. Przecież nie może mi pan tego zabronić.
1: No...
0: Nie może pan. Nie może. A? I co ze spankim? Niby ja miałem otruć tego kundla. A po co?
1: No, żeby zrobić mu przykrość.
0: Spankiemu?
1: Nie, panu Jeremiaszowi.
0: Ono szalał. Jego też na swój sposób lubię.
1: No wybaczy pan, ale pański sąsiad jest wręcz przeciwnego zdania.
0: A co mnie to w ogóle wszystko obchodzi?
1: No, powinno pana obchodzić. Bo w ciele psa rzeczywiście znaleziono ślady pewnego środka chemicznego.
0: Nażarł się jakiegoś świństwa i padł. A ja jeszcze mu pewnie auto podpaliłem, co?
1: Ubezpieczalnia twierdzi, że to było podpalenie. Oto nakaz rewizji.

0: Niestety, rewizja nie wniosła niczego nowego. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów mogących obciążyć pana Glena.
1: Niemożliwe.
0: A jednak.
1: Ale przecież pan wie równie dobrze jak ja, że to on.
0: Niestety. W świetle tego, co ustaliłem w trakcie przeszukania i tego, co sam napisałem w raporcie, nie mogę wypowiedzieć się tak stanowczo jak pan o winie pańskiego sąsiada.
1: Ale to przecież jedyne logiczne wytłumaczenie.
0: Proszę pana, w swojej pracy muszę posługiwać się logiką, ale też nie mogę być ślepy na fakty. A fakty są takie, jakie są. Pański sąsiad Tom Glen nie miał nic wspólnego z otruciem pańskiego psa i najprawdopodobniej nie podpalił pańskiego samochodu.
1: Najprawdopodobniej, mówi pan. Więc jest jakiś ślad. Jakiś ślad.
0: Jedynym śladem w tej sprawie jest substancja znaleziona w organizmie pańskiego psa. Reszta to poszlaki. Przynajmniej na razie. Sprawia pan wrażenie zawiedzionego.
1: To prawda. Jestem zawiedziony.
0: Nic na to nie poradzę. Wszystko panu wyjaśniłem.
1: Jestem zawiedziony pracą policji.
0: Co takiego?
1: Oczywiście.
0: Wybaczy pan, ale nie rozumiem.
1: We wraku mojego samochodu znaleziono urządzenie, za pomocą którego wywołano spięcie w instalacji elektrycznej. Przecież można chyba jakoś sprawdzić, zobaczyć, kto to zrobił, kto zainstalował. Można sprawdzić alibi Glena czy coś. Nie wiem, nie jestem policjantem.
0: A właśnie, nie jest pan. I prosiłbym, żeby nie wypowiadał się pan na temat spraw, o których ma pan, tylko bez urazy, proszę, niewielkie pojęcie.
1: No nie. Wie pan, jak to się nazywa? Jak określa się takie zachowanie jak pańskie, to jest chamstwo.
0: Bardzo pana proszę o opuszczenie posterunku. Natychmiast.
1: Co?
0: Jeszcze proszę. Jeżeli nie wyjdzie pan stąd za minutę, to...
1: To co?
0: Będę zmuszony zatrzymać pana za obrazę funkcjonariusza policji.
1: Co takiego?
0: Czy powtórzyć?
1: Nie. Nie potrzeba. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że on nie zabije mnie, zanim zdołacie udowodnić mu winę.

0: No i co, pieniaczu? Co tak łazisz pod moim domem?
1: Przechodziłem tylko. Chyba można chodzić ulicą.
0: Po ulicy możesz sobie spacerować, ale nie próbuj nawet wchodzić na teren mojej posesji.
1: A co, zastrzelisz mnie?
0: A niewykluczone, Jerry, niewykluczone. Zatkało.
1: Nie, tylko... Słuchaj, możesz to powtórzyć?
0: A co, nagrywasz mnie?
1: Żebyś wiedział, że nagrywam.
0: Nawet do ciebie podejdę, żeby mój głos dobrze zabrzmiał. Żebyś miał dobre nagranie.
1: A chodź, będę bardzo wdzięczny.
0: A gdzie to masz?
1: Co?
0: No jak to co? Mikrofon, baranie.
1: O tu. I co?
0: Mogę?
1: Tak.
0: Na pewno się nagrywa?
1: No tak, na pewno.
0: No to... Jeremiaszu Pointer, jeżeli tylko wejdziesz na teren mojej posesji, zostaniesz zastrzelony z Magnum 44. Zakupiłem je specjalnie na taką okazję. Nie mogę się wprost doczekać chwili, w której będę mógł nacisnąć spust tej fantastycznej pukawki. I co? Dobrze?
1: Tak.
0: Nagrało się.
1: No nagrało.
0: Jesteś pewien?
1: O Boże, no, mogę ci puścić.
0: No to dawaj.
1: Poczekaj. Teraz. No,
0: pięknie. Zadowolony jesteś, buraku?
1: Nie wiesz nawet jak bardzo.
0: Co? Zaniesiesz to teraz na policję?
1: Nie. Nie tak prędko, jak myślisz, ale zaniosę.
0: A nasz sierżancina się ucieszy.
1: Z pewnością.
0: To będzie koronny dowód, co?
1: No, wiesz, może nie koronny, ale ważny. Oddałeś mi wielką przysługę, Tom.

0: Proszę, proszę usiąść.
1: Dasz kawy, kapitanie?
0: Tak.
1: Będę wdzięczny. Muszę przepukać gardło.
0: Jak się pan czuje?
1: Fatalnie. Śniadanie prawie nie nadawało się do jedzenia. Palica twarda i ręka boli. Próbowałem gasić.
0: Poważne poparzenie?
1: Drugiego stopnia. Właściwie powinienem być w szpitalu.
0: Nie, zasięgnęliśmy opinii lekarza.
1: No przecież przy tym byłem. No. I co teraz?
0: Nie zazdroszczę panu.
1: Ja nie podpaliłem tej jego rudery.
0: Znaleźliśmy ciało.
1: Co?
0: Znaleźliśmy spalone zwłoki.
1: Jerry?
0: Tak.
1: No, to się nie wygrzebie z pierdla do końca życia. Tak po prawdzie, to wiele mi go nie zostało, ale zawsze.
0: Przed śmiercią w płomieniach pański sąsiad przysłał nam kasetę z nagraniem.
1: Te pierdoło Magnum 44. Nagrałem mu specjalnie na jego prośbę. Nawet nie mam takiej broni.
0: Wiem.
1: Mam sobie załatwić adwokata, prawda? No tak to zwykle jest.
0: Idzie pan do domu.
1: I jak to?
0: Pański sąsiad, to znaczy przy jego ciele znaleźliśmy bańkę z benzyną i zwęglone szmaty.
1: To znaczy, że on to sam?
0: Tak. W garażu znaleźliśmy środek chemiczny, którym otruto psa, i resztki przewodów elektrycznych. Takich samych, jakich użyto do wywołania pożaru samochodu. On pana bardzo nie lubił. Dlaczego?
1: Myślę, że... Stara historia. Znamy się... Znaliśmy się pół wieku. Kiedyś, jeszcze w szkole średniej, obaj zakochaliśmy się w jednej dziewczynie. Ona została moją żoną.
0: I co dalej?
1: Umarła 3 lata temu na raka. Nie umiał się z tym pogodzić. I pewnie mnie obwiniał. Bóg raczy wiedzieć dlaczego. Pewnie był zazdrosny. O nią. Tyle lat.
0: Tak. Tak to czasem bywa. Zazdrość. Stara historia. Stara jak świat.
2: Było to słuchowisko Radiowego Teatru Sensacji. Realizacja.

srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachu w siebie niepewnych.

0: Głos na pustyni.
1: Cóż miał uczynić Bóg? Czy mógł się zgodzić na to, że człowiek został oszukany przez diabła i stracił znajomość Boga? I jeśli tak, to jaki był pożytek z tego, że został on stworzony na podobieństwo Boga? Lepiej byłoby zostać stworzonym jako nierozumny, niż zostać stworzonym rozumnym, a następnie żyć życiem stworzeń nierozumnych. Albo jaka jest korzyść dla Boga, jeśli ludzie, Jego stworzenia, Go nie czczą? Cóż miał uczynić Bóg? Z pewnością należało odnowić stan bycia na obraz Boży. A jak to się mogło stać, jeżeli nie przez przyjście naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, obrazu samego Boga w sobie? Słowo stało się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się przebóstwiony. Pokazał się w ciele, abyśmy mogli otrzymać wiedzę o niewidzialnym Ojcu. Zniósł zniewagę ze strony ludzi, abyśmy mogli odziedziczyć nieśmiertelność. Sam w sobie nie doznał żadnej krzywdy, będąc niecierpiętliwym, nieśmiertelnym i samym Słowem Bożym. Ale w swojej niecierpiętliwości strzegł i ratował cierpiącego człowieka, dla którego znosił to traktowanie. W audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Powitaliśmy się, proszę Państwa, fragmentami pism świętego Atanazego, biskupa Aleksandrii, którego wspominamy w kościele 2 maja. Przybliżmy nieco tę postać. Otóż Atanazy urodził się pod koniec III wieku, właśnie w Aleksandrii, jako Grek i zdobył wszechstronne wykształcenie. Jego młodość przypadła na okres brutalnych prześladowań chrześcijan, zwłaszcza za panowania cesarza Dioklecjana. Dlatego prawdopodobnie Atanazy był świadkiem cierpień zadawanych męczennikom. Jeszcze jako nastolatek rozpoczął życie w osobnieniu na egipskiej pustyni, gdzie spotkał m.in. świętego Antoniego Pustelnika. Notabene napisał później jego biografię. W 319 roku Atanazy otrzymał święcenia diakonatu, a następnie został sekretarzem biskupa świętego Aleksandra. Uznaje się właśnie Atanazego za autora listu biskupa Aleksandra skierowanego do innych biskupów, w którym to liście krytycznie odnosi się i potępia naukę niejakiego Ariusza. Ariusz był kapłanem również w Aleksandrii. Głosił jednak fałszywy pogląd. Głosił, że Logos, Jezus, nie stanowił prawdziwego Boga, nie był prawdziwym Bogiem. Był bytem stworzonym, był kimś pośrednim pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Teoria Ariusza wywołała duże zamieszanie w kościele po okresie prześladowań. Dlatego cesarz Konstantyn, który uprawomocnił chrześcijaństwo w 313 roku edyktem mediolańskim, zwołał Sobór Nicejski. Jednym z głównych celów soboru było zajęcie się właśnie tymi błędnymi naukami Ariusza. Wśród zaproszonych znalazł się także Atanazy, którego dogłębna wiedza teologiczna i wyjątkowy dar przekonywania przyczyniły się do potępienia poglądów Ariusza przez zebranych na soborze tzw. ojców soboru. To właśnie tam utworzono także wyznanie wiary. Ten tekst, uzupełniony później na soborze w Konstantynopolu w 381 roku, a dodajmy, że sobór w Nicei odbył się w 325 roku. Ten tekst, to wyznanie wiary, zostało uzupełnione w Konstantynopolu i stał się podstawowym credo, czyli wierze, które wiernie odmawiają w czasie każdej uroczystej mszy świętej. Choć błędy Ariusza zostały formalnie potępione, on sam skazany na wygnanie, to jednak zagrożenie herezją nie zniknęło. Otóż święty Atanazy musiał dalej zmagać.

zmagać się przez całe życie z tymi właśnie fałszywymi poglądami, już potępionymi przez Kościół, ale jednak powracającymi w świadomości chrześcijan. Po śmierci Aleksandra, którego był sekretarzem, został wybrany na jego następcę, obejmując biskupstwo właśnie w Aleksandrii w 328 roku. Miał wtedy niewiele ponad 30 lat. Od początku aktywnie działał na rzecz umocnienia wiary wśród wiernych, wizytując diecezję oraz corocznie kierując listy świąteczne do kościołów i do klasztorów Egiptu. To właśnie z tych listów zasłynął. W korespondencji informował o dacie obchodów Wielkanocy, podejmował kwestie wzmacniania więźni wspólnotowych, rozwoju duchowego oraz przygotowania do godnego przeżycia świąt. Herezja Ariusza, jak wspomnieliśmy, mimo chwilowego osłabienia po Soborze Nicejskim przez wiele dekad wpływała jeszcze na sytuację Kościoła. Atanazy był bezpośrednio dotknięty tymi wydarzeniami. W ciągu 30 lat aż 5-krotnie zmuszano go do opuszczenia diecezji. Spędził w sumie 17 lat na wygnaniu. Stawał przed zarzutami zarówno u cesarza, jak i papieża, niejednokrotnie chroniąc się u znajomych albo wśród mnichów na pustyni. Okresy wygnania niejednokrotnie w takich miejscach jak Trewir czy Rzym wykorzystywał do krzewienia prawdziwej wiary oraz propagowania ideałów życia monastycznego. Po powrocie z wygnania Atanazy dążył do odbudowy religijnego pokoju i reformował swoją diecezję. Czynił tak aż do śmierci, a ta nastąpiła 2 maja 373 roku. Pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek pisarski. Jego najistotniejsze dzieło teologiczne, traktat o wcieleniu Słowa Bożego, to właśnie usłyszeliśmy na początku naszej audycji fragment tego dzieła, analizuje boskość Chrystusa. Wśród innych utworów można wymienić 4 listy skierowane do niejakiego Serapiona, biskupa, które dotyczą bóstwa Ducha Świętego, a także wspomnianych już 30 tak zwanych listów świątecznych, które kierował do kościołów w Egipcie. No i wspomnieliśmy także o bardzo znaczącym dziele, jakim jest Żywot świętego Antoniego. Jest to biografia Antoniego, opata, zaliczana dzisiaj do klasyki literatury hagiograficznej. Dodajmy, proszę Państwa, na koniec naszej refleksji, że w ikonografii ten wielki święty Atanazy pojawia się w stroju biskupim, a jego atrybutami są łódka, bo często musiał z niej korzystać, czy to po Nilu, czy nawet udając się do Rzymu, do Europy. A także jako atrybuty pojawiają się rylec oraz zwój, co wskazuje właśnie na jego bardzo rozpowszechnioną działalność pisarską. I taką to postać wspominamy w kościele dnia 2 maja. Proszę Państwa, budzi się dzień i tylko od nas zależy, czy przeżyjemy go mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego z serca Państwu życzę ksiądz Mariusz Rosik.

0: Radio Wrocław, minęła siódma.
1: Nie ma wyjazdu z Wrocławia przez osiedle Brochów. Trzy ulice jednokierunkowe. Kolejny polski wojskowy satelita ma trafić dziś na orbitę, o tym także serwisie. A muzyka klasyczna na ulicach Jeleniej Góry, o tym na koniec.
0: Dzień dobry, witamy w świąteczną niedzielę i zapraszamy Państwa na informacje. Przygotował je i przedstawi Miłosz Wałkowiecki.
1: Od wczoraj jeden kierunek ruchu wyłącznie do centrum został wprowadzony na osiedlu Brochów we Wrocławiu na ulicach Boiskowej, Ziemniaczanej i Koreańskiej. Zbliża się przebudowa skrzyżowania ulic Karwińskiej i Gazowej. Ulica Koreańska stanowi jednak bezpośrednie połączenie Wrocławia z Iwinami, mówi radna sołectwa Agata Szacik.
2: Proponujemy, aby uwzględnić czy poprzez plakietki, czy poprzez znaki drogowe, że zakaz nie dotyczy mieszkańców Iwin.
1: No, takich znaków nie ma. Pojawiły się znaki zakazu wjazdu, bo jak tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego, w zamyśle urzędników mieszkańcy Iwin mają używać objazdu przez buforową i wschodnią obwodnicę Wrocławia, a tranzytowych aut po południu na Koreańskiej były setki.
3: Oni samochodami do Iwin z centrum miasta wracali przez Brochów i nie chcemy, żeby tak robili, bo chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
1: No, urzędnicy zapewniają, że cykle sygnalizacji świetlnej zostaną zmodyfikowane tak, aby zminimalizować korki na objazdach.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Izba Wydawców Prasy od dłuższego czasu apeluje o unowocześnienie przepisów dotyczących opłat reprograficznych od tzw. czystych nośników. To mechanizm, dzięki któremu twórcy otrzymają rekompensatę za to, że ich dzieła są legalnie powielane do celów prywatnych. W Polsce na liście nośników objętych opłatą wciąż figurują kasety VHS, płyty CD, magnetowidy, a nawet kasety magnetofonowe. Brakuje natomiast komputerów, smartfonów, telewizorów czy tabletów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska zapowiada zmiany.
5: Nie rzucam słów na wiatr i tak jak obiecałam, my przygotowujemy nowelizację tego rozporządzenia i ono zostanie przeze mnie podpisane. Zresztą prace cały czas trwają. Na bieżąco można sprawdzać informacje na ten temat na stronie LCL-u. Ze swojego zdania się nie wycofuję.
1: Według planów opłata ma być pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń. A dziś około godziny 9 zaplanowane jest umieszczenie na orbicie czwartego satelity radarowego dla Wojska Polskiego. Poinformował w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakieta nośna wystartuje z bazy w Kalifornii. Dostarczenie rakiety polskiemu wojsku jest częścią programu MikroSAR. Systemy SAR pozwalają na dokładną obserwację Ziemi w ciemności i bez względu na stopień zachmurzenia.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Muzykę klasyczną i operową można usłyszeć na ulicach Jeleniej Góry. Grają ją Kataryniarze. Trwa trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu. W barwnych strojach przyjechali tu artyści z Niemiec, Czech czy Polski.
6: Iwan Gądko od XVIII wieku do początku XX był bardzo ważny instrument dla ludzi grania na ulicach i za orchestrioni, które były instrumentami dla tańca.
7: Andrzej Merchowski, Kataryniarz Jeleniogórski. Nie musimy muzyki tylko słuchać ze smartfona. Mamy tutaj żywą muzykę. Mamy bezpośredni kontakt z człowiekiem, który gra.
8: Jestem tak zwaną krakowską Katarynką, mam na imię Barbara. Uwielbiam przekazywać to, co już zanika, jak działa Katarynka. To jest taka taśma, są dziurki na taśmie, pod spodem jest blaszka, która też ma dziurki. Jak te dziurki się nachodzą na siebie, ja kręcę, pcham powietrze, tam są miechy i powietrze jest wypychane do piszczałek. No i piszczałki dają swój dźwięk.
1: Na Kataryniarze będzie można spotkać dziś w Cieplicach od 10 do 20 w Parku Norweskim, Parku Zdrojowym i na Placu Piastowskim. A teraz już sport i Piotr Pietraszek.
9: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to siódmy puchar w historii, ale poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Wczoraj rozegrano także jeden mecz w 31. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Lider i obrońca tytułu Lech Poznań wygrał w Lublinie z Motorem 1-0. Dziś KGHM Zagłębie Lubin u siebie zagra z Krakowią. Drugi trener Miedziowych, Jerzy Cyrak, ma nadzieję, że jego zespół zrehabilituje się za ostatnią domową porażkę z Termaliką Nieciecza.
10: Musimy to wygrać, musimy zmazać plamę, bo nie może być tak, że my grając u siebie tak kończymy mecz i zrobimy wszystko, żeby tą plamę zmazać i żeby pokazać je z jak najlepszej strony z Krakowią.
9: Początek meczu w Lubinie o godzinie 14.45. W spotkaniu 31. kolejki pierwszej ligi Mieć Legnica wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Dziś o godzinie 17.00 piłkarze Chrobrego Głogów u siebie zmierzą się z GKS-em Tychy. Warta Zawiercie przegrała z broniącą tytułu Bogdanką Lublin 0-3 w trzecim spotkaniu finału siatkarskiej Plus Ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Lublina prowadzi 2-1. Piłkarze ręcznie MKS-u Kalisz i Chrobrego Głogów zagrają o piąte miejsce w Superlidze. W spotkaniach o miejsca 5-8 Chrobry pokonał u siebie Stal Mielec 28-22, a MKS wygrał na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 35-28. Chcieliśmy podziękować tym występem kibicom za ich wsparcie przez cały sezon, podkreślił po meczu ze Stalą trener Chrobrego Witalij Nat.
11: Ja myślę, że ci, którzy dzisiaj przyszli na ten mecz, to zostali zadowoleni, a chłopakom dziękuję za naprawdę zostawienia zdrowia. Podeszli bardzo, bardzo zaangażowani i wiedzieliśmy, co musimy zrobić i jak tak będziemy wychodzić, to mało kto nas zatrzyma.
9: W grupie spadkowej Superligi kolejna porażka Zagłębia. Szczypiorniści z Lubina przegrali w Opolu z Gwardią 30-34. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych dziś kolejne derby regionów w grupie mistrzowskiej. O 18:00 Zagłębie Lubin zmierzy się z KPR-em gminy Kobierzyce. Relacje z tego spotkania w audycji Popołudnie Kibica w Radiu Wrocław. Debiutant Kacper Woryna triumfował w zawodach żużlowej Grand Prix Niemiec w Landshut. Na trzecim miejscu pierwsze zawody cyklu indywidualnych Mistrzostw Świata zakończył broniący tytuł Bartosz Zmarzlik. Drugi był Brytyjczyk Dan Bewley, który w fazie zasadniczej wygrał wszystkie 5 biegów. Dla 29-letniego Woryny to pierwszy start w karierze w zawodach żużlowej Grand Prix. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego turnieju rangi Challenger we włoskim Cagliari. W półfinale wrocławianin wygrał z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruczagą 4-6, 7-6 i 6-3. Finałowym rywalem Polaka będzie dziś Włoch Matteo Arnaldi.
1: A dziś między 24 a 27 na termometrach, lokalnie także 28 stopni bez deszczu. Długoterminowa prognoza wskazuje, że poniedziałek i wtorek także powyżej 20, ale potem ma się robić już deszczowo. Środa, czwartek 15 stopni, w piątek także w okolicach 15, sobota już 18.

0: I już prawie 8 minut po godzinie 7.
1: Lista przebojów ludowych.
2: Do domu już nie wrócę.
1: Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
2: Po głowie kasiknuce.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w ten wyjątkowy, świąteczny, niedzielny poranek. Małgorzata Majeran-Kokot, a razem ze mną Krzysztof Praczyk. Do 11 zapraszamy.

Witamy Państwa bardzo pięknie i świątecznie. Trzeci dzień maja, święto Konstytucji, 3 maja i niedziela. I my jesteśmy razem, więc zapowiada się bardzo dobry poranek tego świątecznego dnia. Pogoda dopisuje tak piękny majowy weekend, tak słoneczny i tak ciepły. No nie przypominam sobie, żeby było aż tak dobrze, chociaż jest bardzo wiele osób i ja do nich należę, które czekają na deszcz, bo jest tak sucho, że w zasadzie trochę żal patrzeć na te roślinki wszystkie, które nas otaczają. Czy kwitną kasztany? Ja nie wiem, ja nie widziałam. Krzysiek Praczyk, widziałeś kwitnące? Gdzieś zaczynają troszkę. No właśnie, a matury się zbliżają. Dużo emocji, dużo miłych chwil, także my będziemy, proszę Państwa, dzisiaj sobie wędrować do godziny 11. No i to jest ten moment, kiedy rozpoczynamy kolejną edycję naszego programu. Kolejne zespoły ruszają, by zdobywać Państwa głosy. To edycja wiosna 2026, no jak najbardziej wiosennie, teraz już w pełni, więc możemy z tą edycją wkraczać na antenę. Ja Państwu będę teraz w kolejności alfabetycznej przekazywać informacje, jakie zespoły będą rywalizować w tej edycji, a Państwo zastanowią się, na kogo głosować. No to zaczynamy. W kolejności alfabetycznej zespół, który dzisiaj po godzinie 8 więcej nam o sobie opowie i ośpiewa, czyli pośpiewa zespół Listek Koniczyny z Mietkowa. Posłuchajmy ich piosenki.

Listek koniczyny z Mietkowa. Powiem więcej, kiedy będą się prezentować po godzinie 8. Powiem tylko, że w ubiegłym roku obchodzili swoje 35-lecie. No i kilkanaście lat temu prezentowali się w Radiu Wrocław, więc sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania, dlatego cieszę się, że znów będziemy mogli tutaj rozmawiać, prezentować piosenki tego zespołu. Kolejny zespół to debiutant na naszej liście, czyli zespół Młodzi Pielgrzymianie z Pielgrzymki. To zespół, który oczywiście, ponieważ to młodzież, debiutują na naszej antenie. Posłuchajmy.

to młodzi pielgrzymianie z pielgrzymki czekają na Państwa głosy, a kolejny zespół to zespół, który powraca do nas. W 2014 roku prezentowali się na antenie Radia Wrocław, więc dobry ponad 10 lat temu. To zespół Rozmaryn z Rogowa Sobódzkiego. Wracają do nas.

To zespół Rozmaryn z Rogowa Sobódzkiego. No i jeszcze jeden zespół, który dołączył do naszej rodziny ludowej, to zespół Tacy Sami z Sulikowa. Ten zespół po raz pierwszy prezentuje się na naszej antenie, więc witamy debiutantów.

0: promocja.
1: No to planuję.
2: Najpierw święto kwiatów na Zamku Książ. Potem karkonosz.
1: Wiem, Śnieżka.
2: Albo Szrenica. A następnego dnia Kotlina Kłoska.
1: Czyli Śnieżnik.
2: Albo Wielka Sowa.
1: I wielki finisz, czyli...
2: No stawy milickie na rowerze.
1: Super, super, to ja biegnę po napoje. Ale nie, bo jeszcze wariant drugi, taki domowy, jakby się coś nie udało.
2: Czyli na grilla, proszę bardzo. Mięso, szaszłyk przyprawiamy, odstawiamy. Potem maczamy w białku jaja, ale bez żółtka i na grilla.
1: To ja biegnę po napoje?
2: Nie, no jeszcze poczekaj. Jeszcze szparagi, no bo sezon.
1: To ja biegnę.
3: Cześć, to ja. Wydawca, co robicie?
2: No, planujemy parę dla Dolnego Śląska na ten długi weekend.
3: A jakieś tematy polityczne?
1: Polityczne. Długi weekend.
0: Autopromocja.
4: No to proszę Państwa, sprawdzamy pogodę. Pogoda jest... No znakomita, można by powiedzieć. Temperatury maksymalne, w zasadzie to nie wiem, no może nawet trochę za wysokie. Od 24 do 27, miejscami nawet 28 stopni. No to kto nie jest nad wodą, to naprawdę będzie ciężko. Już w tej chwili 16 stopni w Zgorzelcu, 12 w Wałbrzychu, 11 we Wrocławiu, 9 w Legnicy, 7 w Kłodzku i 6, uff, jak chłodno, w Jeleniej Górze. Ciśnienie przyzwoite, 1003 hektopaskale na barometrach we Wrocławiu. Przewidywany jest stan stały ciśnienia, warunki biometeorologiczne są korzystne, wiatr słaby, nie będzie przeszkadzał. No po prostu smażalnie, można powiedzieć. Do miłego smażenia Państwu dzisiaj życzymy.
5: Lista przebojów ludowych. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.

Lista przebojów ludowych Radia Wrocław w niedzielny, świąteczny poranek 3 maja. Już Państwo wiedzą, jakie zespoły będą rywalizować w edycji Wiosna 2026, tak dla porządku przypomnę, to Listek Koniczyny z Mietkowa, który bliżej poznamy dzisiaj po godzinie 8:00, zespół Młodzi Pielgrzymianie z Pielgrzymki, zespół Rozmaryn z Rogowa Sobuckiego i zespół Tacy Sami z Sulikowa. To są zespoły, na które mogą Państwo już zacząć głosować. 71 339 90 60 to jest nasz numer telefonu. 71 339 90 60. Ten numer telefonu będzie do Państwa dyspozycji dzisiaj do godziny 11, jeżeli zechcą Państwo zagłosować na te zespoły, które rozpoczynają swoją rywalizację w tej właśnie edycji. Ale nie zapominamy o tym, że dziś jest nasz wyjątkowy, świąteczny dzień. Na ulicach powiewają biało-czerwone flagi. To świąteczny dzień, ważny dla Polski. Dlatego te piosenki, które mówią o naszej ojczyźnie, również będą brzmiały dzisiaj w naszym programie. Na początek trochę historii, bo to będzie utwór z 1987 roku. Koło gospodyń wiejskich z Brzostowa wyśpiewało taki oto utwór. Myślę, że bardzo przyjemnie będzie się go Państwu słuchać.

Gdziekolwiek spojrzysz, pola łąki, strumyk gaik czy ciemny bór, wszystko dokoła pachnie wolnością, za którą zginęli ojciec i brat mój. Wokoło łany pól malowanych, zboże jak morze faluje się, maki czerwienią, sady rumienią, spójrz, aż dusza raduje się.

A kiedy wspomnę lata wojny i tę niedolę, spaloną wieś, płacz wdów i sierot na gruzach domów, nie zbrakło wtedy nikomu łez. Niech dzisiaj naszą codzienną pracą, która obarcza ten wieński lud, bo nią buduje silną ojczyznę, by jej już nigdy nie zniszczył wróg.

a dziś, gdy patrzę na nasze dzieci, niech im słoneczko jaśniej zaświeci. Niech wiek XXI wejdą spokojnie, niech nigdy, nigdy nie słyszą o wojnie.

0: Oby tak wszyscy myśleli, jak panie z Brzostowa, które nam wyśpiewały tę piosenkę. No oczywiście zaczęło się głosowanie, to ja już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słoneczny majowy poranek, panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy. Wita babcia Jasia od Wesołych Nutek.
0: Witamy, dzień dobry, witamy, dzień dobry.
1: Pozdrawiam wszystkich świątecznie i oczywiście jako babcia Jasia, no to muszę głosować na młodych pielgrzymian.
0: Tak jest, tak jest.
1: Obowiązek babci, obowiązek babci. Jest miłego świętowania, życzę wszystkim. No i oczywiście wszystkim, wszystkie młode zespoły zapraszam na 18 lipca do Mąkolna na przegląd Magdalenki.
0: Tak jest. Wiem, że młodzi pielgrzymianie myślą.
1: Młodzi pielgrzymianie już nocleg rezerwują.
0: Już rezerwują, czyli wszystko nocleg, dobrze. No nocleg, właśnie, to
1: wszystko
0: dobrze.
1: Wszystko dobrze, także dalej działamy.
0: Jeszcze dobrze,
1: tylko,
0: bardzo się cieszę.
1: Tylko będę z młodymi laureatami z poprzedniej edycji.
0: Mali Bożkowiacy jeszcze tutaj, ale tak jest, ale też coś kombinują, także może jakiś taki skład.
1: Będzie tego, no młodych mamy, także no oczywiście będzie ciekawie, bo będą inne, nowe zespoły, także fajnie, 18 lipca będziemy się widzieć, a ja będę na młodzież głosować i wspierać, jak
0: dobrze,
1: zwykle.
0: Dobrze, dobrze.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy
1: słuchaczy.
0: Bardzo, pozdrawiamy również.
1: Do miłego usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, a my proszę Państwa wędrujemy sobie. Teraz nie da, a może jeszcze jeden telefon, bo skoro zaczęło się głosowanie, to proszę bardzo. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: A dzień dobry, Kumurówka się melduje.
0: A,
2: ja
0: witamy.
2: Zasiadam i babci Jasi głosuję tak. Na tę młodzież, niech wspiera tą ludowiznę, niech się rozwija i niech kultywuje to, co myśmy zaczynali, nasi dziadowie, dziadkowie i tak dalej. No i mam jedną prośbę, kochana.
0: Tak.
2: O wczoraj prawdopodobnie drugiego do piątego rodziła się Halinka. Szalona. Przez te dni, jak to szalona obchodzi urodziny.
0: Aha,
2: no
0: aha.
2: I tak sobie pomyślałam, że jak się zadzwonię, zagłosuję, to ta jędzucha siedzi przy aparacie.
0: Pewnie to nasza
2: słucha.
0: Królowa, to nie możemy,
2: tak,
0: ale no musimy.
2: No i oni mają taką piosenkę Mołdawiankę, ale ja to nie uważam, że ta piosenka powinna lecieć, bo nasza Halinka to jest taka typowo polska pyza na polskich naszych ścieżkach. Taka polka czerstwa.
0: A, czerstwa dziewczyna, taka jagna
2: tak,
0: nasza.
2: Taka nasza Jakuśka, także i dla niej jakiś taki sprzytup, nie chcę przy tym starusku
0: dobrze.
2: Potańczy.
0: Dobrze.
2: No to buziaczki za wszystkich.
0: Nie, dziękujemy bardzo.
2: Niech słonko świeci, a na nasze roślinki niech deszcz pada.
0: Niech deszczyk popada w najbliższym czasie. Dziękujemy bardzo. Do miłego usłyszenia. No dobrze, proszę Państwa, to teraz zespół, który niedawno zakończył swoją rywalizację. Zespół Zachęta z Zimnej Wody i piosenka też ojczyźnie autorstwa pani Teresy Kot.

0: Pacjenta z zimnej wody o naszej pięknej ojczyźnie w tym wyjątkowym dniu 3 maja. Odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu.
0: O, dzień dobry. A dopiero Basia dzwoniła i mówi, gdzieś nam się zgubili, chyba z podróży poślubnej nie wrócili jeszcze. A tu proszę bardzo.
1: Już wróciliśmy.
0: No tak. brawo w takim razie. Witamy. Witamy w domu.
1: I dwa głosy oddajemy na rozmaryn.
0: Rozmaryn z Rogowa Sobockiego. Proszę bardzo, oczywiście. Znakomici sąsiedzi, także tutaj pozdrawiamy i wspieramy, tak?
1: I wspieramy.
0: No dobrze, to dobrego świątecznego dnia dzisiaj życzę.
1: Nawzajem.
0: Dziękujemy bardzo, do miłego usłyszenia. A ja przypomnę Państwu, że można już głosować na zespoły edycji Wiosna 2026, które właśnie dzisiaj rozpoczynają swoją historię na antenie Radia Wrocław, a ta historia potrwa do końca czerwca, więc jest oczywiście trochę czasu, ale będziemy starali się go jak najlepiej wykorzystać. To co jeszcze dla naszej pięknej ojczyzny, zespół Jaworzynianie.

0: A to wszystko 3 maja, w święto naszej Konstytucji. Odbieram telefon, Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, Tadek z kapeli Kostomłocianie.
0: Witam.
1: Jeden głosik na sąsiadów od listy koniecznej, bo my tutaj przez
0: autoprawę. A, no właśnie, właśnie.
1: To nie ryzykuję na razie na nich. Bo mnie spotkają gdzieś tam.
0: No nie, nie, no tak, to by było niebezpieczeństwo. Także radzę dobrze się zastanowić tutaj. Ma pan rację.
1: Do zalewu mnie wrzucą.
0: Tak, niech pan uważa. Dobrze, na razie jesteśmy na dobrej drodze. Nic się nie powinno wydarzyć. Wszystkiego dobrego, panie Tadeuszu. Dziękuję bardzo.
1: Ja również.
0: Dobrego dnia. Kłaniam się. Do miłego usłyszenia. Proszę państwa, w ten świąteczny dzień nie mogę nie mieć dla państwa prezentu, a tym prezentem jest zaproszenie na koncert, w którym w roli głównej wystąpi Irena Santor. Będzie to koncert, podczas którego Irena Santor będzie przysłuchiwała się młodym artystom, którzy będą wykonywali jej piosenki, ale sama pewnie też włączy się do tego pięknego koncertu. A zatem bardzo serdecznie państwa zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby z osobą towarzyszącą wybrać się 25 maja na koncert Irena Santor w roli głównej, to bardzo proszę o wysyłanie SMS-ów, numer 72 280. W treści proszę wpisać RW Santor, no i jakieś uzasadnienie, dlaczego państwo chcieliby właśnie w tym koncercie uczestniczyć. A zatem SMS-y 72 280, w treści RW Santor, a następnie kilka słów zachęty. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Czekam na te zgłoszenia. Teraz 5 minut pozostało do godziny 8. No to na zachętę będzie Irena Santor.

0: Reklama.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
2: Jeszcze raz, jaki młyn?
3: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
2: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
3: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
2: Mówisz?
3: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
2: O ja papierniczę. Dzięki, stary. No to jedziemy do Dusznik.
4: Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU. W niedzielę po 9:30. Najważniejsze fakty, najważniejsi goście, najważniejsze wydarzenia. Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU. Audycja powstaje we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
5: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Wrocław, minęła ósma.
7: Policja apeluje o rozwagę. Tylko wczoraj zatrzymano 382 pijanych kierowców. Specjalna rada ma się zająć przygotowaniem projektu nowej konstytucji. O tym także w serwisie. Mieszkańcy Oleśnicy będą mogli oddać książki do biblioteki bez opłacania kar. O tym na koniec.
6: A teraz już wiadomości Radia Wrocław. Zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
7: O 382 kierowców pod wpływem alkoholu, 77 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a 89 zostało rannych. To wczorajsze statystyki policji w Polsce. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i zapowiadają wzmożone kontrole.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
7: Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
8: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
9: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
8: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
10: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
8: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
11: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
7: Obowiązująca konstytucja weszła w życie w 1997 roku. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, powiedział Donald Trump. Temat ten jest za oceanem bardzo szeroko komentowany. Chociaż Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcję poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy. Może tak się stać tylko w przypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
7: Około 1/3 czytelników zalega z oddaniem książek w bibliotece w Oleśnicy. Teraz będą mogli to zmienić, bo rusza specjalna akcja, w ramach której można oddać zaległe egzemplarze bez ponoszenia kar. Jak mówią mieszkańcy, opóźnienia wynikają z natłoku codziennych obowiązków i zwykłego zapominania.
12: No każdy swoim czasem dysponuje. Raczej staram się pamiętać na przykład, żeby te książki oddać. No ale są takie sytuacje, że zapomnę, wyleci z głowy. Takie coś jest dobrze.
13: To jest pozytywne, bo czasami człowiek jest zakręcony albo ma, nie wiem, problemy czy z pracą, czy zdrowotne, czy obowiązki. Czasami się tam umknie data, nie?
7: Według dyrektora Leśnickiej Biblioteki Publicznej Anny Zasady okres przebaczenia ma zachęcić czytelników do powrotu.
14: Pomysł stąd się bierze, że chcemy, żeby wróciły do nas książki przetrzymywane, ale też, żeby wrócili do nas czytelnicy, którzy z obawy przed konsekwencjami, może trochę ze wstydu, po prostu przestali do biblioteki przychodzić.
7: Kara za dzień opóźnienia wynosi 10 groszy, u rekordzistów sięga nawet 400 zł. Ta abolicja potrwa od 8 do 15 maja. A dziś na Dolnym Śląsku słonecznie i ciepło, 24 do 27, a lokalnie nawet 28 stopni, bez opadów deszczu. Długoterminowa prognoza wskazuje, że w poniedziałek i wtorek wciąż ciepło, 25 stopni na termometrach, ale zacznie także padać. W środę już 15, w czwartek podobnie, w piątek w okolicach 13 stopni, w sobotę natomiast w okolicach 18.

0: I już prawie 5 minut po godzinie 8.
1: Lista przebojów ludowych.
0: Witamy Państwa w piękny świąteczny poranek, święto Konstytucji 3 maja, niedzielny poranek. No i co, zaczynamy za chwilę prezentacja pierwszego zespołu tej edycji. Listek Koniczyny z Mietkowa będzie nam się prezentował. Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam.

Lista przebojów ludowych Radia Wrocław. Pierwszym zespołem alfabetycznie tej edycji, czyli edycji Wiosna 2026, jest zespół Listek Koniczyny z Mietkowa i dzisiaj właśnie z tym zespołem będziemy się poznawać. Dla niektórych będzie to zespół, który będą właśnie poznawać, ale niektórzy będą sobie przypominać, bo Listek Koniczyny kilkanaście lat temu w Radiu Wrocław się prezentował. No to teraz będzie taka odnowa tego zespołu na naszej antenie. Zaczynamy oczywiście od piosenki.

0: Listek Koniczyny. To jest zespół, który ma bogatą tradycję, bo początki ich działalności sięgają 1990 roku. Zespół powstał z inicjatywy pani Heleny Kardas, ale teraz zespół prowadzi... kto prowadzi? No to za chwilę państwo usłyszą. Oddajemy głos kierownikowi i dziewczynie później, która z siostrami wypoczywa gdzieś w Wielkopolsce. Coś już o tym dzisiaj słyszałam.
1: Przemysław Dudek.
0: Panie Przemysławie, proszę mi opowiedzieć o zespole Listek Koniczyny. Co to jest za zespół? Bo ja tu byłam chyba z 20 lat temu, albo nie wiem kiedy, ale dawno temu. Jaki ten zespół jest teraz?
1: Może nie 20 lat, ale około 15, tak? No, pozmieniał się. Rozwijamy się jak możemy najlepiej.
0: A zawsze była taka duża kapela u was? Bo nie pamiętam, ale teraz mnie zaskoczyło, że jest bardzo wielu muzyków.
1: No, były momenty, że przyznam szczerze, że ostatnim razem to sam nagrywałem na akordeonie.
0: No właśnie.
1: Tak, mamy teraz trąbkę, saksofon, perkusję, drugi akordeon, znaczy młodzież nas zasiliła.
0: A w sumie ile zespół ma lat? Kiedy się zaczyna wasza historia?
1: W zeszłym roku obchodziliśmy 35-lecie istnienia zespołu. Przyznam szczerze, że połowę tego czasu ja tu spędziłem. I bardzo się cieszę.
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy to dobry czas dla pana?
1: Powiem, że w tym momencie to chyba najlepszy.
2: Ewa Włodzińska. Był taki okres w moim życiu, że ja byłam w trzech zespołach i no po prostu musiałam z czegoś zrezygnować.
0: No to muszę panią pamiętać, jak pani była w trzech zespołach.
2: No ale to takie były zespoły, no ten sami swoje, nasze rodziny już się rozleciał. No w Koniczynkach, no nie wiem, jestem gdzieś 16 lat. Ja zaraz po kierowniku przyszłam, bo on był wcześniej, ja tak, jakoś tak, 17 już, o proszę. Był taki też moment, że mąż mój z nami tutaj grał, no ale niestety już nie żyje, 5 lat. No i tak się to...
0: I kto jest panią? Co to są za dziewczyny? Siostra pani rodzona?
2: Tak, rodzona, ja mam 3 siostry.
0: O kurczę, ale tylko jedna przyszła, tak?
2: I to inna siostra z nami śpiewała, później się tak wymieniały, a możemy się wymieniać cały czas.
0: Aha, no dobrze, no to wy się wymieniacie, śpiewacie, jesteście aktywna. Skąd się to śpiewanie u was w domu wzięło? To też po rodzicach gdzieś?
2: Po rodzicach, po dziadkach, dziadek mój jakiś tam zespół miał, ale nie wiem na czym grał. I to tak się ciągnie. U nas bardziej chłopcy są muzykalni, uzdolnieni muzykalnie na instrumentach. My to bardziej śpiewamy. Aha. A co nie dośpiewamy, to dowyglądamy.
0: Oczywiście, zawsze można to jakoś połączyć, jak najbardziej.
2: No, my mieli zespoły, wszystkie wesela ogrywali.
0: Historia, ale bardzo przyjemna historia, prawda?
2: Pamiętam taki moment, jak byłam dzieckiem i moja ciocia mieszkała w Kamiennej, byliśmy tam na imieninach i babcie moje, one ze wschodu, ciotki, i śpiewały Czarnego Iwanka w nocy przez las. O Jezu, jak mi się to podobało!
0: Pamiętam, to miały fantazje dziewczyny.
2: Tak, tak.
0: No to wy odziedziczyłyście to w takim razie, tak, po dziadkach, po rodzicach, tak, śpiewanie.
2: Żadna dziewczyna nie gra, chłopcy tylko grają, a dziewczyny śpiewają.
0: No musi być jakiś podział. No, tak, każdy musi mieć swoje miejsce w szeregu, prawda?
2: Zemuj gra na akordeonie, co by nie wziął do ręki, to gra.
0: A czemu do jakiegoś zespołu nie przyjdzie? Tak potrzeba akordeonistów, muzyków w zespołach.
2: Wie pani, młodzi to oni bardziej w DJ-kę idą, nie tam, ale jak trzeba, to zagrają.
0: No zagrają. Jak mama poprosi, to by zagrał.
2: Pewnie, że tak. Nie, no mówię, zagracie mi na moją, jak będę odchodziła na emeryturę. Nie, bo nie mamy terminu.
0: Ale jak będzie trzeba, to pewnie zagrają. No ciekawa jestem, czy teraz w tę majówkę te dziewczyny, siostry, które się spotkały, pójdą przez las i będą śpiewać. Co? No, no, rodzinna tradycja zobowiązuje, drogie panie. No to pierwsza odsłona, Listka Koniczyny na naszej antenie, oczywiście jeszcze z piosenką.

0: To była pierwsza odsłona zespołu Listek Koniczyny z Mietkowa. Już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Pani redaktor, do kościoła nie idę na 12, to pozwoliłem sobie jeszcze raz przedzwonić.
0: A, rozumiem, bardzo się cieszę, no, bardzo się cieszę, panie Tadeuszu.
1: Kapela Kostomucianie o 12 gra przejście na cmentarz nasz, którzy są polegli.
0: Aha, takie wspomnienie, rozumiem.
1: Tam są pochowani ludzie, którzy szli drogą śmierci do Grossrozen z Wrocławia.
0: Tak.
1: I tam będziemy chymy.
0: I tam będziecie...
1: Tak, będzie całe towarzystwo z gminy i ze szkół. I tak.
0: Czyli takie uroczystości świąteczne dzisiaj ze wspomnieniem tych, którzy oddali swoje życie, tak?
1: Taka
0: uroczystość.
1: Taka,
0: no to bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, to na kogo pan głosuje, panie Tadeuszu?
1: Teraz na dzieciaczków.
0: Na młodzi pielgrzymianie pan decyduje się. Dobrze, dobrze. To dziękuję bardzo, tak? Pan ja sam, czy tam jeszcze z panem małżonka, czy...
1: Nie, poszła do kościoła.
0: Ona poszła do kościoła, a pan na 12. Dobrze, wszystko wiemy. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja również wszystkich pozdrawiam i panią.
0: Dziękujemy bardzo. Dobrze mieć takich ambasadorów, wszystko wiadomo, gdzie, co i jak. Pozdrawiamy. No to ponieważ ten świąteczny dzisiaj dzień, to oczywiście nie zabraknie takich piosenek, które opowiadają o naszej ojczyźnie. Nie wszystkie nawiązują bezpośrednio do tego czasu, kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja, ale myślę, że dzisiaj w ogóle taka myśl o naszej pięknej ojczyźnie będzie w różnych odsłonach możliwa. To jeszcze odbiorę jeden telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Danuta Zidarski-Bogdanek.
0: A, witam pani Danusiu. Pani
2: ja
0: Danusia,
2: donoszę,
0: tak.
2: Że w Mirsku jest 19 stopni.
0: 19, aha.
2: 19. Kasztany nie kwitną, bo mam przed oknem 2, także nie wiem, opóźniły się, oni nie wiedzą, że matury są.
0: No właśnie, ale mimo wszystko...
2: Mój wnuczek też zdaje maturę teraz, w tym roku. Pani też ma, zna dziewczynkę,
0: tak,
2: która...
0: Tak, ja też się uczę do matury, tak.
2: Pani też przeżywa maturę. My w tamtym tygodniu zdawałyśmy maturę.
0: Tak.
2: Była nasza 40, było pięknie. Piękne zespoły. No właściwie to ja nie wiem, czy to można słowami określić.
0: Biesiada na 102.
2: Och, jeszcze nawet mało jak na 102.
0: Dużo gości, ale... dużo dobrej energii na pewno tam
2: tak,
0: się było.
2: Tak, bardzo
0: było.
2: Dużo. Ja do 4 rano po tym wszystkim nie spałam.
0: Emocje.
2: Później zaspałam i nie mogłam zdać relacji z naszej.
0: No dobrze, co się odwlecze, to nie uciecze, więc oczywiście to cieszę się, że zadowoleni jesteście, że wszystko tak. się dobrze
2: fajnie
0: odbyło.
2: Się udało,
0: tak jest.
2: Pani Małgosiu, ale jeszcze teraz, w tym tygodniu, 5 maja, nasza koleżanka z Leśnej, która przyjeżdża do nas do zespołu, Irena Ogonowska, ma imieniny.
0: Irenka.
2: Tak, Irenka, bo 5 są imieniny Irenek.
0: Irenki, tak.
2: Także wszystkim Irenkom ze wszystkich zespołów, które obchodzą tego dnia imieniny, życzymy zdrowia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A 8 maja nasz bębnista Władek, Boże, zapomniałem, jak on się nazywa.
0: Ale Władek będzie wiedział, o kogo chodzi, oczywiście,
2: tak,
0: panie Władku.
2: Władek Grynienko ma urodziny. Aha. Co prawda nie okrągłe, no ale zawsze
0: ale zawsze to mi, oczywiście,
2: urodziny.
0: Miły dzień, tak? Jak najbardziej. No dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
0: To wszystkich pozdrawiamy.
2: Aha, i Listek Koniczyny, proszę.
0: Listek Koniczyny, proszę bardzo, już, zapisane.
2: Ten z czterema tymi listkami.
0: Dobrze, czterolistna koniczynka. Dobrze, dziękuję tak, pani Danusiu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. To ja jeszcze pozdrowię, bo dzisiaj pierwszy z samego rana zadzwonił Janek Boduszek i prosił, żeby uściskać wszystkie Ireny, które on kocha. Ma tych Iren co niemiara, ale ściskamy wszystkie boduszkowe Ireny, wszystkiego dobrego. No to teraz marzenie ze szklarek i piękna pieśń.

0: autopromocja.
1: Dlaczego my tak kochamy zapachy i dlaczego zapachy są dla nas tak ważne? Dlaczego tak bardzo pamiętamy różne zapachy? I czy można sobie stworzyć taki swój własny zapach, inspirowany tym, co nas pociąga, co lubimy wąchać, co lubimy czuć? No można.
2: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
3: Czego już nie próbowano wrzucić do perfum? Widziałem perfumy, które w nutach zapachowych miały kartę kredytową.
1: I słucham, jak kartę kredytową miały w nutach zapachowych?
3: No właśnie, ponieważ perfumiarz może połączyć tak składniki, żeby przypominało nam jakiś inny zapach. Jest dużo składników syntetycznych i one pachną dziwnie, więc połączenie kilku syntetycznych składników może nam się kojarzyć w jakiś sposób z plastikiem, czyli z kartą kredytową. Tworzyłem zapach, który pachnie randką w kinie, czyli gęste powietrze od ludzi, od kurzu, był też popcorn toffee.
1: I ktoś zażyczył sobie, czy ty eksperymentowałeś?
3: To był pomysł klienta.
1: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław. To ciekawi i kreatywni dolnoślązacy, których już docenia świat. Poniedziałek, piątek, 9:12. Katarzyna Górna-Drzewosz.
0: Autopromocja.
4: Radio Wrocław. Patrzę sobie na przysłowia, no i mówią one tak. Takie oczywistości? Maj, zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. No prawda, ale będzie jeszcze bardziej zielono jak popada, a na razie nie pada. Ale jest przysłowie dla jubilatów. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. No proszę bardzo. Jeżeli chodzi o temperatury, to proszę Państwa, no naprawdę dzisiaj rekordy. Maksymalnie od 24 do 27, a nawet 28 stopni. Więc kto wrażliwy na słońce, niech szuka cienia. W tej chwili już wysokie temperatury, 18 w Zgorzelcu, 16 w Wałbrzychu, 15 we Wrocławiu, 14 w Legnicy i 12 w Jeleniej Górze, a także w Kłodzku. Na razie ciśnienie się nie zmienia, na barometrach we Wrocławiu nadal 1003 hektopaskale i przewidywany jest stan stały ciśnienia. Wiatr bardzo delikatny, warunki biometeorologiczne korzystne.
2: Lista przebojów ludowych. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.

0: Lista przebojów ludowych Radia Wrocław w niedzielny poranek, ale cóż to za niedziela, świąteczna, gorąca, pełna życzliwości, bo wystartowaliśmy z edycją Wiosna 2026. Państwo telefonują i oddają głosy na zespoły, które rozpoczęły rywalizację. Powiem Państwu, być może ktoś niedawno się obudził, że dzisiaj rozpoczyna rywalizację Listek Koniczyny z Mietkowa, który nam się też dzisiaj prezentuje. Zespół Młodzi Pielgrzymi Rzymianie z Pielgrzymki, zespół Rozmaryn z Rogowa Sobuckiego i zespół Tacy Sami z Sulikowa. Taki skład wiosenny mamy w programie Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław i oczywiście do tego całe mnóstwo życzeń, imienin, pozdrowień. Postaram się ze wszystkim dzisiaj zdążyć, uporać, ale oczywiście Państwa telefony są tutaj niezwykle ważne. Już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tutaj znowu Wielkopolska na antenie.
0: A, dziewuchy znowu są tutaj na antenie, no dobrze.
1: Jak już żeśmy. No tutaj jest Fagra, no jest mąż mojej siostry, która ze mną śpiewa.
2: Halo, dzień dobry.
0: Tak, dzień dobry.
2: Chciałbym wziąć udział w głosowaniu i zagłosować oczywiście na listę.
0: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy pan jest zadowolony, że żona śpiewa w zespole ludowym?
2: No oczywiście.
0: Tak, a jakie pan ma korzyści z tego, że ona śpiewa w tym zespole? Nie ma jej w domu często, nie wiem, czy to jest...
2: No mogę spokojnie być przy motocyklu w garażu.
0: Rozumiem, może pan się zajmować swoimi sprawami, bo ona idzie na śpiewanie, dobrze.
2: No i żona tutaj podkrzykuje i święty spokój, ale nie wiem teraz, czy ja mam...
0: Czy ona ma, właśnie, nie wiadomo, kto ma ten święty spokój, dobrze. Dobrze.
2: Dziękuję.
1: No tutaj drugi głos ode mnie, jeszcze siostrzyczki moje.
0: Dobrze.
3: Halo?
0: Tak, słyszę, proszę.
3: Chciałam zagłosować na Listek Koniczyny.
0: A jak pani ma na imię?
3: Danuta, jestem z zespołu.
0: Danuta, dobrze. To pani Danusiu, dziękuję. Jeszcze jedna tam jakaś dziewczynka.
4: Mamy jeszcze jeden głos na Listek Koniczyny, głosuję.
0: Dobra.
4: Moje siostry utalentowane.
0: No, śpiewaczki jak ta Lala, absolutnie.
4: Jak ta Lala,
0: niech
4: tak.
0: Pani je tam poprosi, niech one pani śpiewają, jak już jest taki świąteczny
1: śpiewają,
0: dzień.
1: Jak tylko się nadarza tak? Okazja, to śpiewają.
0: Śpiewają, dobrze, ale w dzień czy w nocy, bo to ja czekam na te nocne śpiewania.
1: Jak jest okazja w nocy, to śpiewamy w nocy.
0: To też w nocy.
1: Dzień, to śpiewamy w dzień.
0: No i bardzo dobrze.
1: Dziękuję
0: to wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego życzę. Pozdrawiamy. Do miłego usłyszenia. Dziękujemy. No i co? Jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że ja dzisiaj z okazji tego pięknego święta mam dla Państwa zaproszenie na koncert, który będzie miał miejsce w sali koncertowej Radia Wrocław 25 maja i to jest koncert Irena Santor w roli głównej. A zatem Irena Santor na scenie, ale także młodzi wokaliści, którzy będą śpiewać jej piosenki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Kto chciałby uczestniczyć w takim koncercie, proszę przysyłać SMS-y numer 72 280. W treści należy wpisać RW Santor, jakąś zachętę i koniecznie też imię i nazwisko, bo widzę, że przychodzą tutaj SMS-y, ale bez identyfikacji Państwa. Bardzo proszę o imię i nazwisko, żebym mogła później poinformować, przekazać informację, kto takie zaproszenie, taki bilet czy bilety otrzyma. Więc bardzo serdecznie zapraszam na Irenę Santor w Radiu Wrocław, a my przystępujemy do kolejnej prezentacji zespołu Listek Koniczyny i zaczynamy od piosenki.

0: Zespół Listek Koniczyny z Mietkowa, zespół, który no, w tej chwili w kapeli, tak jak mówił kierownik, dwa akordeony, bęben, trąbka i saksofon, a jeżeli chodzi o śpiewaczki, to jest 8 dojrzałych pań i do tego 3 panienki, które z nimi śpiewają. Zespół, który, tak jak mówiliśmy, obchodził 35-lecie działalności, no i przy okazji właśnie przypomina się dzisiaj i w tej edycji na naszej antenie. To posłuchajmy dziewczyn z tego zespołu.
1: Violetta Bigda. No my jesteśmy tutaj razem z koleżanką od roku. Dojeżdżam ponad 20 kilometrów, bo jestem ze Smolca. Koleżanka jest z Kątów. My się znamy od 40 lat, się przyjaźnimy i ona mnie tak pociągnęła. Ja śpiewam też w innym jeszcze zespole. Śpiewam
0: jakim?
1: I tańczę w Hance, w Kątach Wrocławskich. Natomiast trochę było mało. I tak obydwie z koleżanką szukałyśmy czegoś jeszcze. No i kiedyś z racji swojego zawodu byłam tutaj na występach i tak właściwie mówię, a może ta Koniczyna? Ponieważ lubię i zawsze lubiłam śpiewać, prowadziłam też klub seniora w Kątach Wrocławskich, powiatowy klub seniora i w nim właśnie też prowadziłam śpiew, taniec. I tak to przez 5 lat i tak jak przeszłam na emeryturę, to stwierdziłam, że teraz jest czas dla mnie. I po prostu zaczęłam śpiewać. Bardzo mnie tutaj panie wszystkie przyjęły, w ogóle nas. Jesteśmy bardzo im wdzięczne za pewne rady, bo też nie znamy tych piosenek niektórych, które panie śpiewają tutaj od tylu lat. Natomiast my, jako te młode duchem, jak to się mówi,
0: uczycie się.
1: Uczymy się i naprawdę dziewczyny są wspaniałe i też młode dziewczyny, które do nas tutaj jesteśmy wdzięczne, że też przyszły, bo wiadomo, one dodają takiego powera też tutaj.
0: Tak jest, także młodzieńczej energii troszeczkę.
1: Jest mega, pan Przemek jest też dla nas bardzo wyrozumiały, bo zawsze wychodzi z założenia, że po to są próby, żebyśmy próbowali. Także bardzo fajna atmosfera jest, lubimy tutaj być, śpiewać i potem są takie już przyjaźnie się też utworzyły.
0: A panie to jesteście od dawna w tym zespole?
2: Jarosława Skrypak. Ja jestem 11 lat.
0: A dlaczego pani przyszła do tego zespołu?
2: Ja całe życie śpiewałam od dziecka. Rodzice śpiewali, bracia, siostra, wszyscy śpiewaliśmy i śpiewają.
0: A z jakich stron pani rodzina pochodzi, tu przyjechała?
2: Rzeszowskiego.
0: A, czyli na rzeszowską nutę śpiewaliście?
2: Oczywiście. Tak, ja tutaj z koleżanką przyszłam.
0: Też.
2: Tak, z koleżanką i najpierw do klubu seniora, a potem przyjdź tu i przyjdź. No to ja z chęcią, dzieci już większe, urosły, już samodzielne. No to jest wolna.
0: A czy pani dzieci też przejęły to umiłowanie do śpiewania?
2: Ale nie bardzo. Nie bardzo. Nie.
0: Czyli historia śpiewania się trochę na waszym pokoleniu kończy, tak?
2: No na razie tak.
0: Może jak się trochę zestarzeją, to polubią.
2: No zobaczymy, bo oni widzą i wiedzą, że cała rodzina moja śpiewa, jest śpiewająca. I śpiewają w chórach, tak jak my, w chórze kościelnym. Żeśmy śpiewały i najpierw w szkole, w kościelnym, no i tak po kolei, nie, aż tutaj.
3: Helena Hubal, to było tak, że jeszcze pracowałam, zawodowo byłam czynna i koleżanka u nas w szkole prowadziła rytmikę z przedszkolu i bardzo mnie zachęcała, żebym wstąpiła do zespołu. Ona tu prowadziła ten zespół wtedy, pani Będkowska, grała nam, przygrywała nam, no i w końcu poprzednio też byłam namawiana, ale jakoś się nie zdecydowałam, bo to jednak trzeba mieć trochę czasu więcej, prawda? No i w końcu jednak ta miłość do muzyki ludowej zwyciężyła. A ponieważ pracowałam również z dziećmi, więc muzyka zawsze mi była bliska.
0: Rodzina nie miała nic przeciwko, że pani to jeszcze zawodowo czynna i do zespołu biega?
3: Rodzina się cieszy i do dziś się cieszy, że ja jestem zawodowo czynna, że nie siedzę w domu. Sąsiadka mówi, a jak ci się chce? No bardzo mi się chce, dlatego jestem tutaj.

0: To była kolejna prezentacja zespołu Listek Konieczyny z Mietkowa, naszego dzisiejszego gościa specjalnego. To pierwszy zespół w edycji Wiosna 2026, który się nam przypomina na antenie. No i oczywiście cały czas trwa głosowanie, więc ja już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tadek, jeszcze raz.
0: Panie Tadeuszu, no co pan, szaleje pan, no z... Nudzi się pan chyba, tak?
1: Zaglądam przez okno, tak fajnie, cieplutko, pani redaktor.
0: Panie Tadeuszu, niech pan wyjdzie przed dom, bo teraz jest najprzyjemniej. Pan wie, ile dzisiaj będzie stopni na dworze? No już 28 mówiąc, może być, no. To no teraz jest ten moment, niech pan wyjdzie, oddechnie sobie troszeczkę, bo później będzie naprawdę gorąco, no, gorąco.
1: To jeden głosi pan na rozmaryn.
0: Tak, jeden na rozmaryn, dobrze.
1: No i no, już nie będę dzwonił.
0: No nie, ale jakby pan się źle czuł, czy byłoby panu smutno, to niech pan dzwoni. To niech pan dzwoni jednak.
1: I siostrę Jadzie pozdrawiam.
0: Dobrze, pozdrawiamy. No dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Proszę państwa, oczywiście jubilaci i ta nasza jubilatka, ta nasza Halinka, ta gwiazda lubińska i osieczańska i w ogóle naprawdę... No, piękna kobieta, energia, zapał, po prostu werwa, no słów brakuje, żeby powiedzieć, jaka to jest wyrywna dziewczyna. To ja teraz zaproponuję dla niej piosenkę o tym, że jest fajna dziewczyna, a chłopaki przez las gonią, żeby się z nią spotkać. Może to jest właśnie ta historia osieczanki.

0: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
2: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Po reklamie.
5: Radio Wrocław, minęła 9:00.
6: Dziś święto Konstytucji 3 maja. O wadze tego aktu mówią historycy. Donald Trump nie wyklucza kolejnego ataku na Iran i o tym także w serwisie. To dobry moment na zakup biletów lotniczych, o tym na koniec.
5: Wiadomości Radia Wrocław w świąteczną niedzielę. Zapraszam, Miłosz Wałkowiecki.
6: Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. 235 lat temu uchwalona została przez Sejm 4-letnia ustawa rządowa. Przeszła ona do historii jako Konstytucja 3 maja. Konstytucja majowa wzmacniała pozycję mieszczan, a także dawała pierwsze prawa chłopom, którzy zostali wzięci pod ochronę państwa.
7: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
8: Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
7: A dyrektor Archiwum Akt Dawnych, Robert Kostro, podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
9: To znaczy, mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
6: Na informację zebrał dla nas Witold Banach.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
6: Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Jeśli będą się źle zachowywać, jeśli zrobią coś złego, to zobaczymy. Jest to opcja, która może się zdarzyć, powiedział Donald Trump. A prezydent w mediach społecznościowych zapowiedział też, że szczegółowo przeanalizuje najnowszą propozycję pokojową Iranu. Dodał, że prawdopodobnie nie uzyska ona akceptacji Amerykanów.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
6: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kończy inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Uczelnia miała do wydania 190 milionów złotych. Pieniądze późno zostały rozdysponowane i robotnicy musieli się spieszyć z pracami budowlanymi. Jedna z inwestycji, budynek dydaktyczny w kampusie Przyborowskiej, teraz wkracza w decydujący etap, przyznaje Ewa Fidler-Łańska.
10: Stan surowy zamknięty, wszystkie moduły mamy już zwiezione, teraz trwają prace wewnątrz budynku. Ma być gotowy do 30 czerwca bieżącego roku, a planujemy, że odbiory i użytkowanie nastąpi pod koniec tego roku.
6: Uczelnia z KPO remontuje także dom studencki Bliźniak. Studenci mają się tam wprowadzić w nowym roku akademickim 2026-27. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunsto z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunsto ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
11: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. Bilet może będzie kosztować tyle samo, tyle kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego.
6: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. A teraz już sport i Piotr Pietraszek.
12: Debiutujący w cyklu Kacper Woryna wygrał nieoczekiwanie w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec, pierwszą rundę indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Dan Bewley, a trzeci był broniący tytułu kolejny Polak Bartosz Zmarzlik. Dziś żużlowe emocje we Wrocławiu. W meczu czwartej kolejki Ekstraligi zespół Betardu Sparty podejmie rywala z Zamiedzy Unię Leszno. Początek starcia na Stadionie Olimpijskim o godzinie 19.30. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2-0. To siódmy w historii triumf Zabrzan w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Wczoraj rozegrano także jeden mecz w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Lider rozgrywek Lech Poznań wygrał w Lublinie z Motorem 1-0. Dziś KGHM Zagłębie Lubin zagrał siebie z Krakowią. Trener miedziowych Leszek Ojrzyński.
13: Na pewno łatwo nie będzie, bo wiemy, kto tam gra, jacy są zawodnicy, prawda, i co tydzień nas to spotyka. I czasami lepiej nam wychodzi z lepszymi na przykład gra, chociaż ostatnio te punkty nie są przy nas, bo z te ostatnie mecze, no to jeden tylko z Radomiakiem wygraliśmy, no bodajże 6. No i będziemy wszystko robić, żeby zawalczyć o to, żeby te 3 punkty tu zostały.
12: Początek meczu w Lubinie o godzinie 14.45. Robert Lewandowski strzelił gola, a jego Barcelona wygrała na wyjeździe z Osasuną 2-1 w 34. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Dla kapitana reprezentacji Polski to 13. trafienie w ligowym sezonie. Duma Katalonii już dziś może zostać mistrzem Hiszpanii, jeśli Real Madryt nie wygra w Barcelonie z Espaniolem. Piłkarze ręczni MKS-u Kalisz i Chrobrego Głogów zagrają o 5. miejsce w Superlidze w spotkaniach o miejsca 5-8. Chrobry pokonał u siebie Stal Mielec 28-22, a MKS wygrał na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 35-28. W grupie spadkowej Superligi kolejna porażka Zagłębia. Szczypiorniści z Lubina przegrali w Opolu z Gwardią 30-34. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych dziś czekają nas kolejne derby regionu w grupie mistrzowskiej o 18:00. Zagłębia Lubin zmierzy się z KPR-em Kobierzyce. Mecz będziemy relacjonować w Radiu Wrocław. Polscy hokeiści na lodzie od zwycięstwa nad Ukrainą 3-2 rozpoczęli w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji pierwszej A, a więc zaplecza elity. Decydującą bramkę dla biało-czerwonych zdobył Patryk Krężołek, który chwalił nasz zespół za grę w końcówce spotkania.
14: Pokazaliśmy, że walczymy do końca, gramy u siebie, są kibice i gdzieś nas wspierają, ale myślę, że ważniejsze było utrzymanie tego wyniku po tej strzelonej bramce zwycięskiej na 3-2 i że potrafiliśmy to naprawdę wybronić, pokazać ducha tej drużyny, gdzie zostawiliśmy bardzo dużo serca, żeby ten mecz wygrać.
12: A w innych sobotnich meczach Francja pokonała Japonię 4-3, a Kazachstan wygrał z Litwą 4-1. Dziś o 19.30 Polacy zagrają z Francuzami. Tomasz Bartnik zdobył w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Na 6. miejscu sklasyfikowany został Maciej Kowalewicz, a na 8. zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk.
6: A dziś na termometrach w regionie od 24 do 27 stopni, lokalnie nawet 28, bez deszczu i słonecznie. Długoterminowa prognoza wskazuje, że ciepło będzie w poniedziałek i wtorek, ale w środę może już zacząć padać deszcz. Czwartek, piątek 13 do 15 stopni, w sobotę 18.

0: i 7 minut po godzinie 9.
1: Lista przebojów ludowych.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa. Niedziela, podwójnie świąteczny dzień, bo i niedziela, i Konstytucja 3 maja dzisiaj świętowana. Zapraszamy Państwa, za chwilę kolejna odsłona, listka Koniczyny i nie tylko.

0: Lista przebojów ludowych Radia Wrocław. Za chwilę zaczynamy kolejną odsłonę, ale ja odbieram telefony. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Henryk się kłania, witam panią Małgosię serdecznie.
0: Witam pana Henryka.
1: Jeszcze raz. No, pozdrowię nasze koniecynki. No, także i powiem pani, że dziękuję serdecznie za nasze różyczki.
0: A, no to bardzo się cieszę. Wszystko, no, wszystko do pana dotarło.
1: Ogromnie się cieszę, ogromnie. No.
0: Bardzo mi miło.
1: No i głosujemy na młodych pielgrzymian.
0: Młodzi nie? Pielgrzymianie, dobrze.
1: No i dziękuję.
0: Dziękuję i panu również.
1: Kazali pozdrowić również.
0: Dobrze. Dobrze, no, dziękuję. To pozdrawiam i dziękuję panu bardzo.
1: Ja
0: do usłyszenia. Pozdrawiam. Najlepsi ambasadorzy. Przekazuję życzenia. Państwo przekazują je dalej. Bardzo się cieszę. To jest zawsze bardzo, bardzo miłe, że to wszystko w tej naszej ludowej rodzinie tak się może odbywać. Jeszcze jeden telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Chciałem zagłosować na dziewczynę z Rzeszowa Słowackiego.
0: Proszę bardzo. Ile dzień tych głosów pana? Jeden głos, czy jeszcze więcej?
2: Dwa, jeszcze małżonka.
0: Proszę.
2: Już daję.
0: Halo, halo. Małżonka. Gdzie ta małżonka?
3: Małżonka obiad gotuje.
0: Co pani gotuje?
3: Obiad.
0: A co tam pani na świąteczny obiad szykuje dzisiaj? Rosół?
3: Pomidorówka.
0: Pomidorówka, czyli wczoraj był rosół, dzisiaj pomidorówka, dobrze. No to smacznego obiadku państwu życzę. Właściwie na dzisiaj to chłodnik by się przydał, bo jak 28 stopni, to ja nie wiem, czy gorąca pomidorowa. Chyba na śniadanie byłaby lepsza.
2: Ale wczoraj nie było rosołu, były naleśniki tylko.
0: Tylko naleśniki wczoraj były?
2: A,
0: no dobrze, dobrze. Trzeba delikatnie do święta się przygotowywać. Oczywiście, to dzisiaj będą dwa dania. No to dobrego obiadku wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do miłego
2: dziękuję,
0: usłyszenia.
2: Do miłego.
0: Dziękujemy bardzo. No to co? To jedziemy do Mietkowa, proszę państwa. Tam niedaleko woda, to nie ma lepszego miejsca dzisiaj chyba. No ale my nie nad wodą, tylko w ośrodku kultury na Śpiewająco. Listek Koniczyny.

0: 15 minut po godzinie 9 poznajemy, przypominamy sobie dzisiaj zespół Listek Koniczyny z Mietkowa. Dzisiaj świąteczny dzień, więc myślimy także o historii Polski, a w tę historię wpisane są różne życiorysy. Teraz właśnie taka opowieść, która no, dla młodych ludzi może być w pewnym sensie zaskoczeniem, jak to kiedyś bywało po wojnie, kiedy dostawało się nakaz pracy i trzeba było poradzić sobie w różnych okolicznościach. I teraz to będzie takie zderzenie historii, no i młodości.
1: Władysław Jarosz.
0: Panie Władysławie, to od ilu lat pan tu w tym zespole?
1: Koło 30.
0: O, no to długo, to prawie od samego początku.
1: Tak. Pracowała najpierw tutaj żona, później, prawda, ja przyszedłem, instruktor przyszedł, nowy i taka zmiana była, no to ja wtedy wszedłem. Że...
0: A skąd pan w ogóle potrafi grać na akordeonie? To od dzieciństwa? Skąd to się wzięło?
1: To są lata 50. Ja dostałem nakaz pracy, nauczycielem jestem. W powiecie świdnickim trafiłem do szkoły, gdzie było pianino. Ja nie umiałem grać nic, ale zadatki już miałem. Poza tym, że mój ojciec, jak szedł na front do wojska, to powiedział, że przywiozę harmonię i mi przywiózł. Gdzie? Nie wiem, skombinował w tym. Przywiózł taką guziekówkę. I tak obydwoje, ojciec grał skrzypek, a mama też była utalentowana śpiewaczka. Taka, należeli obydwoje do zespołu ludowego tam na Kresach.
0: A skąd pochodzili? Z jakich stron?
1: Od Sambora, Lwowa. I tak się to w rodzinie utrzymało. No ja dostałem w przydziale czynności, dostałem śpiew. No i co tu robić? No to co umiałem, co mi rodzice nauczyli, to śpiewaliśmy. Ale nie mogłem sobie radzić, żeby ktoś pomógł instrumentem. No więc siadałem, to były dni, noce, sobie grałem, aż się nauczyłem grać na pianinie.
0: Czyli sam się pan nauczył.
1: I później jak wyszedłem stamtąd już z pracy, ze szkoły gdzie indziej poszedłem, to z kolei przerzuciłem się na harmonię, na taką. Podoba mi się to granie i też ćwiczę, gram. Czasami mnie tutaj nakręcą, ale nie szkodzi.
0: Lubi pan to i miło pan tu spędza czas.
1: Tak. Lubię to i jestem wdzięczny, że taki zespół jest. Dbam o to właśnie tak, z kogo spotkam, o tak jak te młody. Też mówię, chodźcie, bo słyszę głosy. A ucho, jak ktoś chodzi do kościoła, to słyszy.
0: Kto dobrze śpiewa.
1: Tak, ja tutaj tak wielu wybrałem.
2: Pani Mucki Dariusz.
0: Panie Dariuszu, to jak pan tutaj trafił do tego zespołu?
2: Przez przypadek, z którego kierownikiem graliśmy w orkiestrze dętej i się zapytał, czy po prostu nie chce przyjść do zespołu pomóc.
0: No i pomyślał pan sobie do zespołu ludowego, ja?
2: No i przyszedłem, spróbowałem i tak już jestem około 15 lat.
0: I to się panu spodobało?
2: Pewnie.
0: Ten repertuar ludowy, takie granie, śpiewanie?
2: Oczywiście, najlepszy repertuar jaki może być.
0: I to jest dobre życie?
2: Bardzo dobre.
3: Wanda Ostrojska. Zaczęłam, można powiedzieć, przygodę ze sceną w wieku 17 lat od piosenki radzieckiej. Zaczęłam potem śpiewanie w Kątach Wrocławskich przy Gokisie Kapela Ludowa. Śpiewałam w niej 3 lata. Śpiewałam też w kabarecie od strony wokalnej. To potem wyszłam za mąż, rodzina, dzieci. Trochę tej przerwy, a teraz tak aktywnie od 7 lat właśnie z wiolą w klubie. Śpiewałyśmy w duetach solowe. Śpiewam też w zespole ludowym chórów sołtysów w Dyszkant. 2 lata już jestem w tym zespole. Też mi właśnie było i Ela mnie pociągnęła. Moja koleżanka tutaj właśnie do Koniczyny. Widzę cię tu w Koniczynie, ja znowu w Jolcie. I tak wylądowałyśmy obie tutaj w Mietkowie. Bardzo się cieszę, że mogę też tutaj pięknie wyglądać. Są piękne stroje. Cieszyć się z tego. Muzyka mi towarzyszyła od młodych lat, bo też jestem z zawodu przedszkolanką, więc grałam na mandolinie, trochę na pianinie. Także nie jestem takim typowo laikiem. I mama bardzo ładnie śpiewała, też ludowe piosenki, pochodziła z Kieleckiego. Tato też. Także ta muzyka też mi od dziecka towarzyszyła i bardzo... No cieszę się z tego, że jestem tutaj właśnie z nimi.
0: No i bardzo ja się cieszę, że taka różnorodność w zespole, różne historie, różne życiorysy, no ale jest też powiew młodości. Tutaj dzwonił do mnie pan Grzegorz z Żarowa. Podobno gdzieś tam troszeczkę przygrywał też z Listkiem i pozdrawia szczególnie muzyków tego zespołu, więc serdecznie pozdrawiamy również. No i co? No to gramy i śpiewamy teraz.

0: To była trzecia, nie ostatnia odsłona Listka Koniczyny w Radiu Wrocław, a ja już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu. Rozmaryn się kłania.
0: Witam pani Sabino, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Głosik na rozmaryn.
0: Proszę bardzo.
1: Jeszcze jeden, tutaj daję męża.
0: Dobrze.
2: Następny na rozmaryn.
0: Dobrze, proszę bardzo.
1: Udało mi się.
0: Udało nam się. I co, jak tam świąteczny dzisiejszy dzień? Co tam u was?
1: No fajnie. Dzisiaj jeszcze, no tu u mnie w domu dzisiaj grillujemy, bo mam Stanisława tak trochę wcześniej.
0: A, rozumiem. No. Czyli świętowanie domowe, tak?
1: Świętowanie domowe, oczywiście tak jest.
0: No
1: tak,
0: to bardzo no. Dobrze, to w takim razie
1: zbiórki
0: miłego
1: dalej
0: świętowania.
1: Mamy, tak, i proszę odbierać telefony.
0: Dobrze, zaraz zacznę, już będę odbierać.
1: Dobrego. Dobrze, no, dziękuję
0: tak
1: bardzo.
0: Jest, dobrego dnia, wszystkiego dobrego
1: no,
0: życzę.
1: Wzajemnie. No,
0: dziękuję, do miłego usłyszenia. Po raz kolejny będziemy głosować i słuchać zespołu Listek Koniczyny już po 9:30 po prognozie pogody. A teraz chciałabym państwa zaprosić do wysłuchania piosenki, która jest dla mnie obowiązkowa w takim momencie, kiedy mówimy o naszej ojczyźnie, o naszej niepodległości, o naszej wolności. O wolności właśnie Marek Grechuta.

0: nie wie się zbudzić.
1: Autopromocja.
2: Jestem tych, co czyszczą, sprzątają bardziej i przetrą, niż ugotują i upieką. Moja żona jakby wolałbym...
3: A jest mistrzynią? Rzeczywiście doceniasz? Bo no, to takie jest, że ona najlepiej. No.
2: No, ona też kocha, lubi gotować, więc to nie jest tak, że ona musi, a ja se tam, wiesz, będę czyścił toaletę. Taki król. Nie, ja to po prostu robię, bo to chyba jakkolwiek umiem.
3: Zakupy?
2: Nie chcę przeszkadzać. No zakupy, no takie właśnie rzeczy, takie, wiesz, przynieś, podaj, pozamiataj.
1: Kazul z gwiazdami. Od poniedziałku do piątku. Po 13.
2: Ja lubię prać, stary.
3: Lubisz prać?
2: Lubię, ale wiesz, prać, to znaczy wrzucić do pralki, ustawić tam, wiesz, wlać płyn, ale nie wiem, to by jakoś... Jak ja piorę, to nigdy tego nie mówiłem nikomu, ale jak ja już sobie piorę, to znaczy, że już jestem w domu, chodzę w dresach, jest taki luz, wiesz, nigdzie nie muszę pędzić, nie mam z jakiegoś spotkania, tylko ja sobie to piorę, potem sobie wyciągam. To jest taki domowe pielesze. Wiesz, to pranie jest jakimś takim... To jest moment, w którym nie, że ja siedzę i na tarze piorę, wiesz, idę do rzeki, tam płuczę, dokładnie. Nie coś takiego, ale jest jakiś taki, wiesz, że...
3: Katarzys
2: taki. Tak, że to jest teraz ten moment tutaj w domu, nie?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
4: Po reklamie.
7: Bardzo przyjemna pora dnia, bo nie jest jeszcze tak gorąco, ale jest już przyjemnie ciepło, bo 20 stopni w Jeleniej Górze i w Legnicy, no to już można powiedzieć, w zasadzie można tutaj lekko się negliżować, w sensie może nie całkowicie, ale tam troszkę można ramiona odsłonić. 19 we Wrocławiu i w Zgorzelcu, to też jest dobry wynik, 18 w Wałbrzychu i 17 w Kłodzku, czyli wszędzie przyjemnie, a może być gorzej, bo dzisiaj nawet do 28 stopni, więc proszę brać to pod uwagę, uzbroić się w parasolki, które będą chronić Państwa głowy, bardzo dużo wody do popicia, żeby nie odwodnić organizmu i miłe towarzystwo. I to już będzie wszystko. My Państwu je zapewniamy w Radiu Wrocław, więc zachęcamy, by pozostać z nami.
8: Lista przebojów ludowych. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kozłowska.

0: 25 minut pozostało do godziny 10. Jeszcze jedna odsłona zespołu Listek Koniczyny z Mietkowa. To zespół, który rozpoczyna edycję Wiosna 2026. W tej edycji oczywiście więcej zespołów. Jeszcze Państwu je przypomnę, ale chciałabym także przypomnieć, że dzisiaj mam dla Państwa w prezencie bilety na koncert Irena Santor w roli głównej. Taki jest tytuł tego koncertu, bo to Irena Santor i młodzi artyści, którzy będą wykonywać jej piosenki w jej towarzystwie. 25 maja ten koncert w sali koncertowej Radia Wrocław. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to jeszcze jest czas, by wysyłać do mnie SMS-y na numer 72280. W treści proszę wpisać RW Santor, swoje imię i nazwisko, no i kilka słów zachęty, by ten bilet otrzymać. To jest nasz dzisiejszy świąteczny konkurs. Słyszę też, że Państwo dostali płyty, które ostatnio rozdawałam. Bardzo się cieszę. Oczywiście jeszcze te płyty będziemy mieli dla naszych słuchaczy, bo za chwilę wyprodukuje się najnowsza płyta, płyta zespołu Skokowianki. Także będzie czym się dzielić. No dobrze, to teraz jeszcze telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry.
1: No przecież pani mówi z radia.
0: No pani mówi z radia, a się nikt nie odzywa, no.
2: No bo klikam.
0: No panie dzień kochany, dobry, no daj pan spokój,
2: Ola,
0: no.
2: Z Kazikiem się kłania.
0: No daj pan, co pan tam robił, panie Kaziku? Tylko przygotowanie śniadania dla żony pana może wytłumaczyć.
2: To znaczy się wspólnie...
0: Już jesteśmy dawno po śniadaniu, no dobrze, dobrze. Dobrze, wspominałam tutaj nasze spotkanie, jak byłam w Sulikowie, to tutaj opowiadałam i właśnie tak sobie pomyślałam, że pewnie Kazik z Olką zagłosują na Sulików albo na inny zespół, no nie wiem, co tam wybiorą. Proszę bardzo, słucham.
2: No na te...
1: Tacy sami Sulikowa,
2: no, to najbliżej, nie?
0: No blisko i znacie się tam chyba, prawda?
2: No znamy.
0: No właśnie. Tak myślałam, ale oczywiście
2: ale
0: decyzja.
2: Było też, że była pani tu blisko, mogła zajechać do Łagodza.
0: Panie kochany, wie pan, jak ja się zawsze śpieszę. Tak tylko pomacham i jadę dalej. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Dziękujemy. Żartujemy sobie. To co? To teraz Listek Koniczyny i piosenka.

0: Na koniec trzymałam rarytas. Rarytasem w zespołach ludowych są młode głosy. No i Listek Koniczyny ma właśnie takie wsparcie młodości, a także osobę, która wcześniej, bo dziś to już jest nieco inaczej, ale wcześniej jako jedyna dodzwaniała się do naszego programu. No to proszę słuchać.
1: Marika Dołhacz.
2: Zuzanna Ozga.
3: Zuzanna Chaińska.
0: No to dziewczyny, opowiadajcie, kto was tutaj zmusił, żeby do zespołu ludowego przyjść i śpiewać piosenki? Ty?
1: Moja babcia śpiewała wcześniej w tym zespole, a moje dwie przyjaciółki są do mnie jak siostry, często do mnie przyjeżdżały i właśnie moja babcia nas zainspirowała trochę tą muzyką ludową i wszystkim.
0: No i jak przyszłyście tutaj na początku, to jak było?
1: Na początku było tak, że po prostu przyszliśmy na swoją pierwszą próbę, a potem po prostu koncerty wszystkie zaśpiewałyśmy sobie i zobaczyliśmy, jak tutaj jest i do tej pory tutaj jesteśmy.
0: Lubicie występować na scenie, jak publiczność klaszcze, jak jest taki aplauz dla was?
2: Tak, lubimy.
0: A nie macie tremy?
2: Nie.
0: Nie? Od artystki, od urodzenia niemalże, tak? A u twoja rodzina, rozumiem, że to była pewna nowość u ciebie, że ty do zespołu ludowego się zapisałaś. To co słyszałaś od rodziców, rodziny?
2: No, że fajnie, bo ogólnie takie zespoły są fajne, no.
0: Czyli akceptacja była, nie powiedzieli absolutnie nie można, wracaj do domu?
2: Nie, moi rodzice mnie nawet do tego zmuszali.
0: Nawet? Czyli im się też to spodobało, tak? No, a u ciebie jak to było?
3: No, po prostu Marika mnie zmuszała.
0: Zmusza i nie było wyjścia, tak?
3: Tak.
0: Rozumiem, czyli tu pewien przymus miał miejsce, ale teraz jesteś z tego zadowolona? Co ci się tu podoba?
3: Wszystko mi się podoba, jestem bardzo zadowolona.
0: No ale tutaj te panie, takie troszeczkę starsze od was odrobinkę, można się z nimi dogadać?
3: Tak.
0: Nie są takie, że mówią, nie, wy nie umiecie, słuchajcie, my tu wiemy jak śpiewać.
3: Bardzo się cieszę, że jesteśmy.
0: A, rozumiem, czyli jest dobra atmosfera w zespole, tak?
3: Tak.
0: Pani Helenka, nasza gwiazda radiowa, proszę się przedstawić.
4: Helena Pałka.
0: Pani Helenko, niech pani powie, jak pani to robi, że pani się dodzwania do tego naszego radia, bo nikt inny tutaj nie może sobie z tym poradzić.
4: Ale dla mnie radio w niedzielę to jest samo życie. Ja bym nie mogła, gdybym się nie dodzwoniła.
0: Rozumiem. Ja już znam historię życia pani Heleny, bo mówi, albo jadę do pracy, albo jestem w domu, także my wszyscy od razu wiemy, co się dzieje. Ile lat pani jest w zespole?
4: No, tutaj jestem od 11 roku, 2011. No, byłam u Jowianki.
0: No właśnie, to była historia, która zaczęła się u Jowianek, rzeczywiście.
4: Ale ujowianki postarzały się, jeszcze żyje tylko jedna pani, no i ja jako najmłodsza, która ma już też blisko 8.
0: Parę lat, tak?
4: Aha, jeszcze Ela.
0: A, no to
4: ona nie była cały czas, tylko tak do nas dojeżdżała.
0: Aha.
4: Nieraz.
0: No dobrze, ale ujowianki to historia już miniona, tak, bo tego zespołu tak. Już nie ma. A rozumiem, że pani tak kochała ludowe, że musiała pani kontynuować, tak?
4: Tak, musiałam przyjść do Mietkowa. Mówię, czy mnie chcą, czy nie chcą, ale przychodzę.
0: I chcieli?
4: Chcieli.
0: No to dobrze. Co to dla pani znaczy? Dlaczego pani tak lubi tą kulturę ludową, te piosenki ludowe?
4: Nie wiem, ja od małego dziecka lubię recytować, no i śpiewać.
0: I co pani napisała tutaj dzisiaj dla nas? Proszę przeczytać.
4: Szanowni słuchacze, choć was nie widzimy, to o wasze głosy pięknie was prosimy. Głosujcie na kapelę Listek Koniczyny z Mietkowa.

To zespół Listek Koniczyny z Mietkowa, który dziś zaprezentował się Państwu, przypomniał, no i który oczywiście walczy o głosy. Bardzo dziękuję za miłe spotkanie po latach, ale przy okazji muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że jeżeli Listek Koniczyny, jeżeli Mietków, to oczywiście śpiewanie nad wodą. I tutaj już mamy informację o tym, że śpiewanie nad wodą będzie miało miejsce 23 maja na plaży w Bożygniewie. O 12 aż 12 zespołów ludowych się zaprezentuje, więc należałoby sobie tylko życzyć, aby 23 maja była tak piękna pogoda jak dzisiaj i nad wodą przy tym orzeźwiającym wiaterku można było tych zespołów słuchać. Różne pogody bywały w Mietkowie. Państwo mi donosili, jak było i gradobicie, i deszcze, a ja pamiętam taki czas, gdzie było bardzo, bardzo gorąco wtedy. Z dolnośląskim rozkładem jazdy bywaliśmy właśnie nad zalewem w Mietkowie. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Teraz 11 minut pozostało do godziny 10. Przed nami jeszcze wieści z Parlamentu Europejskiego, ale dziś bardzo wiele osób prosiło o życzenia dla strażaków, bo oczywiście święty Florian, więc dla strażaków, dla kominiarzy, w ogóle dla wszystkich, którym święty Florian patronuje. No i oczywiście dla wszystkich, którzy mają to piękne imię Florian. Wszystkiego najlepszego. Życzenia tutaj dla makaroniarza, bo to on się zawsze o strażaków upomina i jego małżonka, więc pozdrawiamy, ściskamy, i Stokrotki mają taką piosenkę o strażakach, więc ona teraz będzie rozbrzmiewać.

0: Ważniejsze wydarzenia. Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU. Audycja powstaje we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Marczyński. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mówią o wstydzie, a deputowani Prawa i Sprawiedliwości o prześladowaniu konkurencji. Takie są komentarze po uchyleniu immunitetów czterech polskich deputowanych. Na sesji w Strasburgu ochronę prawną stracili Daniel Obajtek i Patryk Jaki z PiS-u, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Buczek z Konfederacji. Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że grupa Polaków z uchylonymi immunitetami jest coraz większa. Wcześniej stracili je Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
2: No nie ma niestety drugiej takiej partii w Europie, której politycy mają tyle zdjętych immunitetów tutaj w Parlamencie Europejskim. Jak policzymy wszystkich od początku kadencji, to już jest prawie 30% całego składu delegacji. No, jeden wielki wstyd i dobrze, żeby elektorat też PiS-u dowiedział się, co panowie i co panie tutaj z PiS-u i Konfederacji wyczyniają.
1: Europosłów PiS-u i Konfederacji skrytykował także Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.
3: W przekonaniu polskiej prokuratury wypełniają te ich działania znamiona czynów zabronionych, zatem parlamentarzyści nie uznali, że trzeba chronić ich immunitet i nikt tutaj nad immunitetami polskich europarlamentarzystów z prawej strony nie rozpacza. Robią takie rzeczy, które absolutnie nie mieszczą się w granicach działalności nawet szeroko pojętej posła do Parlamentu Europejskiego.
1: Daniel Obajtek stracił immunitet za składanie fałszywych zeznań dotyczących znajomości z Piotrem Nisztorem, pracownikiem prawicowych mediów, a także za wycofanie ze stacji Orlenu numeru tygodnika Nie o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce. Komentując drugi zarzut, Daniel Obajtek powiedział, że nie żałuje tej decyzji.
4: Jestem dumny z tej decyzji. Podjąłem decyzję, by chronić uczucia religijne, by to zostało wycofane ze stacji. W tym momencie składa się wniosek o odebranie mi immunitetu. I ten lewacki parlament odbiera mi immunitet. Więc to jest swoistym skandalem.
1: W przypadku Patryka Jakiego chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleja za twierdzenie, że wydał zgodę na inwigilację. Sędzia tłumaczył, że nie wiedział, że chodzi o system Pegasus. Deputowany mówił, że Tuleja mógł to sprawdzić.
5: Kto mu bronił w takim razie, nie wiem, odmówić, dopytać, co to za system i tak dalej. Czy gdyby on dostał wniosek, że ma wejść na 12 piętro i skoczyć na dół, też by to zrobił? Czy po to są sędziowie, żeby jeżeli mają jakieś wątpliwości, to ewentualnie weryfikować, czy nie? Natomiast proszę Państwa, my żyjemy w świecie jakiegoś kompletnego absurdu.
1: Patryk Jaki dodał, że uchylenie jego immunitetu to prześladowanie polskiej opozycji i konkurencji dla rządu. Immunitet stracił także Grzegorz Braun już po raz piąty, tym razem za blokowanie drogi na uroczystości w Jedwabnem. Natomiast Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.
0: Aktualności Europa EU.
1: Drzwi Parlamentu Europejskiego są otwarte dla Andrzeja Poczobuta, ale najpierw musi się on lepiej poczuć. Roberta Metsola, przewodnicząca parlamentu, spotkała się już z Andrzejem Halickim z Koalicji Obywatelskiej, szefem polskiej delegacji w największej centroprawicowej frakcji. Na razie wszyscy zdają sobie sprawę, że Andrzej Poczobut, więziony przez 5 lat przez białoruski reżim, musi mieć czas, by dojść do siebie. Sam Parlament Europejski chciałby się do tej wizyty dobrze przygotować, by wypadła ona godnie. Dlatego majowa sesja Parlamentu Europejskiego raczej odpada, bo jej program jest już zapełniony. Przed wakacjami są jeszcze sesje w czerwcu i lipcu. Później wakacje i kolejna okazja do wizyty i wystąpienia na forum Europarlamentu we wrześniu. Akurat to jest miesiąc, kiedy grupy polityczne zaczynają proponować swoich kandydatów do Nagrody Sacharowa, najważniejszej nagrody przyznawanej przez Parlament Europejski za walkę o demokrację i prawa człowieka. Andrzej Poczobut jest jej ubiegłorocznym laureatem.
0: Europa EU. Wszystko o Parlamencie Europejskim.
1: Unijne fundusze wkrótce popłyną na Węgry, napisał na portalu X przyszły premier Peter Madziar po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmowy dotyczyły zablokowanych funduszy zarządów Viktora Orbana w związku z zarzutami Brukseli dotyczącymi korupcji i łamania zasad praworządnościowych. Komisja zaoferowała pomoc w rozwiązaniu problemów. Cała zablokowana pula to 17 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Peter Madziar powiedział węgierskiemu dziennikarzowi, że rozmowa z szefową komisji była konstruktywna. Moją prośbę o komentarz odrzucił. Później na portalu X napisał, że wróci do Brukseli już jako premier, by po 24 maja uzgodnić porozumienie z Komisją, by Węgry jak najszybciej otrzymały unijne fundusze. Zapewnił, że już wkrótce ożywią one węgierską gospodarkę, a przewodniczący

0: Przewodnicząca komisji napisała po rozmowach, że dotyczyły one niezbędnych kroków do odblokowania unijnych pieniędzy. Zapowiedziała wsparcie dla rozwiązania problemów i bliską współpracę. Z zablokowanych 17 miliardów euro 10 miliardów musi być wydane do sierpnia. W przeciwnym razie te pieniądze przepadną.
1: Aktualności Europa EU.
2: Zły stan ekologiczny Odry na celowniku Komisji Europejskiej. Rozpoczęło się postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Bruksela zarzuciła Warszawie, że nie podjęła wystarczających działań naprawczych, by przywrócić Odrę do życia po katastrofie z 2022 roku. Z powodu zakwitu złotych alg zamarło wówczas życie wodne na odcinku prawie 500 km Odry. Komisja zarzuciła Polsce, że zignorowała skutki katastrofy i nie podjęła skutecznych działań, by zlikwidować wysokie zasolenie wód spowodowane zrzutami kopalnianymi. Według komisji Polska łamie dyrektywy wodną, siedliskową, ptasią, przemysłową i nie gwarantuje ochrony obszarów Natura 2000. Teraz Polska ma 2 miesiące na przesłanie wyjaśnień. Jeśli nie odpowie albo wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące, komisja przejdzie do drugiego etapu postępowania. Trzeci etap to pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może nakładać wysokie kary finansowe.
1: Program powstaje we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
3: Reklama.
4: Jeszcze raz, jaki młyn?
5: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
4: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
5: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
4: Mówisz?
5: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
4: O ja papierniczę. Dzięki stary, no to jedziemy do Dusznik.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Po reklamie.
7: Radio Wrocław, minęła 10:00.
8: Dietetyka przestrzega przed nadmiernym spożywaniem alkoholu w trakcie majówki. Dziś święto Konstytucji 3 maja i o tym także w serwisie. Sanepid będzie badał lodziarnie. Szczegóły za moment.
7: Wiadomości Radia Wrocław. Zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
8: Majówka w polskim wydaniu to od lat nie tylko zapach grilla, ale także morze alkoholu. Do spożywania wysokoprocentowych trunków zachęcają nas m.in. promocje w dyskontach. Taka okazja może się odbić na naszym zdrowiu, przekonuje Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
9: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczów i węglowodanów.
8: No, szkodliwe działania alkoholu mogą też nasilać na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków.
3: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
8: Dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Robert Kostro przypomina, że jej uchwalenie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczpospolitej.
10: Przez to, że uchwaliliśmy konstytucję, podjęliśmy szereg reform, pokazaliśmy, że to państwo było zdolne do reformowania. Nie jest tak, że Polska została zniszczona, podzielona dlatego, że nie potrafiła się rządzić, ale to nastąpiło wtedy, kiedy próbowała się zreformować, kiedy rzeczywiście ten pakiet reform został przygotowany, uchwalony, przyjęty przez szlachtę Rzeczypospolitej.
8: Ustawa rządowa uchwalona przez Sejm 4-letni przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
8: Inspekcja sanitarna rozpoczyna wzmożone kontrole w miejscach, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Sprawdzać będzie, czy w takich miejscach jest czysto, czy produkty są odpowiednio przechowywane i czy nie są przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, szczególnym nadzorem objęte będą punkty, w których sprzedawane są lody.
11: lody, no to produkt nie trwa mikrobiologicznie, ale też obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich, gdzie jest zwiększona temperatura, większa wilgotność, to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów.
8: A kontrole sanepidu prowadzone będą w ramach cyklicznej akcji Lato, która potrwa do końca sierpnia. A z kalifornijskiej bazy wystartowała około 9 rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MicroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR możliwe będzie prowadzenie monitoringu zarówno w nocy, jak i przy dużym zachmurzeniu. Nowe rozwiązania mają wspierać działania wojsk operacyjnych oraz wzmacniać cały system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez monitorowanie infrastruktury krytycznej i analizę ruchów wojsk. 24 do 27 stopni, a lokalnie nawet do 28. Tak dzisiejszy dzień na Dolnym Śląsku, bez deszczu, za to wiele słońca. Długoterminowa prognoza wskazuje, że w poniedziałek i wtorek wciąż będzie powyżej 20, nawet 25 stopni, ale potem może pojawić się deszcz. Środa, czwartek, piątek tu 13 do 15, w sobotę 18. Całe szczęście to tylko prognoza długoterminowa, więc może się nie sprawdzić.

0: I 4 minuty po godzinie 10.
1: Lista przebojów ludowych.
0: Świąteczny, niedzielny poranek. Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa. Rozpoczęliśmy wiosenną edycję Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław i kontynuujemy zbieranie głosów dzisiaj do godziny 11. Zapraszam.

0: Chcę jabłonie.
1: Lista przebojów ludowych Radia Wrocław, telefonicznie do 11, ale oczywiście mogą Państwo głosować przez cały tydzień o dowolnie wybranej porze. Wystarczy wysłać SMS na numer 72280, w treść wpisać RW Kapela, a następnie nazwę zespołu. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. I informacja dla pana Adama ze Świdnicy. Mailowo nie głosujemy, tylko telefonicznie i SMS-owo, więc panie Adamie, proszę się postarać albo dodzwonić, albo wysłać SMS-a. Odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Katarzyna z Pielgrzymki, mój głosik na młodych pielgrzymian.
1: Proszę bardzo.
2: Mój męża i dwóch córek w domu.
1: To proszę bardzo, słucham.
2: Mąż się odzywa.
1: Halo, halo.
3: Jak najbardziej.
1: Mąż się odzywa, dobrze, jest obecny,
2: już,
1: akceptuje. I córki.
2: Już córeczki. Jedna córka się odzywa.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I jeszcze
2: Głos na młodych pielgrzymian. I druga córka.
4: Głos na młodych
1: pielgrzymian, dobrze. Dobrze, zapisałam.
2: A co wy,
1: gdzieś w drodze, czy w domu, czy co wy tam porabiacie?
2: W domu, ale ja biegałam, bo na dworze.
1: Aha, rozumiem, no bo słyszę, ruch jest.
2: Tak.
1: No to miłego dnia życzę świątecznego,
2: miłego
1: wszystkiego
2: dnia,
1: dobrego.
2: Dziękujemy ślicznie, wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo, do miłego usłyszenia. Jeszcze życzenia. Pani Monika Piszczałka-Zamojcin napisała do mnie wiadomość, prosi o przekazanie życzeń z okazji 50. urodzin dla Beatki z zespołu Zbytowianki. Beatka jest od początku istnienia w zespole Zbytowianki, angażuje się w życie zespołu, mocny filar zespołu, więc przekazujemy pani Beatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. No, okrągłe urodziny to miłego świętowania. Nie wiem, czy już było, czy będzie, ale wszystkiego dobrego życzymy. To jeszcze jeden telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ale proszę ściszyć radioodbiornik, bo mamy taki bardzo nieprzyjemny pogłos.
5: Już ściszyłam.
1: Tak, dobrze, proszę.
5: Witam.
1: Bardzo.
5: Ja chciałabym zagłosować w konkursie na
1: tak,
5: kapelę.
1: Tak.
5: Głosuję ale ja na jaką, i ale mój małżonek.
1: Na jaki zespół, przepraszam?
5: Na zespół Tacy Sami.
1: Tacy Sami. Tak, proszę bardzo. Jeden głos pani i...
3: I męża na Tacy Sami.
1: I męża też, mąż się też zgadza. No bardzo ładnie.
3: Tak, zgadzam.
5: No to, pani Małgosiu, witam. Mariola z zespołu.
1: Witam pani Mariolu, bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało się państwu dodzwonić. To dobrego dnia życzę. Miłego
5: dziękuję,
1: świętowania.
5: Próbowałam.
1: Przepraszam,
5: no,
1: przepraszam.
5: Wszystkiego
1: dobrego.
5: Dla maturzysty też, żeby się wszystko
1: wszystkich
5: powiodło.
1: Trzymamy kciuki za maturzystów, wszystkich, jasne.
5: Tak.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego
5: dziękuję,
1: dobrego. Pozdrawiamy.
5: Dnia.
1: Do miłego usłyszenia. Pozdrawiamy. W ten świąteczny dzień gramy piosenki zespołów ludowych, które mówią o naszej pięknej ojczyźnie. Teraz pozdrawiamy zespół Koniczynki.

0: Koniczynki z Miłoradzic pozdrawiamy i już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłania się Bogusia z Kosadyny od Lubina.
0: Witam.
1: Chciałam zagłosować na koniczynki z Mietkowa.
0: Listek koniczynki. Hosadyna od Lubina. No proszę, tak. Dawno niesłyszany zespół, ale wszystko, ale rozumiesz, działa, tak?
1: Tak jest, działa.
0: No to bardzo się cieszę, to bardzo się cieszę. To pozdrowienia dobrze, dla Hosadyny i dla pani podziękowania. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję,
0: do miłego usłyszenia. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no dla Zygmuntów pozdrowienia. Państwo mnie już tutaj popędzają, ale ja wszystko zanotowałam, więc tak, dla pana Zygmunta Białkowskiego od Miecia Baciara najlepsze życzenia. Dla pana Zygmunta Skroka z zespołu Gieni Dudki najlepsze życzenia, to laureat, człowiek roku, no, zdobył tutaj nagrody, więc tym więcej radości i w tym roku jubileusz zespołu, więc dużo zaangażowania. Dla pana Zygmunta Bodaka z kapeli z Gryfowa Śląskiego. Zdaje się, że kapela też miała jubileusz, więc wszystkiego najlepszego. Dla pana Zygmunta Augusta, brata pana Jana Augusta z zespołu Sołtysowe Gryfinki, serdecznie pozdrawiamy. To jeśli chodzi o Zygmuntów, to za chwilę będę kontynuować, ale odbiorę telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rybniczanka się kłania.
0: Witam Rybniczankę.
2: Ja chciałam pozdrowić wszystkie zespoły, bo tak świątecznie zaniedbałam, bo trochę problem ze zdrowiem, więc pozdrawiam wszystkie zespoły, no i oczywiście swój, bo tam też nie zawsze jestem na próbach. Mm-hmm. I bardzo proszę o przekazanie dla wszystkich strażaków, a szczególnie rybnickich.
0: No,
2: tyle wyjazdów, co powrotów, co wyjazdów.
0: I jak najmniej wyjazdów.
2: Tak, jak najmniej.
0: Tak jest, chociaż teraz susza,
2: powrotów.
0: No więc właśnie. Bardzo dziękuję, cieszę się, że zdrowie już się trochę poprawiło, także możemy się tutaj kontaktować. No zawsze, z nadzieją na przyszłość.
2: Tak,
0: to
2: żyć,
0: dla kogo głosik od pani?
2: No to teraz tam na co dzisiaj się prezentuje.
0: Listek koniczyny dzisiaj się,
2: bo
0: tak?
2: Jeszcze nie.
0: Dobrze,
2: tak,
0: będziemy się poznawać z zespołami. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla pani i dla wszystkich rybniczanek. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Stasie Stanisławowie, pan Stanisław Serek, najlepsze życzenia. Dla pani Stanisławy Pako z Harlejówka prosiłaby tutaj ściskać, pozdrawiać i wszystkiego najlepszego życzyć, więc dla wszystkich Stasiów, Stanisław też wszystkim najlepsze życzenia i też o naszej ojczyźnie, o jej pięknie, zespół Jaskier.

0: To zespół Jaskier. Już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo, pani Małgosz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam.
1: Dwa głosy dla tych, na tych młodych.
0: Młodzi nie, pielgrzymianie.
1: Tak.
0: Dobrze, proszę bardzo.
1: Pani Małgosz.
0: Tak.
1: I hutnikom, górnikom. Ja jestem kominiarz od 77 roku.
0: O, to z panem to jest szczęśliwe życie, jak słyszę tutaj po głosie małżonki.
1: No, i wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję dla pana również i dla państwa. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, miłego świętowania dzisiaj życzę.
1: To, co się kręci, obraca, to Ignaca, a to, co się szczęści i darzy, to tych prawdziwych kominiarzy.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. No, proszę państwa, przed nami bardzo gorąca sobota i nie myślę tutaj absolutnie o temperaturach, bo troszkę ma się ochłodzić, ale tak wiele imprez 9 maja w Towarzystwie Zespołów Ludowych, że naprawdę aż głowa boli. Otóż 9 maja będzie trzecie ludowe śpiewanie u Florianek w Świetlicy Wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich. Również 9 maja będzie świętował jubileusz zespół ludowy Echo z Bolkowa. To będzie 20-lecie tego zespołu. Natomiast znacznie poważniejszy jubileusz, bo aż 50-lecie będzie 9 maja świętował zespół Podgórzanie i to świętowanie będzie miało miejsce w Mirsku. A oprócz tego jeszcze otrzymałam informację, że 9 maja odbywać się będzie 16 przegląd kultury ludowej pod nazwą Święto Błękitnej Niezapominajki. To na stadionie w Łagowie 9 maja o godzinie 14 spotkanie wielu zespołów ludowych, 12 zespołów ludowych, które będą tam koncertować. Z naszej wiosennej edycji jest tam zespół Tacy Sami z Sulikowa wśród wielu różnych innych zespołów. Więc 9 maja naprawdę sporo się dzieje. Jeszcze jeden telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Małgorzato.
0: Witam.
2: Jelenia Góra się kłania.
0: Witam, Jeleniogórzankę.
2: Tak, wierna słuchaczka, panie Małgorzato.
0: Bardzo się cieszę.
2: Na zachętę głosik jeden.
0: Ale nie ma zachęty. Zachęta była w edycji zimowej.
2: Bardzo, ma listę koniczyny.
0: Listę koniczyny. Dobrze, tak, dobrze, proszę bardzo. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Wszystkiego dobrego.
2: Dnia.
0: Również pani życzę. Wszystkiego
2: dziękuję
0: dobrego.
2: Bardzo, do widzenia.
0: Do miłego usłyszenia. Bardzo dziękuję i o ojczyźnie dobromierzanie.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Ja jestem chyba takim ciekawym słuchaczem. Słucham Radia Wrocław nie od 80 lat, ale od roku, bo kolega powiedział, że radio się zmieniło, no i jest ciekawe. Najpierw mnie tak delikatnie wprowadza w dzień majewskie budzenie. A potem to potrafi się nieźle pobudzić i wkurzyć, bo o 8.30 jest rozmowa dnia.
2: Jest po prostu tchórzem. Uciekł do Orbana, bo boi się stanąć twarzą w twarz.
3: No ale twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy
2: ale
3: proces
2: panie redaktorze,
3: w Polsce.
2: Panie redaktorze, ja uważam w ogóle, że zaprojektował sobie w swojej głowie, co się z nim wydarzy i dlatego uciekł.
4: Ja pamiętam te działania, które prowadziły najpierw do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitali.
3: Ale to nie jest straszenie pacjentów? No przecież nikt nie. Nie sprywatyzuje szpitali, panie redaktorze,
4: ja nie straszę pacjentów, no straszy dziś rząd.
3: Rozmowa dnia, Radia Wrocław. Zapraszam, Filip Marczyński.
1: No, już jestem gotowy do roboty.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Po reklamie.
10: Coraz goręcej na Dolnym Śląsku. W tej chwili najwyższa temperatura to 24 stopnie w Legnicy, 23 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu, 21 stopni w Zgorzelcu, 19 w Kłodzku i w Wałbrzychu. No to będziemy szukać dzisiaj cienia. Nie może być inaczej, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to ciśnienie zaczyna spadać. W tej chwili na barometrach we Wrocławiu 1002 hektopaskale i przewidywany jest dalszy spadek ciśnienia, choć warunki biometeorologiczne są dzisiaj korzystne. Do tego słaby wiatr, no to proszę na siebie uważać, żeby nas to gorąco nie spaliło.
9: Lista przebojów ludowych. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.

0: Lista przebojów ludowych Radia Wrocław, no i ostatnie pół godziny na antenie Radia Wrocław. To szybciutko już odbieram telefony. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Darek z Pielgrzymki.
0: Witam, panie Darku.
1: Chciałem oddać 3 głosy na młodych pielgrzymianów.
0: Jest to możliwe, proszę bardzo.
2: Amelka.
0: Tak.
2: Kasia.
0: Tak.
1: I ja.
0: Czyli rodzice młodej artystki?
1: Tak.
0: A, no to gratuluję, to mogą państwo być dumni. Taka artystka to ho, ho, ho. Wielkie brawa.
1: Dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dobrego świątecznego dnia, dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, raz jeszcze tutaj życzenia urodzinowe dla pani Ali z zespołu Macierzanka z Twardocic, więc najlepsze życzenia urodzinowe i do tego dla strażaków, właściwie mogę powiedzieć, bo tych głosów z życzeniami dla strażaków zbieram sporo, to powiem, że dla wszystkich strażaków na Dolnym Śląsku, no szczególnie dla tych, którzy współpracują z zespołami ludowymi, prawda? A ponieważ to się bardzo często zdarza, no to właściwie mogę powiedzieć, że chyba dla wszystkich strażaków. To jeszcze jeden telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani Małgosiu.
0: Witam.
3: Pozdrawiam serdecznie panią, całe polskie radio. No i jutro jest Dzień Strażaka.
0: Tak.
3: Wszystkim strażakom z gminy Mietków od Listka Konieczyny najlepsze życzenia.
0: No, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Już się bałam, że pani Helena, która się najczęściej dodzwania, dzisiaj akurat się nie dodzwoni, no ale się dodzwoniła, no brawo.
3: Dodzwoniłam się. Jeszcze chciałabym złożyć życzenia, bo też słuchają, moja prawnusia kończy 8 lat w maju. Zosia ma imieniny i Iga, która grała kiedyś na tamburynku w Ujowie z Ujowiankami, no też ma imieniny w tym miesiącu.
0: No to wszystkiego najlepszego dla solenizantów i jubilatów. Przekazujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Proszę państwa, jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj pan Józef ze Szklarskiej Poręby dzwonił i mówił, że Habry w Grudzy występują o godzinie 12:00. Dzisiaj będą śpiewać z okazji dzisiejszego święta. Też Halinka z zespołu Ciepłowodzianie mówiła, że w Ciepłowodach z kolei o godzinie 15:00 będą się prezentować i pana Zygmunta Michalczyka chciałam serdecznie pozdrowić z okazji imienin. Jak o kimś zapomniałam, to przepraszam, ale dużo dzisiaj się dzieje. I co? I posłuchamy piosenki Polonia Restituta, czyli Polska Odrodzona, tym razem w wykonaniu zespołu Brzykowianie.

0: To Brzykowianie. Pozdrawiamy serdecznie zespół. 19 minut pozostało do godziny 11. To ja jeszcze odbieram telefony. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Witam serdecznie Radio Wrocław i tu wspaniałą naszą panią. Cicha woda, Grażyna.
0: Witam naszą wspaniałą panią Grażynę. Dzień dobry. Co na pani, Grażynko?
1: Wczoraj bawiliśmy się, byliśmy w Kądziołeczek z Tomi. Wspaniale, wspaniale było. I organizacja, i śpiewy piękne. Ale chciałam szczególnie złożyć wielkie życzenia dla strażaków. W szczególności strażaków z naszej gminy. To są z Udanina, którzy zawsze nam pomagają, wspierają nasz zespół i tym paniom, które są tam w straży, tak samo. Także same serdeczności.
0: Uściski, a ze strażakami miło się ściskać, bo to przystojne chłopaki, oczywiście.
1: Tak, oczywiście, wspaniali. Lusina, Ujazd Górny, naprawdę Ujazd Dolny. Jaki mamy festyny, które my organizujemy, zawsze
0: możecie na nich liczyć.
1: Zawsze.
0: No to się cieszę.
1: Także wszystkiego dobrego im życzę. No i nawet te odblokowania tych naszych autostrady, bo wiecznie stoją na straży
0: pogotowo, żeby ratować jej życie. Coś o tym wiemy. Ostatnio jeździliśmy do zespołów ludowych, to mieliśmy trochę kłopotów na tej waszej naszej autostradzie. Pani Grażynko, na kogo głosik?
1: I oddam dla zespołu, który jeszcze nie dostał żadnego głosu.
0: Nie, no nie ma takiego zespołu. No jeszcze co pani myśli, że od 7 rano tu nie ma zespołu, który by nie miał głosu. Wszystkie mają.
1: No dobrze, to daję na tego... No i Boże... Skleroza? Nie skleroza. Nie. Tutaj dla zespołu, który organizuje wszystkie nad wodą.
0: Listek koniczyny z Mietkowa.
1: Tak,
0: zapomniało się Grażynce. Dobra, już wszystko mamy.
1: To takie jakieś
0: takie chwilowe, tak jest. Wszystkiego dobrego świętowania, pani Grażynko.
1: Dziękuję,
0: pozdrawiam. Do miłego usłyszenia. Dziękuję bardzo. I piosenka... Ta teraz bardzo a propos dzisiejszego święta, zespół Bierutowianie Bis.

0: To zespół Bierutowianie Bis. 16 minut pozostało do godziny 11. Dzisiaj nie będę już omawiać wszystkich tych imprez, na które Państwo przysłali zaproszenia czy informacje. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że dzwoniła dzisiaj pani Zdzisława Gębska i przekazała informację, że Lato na Ludowo będzie odbywać się 26 lipca, czyli w ostatnią niedzielę lipca, i będzie to impreza organizowana w Żelaźnie. Więc tę informację przekazuję. To, co się będzie działo w najbliższą sobotę 9 maja, to już Państwu przekazałam. I śpiewanie nad wodą w Mietkowie, także te majowe imprezy też już znamy. Natomiast to, co w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, to myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze będę mogła Państwu przypomnieć. To ja odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu.
0: Witam.
1: Kłania się ci Sowianka z Henrykowa.
0: Oj, witam ci Sowiankę. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No, kochanie, też pozdrawiam wszystkich strażaków, kochanie, z Dolnego Śląska, z Henrykowa, ze Zgorzelca. W Zgorzelcu pracuje mój kochany wnuk.
0: A, i też strażak.
1: Teraz 25 lat.
0: Mm-hmm. No to przekazujemy wszystkim strażakom te uściski.
1: No i jeszcze jeden głosik na te jakieś, te co mają najwięcej.
0: A skąd ja to mogę wiedzieć, kto to ma najwięcej?
1: Nie liczy. Wszystkiego zapomniałam.
0: Zapomniała pani, no dobrze. Listek koniczyny, młodzi pielgrzymianie, rozmaryn i tacy sami, to proszę bardzo.
1: No tacy sami.
0: Tacy sami, dobrze, tacy sami. Ściskam, wszystkiego dobrego dla naszej Cisowianki. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy również, do miłego usłyszenia. Jeszcze raz chcę Państwu przypomnieć, że Państwo mogą wysyłać SMS-y przez cały tydzień o dowolnie wybranej porze. Proszę wysyłać je pod numer 72 280. W treści należy wpisać, i to jest bardzo ważne, RW Kapela, bo to jest nasz znak rozpoznawczy, a później nazwę zespołu, czyli RW Kapela i nazwa zespołu. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Coś tu do mnie pisze Florianka. Florianki od środy działają w świetlicy, a w sobotę czekają na zaproszonych gości. Potem będą szły w orszaku pod pomnik. No i pozdrawiają strażaków. Oho, ho, ho, ho, dzieje się. Dobrze. Dziękuję za informację Floriankom. Proszę bardzo, jeszcze telefoniczne połączenie. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Małgosiu, Zbyszek z Pionki.
0: Witamy, panie Zbyszku. Ha, ha, ha. Dzisiaj, dzisiaj się możemy pochwalić, że my też mamy słońce i bardzo ciepło.
2: A, no to pięknie. A ja mówię, dzwonię jako strażak honorowy, bo za chwilę się szykuję. Mamy mszę o 12 w Najświętszej Marii Panny, tam jest opustowa msza. No i poczty sztandarowe, także...
0: Oj, to piękna uroczystość.
2: W mundurku, tak.
0: To wszystkiego dobrego w takim razie składam
2: ja
0: życzenia.
2: Ja dla wszystkich strażaków, szczególnie jak pani wymienia tych zespołach, co są jeszcze, i zagłosuję dla tych tacy sami z Sulikowa.
0: Tacy sami z Sulikowa. Dobrze, to dla pana życzenia imieninowe i strażackie, tak? Wszystko razem łączymy? Wszystkiego dobrego, panie Zbyszku. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, dziękuję. Do miłego usłyszenia. Proszę państwa, ponieważ nasze spotkanie dobiega powoli końca, ja chciałabym państwa również zaprosić bardzo serdecznie, ponieważ od poniedziałku będę miała przyjemność zaprosić państwa do programu Reakcja 24, która to audycja na naszej antenie codziennie od godziny 12 do 13. I w poniedziałek chciałabym zaprosić wszystkich wędkarzy, albo tych, którzy chcą zostać wędkarzami, i o kartach wędkarskich, i o zasadach wędkowania, i o akwenach, gdzie można wędkować. Wszystko o wędkowaniu. Goście z Polskiego Związku Wędkarskiego będą razem z nami, więc tych zainteresowanych wędkowaniem bardzo proszę w poniedziałek od godziny 12 do 13. We wtorek będziemy rozmawiać o programach, z których możemy skorzystać, a którymi dysponuje Narodowy czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w środę gość z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Renty i Emerytury w roli głównej. To tak, takie małe zaproszenie do środy. To jeszcze odbiorę telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Dobry, Pani Małgosiu.
0: Dzień dobry.
3: Pozdrawiam, pozdrawiam radio, wszystkie radiosłuchaczy. Najpierw obowiązek.
0: Mhm.
3: Proszę, jeden głos na listę koniczyny.
0: Dobrze, proszę bardzo.
3: A teraz życzenia dla wszystkich strażaków z gminy Jaworzyna Śląska. Podziękowania za odwagę, trud, poświęcenie i gotowość w niesieniu pomocy dla ludności.
0: Przekazujemy.
3: Także wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję. Przekazujemy. Wszystkiego dobrego Pani Zosiu. Do miłego usłyszenia. A my sobie jeszcze posłuchamy takiej piosenki, która może czasowo nie jest związana ze świętem Konstytucji 3 maja, ale o ojczyźnie opowiada. Sąsiadeczki.

To zespół Sąsiadeczki, który na ludową nutę kończy nasze dzisiejsze spotkanie. W tej chwili 7 minut pozostało do godziny 11. Ja jeszcze muszę Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz, a mianowicie kto otrzymuje bilety, wejściówki na nasz koncert, na koncert Ireny Santor, Irena Santor w roli głównej. Przypominam, to 25 maja o godzinie 17:30 w sali koncertowej Radia Wrocław. Właśnie Irena Santor wraz z wokalistami, którzy będą jej towarzyszyć, śpiewać jej piosenki. Wyjątkowy wieczór w naszej sali koncertowej. To zaproszenie, które miałam dziś dla Państwa, otrzymuje pani Iwona Jackowska. Serdecznie gratuluję. Pani Iwona napisała, że Irena Santor to najwspanialsza dama polskiej piosenki, z czym na pewno wszyscy się zgadzamy. Więc bardzo serdecznie gratuluję. No i cóż, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Listek koniczyny przypomniany. W przyszłym tygodniu będą o sobie opowiadać młodzi pielgrzymianie. Będą oczywiście śpiewać. Państwo mogą głosować, tak jak mówiłam, poprzez SMS-y przez cały tydzień, a ja w sobotę o 20 policzę głosy i zobaczymy, jakie będzie notowanie pierwsze. W przyszłym tygodniu po godzinie 9 będę Państwu mówiła o głosowaniu. No a teraz zapraszam na ostatni utwór mojego dzisiejszego spotkania z Państwem. To też taka obowiązkowa piosenka w takich wyjątkowych chwilach. Stanisława Celińska i Modlitwa o pokój. Życzę Państwu dobrego świętowania, dobrych myśli o naszym pięknym kraju i o jego dobrej przyszłości. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Jest 11.
1: Uwaga na drogach, przestrzega policja. Jak zdrowo grillować, radzi dietetyk i o tym w serwisie. Na koniec o archeologicznym odkryciu dotyczącym neandertalczyków.
0: A więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
1: Policja informuje, że w ciągu ostatniej doby doszło do 77 wypadków drogowych. Zginęły w nich 4 osoby, a 89 zostało rannych. Zatrzymano 382 pijanych kierowców. Funkcjonariusze przed powrotami z majówki przypominają, że na polskich drogach odnotowuje się wzmożony ruch. Prowadzone są też intensywne kontrole.
2: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Do końca czerwca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu musi zakończyć inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Uczelnia za modernizację infrastruktury dydaktycznej dostała z KPO 190 milionów złotych. Z tych pieniędzy między innymi remontowany jest dom studencki Bliźniak. Prace budowlane już dobiegają końca, przyznaje Maciej Łęcki, inspektor nadzoru inwestycyjnego UMW.
3: Na ten moment instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, plus zaczęliśmy już roboty wykończeniowe typu kafelkowanie łazienek. Mamy oczywiście trochę robót dodatkowych, bo to wiadomo, przy tak starym budynku zawsze należy się spodziewać takich niespodzianek, ale generalnie na ten moment temat opanowany. Planujemy zasiedlenie budynku akademika w przyszłym roku akademickim.
1: No, z unijnych pieniędzy w kampusie Przyborowskiej powstanie także budynek dydaktyczny. Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co zrobić, by to, co wrzucamy na rusz, nam nie zaszkodziło? Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań, radzi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
4: To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
1: No, źle wyczyszczony róż, to ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawę, dodaje Maurycz.
4: Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi elementami spalonymi, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje. No niestety tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo.
1: No, badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Odkryto nowe informacje o neandertalczykach, którzy żyli na terenach dzisiejszej Polski. Badania pozwoliły lepiej zrozumieć, kim byli dawni mieszkańcy tego regionu i jak funkcjonowali. Naukowcy twierdzą, że badani neandertalczycy mogą być ze sobą spokrewnieni, o czym mówi jedna z badaczek, dr Wioletta Nowaczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Jest bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia właśnie z potomstwem i na przykład matką. Dlaczego tak sądzimy? Dlatego, że dwa zęby, z których udało się uzyskać te mitochondrialne genomy, należały do dzieci w wieku 4 lat, 6 lat, a ten trzeci mitochondrialny genom należał do osobnika dorosłego.
1: No, odkrycie podważa wcześniejsze przekonania i pokazuje, że Europa mogła odgrywać ważną rolę w migracjach oraz rozwoju neandertalczyków.
0: Piękny dzień przed nami, lokalnie dzisiaj na termometrach nawet do 28 stopni, do tego będzie wiał przyjemny wiatr. Wysoko w górach także przyjemnie od 10 do 12, chociaż wypadałoby założyć coś cieplejszego, jeśli wybieracie się, mili państwo, na Śnieżkę. Tam ostatnio odnotowano 9 stopni. Poza tym w regionie od 19 w Wałbrzychu do 23 we Wrocławiu i w Jeleniej Górze ciśnienie powoli spada, 1002 hektopaskale. 4 minuty po godzinie 11, Michał Kazulo przed mikrofonem. Kłaniam się pięknie i zapraszam.

0: Lechia Nerka wieje w Radiu Wrocław. 14 minut już po godzinie 11. Miłosz Wałkowiecki w wiadomościach mówił, że 8 na 10 Polaków grilluje w czasie majówki i tak sobie tu rozmawiamy w kuluarach, że pozostali po prostu są w pracy. No to dzień dobry, Łukasz Śmigiel ze mną w studiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Doktor Łukasz Śmigiel, badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Dziennikarstwa. No i tak się składa, że zawsze jak jest majówka i ten wolny czas, to zapraszam Łukasza, żeby porozmawiać o tym, które książki warto przeczytać w najbliższym czasie. Łukasz jest też autorem podcastu Śmigiel Stories, Kanon Rzeczy Fajnych. Polecam, bo naprawdę fajne rzeczy tam są po prostu w tym kanonie.
1: Dziękuję. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taka praca, ale praca w majówkę to nie praca.
0: Dokładnie. Cieszymy się, że spędzamy z Państwem majówkę i będziemy się dzielić przez najbliższe 2 godziny książkami, komiksami i pewnie też jakimiś ciekawymi badaniami dotyczącymi tych książek.
1: Cała sterta książek i komiksów tutaj przede mną, właściwie już w każdym miejscu tego fantastycznego radiowego stołu. Mam dla Państwa i nowości, i ciekawostki, także trochę tytułów z zagranicy. No a zacząć mogę od tego, że jak tutaj jechałem do studia, to po drodze i naprawdę nie przesadzam, widziałem 3 osoby czytające książki i za każdym razem to było inaczej.
0: Jechałem do matury bardzo... się uczą.
1: Chyba tak.
0: Nadrabiają lektury. Pozdrawiamy zresztą wszystkich maturzystów, którzy na pewno teraz gdzieś tam sobie na kocyku bryki już, bo to książki pewnie, no
1: pewnie
0: całej ktoś
1: tak,
0: się przeczyta.
1: Tak, ale jeżeli możecie się zresetować na chwilę przy czymś innym niż ten bryk, to też wam pewnie wyjdzie na zdrowie przed pisaniem wypracowania. W każdym razie rzeczywiście badania pokazują, że niespecjalnie nam przybyło czytelników i czytelniczek za ostatni rok, ale też i ta liczba nie zmalała, więc zawsze jest się z czego cieszyć. Po drugie, e-booki i audiobooki wystrzeliły w Polsce bardzo mocno do przodu. Szczególnie audiobooki. I tutaj, jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy sięgają po książki, to wydawcy zresztą na targach już od jakiegoś czasu opowiadają, że przede wszystkim można zarobić na książkach w Polsce, ale w pierwszym rzucie właśnie na audiobookach i e-bookach. A książka papierowa troszkę staje się takim dobrem ekskluzywnym.
0: No, drogie te książki się robią.
1: Drogie, oj,
0: panie
1: drogie
0: doktorze.
1: Te książki, ale z drugiej strony, panie redaktorze, są coraz piękniej wydawane, więc naprawdę wrażenie jest takie. O, mam tutaj na przykład taką powieść wrocławskiej autorki Magdaleny Knedler, Kobiety z wiatru.
0: Tak, zapraszamy na Radio Wrocław.pl, bo nas przecież w kamerach widać, to można też te książki pięknie wydane zobaczyć.
1: Cudownie, twarde oprawy, książki szyte, te zdobienia tutaj na brzegach i kolory, o, dobrze pokazuje.
0: Tak, dobrze bardzo pokazuje. Dobrze, bardzo dobrze.
1: Więc rzeczywiście książki kosztują niemało, ale za to badania pokazują, że kiedy już kupujemy książkę, to chcemy się nią cieszyć nie tylko w czasie czytania, ale żeby i później na półce to pięknie wyglądało.
0: Tak, ja pamiętam, jak Duna była wydawana w tych takich twardych okładkach z właśnie ilustracjami, no to piękna kolekcja stoi do dzisiaj i dobrze się do tego wraca.
1: No właśnie, to co, startujemy,
0: startujemy
1: z pierwszym
0: pewnie
1: tytułem? Dobrze, no to na początek przygotowałem dla Państwa coś lekkiego. Cudownie się dzieje, bo wydawnictwo Rebis wznawia nam takie klasyki science fiction i fantasy, ale proszę się nie przerażać, jeżeli ktoś nie lubi fantastyki, to ja mam tutaj takie tytuły, które i tak się mogą spodobać. Pierwszy z nich to Podniebna krucjata Paula Andersona. Fantastyczna książeczka, taka niegruba, proszę zobaczyć, ledwie 200 stron. Czyta się błyskiem, a jest to historia niesamowita, kiedy to, słuchajcie Państwo, w XIV wieku do angielskiej wioski Ashby przybywa statek kosmiczny i statek kosmiczny sobie ląduje i ma o tyle pecha, że Anglicy zbierają w tamtym czasie wojska, żeby przygotować się do ataku na Francję. No i kosmici wysiadają z tego statku, robią niemiłe rzeczy tym Anglikom, a Anglicy nie chcą czekać na więcej, tylko odpowiadają strzałami z łuków i wykańczają kosmitów. a potem jak już dochodzą do wniosku, że to jest jednak technologia, z którą są w stanie sobie poradzić, to przejmują ten statek kosmiczny i chcą tym statkiem kosmicznym uderzyć na Francję. A zatem z jednej strony klasyk science fiction, bo to jest powieść z 1960 roku. Paul Anderson zresztą napisał przeszło 100 powieści, nawet Asteroida jest jedna jego imienia. No a w książce znajdziecie Państwo oprócz wartkiej akcji świetnie odmalowanych realiów historycznych, także mnóstwo humoru, przede wszystkim humoru, i to jest taki humor rodem z Monty Pythona, więc bardzo polecamy na początek tę właśnie pozycję Podniebna krucjata.
0: Doktor Łukasz Śmigiel, gościem Radia Wrocław. Za chwilę wrócimy do książek.

0: Autopromocja.
1: Wracam z Opola. Miałem, panie Michale, 64, przysięgam pan. A wolno 60. I policjant zatrzymuje mnie. Ja mówię, panowie, no Jezu kochany, czy coś zbroiłem, bo nie przyznaję się do niczego. 64, ale pan dowalił. Ale no gdzie no 64? Nie, w Opolu dzisiaj.
2: Naszej antenie jedyny i niepowtarzalny Marcin Daniec.
3: Ja się nie dziwię, że jak pan potem też słyszałem, jeździł autem, to blokady pan przejeżdżał traktorzystów.
1: A to pan też wyszukał.
3: A jak?
1: Ale no to, panie redaktorze naczelny Radia Wrocław, jakie pytania prowokujące mnie do totalnej nieskromności? Przyznam się, że przez 8 godzin nie puścili nikogo. Dojechałem do tej blokady. Jak pan opowie jeden żarcik, ale nie o rolnikach, to puścimy pana wolno. No i oczywiście opowiedziałem 3. Rozsunęli te ogromne traktory i przejechali.
2: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Po reklamie.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Wrocław. 11.31 na zegarze. Dzisiaj przez cały dzień gramy po polsku. No a do godziny 13 będziemy rozmawiać o książkach. Ze mną w studiu badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Łukasz Śmigiel. Łukasz jest także autorem podcastu Śmigiel Stories, kanon rzeczy fajnych. No to wracamy do książek.
1: Wracamy do książek, oczywiście. W tym kanonie rzeczy fajnych to też tylko chciałem podpowiedzieć, że tam też o książkach się zdarza poopowiadać, więc gdzieś tam w wolnej chwili można zaglądać. A ja mam teraz dla Państwa takie wydawnictwo Przepiękna mała książeczka. Tu znowu będę celował
0: W kamery. Bardzo dobrze to robisz. Świetnie ci to wychodzi.
1: W kamerę. Mała książeczka przepięknie wydana przez wydawnictwo Taschen. Jeżeli ktoś zna ich wydawnictwa albumowe, to Państwo wiecie na pewno, że to jest sprawdzona marka i że te książki są zawsze cudownie wydane. W środku mnóstwo zdjęć, fotografii. Już tutaj może gdzieś coś pokażę.
0: Pewnie. Na Radio Wrocław.pl zapraszamy. Tam w kamerach można wszystko zobaczyć. Łukasza, książki, to nasze piękne studio.
1: Tak, lepiej książki. Oczywiście lepiej książki, więc pokazujemy i opowiadamy. O co chodzi? Drodzy Państwo, czekamy na nowego Jamesa Bonda. Prawda jest taka, że sytuacja ciekawa, bo czekamy na ten film już dość długo. I to chyba będzie najdłuższe oczekiwanie pomiędzy filmami kolejnymi, które były robione w historii tej marki. Ona teraz należy do firmy Amazon, o ile sobie przypominam, i MGM Studios. I to oni się tak mocno zastanawiają, czy przypadkiem nie dać nam Jamesa Bonda takiego młodziutkiego, no niemalże nastoletniego. Nie wiem, co z tego wyniknie, jeżeli tak się stanie, ale Państwo sami możecie ocenić, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kolejne przygody Jamesa Bonda, bo wydawnictwo Taschen zebrało historię, ciekawostki na temat wszystkich filmów o Jamesie Bondzie w takiej książce Archiwa. Kompletna historia filmów o Jamesie Bondzie Paula Duncana. No a w środku jakie ciekawostki? Rety. No na przykład od której części przygód Jamesa Bonda Sean Connery miał już tupecik przyklejony na stałe do głowy? Rety, ja nie wiedziałem, naprawdę. To jest szok.
0: Ja też nie.
1: Teraz oglądam te filmy zupełnie inaczej.
0: Już tylko na tupeciku się człowiek skupia.
1: Dokładnie. Na nie patrząc. Albo który z filmów o Jamesie Bondzie zarobił najmniej, który najwięcej? Dlaczego Pierce Brosnan uczestniczył w takiej bardzo skomplikowanej sekwencji kaskaderskiej na początku GoldenEye, kiedy wyskakuje z samolotu i skacze z motoru i leci w dół i musi dogonić spadający samolot i wsiąść do środka, więc w tej książce to nawet jest rozrysowane tutaj, jak oni planowali dla kaskaderów, jak to zrobić, więc to jest bardzo ciekawa franczyza, oczywiście oparta na książkach. Te książki są w Polsce w tej chwili wydawane przez wydawnictwo Skarpa Warszawska, o ile się nie mylę, więc można też sięgnąć po nowe tłumaczenia, no i przygotować się do tego nowego filmu. Czy my zmieścimy jeszcze, panie redaktorze?
0: Ja mam taki pomysł, że teraz zagramy i za chwilę oddzielimy Bonda od reszty książek, które przyniósł dzisiaj do studia dr Łukasz Śmigiel. Chłopcy z Placu Broni, lubisz?
1: Bardzo.

0: Natalia Zastępa wraca do siebie, a my wracamy do książek na antenie Radia Wrocław w studiu. Doktor Łukasz Śmigiel, badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego i kolejna książka w rękach.
1: No tak, to teraz coś chciałem powiedzieć dla pani, ale to nie do końca prawda, bo wszystkie te historie romansowe, obyczajowe wpadają też w ręce panów, czemuż by nie. Mamy taką autorkę, Katarzyna Michalak, bardzo bestsellerowa. Tutaj na książce jest napisane tak. Autorka ponad 60 bestsellerów, których nakład przekroczył 3 miliony egzemplarzy. Jej pełne emocji powieści skradły serca czytelniczek w Polsce i za granicą. Fantastycznie wypada też w wynikach badań Biblioteki Narodowej. I chciałem państwu pokazać pierwszy tom nowej trylogii Katarzyny Michalak. To ta trylogia nosi tytuł Bestseller. I tutaj znowu do kamery spróbuję trafić.
0: Dobrze.
1: Tak, o dobra, teraz mnie złapało.
0: Czy mnie widać?
1: Mnie tam zza książki, ale ja tu jestem mało ważny. Ważniejsza jest książka. Bardzo ciekawa historia, bo to historia trzech pań, które chcą właśnie stworzyć bestseller i współzawodniczą ze sobą. Przeżywają różnego rodzaju perypetie takie psychologiczne, wyzwania stoją przed nimi w walce o ten sukces, jakby nie tylko literacki. Myślę, że właśnie te różne doświadczenia z zakresu pisania książki i tego, jak wygląda ten rynek wydawniczy, jak tutaj kogoś można zdenerwować na tym rynku wydawniczym, czy jak to w ogóle jest, kiedy jest się pisarką i chce się osiągnąć sukces. Wydaje mi się, że autorka tutaj skorzystała bardzo mocno z tych swoich różnych doświadczeń. Książka jest bardzo ciekawie skonstruowana, bo te jakby trzy historie się przeplatają i miałem takie wrażenie, że może gdzieś to ucieknie fabularnie, nie wszystko będzie domknięte, ale całkiem sprawnie to jest napisane i autorka fajnie te trzy historie zbiera. No a poza tym trylogia daje nam szansę jeszcze na rozpędzenie tej fabuły. Więc jeżeli ktoś chce zajrzeć do serii książkowej o tym, jak pisać książkowe bestsellery i jeszcze, żeby było tutaj dużo emocji pomiędzy bohaterkami i bohaterami. Wiem, że w internecie już ludzie mają swoje typy, że najfajniejsza jest Kyla i Patrick albo Amanda i Holly. I ja niestety nie mam jeszcze moich typów.
0: Właśnie chciałem zapytać, kto dla ciebie, ale dobrze, to zapytam
1: muszę
0: cię następnym razem.
1: Na następny tom, żeby się to jeszcze troszkę bardziej rozpędziło. Więc polecamy nie tylko na majówkę, ale i po majówce. I jeszcze szybciutko, bo ciągle w kinach projekt Hail Mary Andy Weir.
0: To... Byłem, widziałem, podobało mi się.
1: No tak, ja też byłem, też widziałem.
0: I tu trochę się różnimy.
1: Tak, i nie, no oczywiście film mi się podobał, ale nie podobał mi się aż tak bardzo jak książka. Chciałem powiedzieć, że książka podoba mi się mocniej, dlatego że jest w niej dużo miejsca na przedstawienie fantastycznej fabuły. Szybciutko państwu przypomnę, świat ma przestać istnieć, ponieważ dziwny twór wysysa energię ze słońca i różne potęgi światowe się dogadują, żeby wysłać taką samobójczą misję z naukowcami, którzy mają rozwiązać ten problem w kosmos. A w czasie trwania tej misji dzieje się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Wiem, że ten film przyniósł wielu nowych fanów i fanek Andiemu Weirowi, który w wywiadach martwił się ostatnio, że ciągle jego jedna książka nie została jeszcze zekranizowana. Trochę się z tego śmiałem, bo on jest autorem na razie trzech książek, więc z czego Marsjanin został już zekranizowany, więc no nie ma co
0: całkiem
1: tak płakać.
0: Całkiem nieźle mu idzie.
1: Tak, całkiem nieźle mu idzie. Chodzi mu o książkę Artemis i wydaje mi się, że ta książka o Marsie, to jest z kolei taki czarny kryminał, który się rozgrywa na Marsie, po sukcesie tego Hail Mary na pewno zostanie zekranizowana, więc autor się będzie bardzo cieszył, a cenię go sobie niezwykle, ponieważ on bardzo pilnuje faktografii i rzeczywiście przygotowuje się fantastycznie, jeśli chodzi o astrofizykę do napisania tych książek. Jego wielkim fanem jest też jeden ze słynniejszych astrofizyków, deGrasse Tyson, którego książki też tutaj Państwu polecaliśmy.
0: No to skoro jesteśmy w kinie...
2: Konkurs w Radiu Wrocław.
0: Chętnie wyślemy Państwa do kina, między innymi na projekt Hail Mary. Ten film nadal jest grany, z tego co widzę, ale też mnóstwo innych ciekawych pozycji. Gdyby ktoś chciał w czasie majówki zgarnąć podwójne zaproszenie do kina Helios we Wrocławiu, proszę dać znać. SMS-y ślemy pod numer 72-280. W treść wiadomości wpisujemy RW Kino, imię, nazwisko, koszt SMS-a 2,46.
2: Konkurs w Radiu Wrocław.
0: A my za chwilę wrócimy oczywiście do książek. Przypominam Państwu i moim gościem dzisiaj dr Łukasz Śmigiel z Uniwersytetu Wrocławskiego.

0: Laocze w Radiu Wrocław. Za 9 minut będzie 12. Ze mną w studiu dr Łukasz Śmigiel z Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz rynku książki i jakaś taka dosyć ładna książka teraz, chociaż
1: pięknie,
0: wszystkie są
1: pięknie ładne. Wydana. To ja od razu do kamery pokazuję. Przy okazji, ależ tu pan redaktor gra dzisiaj majówkowo i tak studencko.
0: Bardzo
1: mi się
0: przypomniało,
1: że przecież przyszły piątek Juvenalia, więc to nie ma co płakać, że dzisiaj ostatni dzień majówki, bo wszystko, co dobre, to przed nami. A jeżeli ktoś tak zabawowo myśli sobie o spędzaniu czasu, to ja proponuję wznowienie fantastycznej książki o najsłynniejszym musicalu wszechczasów, czyli Można potańczyć, West Side Story. Myślę tutaj o tej wersji filmowej z 1961 roku. Pewnie państwo pamiętają, że pomysł na ten musical wziął się, no cóż, z klasyki literatury, bo z Romea i Julii Szekspira. I wszystko się zaczęło od tego, że mistrz choreografii Jerry Robbins, który później właśnie opracowywał te wszystkie fantastyczne kroki taneczne na potrzeby West Side Story, rozmawiał ze swoim kumplem, który miał grać Romea w nowej sztuce, i ten przyjaciel go właśnie zapytał: słuchaj, a czy ty nie miałbyś przypadkiem pomysłu na to, żeby historię Romea i Julii opowiedzieć w trochę bardziej nowoczesny sposób? No i tak zaczęło się myślenie o tym, czy nie można byłoby rzeczywiście tej historii opowiedzieć bardziej współcześnie, oczywiście jak na lata 50, bo to się wszystko wtedy

0: tutaj naszym Romeem, jest Polakiem. I ostatnio sobie przypominałem ten film i tam jest nawet taka scena, kiedy Bernardo, szef tego gangu latynoamerykańskiego, mówi: ach, ten Polak. I pomyślałem sobie, ach, my to jesteśmy wszędzie, nawet w West Side Story.
1: I jak pięknie potrafimy jeszcze operować tańcem, prawda, i ruchem.
0: To prawda. I wszystko to jest opisane w tej książce i o tym tańcu, i o tym ruchu, i o tych 10 Oscarach, które ten film zebrał. W tym fantastyczny Oscar dla latynoamerykańskiej aktorki Rity Moreno. Właśnie szukam tutaj Państwu odpowiedniej fotografii, żeby pokazać do kamery. To ona właśnie wystąpiła w roli Anity i śpiewa fenomenalnie piosenkę Ameryka i mamy tam też cudowny taniec na dachu. No i
1: miałem zapytać historii... właśnie o ten taniec na dachu, bo to jest scena, którą ja najmocniej zapamiętałem. O właśnie.
0: Tutaj zakochani na schodach przeciwpożarowych, no bo u Szekspira mieliśmy balkony. A to się wszystko dzieje na Manhattanie, więc zamieniono nam to na schody przeciwpożarowe.
1: Ale ten dach i ten księżyc to jest coś, co
0: te
1: naprawdę...
0: sekwencje taneczne były nieprawdopodobnie wymagające dla aktorów i aktorek i proszę sobie wyobrazić, że przesłuchano kilka tysięcy młodych ludzi, żeby wybrać z tych kilkadziesiąt osób, które ostatecznie zagrały w tym filmie i żeby dostać tę rolę, Rita Moreno musiała wygrać casting na aktorkę, wygrać casting wokalny na śpiew i jeszcze wygrać casting taneczny. I to jej się udało, a później ta rola przyniosła jej Oscara.
1: O czym opowiedział dr Łukasz Śmigiel, badacz rynku książek z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Dodam, że ta książka nosi tytuł West Side Story, The Jets, The Sharks i Tworzenie klasyki.
1: No i już mamy zanotowane. Po 12 wrócimy do książek, a za 5 minut kolejne wydanie wiadomości w Radiu Wrocław. Proszę nie odchodzić za daleko.

0: Radio Wrocław. W rytmie Dolnego Śląska.
1: Reklama.
0: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych, świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
1: Po reklamie.
3: A teraz mija 12.
4: Wypadek na A4 powodem utrudnień na węźle Jadwisin. Od tego zaczniemy. Policja apeluje do kierowców o ostrożność w trakcie powrotów z majówki. Będą zmiany w kursie na prawo jazdy. Jak na razie to tylko propozycje i o tym w serwisie.
3: A na wiadomości w samo południe zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
4: Utrudnienia na A4 w kierunku Zgorzelca na węźle Jadwisin. Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby są ranne. Zalecany objazd na węźle Chojnów na drogę wojewódzką 328, a następnie drogą krajową numer 94. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Dziś należy się spodziewać wzmożonego ruchu z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
5: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
4: No, do jutra na drogach należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli.
5: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
4: No, w zeszłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
4: Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że jest to jedna z rozważanych opcji. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
6: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
4: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, który odbywa się na placu manewrowym. Cały sprawdzian zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
4: Już w poniedziałek w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób, wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
4: A wyniki egzaminów maturalnych będą znane w lipcu.
3: Słoneczne popołudnie na Dolnym Śląsku. Przed nami dużo błękitu nieba i temperatury sięgające nawet 28 stopni. Ostatnio 24 pokazały termometry we Wrocławiu, w Legnicy i w Lesznie, 23 w Jeleniej Górze, 20 w Kłodzku i w Wałbrzychu, 9 stopni na Śnieżce. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego, minimalnie w nocy od 8 do 12 stopni. Jutro w dzień trochę chmur, trochę słońca, ale na zachodzie regionu regionu. Przelotne opady deszczu, możliwe też burze, a w pakiecie z burzami porywy wiatru do 60 km na godzinę. Maksymalnie na termometrach jutro od 25 do 27 stopni.

5 minut po godzinie 12. Michał Kazulo, kłaniam się pięknie. Zapraszam, za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj Państwa i moim gościem dr Łukasz Śmigiel, rozmawiamy o książkach.

0: Igor Herbut i Wani, było miło, 11 minut po godzinie 12, miło też, że zawsze w czasie długiego weekendu nasze zaproszenie przyjmuje dr Łukasz Śmigiel, dzień dobry.
1: Och, dzień dobry, to mnie jest miło być z Państwem w czasie majówki.
0: Badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Dziennikarstwa, rozmawiamy o książkach, które warto mieć blisko w najbliższym czasie. Łukasz jest także autorem podcastu Śmigiel Stories, Kanon Rzeczy Fajnych. No i klasyką naszych spotkań jest to, że sięgamy także po komiksy, bo obaj jesteśmy fanami, to po pierwsze, a po drugie rynek komiksów, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego w tej chwili.
1: Książka też komiks.
0: Właśnie,
1: jak
0: zawsze tak mówisz.
1: I to nie tylko ja tak mówię, a my mamy fantastyczne tradycje, jeżeli chodzi o komiks i przepraszam, że ja Państwu tutaj przynoszę czasami takie starocie, można by powiedzieć, ale oczywiście zawsze odświeżone i odrestaurowane. Nie inaczej jest dziś, dlatego że kiedyś tam opowiadaliśmy sobie o Kajku i Kokoszu Janusza Chrysty i Państwo znacie, pamiętacie, ale nie każdy pamięta, że zaczęło się od zupełnie innych historii. Zanim dzielni wojowie z Mirmiłowa się pojawili, to były postacie Kajtka i Koko. I dzisiaj mam właśnie jeden z najsłynniejszych polskich komiksów sensacyjno-kryminalnych dla Państwa. To jest, o, dobrze mnie kamera.
0: Tak, te kamery już cię znają, pędzą za Twoją ręką.
1: To jest świetna rzecz, dlatego że w dwóch tomach jakby znajdujecie Państwo całą historię. Śladem Białego Wilka, tak się nazywa ta opowieść. Tom pierwszy to jest Duch Bunkra. O co chodzi? Chodzi o to, że zanim Janusz Chrysta opracował sobie Kajka i Kokosza, to wymyślił najpierw postać marynarza Kajtka, który przeżywał najróżniejsze przygody. Troszkę to było pewnie nawiązanie do tego komiksowego bohatera Popej, ten co jadł szpinak,
0: tak
1: i miał
0: jest.
1: Tak strasznie dużo siły. No ale tu mieliśmy cały czas takie było oko puszczane do polskich czytelników i czytelniczek, szczególnie, że te paski komiksowe były publikowane w Wieczorze Wybrzeża. I to były, proszę Państwa, lata 60., o ile się nie mylę. Po pewnym czasie do naszego dzielnego marynarza Kajtka dołącza jego kumpel, czyli Koko, ten taki potężny, silny, i wreszcie udaje się zbudować takie postacie w stylu Flipa i Flapa. Mnóstwo tu jest dobrego humoru. Jest, no, ta kreska Chrysty jest nie do podrobienia. Ona jest nieprawdopodobnie szczegółowa i czysta. Jeżeli ktoś sięgał po komiksy Tę-Tę czy też Tintin, to jest, myślę, ten sposób bardzo podobny opowiadania historii. No i one, komiks komiksem, ale świetnie dorośli się przy tym będą bawili, bo naprawdę ta struktura fabularna, jeśli chodzi o kryminał i sensacje, jest rewelacyjna. W tej historii trafiamy na Mazury. Na Mazurach są ukryte skarby i to są skarby hitlerowców i mamy bunkry i mamy szajkę przestępców i naszych dwóch dzielnych marynarzy, którzy usiłują rozwiązać zagadkę, no właśnie, Ducha Bunkra.
0: I to się czyta tak, proszę Państwa, że się czyta całą rodziną. Można latarką sobie świecić, zbudować taki też bunkier i właśnie śledzić te losy. Jestem fanem, taki trochę odpowiednik Asterixa i Obelixa momentami, z tym, że tutaj naprawdę te polskie wątki mocno są zaznaczone, a że dzisiaj piękna data w kalendarzu, 3 maja, no to też z Łukaszem staramy się pokazywać tak, takie nasze kulturalne skarby.
1: A i Chrysta potrafił się fantastycznie, bardzo inteligentnie śmiać z realiów tamtych lat w Polsce.
0: No dobrze, to zagramy?
1: Zagramy.
0: I za chwilę wracamy do rozmowy. Państwo i moim gościem dr Łukasz Śmigiel.

0: Patryk Pietrzak. Toto w Radiu Wrocław. 22 minuty po godzinie 12. Jeśli wejdą Państwo na radiowrocław.pl i zajrzą w nasze kamery, to zobaczą Państwo takiego miłego pana, który siedzi otoczony książkami. Pan nazywa się dr Łukasz Śmigiel, jest z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest też podcasterem, więc wszystko się zgadza i wybraliście Państwo bardzo dobry moment, by posłuchać radia, ponieważ mamy mnóstwo ciekawych książek na najbliższe miesiące.
1: Oj, mamy. A teraz mam takie małe książeczki.
0: Takie na kocyk.
1: Takie na kocyk w sam raz i do kieszeni, i do torebki. To jest seria taka słynna w Polsce, tylko proszę od razu na mnie nie krzyczeć. Ta seria nosi tytuł Żółty Tygrys. I ja wiem, że Państwo pamiętacie pewnie lepiej ode mnie, że to była seria, która wychodziła w Polsce w latach 1957-1990.
0: Ze strychu przyniosłeś.
1: A ja właśnie nie, proszę pana redaktora, przyniosłem prosto z księgarni, bo to są nowe wydania tej serii. W tej chwili od bodajże 2024 roku tymi książkami zajmuje się wydawnictwo Bellona i chciałem powiedzieć, że to są takie książeczki na temat różnych historycznych wydarzeń, bardzo ciekawych, bardzo ważnych, pisane niegdyś w taki bardziej sensacyjny sposób, bardziej powieściowy sposób przez różnych, no w tamtych latach nawet bardzo znanych, w latach 60., 70. pisarzy, którzy zajmowali się między innymi także fikcją literacką, więc to się świetnie czytało. Natomiast ja wiem, że Państwo pamiętacie, że te książki pisane w tamtym czasie, one no, były poddawane cenzurze, wielu rzeczy tam nie można było napisać wtedy tak, jakby historia tego wymagała. I one no, nie starzały się najlepiej, ale te nowe wydawnictwa tworzone przez wydawnictwo Bellona, one na szczęście zmagają się właśnie ze wszystkimi poprawkami i wydawnictwo sięga właśnie po te tytuły, gdzie jak najwierniej jednak te historie zostały przedstawione. I tutaj proszę zobaczyć, na przykład, o, znowu pokażę do kamery, mamy tutaj historię z czasów II wojny światowej o zamachu na Hitlera. Państwo pewnie pamiętacie, że to była próba dokonana przez Klausa von Stauffenberga. Był nawet film z Tomem Cruise'em i w takiej książeczce stron 135 kieszonkowej, którą czyta się, no naprawdę, jak dobry kryminał, dobrą sensację.
0: A takich książek setki były wydawane.
1: Rzeczywiście, ich wyszło całe mnóstwo i teraz wracają na rynek nie tylko w postaci audiobooków, ale właśnie takiej kieszonkowej, w takim kieszonkowym wydaniu, w sam raz, żeby sobie gdzieś wrzucić do plecaka, więc ja mam tutaj historię o zamachu na Hitlera i mam także tak zwaną osaczoną wyspę, przepraszam, spojrzę w notatki, bo
0: tak
1: jestem
0: zrób.
1: Kiepski z historii, a tutaj z kolei jest historia o tym, co się działo w podczas II wojny światowej w związku z Maltą, która była świetnym punktem wypadowym przeciwko żegludze wojennej różnych krajów, no i Brytyjczycy tu się bardzo starali i Włosi, zdaje się, też, żeby nad tą Maltą zdobyć kontrolę i ta historia tu z kolei została opisana. Świetnie się to czyta, mała rzecz, leciutka do kieszeni, a teraz ładnie wydana i poprawiona.
0: Doktor Łukasz Śmigiel w Radiu Wrocław, gramy i za chwilę wracamy.

0: Autopromocja. Walimy swoje w Radiu Wrocław.
1: Czy zdarzyło wam się kiedyś obserwować samolot, kręcić jakiś film, robić zdjęcie i zauważyć, że coś niepokojącego się w tym miejscu dzieje?
2: Miałem taką sytuację, że dzień po zrobieniu zdjęcia samolot się rozbił.
1: O matko.
2: Byłem w Pradze na lotnisku, po prostu sfotografowałem wszystko.
1: Skąd dokąd, pamiętasz?
2: Z Moskwy chyba do Pragi, coś takiego. I po prostu wstaję następnego dnia i dokładnie ten sam samolot, ta sama rejestracja wylądowała w polu kukurydzy po starcie.
1: No to musi być okropne uczucie, dojmujące.
2: Znaczy nic się nie stało akurat wtedy nikomu.
1: Aha, no to dobrze, to trzeba było to od razu powiedzieć.
2: Ale jakby no miało się świadomość, że dzień wcześniej zrobiło się już zdjęcie samolotu, który prawdopodobnie już więcej nie poleci.
1: Dominik Rosenbeiger i Antoni Jedec, Planespotterzy. A cała rozmowa na Radio Wrocław. Wrocław.pl w zakładce podcasty.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Po reklamie.

0: Sorry Boys i Mapy Gwiazd w Radiu Wrocław, a u nas dzisiaj mapy książek. Mapę przedstawia dr Łukasz Śmigiel, badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Co pan tak czyta na pierwszej stronie?
1: Panie redaktorze, bo pan o mapach gwiazd, a mi właśnie wpadła w ręce książka krytyka filmowego Rogera Eberta, The Great Movies, właśnie o filmach pełnych gwiazd, gdzie my te gwiazdy kochamy i szanujemy i cały czas sobie wracamy do tych klasycznych filmów. I tę książkę chciałem też Państwu dzisiaj polecić. Roger Ebert, niestety już go z nami nie ma, ale ciągle jest chyba jednym z najsłynniejszych krytyków filmowych na świecie. To jest człowiek, który za swoje zasługi właśnie w tej pracy krytyka filmowego dostał gwiazdę w Alei Sław w Hollywood, proszę bardzo, nagrodę Pulitzera. I to był chyba pierwszym krytykiem filmowym, który w ogóle otrzymał taką nagrodę Pulitzera. Fantastyczna sprawa. I od jakiegoś czasu wychodzą takie książki, które pozbierały recenzje jego filmów, które były pisane do różnych mediów, między innymi do różnych gazet i czasopism. I tu w tym tomie mam takie klasyki z różnymi gwiazdami. Właściwie te filmy to są gwiazdy już same w sobie. Od Odysei Kosmicznej, proszę Państwa, przez Czas Apokalipsy, po Piękną i Bestię, Obywatela Kane'a.
0: Ojca Chrzestnego też tam widziałem.
1: Ojca Chrzestnego, tak. JFK, właśnie La Dolce Vita i ten Obywatel Kane to były ukochane filmy Rogera Eberta. Ale mamy też lżejszy kaliber filmów, no bo Sokół Maltański się tu kłania, a z nowszych rzeczy, proszę bardzo, Pulp Fiction, Lista Schindlera, a nawet Milczenie Owiec, dlatego że to był taki krytyk, który nie dzielił filmy na jakby ambitne i mniej ambitne, tylko dzielił je na dobre i złe. I razem z innym krytykiem wynaleźli, zresztą ten drugi pan się nazywał Siskel, i wynaleźli taki system punktacji dwa kciuki w górę. I jeżeli już oni dawali jakiemuś obrazowi dwa kciuki w górę, to znaczy, że koniecznie trzeba było ten film obejrzeć. I pewnie, jeżeli pan redaktor pozwoli, to w czasie jakichś tam przyszłych spotkań będę Państwu przynosił kolejne części tej serii książkowej.
0: Proszę przynosić.
1: Więc to jest szybciutko jedna rzecz i zmieszczę coś jeszcze, O, świetnie.
0: Sięgaj śmiało.
1: To ja jeszcze raz chciałem zajrzeć do wydawnictwa Rebis. Tutaj Państwo nie mogliście tego słyszeć, ale jak była przerwa na wiadomości, to tutaj ciała redaktorskie się zainteresowały bardzo książką pod tytułem Kantyczka dla Leibowitza, Walter M. Miller Junior. Nazwisko trudne do zapamiętania, tytuł może też nie aż tak łatwy. Ta kantyczka to taka pieśń chyba religijna, z tego co pamiętam, a do czynienia mamy z klasykiem powieści postapokaliptycznej. Proszę sobie wyobrazić świat, w którym cała technika ludzkości zostaje zniszczona i tylko mnisi zamknięci w sekretnym klasztorze starają się ocalić tą wiedzę na temat starej technologii i przepisują księgi, w których no, na przykład jest wyjaśnione, jak działa latarka, jak uruchomić silnik samochodowy. A tymczasem otacza ich świat dzikich, zwariowanych ludzi, którzy uważają, że to właśnie technika zniszczyła nam ziemię, a zatem tą technikę należy całkowicie wyplenić. I w takich to realiach toczą się losy bohaterów, które zostały zamknięte najpierw w trzech nowelkach i później dopiero z tych trzech noweli powstała pełnowymiarowa książka. I dlatego też czyta się to bardzo szybko, dynamicznie. Fantastycznie nagradzana książka. Jest jeszcze część druga, szybko tylko dodam, pewnie wkrótce zostanie w Polsce wydana. Niestety Walter M. Miller nie zdążył jej dopisać, bo umiera w roku 96, ale jego koledzy po piórze pomogli skończyć część drugą, a więc taka bardziej wymagająca, filozoficzna, socjologiczna fantastyka naukowa.
0: Bardzo porównywalna do roku 1984 Orwella, ale też bardzo aktualna, jeśli chodzi o tematy, które są zawarte. Polecam gorąco. Polecamy razem z Łukaszem. Doktor Łukasz Śmigiel w Radiu Wrocław. Zagramy i za chwilę jesteśmy z powrotem z książkami.

0: Oddział zamknięty. Obudź się za 12 minut 13. My dzisiaj po południu budzimy się do czytania. Ze mną w studiu doktor Łukasz Śmigiel, badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego. No i pamiętamy zawsze, gdy się spotykamy, o najmłodszych odbiorcach. Chociaż ja wiem, czy najmłodszych, tak patrzę dużymi oczami na te książki, które tutaj masz jeszcze.
1: No, z tymi najmłodszymi czytelnikami, albo powiedzmy z tymi młodszymi czytelnikami, czytelniczkami nie jest łatwo. Jak Państwo sami wiecie, cały czas trzeba szukać różnych sposobów, żeby odciągać młodość od ekranów telefonów i komputera. Zresztą my też jesteśmy do nich przyklejeni niestety cały czas. I to jest większy globalny problem i wydawcy, wydawnictwa także szukają cały czas nowych sposobów. Co tu zrobić? W jaki tytuł moglibyśmy tym razem uderzyć, żeby odciągnąć tą uwagę od telefonu? No to proszę bardzo, mam takie trzy bardzo różne propozycje teraz dla młodszych czytelników i czytelniczek. Po pierwsze, ja się na tym w ogóle nie znam, ale mój syn twierdzi, że to dobre. Biografia piłkarza Lamine Yamal. I Państwo na pewno wszyscy wiecie, kto to jest. I ja się dopiero niedawno zacząłem dowiadywać czegoś.
0: No to taki nowy Messi podobno ma być. Piłkarz Barcelony. Świetnie się ogląda mecze z jego udziałem. Bardzo młody Robert Lewandowski mówi, że takiego talentu jeszcze na własne oczy nie widział, więc jest coś na rzeczy. Barcelona pokłada w tym piłkarzu ogromne nadzieje. No i oczywiście jest to piłkarz, którego uwielbiają miliony fanów piłki nożnej na całym świecie.
1: A pan redaktor to za Barceloną czy za Real Madryt?
0: No ja właśnie, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, to Real Madryt, ale doceniam rywala, więc tak.
1: No właśnie, ja też odbyłem taką trudną rozmowę z synem, który kazał mi koniecznie zaznaczyć, że jak będę o nim wspominał, to on jest Real Madryt, co nie zmienia faktu, że uwielbia tego piłkarza, właśnie tego Yamala. I tu mam książeczkę, która dla rodzica może być trochę przerażająca, bo wiecie Państwo, to jest biografia swego rodzaju, napisana taką dużą czcionką, więc to może odstraszać, bo może nam się wydawać, że tutaj niewiele jest jakiejś merytorycznej informacji, ale za tą serię biografii, bo to już chyba nie jest pierwsza książka tej autorki, odpowiada Iwet Żołtowska-Darska i to jest pani, którą znamy między innymi z różnych czasopism modowych, która zafascynowana miłością swojego syna, bo bodajże do piłki nożnej, postanowiła zbierać różne ciekawostki i historie o najsłynniejszych piłkarzach, żeby wkręcać nie tylko w piłkę nożną, ale właśnie w czytanie młodszych czytelników i czytelniczki. I dokładnie tak jest skonstruowana ta książka. To nie jest żadna encyklopedia czy księga wiedzy tajemnej na temat Yamala, ale wydaje mi się, że właśnie ci młodsi czytelnicy i czytelniczki znajdą tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania. Przede wszystkim o podstawowe pytanie, jak zostać taką gwiazdą i jak to jest być takim piłkarzem, który wziął się znikąd właściwie, tak? Bo to było dziecko z bardzo biednej rodziny emigrantów, odkryty talent, który błyskawicznie rozkochał w sobie cały świat. W środku także piękne zdjęcia, ilustracje i rzeczywiście to może być, myślę, taka seria książkowa, która poprzez tą piłkę nożną, miłość do piłki nożnej, wkręci także w czytanie. Jeszcze jeden drobiazg ode mnie, no bo mówiłem, że szukamy sposobów na to, żeby zainteresować młodych ludzi czytaniem. No to tak, jeżeli pojawia się w kulturze popularnej jakaś franczyza, jakaś marka, która porusza serca młodych ludzi, to natychmiast pojawiają się także książki i komiksy z tej serii. Stranger Things to taki serial na Netflixie, takie science fiction podszyte grozą, ale tak naprawdę jest to historia o przyjaźni, o młodych ludziach gdzieś tam w drugiej połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Mocno to podrysowane, podszyte nutką nostalgii. Jeżeli Państwo lubicie sposób opowiadania historii w stylu Stevena Spielberga, Oczywiście, że znajdziecie wszystko z tego rodzaju opowieści w tym serialu, a ja tutaj mam książkę, powieść Eksperyment Dustina, ponieważ jedną z najsympatyczniejszych powieści w tym serialu jest właśnie Dustin, taki chorowity chłopak, bardzo inteligentny, o niezwykłym humorze i takim ciepłym sercu, no i jeszcze

0: opowiada o tym, co się dzieje pomiędzy sezonami serialu. Dustin zbiera się do tego, żeby uczyć się w koledżu. Jakie przygody będzie przeżywał? Koniecznie proszę sprawdzić.
1: Ja też jestem fanem Stranger Things, ale ci starsi za to pewnie kochają się w Natalie Dyer. To znakomita aktorka, piękna uroda. No, w ogóle obsada całego serialu jest znakomita. Jeśli ktoś nie widział, to gorąco polecamy. O książkach w Radiu Wrocław opowiadał dr Łukasz Śmigiel, badacz rynku książki z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Dziennikarstwa, a także autor podcastu Śmigiel Stories, Kanon Rzeczy Fajnych. Oczywiście cała nasza rozmowa, wszystkie te książki znajdą się niebawem na radiowrocław.pl. Łukasz, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, dobrej majówki.

0: A teraz mija 13.
1: No, zaczniemy od informacji z dróg. Zakończyły się utrudnienia na 4. Jutro matura. Psycholog radzi, jak opanować stres. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. Ostrzega nas Sanepid i o tym także w serwisie.
0: Niedziela, trzeci dzień maja i kolejne wydanie wiadomości. Przed mikrofonem Miłosz Wałkowiecki.
1: No, zakończyły się utrudnienia na A4 w kierunku Zgorzelca. Na węźle Jadwisin doszło wcześniej do wypadku dwóch samochodów osobowych. Korek się rozładowuje. Kierowcy jednak stoją na krajowej 94 od Chojnowa do węzła Krzywa. To kierujący, którzy próbowali wcześniej ominąć utrudnienie na autostradzie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: A jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, jest wiele metod na radzenie sobie z tym stresem.
3: Takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić, będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
1: No, dobrze jest też zadbać o swój komfort, jak dodaje Katarzyna Gorgoń.
3: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
1: No, uczniowie rozpoczną matury jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Żółtaczka typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, ale również poprzez kontakty seksualne. W całym ubiegłym roku było prawie 1100 przypadków WZWA, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje, nie wiem, w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport dla pani minister. Co z tym możemy zrobić? Bo też mamy tutaj pewne grupy ryzyka, które będziemy mogli wskazać.
1: No, profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się w niektórych aptekach. Przebadano szczątki neandertalczyków sprzed około 100 tysięcy lat. Badania prowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców pozwoliły lepiej poznać ich życie i funkcjonowanie na terenach dzisiejszej Polski. Podczas badań odkryto, że do czynienia mamy z całą grupą neandertalczyków, tłumaczy jedna z kluczowych badaczek, Wioletta Nowaczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: No jednak czy polega tutaj ta niesamowitość tych badań, może to podkreślę, że w przypadku jednego stanowiska mamy dane dotyczące grupy neandertalskiej, więc rzadko tak jest, bo w tym przypadku tak szacujemy, że tutaj w tym jednym miejscu mogła występować grupa neandertalczyków licząca od 8 do 9 osobników, minimum 7.
1: No to dopiero drugi przypadek, kiedy natrafiono na szczątki neandertalczyków na terenie Polski.
0: Taki maj da się lubić w całym regionie. Piękne słońce na termometrach od 21 stopni w Wałbrzychu do 25 w Legnicy i we Wrocławiu. Na barometrze 1002 hektopaskale ciśnienie spada. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Minimalnie w nocy od 8 do 10 stopni. Jutro w dzień więcej chmur. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu. Możliwe także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę, ale nadal będzie ciepło, nawet bardzo ciepło, do 27 stopni pokażą termometry w poniedziałek.

0: Republika i Lawa w Radiu Wrocław, 13.11 na zegarze. Dzisiaj przez cały dzień gramy po polsku, największe polskie przeboje na naszej playliście już ułożone. Te należą także do Budki Suflera, która napisała piękną historię roka, o czym opowiedział mi Krzysztof Cugowski. To jeszcze jedna taka pocztówka z podróży, wejście w świat estrady, rok 1976, Sopot. Wyście tam grali z orkiestrą.
1: Tak. Henryk Debich dyrygował. No, to była dosyć fajna historia, bo myśmy jechali do Sopotu i Adam Sikorski przyniósł mi tekst do... Nie pamiętam, do której piosenki. Graliśmy tam dwie. Mhm. Jest taki Samotny dom i tą drugą, której tekst mi przyniósł Adam na pociąg, jak jechaliśmy. No i miałem się go nauczyć. No i tak, no, niestety tam było tyle atrakcyjnych rzeczy w międzyczasie, że niestety ja się nie nauczyłem tego tekstu, a w każdym razie nie na tyle, żeby to wszystko się odbywało. No i były w związku z tym dosyć śmieszne historie. No teraz to boki zrywać, ale wtedy nie było tak do śmiechu specjalnie. Ale rzeczywiście była to przygoda fajna, zwłaszcza, że wtedy w Sopot po raz pierwszy obsługiwał technicznie tak zwany prywaciarz. To się tak nazywało. Człowiek, który nie był instytucją państwową, tylko był prywatnym przedsiębiorcą. On był strasznie przewrażliwiony, bo to była dla niego ogromna szansa na to, żeby to dalej się odbywało. Więc on bardzo do tego podchodził tak indywidualnie i jak na tym koncercie, no przecież ja musiałem się też jakoś ratować. Zaczęliśmy grać tę piosenkę, na początku pamiętałem, potem nie pamiętałem. No,
0: udawał pan, że śpiewa.
1: Udawałem, że śpiewam, no prawda, ustał. I pamiętam potem, on mnie strasznie przepraszał po tym i mówi tak, słuchaj, mówi, ja nie wiem, coś się działo, nie wiem kompletnie. Mówi, raz byłeś, raz nie byłeś. To jak ja usłyszałem, no to on ten hebel ciągnął, żeby coś tego. To ja się sobie przypomniałem, to dlatego to huknęło, to on się, i takśmy się. Ja mu zresztą powiedziałem prawdę parę lat później, kiedy już emocje opadły. No tak, no niestety trzeba było się jakoś ratować, no jak to mówią, tonący brzydko się chwyta.
0: Tak jest. Budka Suflera i wasz zespół kojarzy mi się jednak z takim dużym uporem.
1: Technika, jaką myśmy wtedy dysponowali, jak nagrywaliśmy w początku lat 70., to w lubelskim radiu był magnetofon mono i jednoślad. Czyli można było sobie nagrać raz i tyle. I pierwsze nagranie, bo pierwsze nagranie Budki jest z 70 roku, z marca, Blues George'a Maxwella. To była Budka pierwsza, w której tylko ja się ostałem w późniejszym czasie. I myśmy to nagrywali w sumie na setkę, no tak jak się gra płyty live. No to podobnie było, no bo żeby można było zrobić jakieś nakładki, to by trzeba było z taśmy na taśmę. A jak wiemy, to nie jest cyfra, tylko analog, więc od razu się traciło.
0: No
1: nie.
0: No to, tak, wiadomo.
1: To są wszystkie techniczne niuanse, które tam publiczność pewnie nie interesuje. No w każdym razie to było nagrywane na setkę. Podobnie był nagrywany Sen o Dolinie w 74 roku. A tam było trochę więcej, bo tam były nasze koleżanki ze szkoły muzycznej, które grały na instrumentach smyczkowych, taki quasi kwartet smyczkowy, był chórek i to wszystko musiało się odbyć na żywca, za jednym razem. I ta wersja, która jest znana, która jest w radiu, to jest też z kiksem, bo Zbyszek Zieliński, perkusista, wtedy przestał na chwilę grać, bo myślał, że coś się zepsuje. Wszyscy mu machają, żeby... To on... I tam jest takt, gdzie nie gra perkusja, ale mimo wszystko ta wersja była najlepsza i ta
0: została.
1: Ta jest w taśmotece jako oryginał. Ta.

0: Ira w Radiu Wrocław. 22 minuty po godzinie 13, a my wracamy do rozmowy z Krzysztofem Cugowskim. A jak to było, gdy trochę wcześniej być może spotykaliście się, bo wyobrażam sobie, że to musiało być w jakichś mieszkaniach u kogoś, żeby poćwiczyć, przetrenować to wszystko, gdy jeszcze nie było nawet pomysłu, żeby wynająć może jakąś salkę, tylko u znajomych gdzieś. Sąsiedzi się nie złościli, że tak głośno było?
1: Pierwsze próby to były u mnie w domu i wtedy ja poznałem Krzysia Broziego i Janusza Pędzisza, którzy grali na gitarach w pierwszym składzie. I oni zaczęli do mnie przychodzić w niedzielę, bo tam gdzie oni grali u nich w domu, tam sąsiedzi się awanturowali. U mnie troszkę byli bardziej cierpliwi w związku z tym. I to tak się to odbywało. I myśmy dopiero koniec prób u mnie w domu, to jak wprowadziliśmy zestaw perkusyjny, jak Jacek Green do nas dołączył, perkusista, to przynieśliśmy zestaw perkusyjny do domu i tego do perkusji nie, to już sąsiedzi nie dali rady. Także musieliśmy się wtedy wynieść.
0: Ale i tak ładnie ich pan wytrenował, że dopiero perkusja.
1: No bo ja grałem dosyć wcześnie i także byli przyzwyczajeni do grania, ale perkusja jednak
0: przerosła,
1: tak.
0: Fakty są takie, wielu artystów mi o tym opowiadało, że do 89 właściwie roku artyści musieli przechodzić coś takiego jak weryfikacja.
1: No jasne. Nawet niech pan sobie wyobrazi, że ostatni pomysł mieli w połowie lat 80. Myślę, że to był 85, 6 rok. Postanowili zrobić ponowne weryfikacje. Oni tam mieli takie różne pomysły swoje.
0: Czy już byliście zweryfikowani i jeszcze raz?
1: Ale w 85 roku to już myśmy byli po 4 czy 5 płytach. No, byliśmy uznanym zespołem, który grał ogromne trasy. No, ale to nie tylko nas dotyczyło. To dotyczyło wszystkich. A jeszcze na dobitkę wpadli na taki szatański pomysł, że instrumentalistów będą weryfikować ludzie grający jazz, niekiedy grający z tymi, których weryfikują. No przez to, no wie pan, no komuniści mieli takie pomysły genialne, że to... Więc ja poszedłem, a z kolei dla wokalistów była weryfikacja w Teatrze Żydowskim i tam w komisji była Hanka Bielicka, Lech Terpiłowski i jeszcze ktoś. No Hanka Bielicka to nie miała mnie prawa znać ani tego. A teraz Lech Terpiłowski mnie znał i jak ja wszedłem, myślę sobie, ja wezmę te płyty, może pokażę i może nie będziemy się wygłupiać nawzajem. No i Lech Terpiłowski absolutnie stanął na wysokości. Mówi, dzień dobry do tych pań, bo to dwie panie były, pani Bielicka. On nie będzie tutaj tego, panu dziękujemy. Ja mówię, dziękuję.
0: Nie musiał pan dźwięków
1: stawiać. Nie, nic. Nie, tam nawet nie o to chodziło, bo tylko tam był jeszcze egzamin teoretyczny z historii teatru, historii filmu. Tak. No, oni mieli bardzo dobre pomysły na różne rzeczy i także tutaj, ale mnie to jak, no, chwała Bogu, mnie ominęło, bo przecież ja musiałbym się do tego przygotować w sposób taki, no, poważny, a nie miałem ani czasu, ani specjalnie ochoty. Także tak, no to były różne cudeńka takie. No PRL to był pełen najróżniejszych atrakcji.
0: Wspominał pan o dużym sukcesie artystycznym, jeśli chodzi o Cień Wielkiej Góry. No ale ten sukces absolutnie nie przekładał się na zarobki.
1: Nie, no tak jak graliśmy ekstrasy za 400 zł za koncert, tyle wtedy nam ministerstwo ustaliło, że tyle będziemy zarabiać, to 400 zł to były 4 butelki wódki, bo wódka kosztowała 102 zł z butelką, pół litra.
0: To nie dziwię się, że w latach 70. było 300-400 koncertów, no bo...
1: Zagraliśmy wszystkie możliwe sale, jakie były w najbardziej, prawda, zabitych deskami prowincjach. W związku z tym byłem wszędzie. To było tym podyktowane, no bo cóż, no przecież cały problem polegał na tym, że popularność i ilość ludzi, którzy przychodziło na wykonawcę, nie miał się nijak do pieniędzy, które oni zarabiali. To są wszystko takie patenty PRL-owskie. No. Fantastyczne, nie?
0: A jak dzisiaj, o ile w ogóle przychodzą jakieś takie powiadomienia z ZUS-u, to co się dzieje? No bo to przecież nie jest czas, który właściwie zarabiać pan zaczął dosyć późno.
1: Nie, no to wie pan, no to dopiero de facto ten zawód w PRL-u nie istniał.
0: Tak.
1: Czyli jako zawód. W związku z tym nikt niczego nie odprowadza. W związku z tym wszyscy koledzy, powiedzmy w moim wieku lub też młodsi, trochę starsi, no oni mają emerytury takie komiczne, no z tego powodu, że dopiero jakiekolwiek składki zaczęliśmy płacić po 89 roku. I to okazało się, że nawet ja płaciłem prawie 22 lata. No okazało się, że to się przekłada rzeczywiście na jakąś taką emeryturę, byle jaką. Ale tak jak mówię, ja nie mam pretensji tutaj do nikogo, ja mam pretensje do systemu, który to tak stworzył i tyle. No ale realia są takie, no... Ale wie pan, no co, na szczęście póki jestem w miarę zdrowy, póki mam siłę, to mnie ta emerytura nie interesuje w ogóle, no prawda, no bo do, nie jest mi do niczego potrzebna. No ale kiedyś przyjdzie kres tego, prawda?
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Wrocław. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej, a my wrzucamy Piąty Bieg.

0: autopromocja.
1: Czy można mówić przez 8 godzin tylko o sporcie? W Radiu Wrocław w każdy weekend udowadniamy, że tak. Popołudnie kibica to przede wszystkim emocje i sportowe relacje.
2: Trafia! 3-3!
1: Zawsze można liczyć także na byłych mistrzów i ich barwne opowieści oraz szczere wyznania.
3: Już mnie nigdy nikt nie namówi, żeby biegać 400 metrów.
0: Popołudnie kibica.
1: Każdą sobotę i niedzielę od 16 do 20 w Radiu Wrocław.
2: Proszę dzwonić się do znajomych, proszę dzwonić, żeby włączyli Radio Wrocław, bo tu będzie naprawdę wielka feta.
0: Autopromocja.

0: Cudowne lata to projekt Babie Lato w Radiu Wrocław za 24 minuty. Będzie godzina 14. Dzisiaj przez cały dzień gramy po polsku i rozmawiamy z gwiazdami. Kaśka Sochacka właśnie wyruszyła w trasę koncertową, a w 2026 roku podzieliła się także nowym numerem Pokoje. Jak te wszystkie nagrody i tempo życia wpływa na artystkę?
1: Chyba mam wrażenie, że sobie tak twardo stąpam po ziemi i po prostu wiem, że trzeba spać, że trzeba pomyśleć właśnie o sobie, że trzeba poczytać książkę albo iść na spacer, na chwilę z nikim nie gadać, chociaż jestem taką raczej duszą towarzystwa i mam w sobie bardzo dużo takiej empatii. Chciałabym, żeby wszyscy ludzie wokół mnie dobrze się czuli. No, klasyka. Wiele osób to ma. Ale czasem po prostu trzeba to zostawić.
0: I postawić granicę też?
1: I postawić jakąś granicę i uczę się tego. Myślę, że sukcesywnie dochodzę do takiego momentu, w którym już dbam o siebie, zadbam o siebie bardzo, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że robię to lepiej niż kiedyś. Ale też chyba tak po prostu twardo stąpam po ziemi. Staram się.
0: No bo jakby tak popatrzeć, to naprawdę od tych sukcesów, takie nazwijmy, trzeba tak to nazywać, mogłoby się pojawić coś takiego jak ta soduwa, prawda, że człowiek trochę zapomina o tym, co wokół. No, a u ciebie tego nie widzę. Jakby pamiętam nasze rozmowy sprzed 5 lat i no, ten sam człowiek, ta sama otoczka, tylko płyt więcej, więcej projektów.
1: Po prostu ja kocham robić piosenki. Moją pobudką do robienia tego, co robię, jest to, że naprawdę kocham robić piosenki i wszystko to, co jest wokół, jest dla mnie mniej istotne po prostu.
0: A nie miałeś takiego momentu przytłoczenia może? Czegoś takiego, wiesz, że kurczę, no jednak nie może, bo wiesz, to jednak jest też zobowiązujące. Fryderyki i tak dalej, te wszystkie imprezy, one są też ważne, ale mimo wszystko zabierają ten czas, gdzie człowiek no chciałby w tych kapciach po prostu po domu pochodzić i popisać piosenki.
1: Kurczę, chyba jest tak, że nie jestem jakąś super fanką właśnie takich dużych wydarzeń. To znaczy, najlepiej się czuję na swoich koncertach, gdzie mogę zbudować jakąś opowieść od A do Z. Jak mam się gdzieś pojawić i zaśpiewać jedną piosenkę, to zawsze to mi się wydaje takie trudne, żeby się wbić w to i jakoś tak... jest może to jest dla mnie po prostu bardziej stresujące, jakieś takie czuję się mniej swobodnie. Tak jak mówiłam ci wcześniej, staram się dbać o tą swoją przestrzeń i o tą taką swoją higienę pracy, więc każdy wolny moment staram się wykorzystywać na to właśnie, żeby odpoczywać, żeby posiedzieć w domu albo pojechać do mojego domu rodzinnego. Robię to teraz częściej niż wcześniej. Czuję taką potrzebę. Wydaje mi się, że już tak długo byłam w tym biegu, że fajnie jest się zatrzymać i poświęcać czas tym swoim bliskim w takim wymiarze bardziej niż by może ktoś tego oczekiwał, ale po prostu no kocham swoją rodzinę, kocham swoich bliskich. Wiem, że czas jest, czasu nigdy nie jest za wiele na rzeczy i teraz na przykład staram się pielęgnować takie rzeczy.

0: Tilaf, ja Ciebie kocham w Radiu Wrocław. 12 minut zostało do godziny 14, a z nami Kaśka Sochacka i jej wolny czas.
1: Jak właśnie wracasz do domu, no to już też o tym mówiłaś nieraz, rodzice są muzykalni. Zdarza Wam się razem trochę poimprowizować na jakiś temat, pośpiewać, albo, bo wiem, że Ci mocno kibicują, ale...
2: Czy nie, to już bardziej po prostu gadamy. Gadamy, rozbawiamy się, dużo żartujemy. Nie wiem, miałam ostatnio... Dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca byłam w domu rodzinnym i to chyba były najfajniejsze dwa weekendy, takie rodzinne, z wielu, których pamiętam. Jestem jakoś taka, nie wiem, bardzo wdzięczna za to i po prostu dużo bardzo rozmawiamy. Wydaje mi się, że jednak w tym takim życiu moim w biegu i przez telefon nie da się tego uzyskać niż przez taką obecność. Zwykłą, prostą obecność.
1: A zastanawiam się jeszcze, bo jesteś z mojej miejscowości, zastanawiam się, czy jak tam się pojawiasz i tak dalej, to one wiedzą, że to jest ta Kaśka Sochacka, czy jakby, wiesz, bo rodzice powiedzieli i tak dalej, i jak to wygląda?
2: Czuję się dokładnie tak samo, jak 10 lat temu. Więcej się ludzie uśmiechają. Czasem jakieś takie sobie też osoby robią zdjęcie na przykład. Ale nie wiem, jakoś jest fajnie, normalnie jest.
1: A powiedz, bo mówiłem o Olku Świerkocie i chciałbym wrócić do tej płyty, bo dzisiaj trochę gramy takich nieoczywistych melodii z tego krążka. Jak ważnym jest artystą dla ciebie Olek, gdy wchodzicie do studia i wiesz, jest ten proces? No bo właściwie to chyba tylko on i ty i nic wokół przy tej sferze produkcyjnej.
2: Wiesz co, Olek jest takim... Uważam, że cichym bohaterem tych moich piosenek, począwszy od momentu, w którym zaczęliśmy razem pracować, do dzisiaj, to jest taki mój kompan w tym wszystkim. I ja się przy nim bardzo dobrze i swobodnie czuję. Trochę jest tak, że jak siedzimy w studiu, to tak nie do końca czuję, że pracuję, wiesz. Bardziej po prostu fajnie spędzam czas. I jest też taką osobą, z którą, nie wiem, konsultuję jakieś, czasem, wiesz, wersje piosenek, nie wiem, wersy w piosenkach.
1: A lubisz sobie usiąść do tych wszystkich potencjometrów i sama się pobawić?
2: Oj, totalnie tak, ja
1: no
2: to
1: bo przecież
2: nie,
1: tak sama tworzyłaś pierwsze rzeczy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, tak, więc... tak, i wciąż to robię. Totalnie to uwielbiam, to jest prawdziwa zabawa.
1: Odkryłaś coś nowego, bo przecież też tych sprzętów jest tak dużo i co chwilę się pojawiają jakieś takie, nawet można też przerobić te stare instrumenty na nowe, podpiąć pod komputer i...
2: Tak, kupiłam sobie ostatnio nowy syntezator, ale jeszcze nie było takiego oficjalnego dnia, w którym zaczęłam się nim bawić, jeszcze nie miałam czasu, jeszcze nie mogę doczekać. Wydaje mi się, że zrobię to w tym tygodniu. Ostatnio też Olek w studiu mi pokazał jakąś taką nową wtyczkę. Potem mówił, że żałuje, że mi ją pokazał, bo się wystrzelał z nowych, fajnych rzeczy i ja już sobie spisałam, co to jest, żeby sobie też to zainstalować. No więc, no dlatego chyba ta praca w studiu jest najfajniejsza, bo ona jest taka świeża, taka inspirująca, taka totalnie zjawiskowa, powiedziałabym, z mojej perspektywy. Ona poszerza horyzonty. Nie wiem, gdzie jeszcze mogę znaleźć taką emocję, żeby się tak czymś jarać, jak po prostu zrobi się nową piosenkę, bo się usłyszy jakiś nowy sound, taki, którego się nigdy nie słyszało, bo się taki wykręci. To jest jakiś kosmos. Myślę, że dla wszystkich ludzi, którzy robią muzykę, to jest to.

0: Reklama.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
0: Po reklamie.
2: A to już 14.
3: Coraz większy ruch na dolnośląskich drogach. Dziś powroty z majówki. Policja zapowiada wzmożone kontrole i radzi kierowcom,
4: żebyśmy sprawdzili swój stan trzeźwości.
3: Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. Problemem nie jest konstytucja, tylko politycy, komentuje minister obrony.
5: Ci, którzy ją stosować mają, nie zawsze dopełniają tego obowiązku.
3: W regionie słonecznie i bardzo ciepło, miejscami nawet 26 stopni.
2: Więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Magda Bajor.
3: Podczas dwóch dni majowego weekendu doszło w Polsce do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. Nietrzeźwi często tłumaczą, że spożywali alkohol poprzedniego dnia, mówi podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
6: Dzisiaj właściwie takie dobrej jakości urządzenia do pomiaru tego alkoholu możemy zakupić sobie wszędzie, nawet online, więc tutaj taka rada dla kierowców, którzy w ten sposób się tłumaczą, żebyśmy sprawdzili swój stan trzeźwości. Ten stan możemy sprawdzić w każdej jednostce policji również, jeśli mamy wątpliwości.
3: Do jutra trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka. Na drogach możemy się spodziewać wzmożonych kontroli.
7: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
3: Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. To nie zapisy konstytucji są problemem, tylko politycy, którzy nie potrafią ich realizować, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Czy ci, którzy są do tego najbardziej powołani, bo wskazani przez naród, wypełniają jej wszystkie zapisy? Czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tą konstytucję wypełnić?
3: Wicepremier nie wykluczył jednak możliwości zmian w obowiązującej od 1997 roku ustawie zasadniczej. Wskazał, że mógłby wejść do niej zapis o przynależności Polski do Unii Europejskiej. Organizatorzy niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami zdecydowali rozpocząć zawody 3 godziny wcześniej niż planowano. Nie o 22, ale o 19 czasu obowiązującego w Polsce. Powodem są prognozy pogody zapowiadające burze. Z pole position wystartuje lider Mistrzostw Świata Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa.
7: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: Historycy z Jaworskiego Muzeum Regionalnego zapraszają dziś do Galerii Pod Wieżą, gdzie za darmo można zobaczyć wystawę opisującą jaworskie dzieje traktatu Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Miejsce nieprzypadkowe, bo prawdopodobnie to właśnie tam, z własnego obserwatorium, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego i ówczesny właściciel rękopisu mógł weryfikować teorię polskiego naukowca, wyjaśnia Agnieszka Dudzińska z muzeum.
8: Kupił to około roku 1650, natomiast ten rękopis już wówczas był na indeksie ksiądz zakazanych. I co dziwne, Otto von Nostitz był gorliwym katolikiem, co nie przeszkadzało mu kolekcjonować dzieł tej treści. Wszystko wskazuje na to, że on gromadził te dzieła dość świadomie.
3: Po śmierci starosty księstwa świdnicko-jaworskiego lwia część biblioteki została przeniesiona z Jawora do Pragi. Przez wieki los rękopisu Kopernika był nieznany. Dopiero w 1956 roku oryginalny traktat trafił do Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Radio Wrocław. Słońce spędza długi weekend majowy na Dolnym Śląsku. Dzisiaj popołudnie także słoneczne i ciepłe. Od 23 stopni w Kłodzku do 27 w Lesznie pokazują teraz termometry w naszym regionie. Na barometrze 1001 hektopaskali. Ciśnienie spada. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Maksymalnie od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia znowu ma być sporo słońca. No ale po południu pogoda może się trochę zepsuć, bo zapowiadane są burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę, maksymalnie jutro do 27. To bardzo dobry wynik, jak na początek maja. 5 minut po godzinie 14. Michał Kazulo, kłaniam się pięknie. Zapraszam dzisiaj przez cały dzień w Radiu Wrocław. Gramy tylko po polsku.

0: Maciej Balcar, Wolność w Radiu Wrocław, 14:12 na zegarze. A skoro dzisiaj przez cały dzień gramy po polsku, to rozmawiamy także z gwiazdami o ich przebojach i piosenkach, które podbijają polski rynek muzyczny. Daria ze Śląska, proszę państwa, pisze nowy krążek i zapowiada ten krążek między innymi singlem Miłość i TD.
1: Ale pięknie tu jest napisane w notce prasowej, ponoć miłość trafia na ludzi znienacka. To jest...
2: Tak.
1: Mnie kiedyś równie znienacka odmówiła współpracy.
2: Tak.
1: Ja się tak wystraszyłem o twoje życie prywatne. Już powiedziałaś o mężu, że...
2: Kiedyś,
1: właśnie. Długo czekałam na melodię, która odda klimat historii sprzed lat, choć trudno przyznać się do naiwności. Czasem nie ma co dłużej malować trawy na zielono. Opisuje nowy singiel Daria ze Śląska. Pięknie to tak. Tak poetycko.
2: Tak, staram się, wiesz, to jest zawsze trudne pytanie od dziennikarzy, czy to się rzeczy wydarzyły naprawdę, czy są prawdziwe historie. Oczywiście są to historie, które ja przeżyłam, natomiast trzeba pamiętać, że to, co się pisze, zawsze staram się, żeby przybierało jakąś formę dodatkowego wyrazu artystycznego i tak samo jak piszę o samej piosence, no to staram się też, żeby to było dobrze zrobione.
1: A jak patrzysz, bo nie wiem jeszcze, co będzie na płycie, ona dopiero w maju się pojawi, pod względem właśnie naładowania tego emocjonalnego i jakichś różnych skoków w bok. Mam na myśli na przykład znowu rapowanie. To będzie, czy to raczej będzie właśnie w takim nostalgii?
2: Ta płyta będzie nazywać się Halo, co jest grane i absolutnie będzie odzwierciedlać właśnie to, co mówi, to znaczy i muzycznie będzie zdecydowanie więcej skrętów. Będzie trochę stereo-dariowo, ale zdecydowanie będą piosenki, które nie można by było wsadzić do żadnego z koszyków jednego stylu. I bardzo się cieszę, że taki miałam zamiar już od 2 lat, jak sobie planowałam gdzieś mniej więcej jaki będzie mieć kształt ta płyta i tak pewnie będzie. No,
1: wiesz,
2: już
1: jak,
2: wiem, że tak będzie.
1: Jak już ostatni raz słuchałem na żywo waszej muzyki, no to tam właśnie na koncertach działy się różne takie przewrotki. No może to za duże słowo, ale działo się tak duże, że korciło.
2: Może tak,
1: wiesz. I to
2: a kiedy byłeś ostatnio na koncercie?
1: W Starym Klosztorze.
2: W tym roku? No, okej, no tak.
1: I
2: no
1: tam
2: tak.
1: Już tak
2: to już jest inne. I są inne narracje, inaczej ja też się...
1: Poruszasz.
2: Tak, właśnie, no bo na płycie trudno się poruszać, nie? Gdzieś tam słyszymy tylko to. A scena jakoś, wydaje mi się, że z koncertu na koncert sprawia, że czujesz się jak u siebie bardziej, nie? To mi się rozwinęło.
1: No, zwłaszcza po tych Fryderykach. I czujesz jakiś taki oddech na plecach, że ta płyta i w ogóle...
2: Ja sama sobie dmucham w plecy, wiesz? Ja mam tak, że ja cały czas jakoś przejmuję się, martwię się, jak to będzie, ale tak jakoś... Tak bardzo lubię to robić, że po prostu cały czas to robię i wiem, że no zawsze jak się cokolwiek nowego wypuszcza, no to będzie jakieś odbicie w przestrzeni. Nie?
1: A śpisz dobrze?
2: Dobrze, śpię dobrze. No to akurat
1: to najważniejsze,
2: akurat
1: taki babcia mówiła.
2: Tak, śpię dobrze. No.
1: Ważne, żeby się wysypiać i tyle.
2: Ale zapierdzielam.
1: A jak jest u ciebie z tym takim też trochę strachem przed życiem?
2: To, co robię na co dzień, czyli muzyka, ma takie dwa końce. To, że ja po prostu cały czas to robię i jest to może w jakiś sposób zachłanne, to, że ja tak dużo to robię, ale z drugiej strony jest ogromna siła w tym, że myślę tylko o tym i jakby nie mam siły ani czasu, nie mam telewizji już od dawna, zaglądać, co tam się dzieje. Już mam takie momenty, szczególnie właśnie zimą, że ten taki jakiś stan lękowy się wzmacnia w ogóle, jak się tak po prostu endorfiny opadają.
1: A długa zima.
2: Ludzie, no. I że jeszcze bym miała sobie dokładać jakimiś politycznymi albo dramatycznymi rzeczami. Moja mama bardzo często analizuje. Czy ty wiesz, co się wydarzyło w Kostrzyniu albo w Dobrzyniu
1: zupę.
2: Albo gdzieś tam? Przecież normalnie taki wypadek. Mówię, mamo. Dobrze. No.
1: Czy czasem dobrze być odklejonym?
2: Czasami dobrze być odklejonym, tak. No. Znaczy, dla was wszystko zależy, w jakiej jesteś kondycji i jak bardzo tego potrzebujesz. Ja akurat na tak zwanym przełomie jesienno-zimowym skupiam się na tych rzeczach, które mi sprawiają radość.

0: 22 minuty po godzinie 14. Tutaj Radio Wrocław, z nami w studiu dzisiaj motyle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Nie takie pełne motyle, ale większość składu już jest. Nikola Warda, Maciej Parobczak, kochani. No będziemy przedpremierowo częstować się za chwilę numerem Statki z papieru. To kolejna produkcja, która zapowiada album. Bardzo mnie to cieszy, bo towarzyszymy wam z tymi singlami i mocno trzymamy kciuki, jako że jesteście też kapelą z Dolnego Śląska. Ale taka dosyć mocna też piosenka nam się trafia, bo czytam, że to jest piosenka o relacji wyzwalającej. No i tu autorkę chyba muszę podpytać trochę, co to za relacja i skąd pomysł w ogóle o takim przesłaniu?
1: Właściwie teraz masz do czynienia z autorami, bo...
0: Razem,
2: tak, aha. Razem szpącimy, tak.
1: Tak,
0: szpącicie,
1: razem.
0: A pięknie.
1: Dokładnie. Ta piosenka miała się kojarzyć przede wszystkim z dobrymi emocjami z nadchodzącą porą roku. Właściwie ciężko powiedzieć, czy z wiosną, czy z latem. Myślę, że możemy bardziej mówić o tym lecie. O tym, że właśnie ta pogoda i to wszystko, co dzieje się wokół nas, ten cały rozkwit, powoduje też rozkwit w sercu i w naszych osobowościach, bo no każdemu raczej te piękne dni kojarzą się z takim przypływem dobrego nastroju i znowu motyle wychodzą naprzeciw z takim przesłaniem, że nieważne, co było wcześniej, zawsze może być dobrze i wyciągnijmy same pozytywy z tego, co się dzieje.
0: Pan pisarz dwa?
2: To znaczy tak, to forma miała być właśnie przyjazna dla ucha przede wszystkim i wesoła, ale piosenka, jeśli zagłębimy się w tekst, to nie jest taki typowy letniaczek. Może stylistycznie tak, ale jeśli chodzi o tekst, no to jest tam dużo głębiej, jakbykolwiek to ujmować w popie. Jest o tym właśnie, żeby odciąć się od czegoś i iść dalej do przodu i z uśmiechem na twarzy. Jest to tak w formie takiej, wiesz, a my jak te statki z papieru na wodzie, co toną przy gorszej pogodzie, przy gorszej pogodzie, więc to jest tak fajnie ubrane. Hubert to muzycznie bardzo dobrze ubrał też jako producent.
0: Nikola, no i w takich różach widzę w social mediach, toniecie jak te statki, bo oczywiście dzisiaj obrazek też jest bardzo ważny i was co chwilę można obserwować, jak tam kręcicie i wrzucacie do sieci jakieś zajawki tego, co będzie się działo. Jak wam z taką wizją i z byciem w social mediach, bo że gracie dobrze, to już wiemy, ale trzeba to też dobrze sprzedawać w mediach społecznościowych.
1: No to jest bardzo ważny punkt i staramy się jakoś zaciekawić tych odbiorców. Spotykamy się raczej z takimi pozytywnymi opiniami, że to gdzieś faktycznie zostaje, jeśli chodzi o klipy i też te nasze pomysły na cały wizerunek zespołu i sesje fotograficzne. Akurat ta ostatnia sesja połączona z klipem była bardzo ciekawa. Dla mnie była takim nowym doświadczeniem. Okładka singla jest takim zdjęciem w płatkach róż, więc znowu o takie otworzenie się na nowe wyzwania, które nie są codziennością, a jednocześnie przynoszą takie bardzo fajne, wesołe kadry. No, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy też przez Dolnego Henryka, który z nami pracuje przy tych fotach, przy klipach.
2: Z tego budynku.
1: Super. Tak, z tego budynku
0: zresztą. No proszę bardzo, tak? Mamy takich zdolnych ludzi. No to Statki z papieru już teraz przedpremierowo, proszę państwa, dzisiaj gramy po polsku, także przedpremierowo zespół Motyle, za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Lubię słuchać muzyki, która pojawia się na naszej antenie, to po pierwsze. Po drugie, muzyka nam towarzyszy od rana do wieczora, więc trudno jej nie słuchać.
2: Skoro ty lubisz, to ja też.
3: Jak zacząć dobry dzień?
4: Najlepiej z Radiem Wrocław.
1: Nie, no, lubimy oczywiście. I twórców tej muzyki przede wszystkim pozdrawiamy. Ciepło dziękujemy za tę muzykę.
3: Majewskie budzenie w Radiu Wrocław od 6.
2: Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście
1: będzie o czym gadać.
2: Krzysztof Majewski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Strachy na lachy, po prostu pastelowe w Radiu Wrocław. Z nami też pastelowe motyle trochę. Tacy jesteście już wyletnieni, można powiedzieć. Piękne okulary, takie zwiastujące pogodę na najbliższy tydzień.
2: Tak, bardzo się cieszę, że teraz majówka była w takich pięknych, słonecznych barwach i mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma aż do naszej premiery, bo piosenka jest naprawdę bardzo letnia.
1: No to jeszcze o teledysk zapytam, bo tak widzę, że to jest też taka konsekwencja u was, że od razu w obrazek się wrzucacie. Macie jakiś taki kolejny pomysł i kolejny kolor, który będziecie odkrywać, motylowy?
3: Czerwony, tak. Tak, motywem przewodnim tej piosenki jest czerwień. W teledysku będą róże. No, on będzie pewnie wydany w dniu premiery albo tam dzień, dwa dni później i zobaczymy, bo jeszcze są tam jakieś rzeczy dopinane związane z całym obrazkiem, jak to ma wyglądać. Ale tak, to jest, wcześniej była woda w nieistotne, tutaj mamy czerwień, w steku bzdur była szarość i czerń, jak to bardzo pasowało. Moje buty wejść było
2: różowo i czarno.
3: Było tych kolorów.
1: Skończyły mu się kolory, tak, które zna.
3: Moje buty wejść było pełno
2: kobieta
3: kolorów.
2: Musi już powiedzieć, tak, jakie są barwy. Tak.
1: Podpowiadaj.
2: Tak.
1: No i kolejna naturalna rzecz poza teledyskiem, którą musimy odhaczyć, to koncerty. Bo materiał, nie ukrywam, od razu kojarzy się z potencjałem koncertowym. Hubert Radoszko też mi się zresztą z koncertami mocno kojarzy. Nie mówię, że wy nie, ale jak widzę Huberta na żywo, tak, grającego na swojej gitarze, to jest w ogóle do nakręcania osobnego teledysku sprawa. I tak, stąd pytanie, czy przy wydaniu płyty już ta adresa koncertowa gdzieś tam się szykuje? Bo tych singli jest sporo, wymieniliście je, oczekiwania rosną.
2: Oczywiście tych numerów jest dużo więcej, my tak dawkujemy, chociaż wydaje mi się, że to tempo wydawania i tak jest dosyć szybkie. Cieszymy się bardzo. Natomiast już 23 maja czeka nas pierwszy występ Socha. Widzimy się tam pierwszy raz z naszymi odbiorcami. Nie możemy się doczekać tego momentu, bo tak jak mówisz, potencjał koncertowy jest duży, dlatego że my kochamy grać koncerty, więc nie możemy się doczekać tej mieszanki, która powstanie na żywo i z niecierpliwością oczekujemy. A jeszcze tylko napomnę, że w czerwcu zobaczymy się nawet we Wrocławiu z okazji Festiwalu Dobrego Piwa na stadionie na Tarczyńskim 20 czerwca i jeszcze koncert z okazji Dni Strzegomia 13 czerwca. To są takie trzy główne propozycje od nas.
1: To gracie po prostu i to najważniejsze. Ten numer, który dzisiaj, Statki z papieru, to jest też piosenka, jak czytam, o zamykaniu rozdziałów bez gniewu. Kto się u was w kapeli najczęściej gniewa? Śmiało. Proszę się przyznać.
3: Gniewa, czy kto prowokuje gniew?
1: Albo kto prowokuje gniew?
3: Masz tutaj dwie osoby i musisz wylosować.
2: Prowokujący właśnie siedzi po mojej prawej.
1: Okay.
3: Nie do końca.
2: Nie, no żartuję, ale oczywiście. Generalnie rzadko się ze sobą kłócimy, ale, że tak powiem, jest taki duży wystrzał energii i to jest bardzo fajne, ale w pewnych momentach musimy delikatnie się ugasić, bo faktycznie emocje wychodzą poza schemat.
1: Maciek, jak wygląda zezłoszczona Nicola Warda? Bo ja znam ją parę dobrych lat i zawsze się zastanawiam, jak to jest wyprowadzić ją z równowagi.
2: Oj,
1: okej. Okay.
3: To znaczy, wiesz co, odkąd znam Nicolę, to z mojej perspektywy nie wydaje mi się, że to jest dla mnie trudne wyprowadzić Nicolę z równowagi.
2: Dla ciebie akurat jest.
1: Czyli ma talent, okej.
3: Okay. Tak, na pewno do tego. Dobrze gram na nerwach, tak. Natomiast no, zezłoszczona Nicola to jest dalej bardzo uśmiechnięta i miła osoba. Ale no
1: widzę,
3: jest
1: że
3: taki
1: mina ci zrzedła trochę.
3: Tak, bo jest za blisko i jestem w zasięgu ręki. Okay, więc
1: dobrze, żeby słuchawki zaraz po studiu nie latały, więc
3: żeby tylko słuchawki.
1: Uznaję dyplomatyczne odpowiedzi. Proszę państwa, no motyle pięknie nam się rozwijają na scenie muzycznej w Polsce. Mocno trzymam za was kciuki. Proszę zapamiętać ten zespół, który tworzy Nicola Warda, Maciej Paropczak i oczywiście Hubert Radoszko. Czekamy na koncerty i na kolejne piosenki. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dzięki, a jeszcze na koniec.
1: Tak.
3: Mówisz Hubert, myślisz koncert.

0: nimi każda majówka musi się udać. Perfekt, każdy oddech twój na antenie Radia Wrocław. 11 minut zostało do godziny 15. Dzisiaj cały dzień z polską muzyką na naszej antenie. I gwiazdy, które stanowią o sile polskiej muzyki. Anna Wyszkoni w tym roku świętuje 30 lat na scenie. Trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie czas potrafi mijać dosyć szybko. Anniversary to trasa koncertowa, która trwa. Chwilę temu kapitalny koncert we wrocławskim Teatrze Kapitol, przed którym artystka odwiedziła studio Radia Wrocław, była gościnią audycji Kazu z Gwiazdami, no i opowiedziała mi między innymi o latach 2000, gdy jej twarz pojawiała się bardzo często na okładkach różnych czasopism, między innymi te czasopisma kolorowe żyły sprawami miłosnymi Anny Wyszkoni.
1: Pamiętam tę okładkę i ja jeszcze na tej okładce jestem w sukni ślubnej, bo to było zdjęcie zrobione w jakimś programie telewizyjnym. No więc to wszystko tak pięknie ten magazyn połączył, że zrobiła się z tego niezła afera.
0: No i te nazwiska takie specjalnie przekręciłem.
1: Tak, ale wiesz, to jest w ogóle fascynujące, bo jak ja zaczęłam przygotowania do płyty, do trasy Anniversary, do tego 30-lecia, to jak grzebałam w tych wszystkich archiwach i uświadomiłam sobie, ile było tych artykułów i jakie rzeczy o mnie pisano. I tak z jednej strony mnie to zadziwia, że ludzi to interesuje, a z drugiej strony jakie to fajne, że tak byłam takim obiektem zainteresowania. No to jednak też świadczy o popularności po prostu. No dzisiaj wiadomo, patrzę na to z przymrużeniem oka, z dystansem. Wtedy bywało ciężko, tym bardziej, że ja byłam wtedy w trakcie rozwodu. Głównie moi rodzice oswajali się z tym życiem publicznym, moim. No więc to w tym życiu codziennym mogło trochę przeszkadzać.
0: No ale też ty byłaś taką buntowniczką wtedy, gdy cię Maciek poznał. To chyba w Spodku było, z tego co udało mi się tutaj ustalić. Grałaś ze łzami przed, proszę państwa, wow, The Offspring. Czy to się w głowie mieści? Zespół, który uwielbiam, i łzy przed tym zespołem.
1: Graliśmy. Pamiętam, że wtedy publiczność tak szaleńczo na nas zareagowała, że za kulisami zrobiło się tak trochę podobno nieswojo i w końcu włączyli nam światło, żebyśmy już przestali grać, bo nastąpiła jakaś taka obawa, że ukradniemy tę publiczność zespołowi The Offspring.
0: No i tam pojawia się też Maciej, z którym przez tyle lat jesteście razem i który towarzyszy ci na tej muzycznej drodze. Jak ta wasza miłość w tej chwili wygląda? Jak wy się ze sobą docieracie po tylu latach? Czy to już jest dotarte?
1: No nie, dociera się chyba człowiek całe życie, tym bardziej, że po prostu też na przestrzeni lat się zmieniamy. I kiedy poznałam Maćka, to można powiedzieć, że on był takim moim mistrzem, a ja jego uczennicą w tym show biznesie, więc chłonęłam jego wiedzę, obserwowałam, jak on funkcjonuje, pracuje i pracował już wtedy z największymi na rynku muzycznym w Polsce. A dzisiaj jestem pewną siebie kobietą, która artystycznie wie, czego chce, więc był taki moment, kiedy to Maciek musiał się oswajać z tą moją pewnością i z tą świadomością, ale to są, wiesz, po prostu życiowe sprawy. Skoro dotarliśmy się jako dwójka totalnie innych ludzi, bo ja byłam zbuntowaną dziewczyną w glanach, w rozciągniętych swetrach, a Maciek był w eleganckich koszulach i butach wężowych, czy jakichś tam, wiesz, wypasionych. No to sobie myślę, to dlaczego teraz mielibyśmy nie pokonać jakichś drobnych, codziennych spraw, które czasem stoją nam na drodze.

0: Reklama.
1: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
2: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
0: Po reklamie.
3: Na zegarze 15.
4: Wzmożony ruch na dolnośląskich drogach. Rozpoczęły się już powroty z majówki. Do 22 obowiązuje zakaz jazdy tirów.
5: Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł.
4: Zarzut dla sternika łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim. Mężczyzna był pijany, zginęły dwie osoby.
6: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
4: Prawie bezchmurne niebo w regionie, a na termometrach nawet 26 stopni.
3: I posłuchajmy razem kolejnej porcji wiadomości w studiu Magda Bajor.
4: Dobiega końca długi majowy weekend. Policjanci przypominają, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do godziny 22 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z drogówki.
7: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
4: Zakaz ten nie dotyczy autobusów, a także pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się oraz paliwa.
2: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
4: Sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-letni podejrzany został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
6: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
4: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Piłkarze GKS-u Katowice pokonali u siebie Brookbet Termalikę Nieciecza 5-1. Porażka Termaliki oznacza, że zespół z Niecieczy stracił szansę na utrzymanie w ekstraklasie. Trwa mecz Zagłębia Lubin z Krakowią. W 14 minucie jest bezbramkowy remis. Dziś w piłkarskiej ekstraklasie jeszcze jedno spotkanie. O 17.30 Pogoń Szczecin podejmować będzie Wisłę Płock. A w ekstraklasie koszykarzy Śląsk Wrocław pokonał na wyjeździe Zastal Zielona Góra 80-76.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
4: Znamy laureatów konkursu najlepszych dyplomów sztuki mediów. Nagrodzone prace można oglądać we Wrocławskim Centrum Sztuki WRO. Zaprasza jeden z jurorów, Kuba Żary.
8: To są prace, które bardzo różnie sztukę mediów rozumieją, bo z jednej strony mamy tam takie poszukiwania formalne, poszukiwania techniczne wręcz. Widać zachwyt tym, co technika może nam dać, ale też zastanawianie się nad jej ograniczeniami.
4: Nagrodę główną otrzymał Józef Jakacki z Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie za pracę Aparat milczy, ja mówię. Wystawa czynna będzie do 7 czerwca.
3: Pogoda się za to nie ogranicza. W tej chwili na termometrach od 22 stopni w Wałbrzychu do 26 w Zgorzelcu i we Wrocławiu, a nawet 27 w Lesznie. Na barometrze 1001 hektopaskali ciśnienie spada. W nocy spadną temperatury minimalnie od 10 do 12 stopni. Poza tym w nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Na termometrach od 25 do 27 stopni, podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.

5 minut po godzinie 15. No to zagrajmy pod te powroty z majówki. Proszę jechać ostrożnie i bezpiecznie do celu. Michał Kazulo przed mikrofonem. Witam pięknie i zapraszam. W tej godzinie wpadnie do nas m.in. Kuba Badach.

0: The Police i 99 lat w Radiu Wrocław. Dzisiaj cały dzień gramy tylko po polsku i zapraszamy gwiazdy. Kuba Badach opowiedział mi o nowym krążku Radio Edit i o tekstach, które, proszę państwa, napisała mu żona, Aleksandra Kwaśniewska.
1: Dzieło przypadku, tak jak Ola uratowała mi skórę przy płycie Old School i okazało się, że jest świetną tekściarką, przy Radio Edit po prostu pokazywały mi kolejne demówki. Wiesz, te właśnie pomysły, które się pojawiały, no to najpierw pokazujesz osobie najbliższej. W moim wypadku jest to małżonka, bo też najbliżej siebie mieszkamy. Więc wychodzę ze swojej pracowni, bo ja mam taki mały pokoik 11-metrowy, w którym sobie te rzeczy składam. Puszczam żonie i mówię: a takie coś? A ona mówi: ty, mi się to fajne jest. A to może bym coś do tego spróbowała? Ten, a ja mówię: a to dawaj, dawaj. No i tak w pewnym momencie okazało się, że mamy 10 skończonych piosenek. I powiedziałem do niej: mówię, słońce, przecież my mamy tak naprawdę płytę, to może, bo na tej płycie ja w ogóle chciałem z różnymi autorami popracować i żeby Ola miała część tekstów, ale ponieważ tak pisała,
0: rozpędziła
1: piosenka
0: się.
1: Za piosenką wychodziło i to szło świetnie i to wszystko się zaczęło układać w taką bardzo fajną narrację, trochę właśnie o historie związane z relacjami w parze, albo w parze pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy dopiero będą razem, albo ci, którzy już są, albo ci, którzy byli, to spięło się to w komplet 10 piosenek i zrobiliśmy, i przypadkiem nam wyszła rzecz historyczna, bo dopiero po nagraniu tego gdzieś chyba rzuciłem w którymś momencie hasło, mówię: słuchaj, ile takich płyt powstało w Polsce? Wiesz, to nie jest jakiś tani chwyt i sztuczny uśmiech skierowany pod adresem mojej żony, czy w jej kierunku, że ach, teksty żony się świetnie śpiewa, tylko naprawdę ja bardzo mi się dobrze te teksty, one świetnie leżą. Ona ma umiejętność, już to mówiłem wielokrotnie, pisania, wyważenia, znalezienia balansu pomiędzy prostotą słowa a poetyką słowa. I to nie jest przesadzone w żadną stronę.
0: Jest to lekkość pewna, którą tam utrzymuje, choć jest też dosłowność, na przykład w numerze Ja to wiem, tam jest mocno dosłownie o teściu, który miał ci wszystko załatwić.
1: Tak, tak, tak. No bo to jest właśnie o plotkach, nie wiesz, co mieszka we mnie, nie zdiagnozujesz celniej. Ja to wiem.
0: A jak patrzysz na te wszystkie plotki, które przez te lata cały czas cię szpiegują z każdej strony?
1: Nie.
0: Tak?
1: Słuchaj, no to znaczy, to rzecz, która mnie absolutnie teraz zadziwia i fascynuje, to ostatnio chciałem sprawdzić na YouTubie, czy ktoś wrzucił jakieś nagrania właśnie z Jazzy Christmas. Wiesz, zrobiłem sortowanie według najnowszych i z zaskoczeniem zobaczyłem, że jest ileś filmów, dziesiątki filmów opisanych ostatnie dni Kuby Badacha, śmiertelna choroba Kuby Badacha, jak żona radziła sobie przed jego śmiercią. I to są takie 40-minutowe, takie wygenerowane przez AI, mówiąc obrazowo, takie mędy, bo to są takie mędliwym takim głosem: tego dnia wstał rano, od kaszlu bolały go płuca, schodząc po schodach potknął się i upadł. Oczy żony wypełniły się łzami. I to jest 40 minut i to ma po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. I się zastanawiam, jakim cudem ktoś łyka coś takiego. I więc jest dużo historii o tym, jak umieram, oraz dużo historii o tym, jak moja żona dowiedziała się, że jestem w związku z mężczyzną. Więc jeśli chcesz mnie zapytać o plotki i czy się tym przejmuję, nie.

0: Koma i wola istnienia w Radiu Wrocław. 27 minut po godzinie 15. A ja teraz zapraszam na rozmowę z Alią, której ostatnio wszędzie pełno. Artystka dołączyła też do ekipy Męskiego Grania w 2026 roku i nagrała tegoroczny hymn z Vito Bambino i Igorem Herbutem. W Radiu Wrocław rozmawialiśmy o pisaniu pamiętników i prowadzeniu kalendarza z ważnymi notatkami.
1: No właśnie mam wrażenie, że to nam nadaje, że to jest takie bardzo ludzkie. Przede wszystkim, że to jest twoje pismo, że to jest rzecz, którą posiadasz, którą na przykład ja mam tak też ze swoimi kalendarzami, bo kiedyś ja kalendarz traktowałam jako pamiętnik, szczególnie w liceum miałam kalendarze, które miały bardzo dużo miejsca na tekst, więc opisywałam sobie dni w kalendarzu, co też było super, bo od razu miałam relację z danego dnia wpisaną w kalendarz. Że rzeczywiście to jest jakiś taki artefakt przeszłości, który sobie zachowujesz, że rzadko jest tak, że wyrzucasz kalendarz, przynajmniej ja tak mam, ja to zbieram i to są takie kroniki z twoich lat, z twoich miesięcy, wiesz, wracasz, otwierasz przypadkową stronę i wiesz, co się działo i nagle masz takie, o, to ten dzień, pamiętam ten długopis, nie miałem wtedy, czy nie wiem, czarnego długopisu i dlatego jest na czerwono.
2: To jest najgorsze, jak ci się ten twój ulubiony długopis skończy, na przykład
1: na czarno. No. Ja też to znam, ale to w ogóle jest taka magia ponoć też w kolorze, że jak chcesz, żeby coś nie miało znaczenia, w sensie, żeby czegoś tam nie zmanifestować, to piszesz to właśnie na czarno, z tego co wiem. Niebieski to jest jakiś kolor właśnie na marzenia. Jakieś to ma znaczenie. Trzeba to sprawdzić, bo nie chcę tutaj mówić farmazonów, tutaj siać słuchaczom przede wszystkim, ale wiem, że to też ma znaczenie. Ja się za bardzo do tego nie stosuję, ale no właśnie też często sama padam ofiarą tego, że gdzieś tam zapominam swojego ulubionego długopisu i to też ma swój urok, bo otwierasz ten pamiętnik i wiesz, kiedy to było i masz takie, o, pamiętam, jak to pisałam, bo tutaj jest rozmazana strona, bo pamiętam, że siedziałam na, nie wiem, nad jeziorem i po prostu mokrą ręką dotknęłam.
2: Nie pisałaś i napisałaś płytę.
1: Tak jest.
2: A przy okazji też zastanawiam się, no bo jesteśmy przed koncertem, nie byłem pewien, gdy usłyszałem ten krążek, czy to jest płyta, z którą artystka może sobie łatwo poradzić na scenie, bo ty się tam mocno odsłaniasz.
1: Ja myślę, że jestem bardzo ekstrawertyczną osobą, to raz. Śmieję się, że ostatnio widziałam taki śmieszny filmik, że jest dziewczyna, która tańczy i mówi, i tam jest podpis, że kolejny raz, kiedy, żeby podtrzymać konwersację, zaczęłam opowiadać swoje sekrety. I to jestem absolutnie ja. I ja po prostu lubię się dzielić, bo ja mam wrażenie, że w każdej historii można odnaleźć swoją własną w pewien sposób, albo się z nią utożsamić. I to jest w ogóle też piękne w kontaktach i w rozmowach z innymi ludźmi, że słuchasz nie swojej historii, a nagle odnajdujesz w niej siebie. I mam wrażenie, że właśnie o tym jest cały ten album, że moi słuchacze się po prostu z tym utożsamiają i wchodzą w te historie, w swoich własnych butach i nagle, wiesz, odnajdują swoje własne gdzieś przeżycia w tych piosenkach. Więc ja uwielbiam ten album grać na żywo, bo ja widzę to, że ludzie śpiewając te teksty nie śpiewają o moich przeżyciach, tylko o swoich własnych. Że po prostu te słowa nagle mają, nabierają takiej elastyczności.
2: One stają się takim zaklęciem trochę,
1: tak,
2: mam wrażenie.
1: Tak, stają się zaklęciem, dokładnie. I to jest super. Ja na przykład nie mam zupełnie z tym problemu, żeby to grać na żywo. Wręcz mam wrażenie, że łączymy się w jakiejś energii, a nie konkretnie w słowach.
2: Mało tego, dałaś też przestrzeń, co jest super w dzisiejszych czasach, innym na tej scenie. I ci twoi muzycy, którzy właśnie dudnią tam i próbują wszystkiego przed koncertem, oni też mają dużo przestrzeni, żeby się wyżyć poprzez solówki i tak dalej.
1: Absolutnie tak. I dla mnie to też jest ważne, żeby ten spotlight i to takie no to światło było na moich muzykach, bo moi muzycy to moi przyjaciele, więc ja uważam, że w ogóle to jest bardzo ważne, grając muzykę razem, mając zespół, no bo ja nie śpiewam z podkładami, tylko gramy wszystko tak naprawdę na żywo. To bardzo ważne jest to, żeby każdy był w tym procesie i żeby to nie było tylko odgrywanie materiału, tylko żeby to było realne interpretowanie tych piosenek po swojemu, więc ja aranżuję to z chłopakami, siedzimy razem, wymyślamy tam różne rzeczy, każdy ma swoje 5 groszy zawsze do dodania, czasami to jest bardziej pożyteczne, czasami bardziej problematyczne, ale właśnie, że każdy z nas jest w tym i jest w tym procesie i myślę, że to bardzo widać ze sceny, że po prostu wszyscy są w tych historiach, a nie tylko odgrywają moje własne melodie.

0: autopromocja.
1: Nie ma silniejszego sojuszu na świecie niż sojusz Stanów Zjednoczonych i Europy.
2: W poniedziałek.
3: Ja się zawsze boję sytuacji, w których my jako Polska nie jesteśmy aktorem i nie jesteśmy podmiotem, no ale nie międzynarodowym, tylko przedmiotem. Takich sytuacji się bardzo boję.
2: Po ósmej.
4: Trumpowi również zależy na tym, żeby ten pokój zapanował, ale na jego warunkach.
5: Debata parlamentarna w Radiu Wrocław.
6: Ja nie spodziewam się tego, że w ciągu najbliższych kilku tygodni czy kilku miesięcy nastąpi zakończenie tych działań wojennych i nastanie pokój.
7: Wojsko polskie broni granic naszego kraju, stacjonuje w tym miejscu, w którym jest, podlega naszemu dowództwu.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
11: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Po reklamie.
8: Radio Wrocław w Wałbrzychu i Świdnicy na 95,5 FM.

0: Tomasz Organek, Mississippi w ogniu na antenie Radia Wrocław. 19 minut zostało do godziny 16, a my wracamy do rozmowy z Zalią, która jest rozchwytywana i właściwie każdy nowy duet, który pojawia się w tej chwili w Polsce, to duet z Zalią. Artystka opowiedziała mi o dojrzewaniu, nie tylko tym muzycznym.
1: No wiesz, przestałam być nastolatką i to zobowiązuje i to jest śmieszne, no bo wiesz, jak myślę sobie o tamtej płycie, no to rzeczywiście to było trochę błądzenie po omacku. Że to było... ja mam wrażenie, że to było właśnie to szukanie siebie muzycznie. W ogóle, wiesz, pierwsze wizyty w studio. No nie wiesz, co lubisz, czego nie lubisz, gdzie chcesz być, jak chcesz brzmieć.
2: Trochę jak w takim sklepie z zabawkami, nie?
1: Ale dokładnie tak. To jest jak... To jest dosłownie jak w sklepie. Jakby wchodzisz pierwszy raz do sklepu, który ci postawili obok twojego domu i tak trochę chodzisz między tymi półkami. O, to bym w sumie zjadła. O, a to się może kiedyś przyda. Bez konkretów. I na przykład jeszcze nie wiesz, co jest twoją ulubioną rzeczą i po co będziesz wracał zawsze na przykład. Że też ta, z tą pierwszą płytą się zbiera inspiracje. Myślę, że ona też jest po to, żeby sobie próbować i dowiadywać się przede wszystkim o sobie i o tym, kim jesteś muzycznie. No z tą drugą płytą ja wiedziałam w 100%, czego chcę, że jak to ma brzmieć, na jakim mikrofonie chcę siebie nagrywać, na czym brzmie najlepiej, jak najfajniej nagrać gitary, żeby to brzmiało tak, jak ja chcę, żeby to brzmiało, kto ma to zmiksować, więc no bardzo dużo się dowiedziałam o muzyce w pierwszej płycie i też mam wrażenie, że ta płyta moja debiutancka, Kocham i tęsknię, to było wszystko to, co się działo przed moim 22 rokiem życia, aż do 22 roku życia, a serce to jest 22 plus 25, tak. I właśnie to bardzo, myślę, słychać w tych piosenkach.
2: No ale ta dojrzałość kojarzy się nie tylko z piosenkami, ale też z tym, co się działo w twoim życiu. Zostawiłaś Londyn, wróciłaś do kraju. Jako dorosła już, umówmy się, osoba, trzeba było zabrać się za takie dorosłe życie.
1: Tak, i myślę, że to jest właśnie piękne w tym, żeby... Znaczy, to jest w ogóle bardzo trudny moment, ja zawsze o tym mówię, zresztą też często na koncertach, że piosenka Jakoś będzie też o tym była, że właśnie przeprowadzasz się gdzieś, nagle stajesz się dorosłym w jeden dzień,
2: bo... Trzeba sobie wszystko poprać, ugotować.
1: Trzeba sobie wszystko poprać, nagle masz, wiesz, covida, nie ma rosołu, jesteś sam, umierasz po prostu w domu, ledwo żyjesz i musisz sobie radzić. No i rzeczywiście to była przyspieszona dorosłość, znaczy przyspieszona, była to po prostu wejście w dorosłość i to ten powrót do Warszawy też... był dla mnie jakimś takim przełomowym momentem tego, żeby właśnie usiąść i trochę się zastanowić teraz, kim ja jestem bez systemu, bo pierwszy raz wyszłam z systemu szkolnego, tego, że ktoś za mnie planuje tydzień, ktoś za mnie planuje mi trochę życie.
2: A ty musisz tylko odhaczać.
1: Tak, więc wiesz, no nagle masz przestrzeń i myślisz sobie, okej, no to teraz czas na mnie, kim jest Zalia, co ja chcę zrobić, kim jest Julia w ogóle.
2: Tak,
1: bo jeszcze co.
2: Bo zanim Zalia, to Julia.
1: No dokładnie, i więc myślę, że w ogóle pierwsze pytanie to było, kim jest Julia. I to wymaga największej dojrzałości, żeby się chyba najpierw i w ogóle, żeby się poznać samemu ze sobą.

Justyna Steczkowska w Radiu Wrocław. 8 minut zostało do godziny 16. Michał Kazulo, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Spokojnego powrotu do domu z majówki życzę Państwu. O 16 kolejne wydanie wiadomości, no a po godzinie 16 zapraszam w imieniu Piotra Pietraszka.

0: napisał się film, a gdyby nie wy, nie byłoby nic.
1: 16.
2: Coraz większy ruch na dolnośląskich drogach, jest też więcej policji. Funkcjonariusze będą m.in. kontrolować prędkość.
3: Nadal kierowcy łamią te przepisy.
2: Dziś ostatni dzień przed maturą.
4: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
5: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
2: Start egzaminów jutro o 9:00, na początek język polski. Słoneczne i bardzo ciepłe popołudnie na Dolnym Śląsku.
1: Magda Bajor i szczegóły wiadomości.
2: Majowy weekend dobiega końca. Polacy ruszyli w drogę powrotną. Natężenie ruchu jest spore. Przytyka się autostrada z Legnicy do Wrocławia na odcinku od Kostomłotów do Pietrzykowic. Postać trzeba też na drodze krajowej 35 ze Świdnicy do Wrocławia. Stoimy od Mirosławic do Gniechowic. Ciasno na krajowej 8, zwłaszcza na odcinku między Jordanowem Śląskim a Kobierzycami. Kierowcy są zgodni, aura wyjątkowo ułatwia im zadanie i dobrze zaplanowana podróż z czasem na odpoczynek może być przyjemnością. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej, są już blisko domu.
6: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
7: Wyjechaliśmy w porze drzemki, czyli 12, to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
8: A maluszek ile ma?
7: 1,5 roku.
8: I jak znosi drogę?
7: Przespała całą na szczęście z Poznania, myślę, że wieczorem będzie gorzej.
2: Policjanci apelują o ostrożność. Podczas 2 dni majowego weekendu w kraju doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Policja zatrzymała 777 pijanych kierowców.
9: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
2: Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Dziś więc w Radiu Wrocław sprawdzamy, jak maturzyści spędzają ostatni dzień przed maturą.
10: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
4: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
10: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
5: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Ale jest też głos rozsądku.
7: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
10: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
4: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
10: Zatem połamanie długopisów.
2: Życzył Paweł Kwiatkowski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański przybył do Erywania na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dziś ma zaplanowane spotkania z premierami Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Czech. Prezydent Ukrainy ma też rozmawiać w Erywaniu z polskim premierem Donaldem Tuskiem, który jest w drodze na szczyt w Armenii.
1: Wspomniała już o tym Magda Bajor, no to ja rozwinę ten wątek. Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami, a właściwie kolejny dzień. Najbliższa noc na Dolnym Śląsku z temperaturą od 8 do 12 stopni będzie pogodna. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale uwaga, na zachodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Nie zmienia to faktu, że nadal będzie bardzo ciepło. W poniedziałek termometry w regionie pokażą bowiem od 21 w Sudetach i na Przedgórzu do 27 stopni na pozostałej części regionu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni.
9: Popołudnie kibica.
1: A my ostatni dzień tej tradycyjnej majówki będziemy przede wszystkim spędzać na boiskach piłkarskich, ale także na parkietach do piłki ręcznej. No i mamy nadzieję, zwłaszcza jeżeli Państwo teraz wracają z tych długich majowych wypraw, że będziemy umilać czas tej podróży, oby przebiegła przede wszystkim jak najszybciej i jak najbezpieczniej. Do godziny 20 będziemy razem, a na program zapraszają Eugeniusz Praczy, który audycję realizuje, i Piotr Pietraszek.

0: 7,5 minuty po godzinie 16. Dziś poznaliśmy pierwsze istotne rozstrzygnięcie w piłkarskiej ekstraklasie. W pierwszym niedzielnym spotkaniu 31. kolejki GKS Katowice rozgromił Brukbet Termalik Nieciecza 5-1, a ten wynik oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem z elity w sezonie 2025-26. A w Lubinie dziś starcie Zagłębia z Krakowią. Zagłębiu obecnie w tej bardzo spłaszczonej tabeli bliżej do strefy pucharowej, Krakowi natomiast do miejsc zagrożonych degradacją. Jak przebiega rywalizacja tych drużyn, o tym bezpośrednio z Lubina nasz sprawozdawca Robert Radczak.
1: Dzień dobry, chciałby się powiedzieć dobry wieczór z przyzwyczajenia, tymczasem dzień dobry w pełnym słońcu w Lubinie. Mało kibiców, niespełna 5 tysięcy, ale jest też liczna grupa fanatyków Krakowi. 59 minuta i mamy remis 0-0. Jeśli spojrzymy na to, co działo się w pierwszej połowie, no to można powiedzieć, że działo się wiele. Kluczowa informacja to od 26 minuty Zagłębie gra w osłabieniu, po tym jak sędzia główny tego pojedynku, Tomasz Kwiatkowski, dopatrzył się nieprzypisowego zagrania Igora Orlikowskiego w starciu z atakującym przed pole bramki Zagłębia Kawechem Zachirosamem i pokazał bezpośrednią czerwoną kartkę obrońcy Zagłębia. To wymusiło zmiany w ustawieniu drużyny miedziowych. Trener Leszek Ojrzyński zdjął z boiska Mateusza Dziewiatowskiego i do gry desygnował od razu w tej sytuacji Jakuba Kolana. I o dziwo Zagłębie ruszyło do zdecydowanych ataków, chociaż od początku tego meczu nastawione ofensywnie lubińskie Zagłębie starało się szukać okazji do strzelenia gola, ale czyniło to dość chimerycznie, mimo że na boisku mamy od pierwszych minut Michalisa Kosidisa i Marcela Regułę. No ale właśnie, zmieniło się to wszystko 26 minuty, chociaż wcześniej trzeba jeszcze powiedzieć, że w 15 minucie Krakowia miała szansę na objęcie prowadzenia, gdy było bardzo groźnie, bo po uderzeniu głową Mauro Perkowicza, Michalis Kosidis wystąpił w roli ostatniego obrońcy i wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki z linii bramkowej, zapobiegając stracie gola. Tymczasem teraz atakuje Krakowia do środkowania przed bramkę, zamyka tutaj na lewej stronie tę akcję zawodnik Krakowi, ale tam takim rogalem zawinęła już swój lot poza linię końcową boiska sędzia asystent, a jest nim z dalszej strony Maciej Majewski, pokazał, że piłka opuściła plac gry i z 5 metra rozpoczynają piłkarze Zagłębia. No i wracając do tego, co działo się w pierwszej połowie, jeszcze w 33 minucie Michał Nalepa zablokował strzał Hasicza. To była bardzo groźna sytuacja, bo zawodnik Krakowi atakował z prawej strony przy słupku, ale dobrze ustawiony defensor Zagłębia tutaj nie dał się zaskoczyć. No a potem zaczął się koncert Marcela Regułę. W 37 minucie z linii pola karnego strzelił obok słupka po indywidualnej akcji. To, co Reguła w tej akcji zrobił z obrońcami Krakowi, potykał się, upadał prawie, że, ale utrzymał się na nogach, utrzymał piłkę przy nodze i oddał strzał, który minimalnie potoczył się, po którym piłka minimalnie potoczyła się obok lewego słupka, patrząc z pozycji zawodnika strzelającego. W 40 minucie po strzale Reguły, tym razem z dystansu, piłka odbiła się od słupka, potem jeszcze próbował dobijać Mateusz Grzybek, ale tym razem nie sięgnął celu. W 42 minucie Michał Nalepa z pola karnego strzelił, ale znowu obronił ten strzał bramkarz Krakowi Sebastian Madejski, który w pierwszej połowie był absolutnie bohaterem drużyny Pasów. No i wreszcie mieliśmy doliczony czas gry, gdy po rzucie rożnym piłka została dośrodkowana w pole karne. Tam Madejski obronił strzał i potem jeszcze była dobitka Grzybka. Oczywiście na pierwszym razem strzelał tradycyjnie Marcel Reguła, dobijał po raz drugi, tym razem niecelnie Grzybek i jeszcze po chwili była dobitka Michalskiego, ale za każdym razem Pasy wychodziły obronną ręką z tej sytuacji. Bilans pierwszej połowy, choć Zagłębie grał w osłabieniu, był zaskakujący dla kogoś, kto nie oglądał pierwszej części spotkania, bo patrząc na suche statystyki, strzałów 14-5 dla Zagłębia, celne 2-1, a rzuty rożne 5-4. Zatem, jak okazuje się, można grać w osłabieniu, można grać ciekawą piłkę. No i tak jak zapowiadał przed tym pojedynkiem pomocnik Zagłębia, który teraz po tych zmianach i po tej czerwonej karce jest obrońcą, Filip Kocaba, spodziewał się intensywnego meczu i takie jest to spotkanie, mimo że rozgrywane jest tutaj przy wysokiej temperaturze. Teraz dobre wyjście z własnego pola karnego, ale tutaj jakiś uraz Michała Nalepy, który wyprowadził tę piłkę. Reguła tymczasem minął z piłką linię środkową boiska, ma przed sobą trzech zawodników, no i wywalczył rzut z autu, a wcześniej ogromne problemy miał z nim Brahim Traore, obrońca Krakowi, już w 9 minucie został ukarany żółtą kartką i od tamtej pory no, grał dość niepewnie, więc trener Bartosz Grzelak, nowy opiekun Krakowi, postanowił w przerwie zastąpić tegoż gracza zawodnikiem z Bułgarii, Martinem Minczewem, a tuż po przerwie, właściwie no nie tak tuż, bo po 13 minutach zdjął z boiska doskonale znanego na Dolnym Śląsku Maksima Domingueza, znanego z występu w Miedzi Legnica, i decydował do gry kolejnego doświadczonego zawodnika Mateusza Praszelika. Zatem za nami 63 minuty gry i Zagłębie grające w osłabieniu wciąż remisuje z Krakowią w obecności 5545 widzów, 0-0.
0: Robert Radczak po raz pierwszy, ale zapewniam, że nie po raz ostatni ze stadionu piłkarskiego w Lubinie. No to ja jeszcze dodam tylko, że dziś w 31. kolejce Ekstraklasy, oprócz zakończonego już spotkania w Katowicach, trwającego meczu w Lubinie wieczorem, a właściwie no nie takim wieczorem, późnym popołudniem, bo o 17.30 w trzecim meczu Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. A my za moment wracamy do Lubina na mecz Zagłębia z Krakowią.

0: I tak razem z braćmi Kasperczyk szybko zleciała nam ta muzyczna przerwa, która dzieliła nas od pierwszego połączenia ze stadionem w Lubinie, a ponowną wizytą na tym stadionie, no to przypominam, 31. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, a w niej KGHM Zagłębie podejmuje Krakowie. Mecz ten komentuje Robert Radczak.
1: Mamy 68. minutę tego pojedynku. Upatrywany jest Marcel Ryguła, który został tutaj znowu bardzo mocno potraktowany przez zawodnika Krakowi. Tym razem tak bezpardonowo potraktował go chorwacki obrońca Krakowi Bosko Sutalo, ale wcześniej też były dwie groźne sytuacje dla Krakowi. No i jedna kontrowersja, bo po wyrzucie z autu, kiedy rozstawaliśmy się, piłka trafiła w pole karne, no i tam na linii pola karnego najpierw był prawdopodobnie faulowany Grzybek, no ale sędziowie puścili grę. Potem Grzybek usiłował zaskoczyć bramkarza Krakowi Sebastiana Madejskiego strzałem głową, no ale interweniujący bramkarz uderzył naszego piłkarza, naszego obrońcę, ale sędziowie też nie dopatrzyli się przewinienia w tej sytuacji. No i potem piłka została szybko przeniesiona przez Krakowie i mieliśmy sytuację, w której Praszelik oddał mocny strzał, po którym w tej sytuacji mieliśmy poprzeczkę, bo piłka zbita przez Buricza odbiła się właśnie od tego elementu bramki i potem znowu powrócili z akcją piłkarze Krakowi na połowę Zagłębia i tym razem Buricz obronił groźny strzał z linii pola karnego w wykonaniu Klicha, ale teraz przed polem karnym sfaulowany po raz kolejny został Marcel Ryguła. No, nie oszczędzają go tutaj piłkarze Krakowi. No i dziwię się, że sędzia nie utemperuje tych nieprzepisowych zagrań. Tomasz Kwiatkowski, rzecz jasna, arbitr główny, jakimś żółtym kartonikiem, bo to jest kolejna już sytuacja, w której Marcel Ryguła jest brutalnie traktowany przez piłkarzy gości i nie ma tutaj reakcji sędziego. Ale teraz będzie zmiana, bo za chwilę Lawente Sabo i Tomasz Makowski, zatem boisko opuszcza Michalis Kosidis i za niego teraz w 70. minucie wchodzi Lawente Sabo. No i też opuści plac gry ten wiecznie faulowany Marcel Ryguła i jego miejsce zajmie Tomasz Makowski. Zatem tutaj stara się oszczędzić siły tego młodego zawodnika trener Leszek Ojrzyński. Znakomity ostatni kwadrans pierwszej połowy. Nieco mniej w ofensywie widoczny w drugiej połowie, no ale też gra się tak, jak pozwala na to przeciwnik. A trzeba powiedzieć, że w drugiej połowie tego pojedynku zespół Krakowi gra trochę lepiej. Rzadziej dopuszcza Zagłębie do swojej bramki. No i teraz jest Makowski, ależ strzał nad bramką. Szkoda, że ta piłka w pewnym momencie nabrała takiego wysokiego lotu, tak jakby dostała powietrze spod spodu, taki strumień tego powietrza, który wyniósł ją wysoko nad poprzeczką przy tej rotacji bramki Madejskiego. No i z tej sytuacji w 70. minucie gola dla Zagłębia nie będzie. Zatem już sporo zmian, przede wszystkim w ekipie Zagłębia, bo przypomnę, że po tym, gdy opuścił plac gry z powodu czerwonej kartki nasz obrońca, którym niestety był na początku tego spotkania Igor Orynkowski, w 31. minucie za Dziewiatowskiego pojawił się Jakub Kolan, no i potem mieliśmy wejście Makowskiego i Jakuba Sypka. Wkrótce też chyba możemy się spodziewać, jeżeli trzeba będzie tutaj dokonywać jakichś zmian ofensywnych. No a mamy teraz na boisku także Tomasza Makowskiego. Grzybek też dobrze tutaj zachował się w sytuacji, bo od nogi zawodnika drużyny gości Zacholer sama tutaj wybił tę piłkę na aut i spokojnie kontrolował, jak ta toczy się poza obwód boiska. Zatem 71. minuta gry za nami. Zagłębie próbuje, szuka okazji do tego, by ukąsić tutaj Krakowie, mimo że gra w osłabieniu. Temu też mają służyć zmiany dokonane przez trenera Ojrzyńskiego, który nie chce tutaj bronić tego bezbramkowego remisu. Oczywiście ta zmiana w pierwszej połowie była tym podyktowana, by bardziej doświadczony Kolan zagrał w drugiej linii, a z kolei by zawodnik, który już grał na pozycji obrońcy w tym sezonie, choćby w Lublinie, Filip Kocaba, wzmocnił tutaj sekcję defensywną. No i teraz w ten właśnie sposób czwórką obrońców gra Zagłębie. Mamy tutaj tutaj i Kocabę, i Nalepę z Michalskim w środku, i z lewej strony pracujący Josip Czorluka. Mamy 72 minutę gry w ataku pozycyjnym zespół Krakowi. Zagłębie stara się teraz wysoko wychodzić do rywali, by nie pozwalać im na bezkarne rajdy w polu karnym. I teraz z lewej strony atakuje Praszelik. Dobre wejście tego zawodnika, zakończone strzałem, po którym piłka odbiła się w poprzeczkę, ale teraz piłka stracona przez Mauro Perkowicza, ale rzut z autu wywalczony. I teraz główka kolana prosto do ustawionego Grzybka. Tutaj jednak stracili Lubinianie na chwilę tę piłkę, ale skuteczna interwencja we własnym polu karnym. Dalekie wybicie przez Jakuba Kolana powoduje, że Krakowia musi zaczynać swoją akcję od środka boiska. W 73 minucie Zagłębie gra wciąż w osłabieniu po czerwonej kartce Igora Orlikowskiego. Ale teraz będzie groźnie, bo będzie rzut wolny z linii pola karnego. No tutaj Dominik Piła, pochodzący ze Świdnicy, obrońca drużyny Pasów, wywalczył rzut wolny z bezpośredniej bliskości linii pola karnego, bliżej prawego narożnika tej części boiska. Zatem jeszcze kilkadziesiąt sekund pozostaniemy w Lubinie, by zobaczyć, czy Zagłębie, a konkretnie Jasmin Buric, wyjdzie obronną ręką z tej sytuacji. Jest przygotowany do oddania strzału Mateusz Klich, kapitan Krakowi. Miał udział w tych wielu akcjach, które dobrze zapowiadały się ze strony Krakowi, ale Lubinianie bronili się skutecznie. Tymczasem Klich, nie, to nie on. Piłka wbita prosto w twarz obrońcy Zagłębia, który teraz pada. Było tam trzech zawodników gospodarzy, no ale najważniejsze, że to chyba Michał Nalepa tutaj, nie, chociaż Nalepa jest tutaj, no w każdym razie zwija się z bólu zawodnik, który tutaj obronił ten strzał, zatem można powiedzieć, że Zagłębie znów z opresji wychodzi obronną ręką, tym razem był to Damian Michalski i po 74 minutach gry Zagłębie Krakowia 0-0.
0: Dziś rywalizacja w piłkarskiej ekstraklasie, ale także na boiskach pierwszej ligi. O 17:00 rozpocznie się mecz z udziałem trzeciej dolnośląskiej drużyny Chrobry Głogów. O tej właśnie godzinie rozpocznie domowy mecz z GKS-em Tychy. Wczoraj Miedź Legnica wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Do tego meczu wrócimy w dalszej części dzisiejszego programu, a już w piątek wyjazdową wygraną odniósł także w Łęcznej wrocławski Śląsk. Więcej o tym spotkaniu mówiliśmy we wczorajszej audycji sportowej. Trwa mecz w Chorzowie, to akurat kolejne spotkanie pierwszej ligi, już doliczony czas gry, a zatem jesteśmy po regulaminowych 90 minutach i niebiescy prowadzą z Odrą Opole 2-0. A my teraz zagramy, po tej muzycznej przerwie kolejna wizyta na piłkarskim stadionie w Lubinie.

0: Zagłębie Lubin. Piłkarze tego klubu od pewnego czasu w trudnej sytuacji, bo w spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy grają w liczebnej niedowadze po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Jak radzą sobie Miedziowi w starciu z Krakowią? O tym niezmiennie Państwa informuje Robert Radczak.
1: Rozpoczęła się 80. minuta tego pojedynku. Wciąż mamy 0-0. Teraz po główce Michała Nalepy. Piłka wchodzi poza obwód pola karnego, ale niewiele brakowało, by tutaj znowu było groźnie. Tym razem Mateusz Klich źle przyjął piłkę przed 5 metrem i ta potoczyła się poza obwód boiska i dośrodkowaniem z 5 metra będzie wznawiał grę bramkarz Zagłębia Jasmin Buricz. No w drugiej połowie kilka znakomitych interwencji golkipera Zagłębia Lubin. Wcześniej końcówka pierwszej połowy należała do jego przeciwnika po drugiej stronie boiska, czyli do Sebastiana Madejskiego. Te kluczowe interwencje uratowały Krakowie przed stratą gola, mimo że pasy grają w przewadze. Oczekiwanie gola to taka ciekawa statystyka, która pokazuje, że to jednak wciąż Lubinianie bardziej są postrzegani przez algorytmy jako drużyna, która powinna trafić do siatki rywala, niż Krakowia, która jest częściej w posiadaniu piłki w stosunku 65-35%. Jeśli chodzi o statystykę strzałów, tutaj wciąż 18-13 na korzyść Zagłębia. Oba zespoły oddały po 3 celne uderzenia na bramkę. No i, ale jeśli chodzi o statystykę rzutów rożnych, no to tutaj zdecydowanie pasy w drugiej połowie są skuteczniejsze, bo przypomnę, że po pierwszej części gry było 5-4 dla Zagłębia, a teraz jest 9-5 dla Lubinian. Ale oczywiście no, zmiana taktyki przez Krakowie, zmiana sposobu rozgrywania piłki, swoich akcji, konstruowania, to też sprawia, że Lubinianie rzadziej goszczą, ale teraz błąd i dobrze, że to się nie skończyło czymś bardzo przykrym, bo Kamery Dijon dostał piłkę w polu karnym. Na szczęście zawahał się, to wystarczyło, by Jakub Kolan wybił mu spod nóg futbolówkę, no i odetchnęliśmy z ulgą. Tymczasem piłka powraca do środka boiska, tutaj Szabo nie spieszył się, żeby przejąć tę piłkę. Damian Dobrowski da w środku pola z pomocą Michała Nalepy, odzyskują piłkę na prawą stronę, zagrana do Grzybka. Ten był popychany przez atakującego go Mauro Perkowicza, co tym razem nie uszło uwadze sędziego tego pojedynku Tomasza Kwiatkowskiego i będzie rzut wolny z okolic koła środkowego po stronie jeszcze Zagłębia. Zatem będzie dośrodkowanie w pole bronione przez Krakowie. Takim zamaszystym gestem Michał Nalepa, który jest przed polem karnym Krakowi, pokazał do zawodnika, który będzie dośrodkowywał tę piłkę, czyli do Filipa Kocaby, by ten uderzył. Ale tutaj jeszcze Jasmin Buricz, widzę, poszedł do tej piłki, postraszył. No i teraz czekamy na gwizdek. Już jest piłka rozegrana. Rzucona na głowę Nalepy. Ten ją podbija prosto pole karne. Tam Szabo walczył. Jeszcze nabiega Jakub Kolan. Minął się jednak z tą piłką. Nie trafił w nią czysto. Ale jeszcze Damian Dobrowski podbija. Zagrywa tam w szesnastkę. Jest tam szarżujący Josip Czorluka. Ale ostatecznie piłka opuszcza plac gry. I od własnej bramki będzie rozpoczynał grę Sebastian Madejski. Szkoda tej sytuacji. No ale Zagłębie pokazuje, że mimo, że gra od 26 minuty w osłabieniu, to jednak potrafi tutaj nie tylko skutecznie bronić się przed atakami Krakowi, ale przede wszystkim atakować przed pole bramki Sebastiana Madejskiego. No, chcielibyśmy, by w tej sytuacji bardzo trudnej dla piłkarzy Zagłębia podopieczni Leszka Użyńskiego przynajmniej uratowali ten punkt, no, ale oczywiście byliśmy świadkami wielu takich spotkań, w których drużyny grające w osłabieniu potrafiły wygrać i to w sposób zdecydowany, jak choćby kilka sezonów temu Wisła Płock, grająca niemal przez całe spotkanie, pokonała we Wrocławiu Śląskę 3-0. No dzisiaj na to się w Lubinie nie zanosi. Oby tak też zostało, bo to oczywiście mamy jeszcze 7 minut podstawowego czasu gry i na pewno czas doliczony. A tymczasem Klich składa piłkę przed pole karne. No i Buricz teraz, dobrze, że miał czapeczkę na głowie z daszkiem, bo ta piłka mogłaby tutaj wpaść przy lewym słupku, patrząc z pozycji piłkarza strzelającego. Sytuacja teoretycznie niegroźna, no ale przy oślepiającym słońcu mogło to się różnie skończyć, no ale niezwykle doświadczony Jasmin Buricz nie dał się zaskoczyć i po 84 minutach gry w Lubinie mamy wciąż remis w meczu Zagłębia z Krakowią 0-0.
0: Bez goli na stadionie w Lubinie, to teraz krótko o miejscu, gdzie akurat punkty padały dość często, bo tak zazwyczaj dzieje się na koszykarskich parkietach, a niedziela upływa także pod znakiem rywalizacji w Basket Lidze. No i dziś na zwycięską ścieżkę po 4 kolejnych z rzędu porażkach wrócili koszykarze Śląska w dzisiejszym spotkaniu rozgrywanym w takiej obiadowej porze, bo mecz w Zielonej Górze rozpoczął się o godzinie 12:30. Śląsk prowadzony przez Jacka Winnickiego, który zastąpił w tym tygodniu zwolnionego Ajnarsa Bagackisa, wygrał z Zastalem 80-76. Teraz tylko tak króciutko 20 punktów kadry Greja dla zwycięzców, dla pokonanych najwięcej 15. Andrzej Mazurczak, postaramy się więcej na temat tego koszykarskiego spotkania w drugiej części niedzielnego popołudnia Kibica Państwu opowiedzieć. Bo za chwilę, tak, Państwo znają już ten scenariusz, zagramy, a po muzycznej przerwie wracamy do Roberta Radczaka.

0: 6 bramek padło w pierwszym dzisiejszym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy w Katowicach, gdzie GKS rozgromił Brookbet Termalikę Nieciecza 5-1 i tym samym przypieczętował smutny los Beniaminka z Niecieczy, który został dziś oficjalnie pierwszym tegorocznym spadkowiczem z piłkarskiej elity. Na razie tę średnią goli w 31. kolejce obniżają nam piłkarze z Lubina i z Krakowa, którzy mierzą się na Dolnym Śląsku. Może w końcówce kibicom uda się dostarczyć nieco więcej atrakcji w postaci goli. No to wracamy na stadion w Lubinie. Tam niezmiennie jest Robert Radczak.
1: 89. minuta, powoli dobiega końca, jeszcze półtorej minuty regulaminowego czasu gry. Z pewnością sędzia główny Tomasz Kwiatkowski doliczy 3, może nawet 4 minuty do zakończenia tego pojedynku, ale najważniejsza informacja jest taka, że grający od 26. minuty w osłabieniu Zagłębie po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego wciąż remisuje z Krakowią 0-0. Ostatnio znowu dobra interwencja Jasmina Buricza, który obronił strzał Perkowicza, który z pola karnego oddał strzał głową, ale popularny Jasiu zgasił tę piłkę, jak to się zwykło omawiać w piłkarskim żargonie, przed linią bramkową. No i dla pasów gola nie było. Teraz próbuje Levente Sabo przyjąć piłkę w kole środkowym, ale obrońcy Krakowi byli szybsi i teraz Mateusz Klich będzie rozciągał tę grę Krakowi na lewą stronę. Tutaj uwija się Dijon, który przyjął tę piłkę, chociaż teraz ma przed sobą Mateusza Grzybka. Rozegranie piłki tutaj bardziej w prawą stronę, ale nie popisał się w tej sytuacji. Wściekający się teraz na siebie Mateusz Praszelik, który zaklął szpetnie i to na pewno nie po francusku, jak książę pan, i ta piłka na szczęście opuściła dla nas plac gry ku radości większości kibiców na tym stadionie, bo przypomnę, 5545 widzów zasiada dzisiaj na murawie, a tymczasem będzie kolejna zmiana w ekipie Zagłębia. Za chwileczkę pojawi się Michael Mlinarić, który dość długo oczekiwał na powrót do gry, a tymczasem dokona tutaj też kolejnej zmiany. Nie będzie zmiany Krakowi, ale chodzi Damian Dąbrowski. Trochę zaskakująca w tym doliczonym czasie gry zmiana, ale być może postanowił trener Leszek Ojrzyński już nie czekać na to, aż będzie sytuacja, w której Zagłębie będzie się rozpaczliwie bronić, tylko po prostu stawia na ofensywę, bo Mlinarić to napastnik, który dołączył do Zagłębia w przerwie zimowej. No i teraz czekamy na rozwój wydarzeń na boisku. Wybija piłkę Jasmin Buricz. Gromkie dziękujemy. Dziękujemy dla kapitana Zagłębia, od najwierniejszych kibiców Zagłębia. Teraz było kolejne przewinienie w środku pola. Kolejny faul, którego dopuścił się szwedzki obrońca Gustav Henriksson, i będzie rzut wolny ze środka boiska. Zatem aż 5 minut zostało doliczonych do podstawowego czasu gry przez sędziego głównego Tomasza Kwiatkowskiego. No i teraz czekamy, jak Zagłębie poradzi sobie w tej sytuacji, mając rzut wolny. Ustawił tę piłkę Tomasz Makowski, który pojawił się na boisku w 71. minucie, zmieniając innego piłkarza, który musiał opuścić plac gry, Michaela Kosidisa, a tymczasem ta piłka zbyt mocno podkręcona przez Makowskiego odskoczyła od nogi Michała Nalepy przy linii bocznej boiska i od wyrzutu z autu swoją akcję od obrony, właściwie może by powiedzieć, zaczyna zespół pasów. I teraz nie spieszą się krakowianie, budując ten atak pozycyjny, bo piłkarze Zagłębia wysoko tutaj wychodzą, uniemożliwiając swobodne rozegranie piłki. Jakub Kolany teraz i Czorluka, każdy tutaj dokłada swoją cegiełkę. Mlinarić też angażuje się w działania ofensywne. Sabo to gracz, który jest najbardziej wysunięty, ale też teraz wraca do obrony i śmiałe wyjście Jasmina Buricza poza obwód pola bramkowego. Wyskoczył do tej piłki, złapał ją, uprzedzając zamiary wychodzącego do uderzenia głową Mauro Perkowicza. Chorwacki gracz Krakowi po raz kolejny usiłował zaskoczyć bramkarza Zagłębia, ale Bośniak z polskim paszportem tutaj nie dał się zaskoczyć. Wybita piłka na połowę Krakowi. Teraz usiłuje ją Dominik Piła zgrać do bramkarza. Uczynił to skutecznie, ale Sebastian Madejski wraca do niego z piłką. No, Krakowia nie nie jest tutaj drużyną, która powinna bronić się, no ale powraca w końcu zespół z pasów z futbolówką na część broną przez Zagłębie. Rozciągnięcie gry do lewej strony. Tutaj przyspiesza Dijon, wycofuje tę piłkę na środek do Sutalo. Ten przekierował ją na bardziej do prawej strony, no ale tutaj dobrze Lubinianie presują zawodników, tak to się mówi, grają pressingiem, naciskają na nich i teraz dopiero dośrodkowanie w pole karne. Mateusz Grzybek był popychany w polu karnym przez Henriksona, ale sędzia puścił grę, nie dopatrzył się przewinienia, chociaż ewidentnie był popychany. Moim zdaniem powinien być odwiznany faul. No wiele jest tutaj takich sytuacji, do których można mieć zastrzeżenia, jeśli chodzi o decyzje sędziowskie, zwłaszcza do tej sytuacji z czerwoną kartką. Oczywiście to będą analizowali później eksperci, a tymczasem z prawej strony sędzia teraz przerywa grę i ukarał żółtą kartką Mlinaricza. No, kuriozalna zupełnie sytuacja, no musiał tutaj dojść chyba do jakiegoś zwarcia, ja podążyłem tutaj za piłką, więc nie byłem pewien, czy ta kartka będzie za wcześniejsze przewinienie, bo doszło tutaj do zwarcia, no ale myślę, że tutaj no, sędzia nie jest najmocniejszym punktem tego pojedynku, tak delikatnie trzeba byłoby powiedzieć na temat dzisiejszej pracy Tomasza Kwiatkowskiego, ale tu już mówię, jego postawę będą oceniali eksperci i kolegium sędziów. Tymczasem znowu Jasmin Buric wychodzi, wyszybował, można powiedzieć, z tego 5 metra nad głowami przeciwników i złapał tę piłkę ku naszej radości, bo nie ma zagrożenia tutaj dla bramki Zagłębia Lubin. Teraz niestety Lubinianie zmarnowali swoją szansę na to, by zaatakować. Wściekł się Leszek Ołżyński, aż wyszedł za linię, która oddziela go od boiska z tak rozłożonymi rękoma, jak atakujący przeciwnika Indyk. Wściekł się nie na żarty szkoleniowiec Zagłębia, bo być może była to ostatnia szansa na to, by Zagłębie tutaj skutecznie zaatakowała bramkę Krakowi. No i teraz mamy już ostatnią z tych 5 doliczonych minut gry. Jeszcze tutaj świetnie Kocaba wybija tę piłkę na róg i to może być ostatni fragment tego pojedynku na stadionie w Lubinie, bo ten doliczony czas gry w podstawowym wymiarze został już przekroczony. No ale oczywiście jest tak, że gra się dotąd, dopóki sędzia nie zagwiżdże po raz ostatni. Zatem piłka ustawiona już przez Klicha w lewym narożniku. Pasy gol niesie się z sektora zajmowanego przez kibiców w biało-czerwonych, pasiastych koszulkach. I teraz piłka w pole karne. Sabo wybija on poza obwód gry, ale tutaj jest jeszcze Dijon, wrzucają z powrotem przepychanka na Lepa i Grzybek wybija tę piłkę daleko i jeszcze została tutaj wstrzymana gra na chwileczkę, bo zobaczymy, jaką decyzję tutaj podjął, czy to będzie jeszcze jakaś analiza VAR, czy tam nie wiem, o co chodziło w tej sytuacji. Sędzia główny przerwał grę, no i zobaczymy. I mamy koniec meczu. Jednak była tutaj chyba jakaś dyskusja z wozem VAR, ale w tym momencie sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał zakończenie emocjonującego pojedynku, chociaż goli w Lubinie dzisiaj nie zobaczyliśmy. To Zagłębie remisuje z Krakowią 0-0. Przypomnę kluczowy moment dla tego pojedynku. 26 minuta. Czerwona kartka dla Igora Orlikowskiego, bezpośrednia czerwona kartka, potem 4 doskonałe sytuacje Zagłębia, niestety niewykorzystane, i w drugiej połowie tego pojedynku to takie piłkarskie szachy bez wskazania na któregokolwiek z rywali. Zatem chyba jednak trzeba uznać ten punkt za sukces Zagłębia, biorąc pod uwagę to, że ponad te 65 minut Lubinianie grali w osłabieniu, więc to trzeba zaliczyć na plus. Przypomnę, dzisiaj KGHM Zagłębie Lubin remisuje z Krakowią 0-0.
0: A naszym sprawozdawcą na tym spotkaniu był Robert Radczak, który za moment zmieni obiekt, ale pozostanie w Lubinie i od godziny 18 będą Państwo naszego dziennikarza mogli usłyszeć w roli komentatora kolejnych derbów Dolnego Śląska w Superlidze Szczypiornistek. Ważne spotkanie, zwłaszcza dla miedziowych z Lubina, które zmierzają w stronę kolejnego Mistrzostwa Kraju, no ale na drodze i te szyki może pokrzyżować rywal z Zamiedzy, czyli Kaper Gminy Kobierzyce. Jak to przy derbach, z pewnością walki nie zabraknie. Kto będzie górą, przekonamy się w dalszej części popołudnia kibica. A dziś jeżeli chodzi jeszcze o piłkę ręczną, ważne rozstrzygnięcie w Lidze Centralnej, bo Śląsk Wrocław, lider tych rozgrywek, grał z wiceliderem Pogonią. Ten mecz rozegrano w Szczecinie i wrocławianie już dziś mogli świętować powrót do Superligi, do grona najlepszych. Warunek był jeden, trzeba było Pogoń ograć, ewentualnie przegrać, ale dopiero po rzutach karnych. Żaden z tych scenariuszy się nie spełnił. Śląsk przegrał w Szczecinie z Pogonią 25-33. No i losy awansu rozstrzygać się będą w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ligi Centralnej Szczypiornistów, a w niej Śląsk Wrocław będzie podejmować ekipę Juranda Ciechanów i wszystko wskazuje na to, że losy awansu rozstrzygać się będą za tydzień w hali Orbita. A my za moment podsumujemy najważniejsze wydarzenia sportowej niedzieli, nie tylko w kraju, ale również na arenach zagranicznych.

A zaczynamy podsumowanie tego, co przyniosła nam sportowa niedziela, oprócz oczywiście ligowych rozstrzygnięć, o których już mówiliśmy. No to przede wszystkim przyniosła nam dobrą informację z tenisowych kortów. Katarzyna Kawa wygrała turniej WTA 125 w chińskim Huzhou. W finale Polka pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec 6-0, 6-4. Dzięki temu w najbliższym notowaniu światowego rankingu 33-letnia Katarzyna Kawa awansuje ze 163 na 138 miejsce. Inna Katarzyna, niewiadoma, zajęła czwarte miejsce na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania Pani na 113-kilometrowej trasie z Marin do Salvatera de Mino. Wygrała Szwajcarka Noemi Reck przed Belgijką Lotte Kopecki i Niemką Franciską Koch. Stanisław Aniołkowski zajął trzecie miejsce na ostatnim, ósmym etapie kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Kolarze przejechali 105 km ze startem i metą w Ankarze. Najszybszy był Belg Tom Krabbe, a w całej imprezie triumfował Australijczyk Sebastian Berwick. Najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej na 24. miejscu znalazł się Piotr Pękala. Włoski kierowca Kimi Antonelli z Mercedesa był najszybszy w kwalifikacjach i wystartuje z pole position w dzisiejszym wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Drugi czas miał Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Wyścig zaplanowano na godzinę 19 czasu w Polsce. Miał rozpocząć się 3 godziny później, ale przyspieszono go ze względu na niekorzystne prognozy pogody zakładające m.in. gwałtowne burze. Zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk oraz Andrzej Burda zdobyli w chorwackim Osijeku srebrne medale strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów w pozycji leżąc. Rywalizację kobiet wygrała Szwajcarka Ania Bachmann-Senti, a wśród mężczyzn triumfował Austriak Aleksander Schmirle. Jakub Sordyl wygrał zawody rangi Grand Slam w judo rozgrywane w Duszanbe w Tadżykistanie w kategorii powyżej 100 kg. Polak pokonał w finale Rosjanina Bisłana Katamardowa. W kategorii powyżej 78 kg Kinga Wolszczak uległa w walce o brąz Shinran Niu z Chin. Wcześniej w wadze do 70 kg triumfowała Aleksandra Kowalewska, a drugie miejsce w kategorii do 52 kg zajęła Aleksandra Kaleta. Reprezentanci Polski w siatkówce plażowej Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w finale turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W półfinale biało-czerwoni pokonali łotewską parę Martins-Plavins, Christians-Fokeroz 2-0. Był to udany rewanż Polaków za fazę grupową, w której Łotysze zwyciężyli 2-1. Za 6 minut będzie godzina 17, za 6 minut kolejne wiadomości, które przygotowała i przedstawi Magda Bajor, a my do sportu w Radiu Wrocław wracamy już po 17. Nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Kazul z gwiazdami
0: w Radiu Wrocław.
2: Z nami dzisiaj Julia Kamińska, z którą rozmawiałem o tym, jak wygląda szukanie przestrzeni dla siebie, gdy już trzeba opuścić scenę i wrócić trochę do rzeczywistości.
3: Każdy ma jakieś swoje sposoby na to. Faktycznie ciężko jest na przykład zasnąć po takim koncercie i mam jakieś takie swoje sposoby, nie wiem, długa kąpiel czy słuchanie jakichś medytacji.
2: Szum suszarki. Szum jest suszarki. Modny, słyszałem.
3: Naprawdę. Coś w tym jest. A, mam też taką matę z kolcami, na której się kładę.
2: Co, dajesz radę? Ja próbowałem, myślałem, że zemdleję, jak tam
3: to
2: się...
3: To jest straszne, ale trzeba to po prostu przeczekać. Pierwsze 2 minuty są najgorsze, a potem jest wspaniale. Bardzo, bardzo to polecam.
4: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, po 13:00.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Wrocław.
5: Niebo było różowe.

0: Reklama.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
0: Po reklamie.
2: Jest 17:00.

0: Coraz większy ruch na dolnośląskich drogach. Trwają powroty z majowego weekendu. Jest też więcej policyjnych patroli.
1: Będą prowadzone kontrole pod kątem czujności, pod kątem bezpieczeństwa.
0: Ściółka sucha jak pieprz w dolnośląskich lasach, podobnie jak na większości obszaru Polski, trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
2: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Do budowy bezpiecznego ronda w Jeżowie Sudeckim jeszcze co najmniej rok. Na razie jest tylko koncepcja.
3: Dochodzi do i stłuczek, i dość takich poważnych wypadków.
0: Na Dolnym Śląsku słonecznie i bardzo ciepło, nawet 27 stopni na termometrach.
4: Na wiadomości zaprasza Magda Bajor.
0: Rozpoczęła się fala powrotów z długiego weekendu. Jesteśmy na to przygotowani, zapewnia młodszy aspirant Barbara Pluta z policyjnej drogówki.
1: Nad bezpieczeństwem tych powrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem czujności, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
0: Na dolnośląskich trasach coraz większe natężenie ruchu. Przytyka się autostrada z Legnicy do Wrocławia, przede wszystkim na odcinku od Kostomłotów do Pietrzykowic. Ciasno też na Krajowej Ósemce, zwłaszcza na odcinku między Jordanowem Śląskim a Kobierzycami.
5: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Państwowa Straż Pożarna alarmuje, że na większości obszaru Polski, w tym na całym Dolnym Śląsku, obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Rzecznik PSP Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, lecz także właśnie pożarom lasów.
2: Pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Od jutra prognozowane są opady deszczu, również o charakterze burzowym, które nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Urzędnicy chcą poprawić bezpieczeństwo. Jest koncepcja budowy ronda w miejsce niebezpiecznego skrzyżowania. Krzyżują się tu drogi z Jeżowa Sudeckiego, Jeleniej Góry i w kierunku Wlenia. Jak mówią mieszkańcy, często dochodzi do kolizji.
6: Tutaj jest droga podporządkowana, tamta jest główna i tutaj ludzie chyba nie czują tego, że są na podporządkowanej i jadą prosto i są zderzenia z tym, co jadą od Jeleniej Góry.
3: To jest 2-3 razy do roku takie mamy wypadki. Deszcz pada, jest ślisko, wtedy wpadają w poślizg i rozbijają na płoty.
0: Wstępny koszt budowy ronda to około 4 milionów złotych, informuje starosta karkonoski Mirosław Górecki.
7: Ta koncepcja będzie omawiana przez naszych drogowców, przez Radę Gminy i Wójta, żebyśmy byli w stanie posiadać dokumentację i przy ogłoszeniu jakiegokolwiek programu rządowego, żebyśmy wystartowali.
0: Do tej pory nie udało się zdobyć pieniędzy spoza budżetu powiatu karkonoskiego. Radio
4: Wrocław. 27 stopni aktualnie na termometrach w Legnicy, 27 również we Wrocławiu, po 26 w Zgorzelcu i Jeleniej Górze, dalej 24 na tej liście temperatur Kłodzko, 23 Wałbrzych, a na Śnieżce 12 stopni. Oczywiście na plusie. Na barometrach we Wrocławiu 999 hektopaskali. Ciśnienie powoli spada. W nocy temperatura od 8 do 12 stopni. Jutro w dzień nadal bardzo ciepło, bo termometry w poniedziałek pokażą od 21 do maksymalnie 27 stopni, ale przypominam, w drugiej części dnia na zachodzie regionu możliwe przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się również burze.
5: Popołudnie kibica.
4: A w jego drugiej części podsumujemy występy dolnośląskich drużyn ligowe. Występy Eugeniusz Praczyk, Piotr Pietraszek. Witamy 4,5 minuty po godzinie 17.
8: Bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: nie wrócę już.
1: 10 minut po godzinie 17 po tych emocjach ligowych, choć bez bramek na stadionie w Lubinie. My cały czas o futbolu mówić będziemy w popołudniu kibica, jeszcze nie o dolnośląskich akcentach piłkarskich czy też ligowych, no bo trudno przejść obojętnie wobec wczorajszego widowiska w obecności ponad 50 tysięcy widzów, a mam na myśli finał Pucharu Polski rozegrany na stadionie Narodowym w Warszawie. Nie milknął echa tego wydarzenia, bo tutaj akurat te bramki były. Obie padły na korzyść Górnika Zabrze, który wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0 i po raz siódmy w historii sięgnął po to trofeum, no ale naczekali się co niemiara, jeżeli chodzi o kolejną taką zdobycz sympatycy zabrzańskiej drużyny, bo po raz ostatni Górnik Zabrze po Puchar Polski sięgnął w 1972 roku. No to nie trudno pomyśleć, że 54 lata temu dokładnie taka sztuka się wydarzyła. Z tego sukcesu cieszyli się oczywiście obecni włodarze, piłkarze, kibice Górnika, ale na Stadionie Narodowym, co też godne podkreślenia, nie zabrakło prawdziwych legend polskiego futbolu związanych z zabrzeńskim klubem. Wśród nich oczywiście był Włodzimierz Lubański, czołowy przed laty napastnik nie tylko Górnika, ale także piłkarskiej reprezentacji Polski. No to posłuchajmy, jak on odebrał wczorajszy sukces swojego byłego klubu.
2: Jeżeli chodzi o wrażenia, to są wspaniałe, bo przede wszystkim Górnik osiągnął cel i wygrał mecz, co kontynuuje historię, którą rozpoczęliśmy przecież jako piłkarze Górnika Zabrze i sprawiło mi to niezwykłą satysfakcję. A sam moment przyjęcia mnie przez kibiców na stadionie i przez samych zawodników był wyjątkowy i bardzo się z tego powodu cieszę.
1: Ci, którzy śledzili telewizyjną relację z finału piłkarskiego Pucharu Polski, z pewnością też zapamiętają taki bardzo sympatyczny, wzruszający obrazek, jak ten puchar przekazywany z rąk poszczególnych piłkarzy zabrzeńskiej drużyny trafił m.in. do Lukasa Podolskiego, mistrza świata z reprezentacją Niemiec. Już niebawem, wszystko na to wskazuje, jednego ze współwłaścicieli zabrzeńskiego klubu. No a Lukas Podolski z takim dużym szacunkiem przekazał ten puchar innej legendzie zabrzeńskiego klubu, bo na Stadionie Narodowym był także jeden z nestorów polskiego futbolu, a także zabrzeńskiego klubu, Stanisław Oślizło, i tej właśnie osobie też kilka słów poświęcił nasz rozmówca Włodzimierz Lubański.
2: No Stasiu jest historią tego klubu. Ja przy nim dorastałem jako piłkarz. Wspólnie z nim zdobywałem wiele tytułów i graliśmy razem. I to uznanie takie, które widziałem, było bardzo ładne i podkreślające to, że o historii tego klubu się nie zapomina.
1: No i to bardzo chwalebne i dedykujemy tę scenę także innym klubom, nie tylko piłkarskiej ekstraklasy, by zawsze pamiętały nie tylko o obecnych gwiazdach, ale także o tych, którzy w przeszłości rozsławiali imię danego klubu. No to dodajmy, że może to być bardzo udany sezon dla zabrzeńskiego Górnika, który ma już Puchar Polski, a cały czas ma też w teorii przynajmniej szansę na dublet, bo Mistrzostwo Kraju także nie jest celem nie do zdobycia dla Górnika. Obecnie w tabeli Górnik traci do prowadzącego Lecha Poznań 6 punktów, ale oczywiście w tej 31. kolejce rozgrywanej obecnie Ekstraklasy Górnik swojego meczu nie grał z uwagi na udział w finale Pucharu Polski. To spotkanie zostanie rozegrane później, więc w przypadku zwycięstwa w tym zaległym meczu Zabrzanie będą mieć oczywiście do poznańskiego Lecha 3 oczka straty. No i wszystko jeszcze na finiszu tych rozgrywek będzie możliwe. Od 17.30 dzisiaj, przypominam, w Ekstraklasie w ostatnim meczu Pogoń Szczecin będzie rywalizować na własnym obiekcie w Ekstraklasie z Wisłą Płock, a my za moment zajrzymy do pierwszej ligi piłkarskiej, by podsumować wczorajszy udany występ zespołu Legnickiej Miedzi.

0: No można powiedzieć, że ten majówkowy weekend udany dla piłkarskich drużyn z Dolnego Śląska. No można też w kategorii sukcesu rozpatrywać dzisiejszy remis Zagłębia Lubin w Ekstraklasie, bo Miedziowi, przypomnę, przez ponad godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego, stąd wynik 0-0 w spotkaniu z Krakowią na własnym stadionie. No też należy przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Końcówkę tego meczu mieliśmy okazję relacjonować się dzisiaj w popołudniu kibica. W pierwszej lidze piłkarskiej na razie trwa także dobra seria drużyn z Dolnego Śląska. Tu także mamy 31. kolejkę. Już w piątek Śląsk Wrocław pewnie wygrał na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 4-0. Wczoraj natomiast piłkarze Miedzi Legnica, którzy ostatnio nie notowali dobrej serii, bo przegrali dwa kolejne spotkania, podejmowali Stal Mielec. Stal Mielec, która broni się przed spadkiem, i ostatecznie ekipa z Legnicy wygrała to spotkanie 1-0 po golu Asiera Cordoby. W 70. minucie trener Janusz Niedźwiedź, szkoleniowiec piłkarzy z Legnicy, mógł zatem odetchnąć z ulgą.
1: Po dwóch porażkach, no jedyna odpowiedź, którą mogliśmy dzisiaj dać sobie, kibicom, myślę, że wszystkim, to było zwycięstwo w tym meczu, bo wiemy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, jak mało meczów do końca, więc każdy mecz jest teraz na wagę złota, więc z tego na pewno się cieszymy. Widać było, że w pierwszej połowie trochę to ciążyło piłkarzom i jeszcze nie weszliśmy na swoje właściwe tory, ale już końcówka pierwszej połowy pokazała, że zaczynamy grać coraz lepiej, coraz szybciej, coraz płynniej, i po przerwie to już był inny mecz w naszym wykonaniu i myślę, że ta druga połowa mocniej na naszą korzyść. Cieszę się z tego, że też nie straciliśmy bramki, bo wiemy, że to też jest taka dla mnie sytuacja, gdzie praktycznie co mecz gdzieś jakąś jedną bramkę traciliśmy, drugą, a dzisiaj w końcu po tej niemocy dwumeczowej strzeliliśmy bramkę i też nie straciliśmy, więc to na pewno trzeba docenić i docenić to, co zespół wykonał, i na pewno radość. Dobrze, bo mam nadzieję, że ten taki lekki ciężar, który nosiliśmy już na swoich barkach, zrzucimy w następnym tygodniu, będzie więcej takiego polotu, jeszcze więcej tego, co robimy najlepiej, czyli grać w piłkę, tworzyć sytuację, no i też oczywiście poprawiać się z każdym meczem, bo taki jest zawsze nasz cel. Dzisiaj cieszymy się, jutro odpoczniemy, a od poniedziałku przygotowania pod kątem następnego meczu. 3 spotkania do końca. Wierzę w ten zespół i wierzę w to, że jak będziemy dalej kontynuowali tą drogę, to przedłużymy sobie ten sezon, mam nadzieję, o ten tydzień.
0: Miedź Legnica obecnie na miejscu 8 w tabeli pierwszej ligi, no i wciąż z dużymi szansami, aby awansować do tej strefy barażowej, czyli na pozycję od 3 do 6. Tam ta czwórka drużyn będzie w dwustopniowych barażach bić się o jeszcze jedno miejsce premiowane awansem do Ekstraklasy. Legniczanie do tej strefy drużyn z miejsc 3-6 tracą odpowiednio 1-2, no i do wieczystej już znacznie pokaźniejsza strata, bo w tym momencie wynosi ona punktów 7, a zatem no raczej już tylko pozycje 4., 5. i 6. są w zasięgu legnickiej Miedzi. Trwa mecz ostatniej dolnośląskiej drużyny w pierwszej lidze od godziny 17. GKS Tych gości w Głogowie, Chrobry w roli gospodarza. Tyszanie bronią się rozpaczliwie przed spadkiem. Szanse na uniknięcie degradacji mają już tylko matematyczne, no ale nie składają broni i dobrze spisują się w ostatnich spotkaniach sezonu. No i może niektórych dziwić, a może niektórych będzie dziwić mniej rezultat, bo po 21 minutach Chrobry przegrywa z GKS-em Tychy na własnym stadionie 0-1, a Chrobry to, przypominam, także zespół, który ma szansę wciąż w tych barażach odegrać rolę poważną i bić się o Ekstraklasę. Chrobry aktualnie na miejscu 4, 48 punktów do tych uciekających zespołów jak Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, odpowiednio 59 i 57 punktów. Strata już spora, no ale z pewnością duże szanse, aby w tej czwórce drużyn z pozycji od 3. do 6. Głogowianie pozostali. Na razie na stadionie w Głogowie Chrobry przegrywa z GKS-em Tychy 0-1. Znacznie lepiej radzili sobie wczoraj szczypiorniści Chrobrego. Do meczu piłkarzy ręcznych z Głogowa wrócimy w Radiu Wrocław po godzinie 17:30.

0: promocja.
1: To jest najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Zasady są takie, że nasz redaktor archiwista codziennie dostarcza nam jakiś archiwalny dźwięk.
3: Przy wysadzanej kwitnącymi kasztanami ulicy Jastrzębiej we Wrocławiu wyrósł okazały budynek 15-izbowej szkoły.
2: A pytanie do Państwa w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie, w którym do wygrania najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Jak nazywał się PRL-owski projekt budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego?
4: No, potocznie się nazywały tysiąclatki, a tak naprawdę to było projekt budowy 1000 szkół, szkoła pomnik na tysiąclecia państwa polskiego.
2: No świetnie, będzie pan pił ze mną codziennie kawusie albo herbatę od 9 w kubku. Chwalimy swoje?
4: Pewnie, że będę.
0: Autopromocja. Ale ja!

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
0: Po reklamie.

0: Za 23 minuty będzie godzina 18 w niedzielnym popołudniu kibica w Radiu Wrocław. Ciąg dalszych informacji związanych z piłką ręczną. Szczypiorniści MKS Kalisz i Chrobrego Głogów zagrają o piąte miejsce w Superlidze. W spotkaniach o miejsca 5-8 Chrobry pokonał wczoraj u siebie Stal Mielec 28-22, a MKS wygrał na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 35-28. Tutaj formuła jest taka, że tylko jedno spotkanie jest rozgrywane, no i zwycięzcy także w jednomeczowej formule rozstrzygną między sobą losy, w tym akurat w przypadku piątej lokaty w tym sezonie. Trener Głogowian Witalij Nat przyznał na pomeczowej konferencji, że jego zespół chciał się zrehabilitować za nieudany ćwierćfinałowy występ u siebie z Gdańskim Wybrzeżem i podziękować tym występem już ze Stalą Mielec, dobrym występem kibicom za ich wsparcie przez cały sezon.
1: To, co zrobili dzisiaj chłopaki i czapki z głów za to, że fizycznie byli zmęczeni, wypadło kilka zawodników. To, co mentalnie było bardzo ciężko podnieść się po tej porażce w ćwierćfinale z Gdańskiem. Nie mieliśmy dużo czasu na przygotowanie z Mielcem, ale każdy podszedł do tego naprawdę profesjonalnie, podszedł ze świadomością, że gramy u siebie w domu. Powiedziałem chłopakom tak samo, że no niestety ten pierwszy mecz ćwierćfinałowy w naszym wykonaniu to trochę my zawiedliśmy naszych kibiców, sami siebie też. No i dzisiaj musimy im wdzięczyć za to, że przychodzą, wspierają nas. I ja myślę, że ci, którzy dzisiaj przyszli na ten mecz, to zostali zadowoleni, a chłopakom dziękuję za naprawdę zostawienie zdrowia i dzisiaj podeszli bardzo, bardzo zaangażowani i wiedzieliśmy, co musimy zrobić i jak tak będziemy wychodzić, to mało kto nas zatrzyma.
0: A w tym spotkaniu o piąte miejsce to Głogowianie także będą gospodarzem, a starcie z MKS-em Kalisz, którego stawką będzie piąta lokata w tabeli na koniec sezonu w najbliższą sobotę, czyli wróć w najbliższą niedzielę, 10 maja w Głogowie. W grupie spadkowej Superligi niestety kolejna porażka Zagłębia. Szczypiorniści z Lubina przegrali w Opolu z Gwardią 30-34 i nadal zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, mają punkty przewagi nad ekipą z Puław, która jednak ma jeden mecz od Miedziowych mniej. I jeszcze zaglądamy do Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych, to przypominam formalnie zaplecze Superligi. W niej wczoraj siódemka Miedź Legnica pokonała u siebie Nielbę Węgrowiec 26-25. Dziś natomiast w meczu na szczycie Śląsk Wrocław przegrał w Szczecinie z Pogonią 25-33. To o tyle istotny rezultat, że wrocławianie mogli w przypadku wywiezienia choćby punktu ze Szczecina już dziś świętować awans do Superligi. Tak, te plany związane z fetą trzeba odłożyć przynajmniej do najbliższego tygodnia i do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. W niej Śląsk Wrocław w hali Orbita podejmie Juranda Ciechanów i no oby po tym meczu ta mistrzowska feta związana z wywalczeniem awansu mogła się odbyć już przed własnymi kibicami. Dzisiaj Śląsk Wrocław przegrał w Szczecinie wyraźnie 25-33 i Pogoń wciąż z teoretycznymi szansami, aby Śląsk Wrocław na finiszu Ligi Centralnej w tabeli wyprzedzić. Oby nie, tak mówimy z naszej wrocławskiej, dolnośląskiej perspektywy. Nie w Szczecinie, a w Zielonej Górze, ale też w tej zachodniej części kraju. Gościli dziś wrocławscy koszykarze, po raz pierwszy prowadzeni przez Jacka Winnickiego, dla którego nie był to absolutny debiut na ławce szkoleniowej Śląska Wrocław w charakterze pierwszego trenera, bo już wielokrotnie w przeszłości ten doświadczony szkoleniowiec tę rolę pełnił. Debiut, o czym już Państwo wiedzą, udany, bo dzisiaj Śląsk wygrał w Zielonej Górze. Do tego spotkania za Stalu ze Śląskiem wrócimy w popołudniu kibica już za kilka minut.

0: sporo mówiło się, sporo się pisało, sporo się komentowało na temat wydarzeń w koszykarskim Śląsku Wrocław w ubiegłym tygodniu, a to przede wszystkim za sprawą kiepskiej serii występów WKS-u, czterech ligowych porażek z rzędu, no i w konsekwencji zwolnieniu przez władze klubowe łotewskiego szkoleniowca Śląska Einarsa Bagackisa. Dziś po raz pierwszy prowadzeni przez jego zastępcę Jacka Winnickiego wrocławianie udali się do Zielonej Góry na mecz z zawsze groźnym Zastalem, no i ten mecz Śląsk wygrał 80-76, dość wyrównane spotkanie. Pierwsza kwarta remis 29-29, w drugiej dwupunktowa wygrana Śląska, w trzeciej 18-15 na korzyść gości. No i czwarta kwarta przegrana przez Śląsk, ale tylko jednym punktem, 14-13, to dało w efekcie wygraną, bardzo cenną, no i tlen dla drużyny wrocławskiej. To, co zwraca uwagę tak po suchych statystykach, to między innymi tylko 29 punktów straconych przez Śląskę w ciągu trzeciej i czwartej kwarty, a zatem coś, co do niedawna było bolączką Śląska, czyli te duże liczby po stronie strat, udało się przynajmniej w Zielonej Górze tę bolączkę wyeliminować. Indywidualnie kadry gry dziś 20 punktów, 7 asyst i 6 zbiórek dla WKS-u. Błażej Kulikowski, świetna skuteczność w rzutach za 3, bo 4 na 5 prób wykorzystał skrzydłowy Śląska. No i Jervis Williams, 10 punktów i 6 zbiórek. Kapitan Śląska Jakub Nizioł przyznał jednak na pomeczowej konferencji prasowej, że to nie statystyki były dziś najważniejsze.
1: Ta kartka papieru tu przede mną i ta koszykówka dzisiaj nie miała większego znaczenia. Wyszliśmy, pokazaliśmy jaja, mogliśmy to zrobić wcześniej. Natomiast sytuacja jest jaka jest. Ciężko coś powiedzieć. Drużyna jest w przegrupowaniu. Trener Jacek w tym momencie robi co może, żeby poskładać to do kupy. Nie jest łatwo, natomiast dla nas największa rzecz dzisiaj jest taka, że wyjeżdżamy stąd ze zwycięstwem, którego potrzebowaliśmy jak tlenu. A to, w jakim stylu ono zostało dzisiaj zdobyte, nie miało dla nas większego znaczenia.
0: Jacek Winnicki czasu nie miał zbyt wiele rzeczywiście, żeby te elementy rozsypującej się układanki pozbierać i poskładać w jakąś logiczną całość, no ale udało się przynajmniej. Dzięki temu Śląsk zainkasował 2 punkty za wygraną w spotkaniu w Zielonej Górze. No to posłuchajmy nowego starego szkoleniowca Śląska Wrocław.
2: Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Chciałem pogratulować zawodnikom takiej sytuacji ciężkiej. Dziękuję im za walkę, za zaangażowanie. Cieszę się, bo trzeba zauważyć, że graliśmy z zespołem, dla którego to był mecz o charakterze playoffowym, który bije się o to, żeby być w playoffach czy w play-inach. Cóż mogę powiedzieć, jestem od lat związany ze Śląskiem Wrocław. Ludzie w klubie mnie znają, także dziękuję za to, że w tej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, zaufali mi przynajmniej na ten początek, na to, żebyśmy próbowali jeszcze w tym sezonie walczyć. I tak jak mówię, dziękuję za współpracę z Einarsem. Nasza relacja była okej, przynajmniej z mojej strony. Także, tak jak mówię, dostałem takie, a nie inne zadanie i zrobię wszystko, żeby Śląsk grał i wygrywał. Dziękuję bardzo kibicom, którzy mimo trudnej sytuacji, jakiej jesteśmy, przybyli. Dziękuję im za to, że nas dopingowali. Dziękuję im za to, że w momencie, kiedy zawodnicy pokazali charakter i walkę na boisku, oni pokazali to, że są z nami nawet w trudnych sytuacjach.
0: Śląsk wygrał dziś w Zielonej Górze z Zastalem 80-76. Jeszcze jedno wyjazdowe spotkanie na koniec sezonu zasadniczego czeka zespół Jacka Winnickiego. To będzie wyjazd do ostatniego w tabeli miasta Szkła Krosno. Wrocławianie dzisiejszą wygraną zapewnili sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off. Niżej już na pewno Śląsk nie spadnie. Może jeszcze awansować ewentualnie na trzecią lokatę kosztem Energii Trefla Sopot. Natomiast wałbrzyski Górnik, który w tej kolejce przegrał u siebie z Czarnymi Słupsk 90-107, obecnie na 10. miejscu w tabeli, coraz mniejsze szanse na bezpośredni awans do fazy play-off. Podopiecznych Andrzeja Adamka Górnik ma szansę natomiast na udział w fazie play-in, w której gra toczyć się będzie właśnie o to, aby do tej czołowej ósemki ekstraklasy dołączyć już właśnie walczącej systemem pucharowym. I to wszystko w drugiej części niedzielnego popołudnia Kibica w Radiu Wrocław. Za 7 minut niespełna kolejne wiadomości przygotowane przez Magdę Bajor. My do sportu wracamy po godzinie 18. Będzie sporo piłki ręcznej, bo będziemy gościć na dolnośląskich derbach w Superlidze Szczypiornistek, czyli spotkaniu Zagłębia Lubin z KPR-em gminy Kobierzyce.

0: Minęła 18.
1: Do końca dnia na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Majowy Weekend. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość jazdy i stan trzeźwości kierowców.
2: Funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Korpus Rady do spraw nowej konstytucji.
0: Wiadomości przygotowała i przedstawi Magda Bajor.
1: Polacy wracają z maja.

0: nowego weekendu. Na dolnośląskich drogach wzmożony ruch. Mocno przytyka się autostrada z Legnicy do Wrocławia na odcinku od Kostomłotów do Pietrzykowic. Wydłużyły się zatory na drodze krajowej 35 ze Świdnicy do Wrocławia. Tu stoimy na odcinku od Wojnarowic do Gniechowic. Ciasno też na krajowej 8, zwłaszcza na odcinku między Jordanowem Śląskim a Kobierzycami.
1: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie. Będziemy zaraz tankować gaz. Nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
2: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
0: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
3: Zarówno 1, jak i 2 dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
0: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Karol Nawrocki powołał dziś Korpus Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Prezydent podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
5: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki.
0: Prezydent Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Najsłynniejszy wodospad na świecie, Niagara, rozświetlił się biało-czerwonymi barwami z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. W uroczystości wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Dziś rozpoczęło się głosowanie na zespoły ludowe w edycji Wiosna 2026 listy przebojów ludowych Radia Wrocław. O szczegółach autorka audycji Małgorzata Majeran-Kokot.
6: Spośród 4 rywalizujących zespołów mamy 2 debiutantów. To Młodzi Pielgrzymianie z Pielgrzymki, dziecięcy zespół ludowy, który powstał zaledwie 2 lata temu. Nieco starsi są tacy sami z Sulikowa, którzy choć działają od lat, teraz zdecydowali się zaprezentować słuchaczom. Po kilkunastu latach powracają na antenę Radia Wrocław zespoły Listek Koniczyny z Mietkowa, a także Rozmaryn z Rogowa Sobuckiego. I wszyscy czekają na głosy słuchaczy.
7: Przed godziną 27 stopni było we Wrocławiu, 26 w Legnicy i Zgorzelcu, 25 w Jeleniej Górze, 24 w Wałbrzychu, 23 stopnie w Kłodzku i 12 na szczycie Śnieżki. Na barometrach we Wrocławiu 999 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. W nocy temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, a jutro w dzień na Dolnym Śląsku zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu możliwe przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także burze. Nadal jednak będzie bardzo ciepło. W poniedziałek termometry w regionie pokażą od 21 do 27 stopni.
4: Popołudnie Kibica.
7: W spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy, którego drugą część mieliśmy okazję relacjonować w Radiu Wrocław, Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0. Jak spiszą się piłkarki ręczne z Lubina, dziś miedziowe, pewnie zmierzające po kolejny tytuł mistrzynie kraju, podejmą rywala za miedzy KPR gminy Kobierzyce i to derbowe spotkanie już niebawem będziemy relacjonować w Radiu Wrocław. Eugeniusz Praczyk audycję realizuje przy mikrofonie Piotr Pietraszek. Witamy prawie 5 minut po godzinie 18:00.

0: 26. kolejka zmagań w Superlidze Piłkarek Ręcznych. Jesteśmy w grupie mistrzowskiej. Prowadzące w tabeli KGHM Zagłębie Lubin podejmuje, będący poza strefą medalową, Kaper gminy Kobierzyce, ale niech to Państwa nie zwiedzie, bo Kobierki także mają o co walczyć, przede wszystkim o udział w europejskich pucharach, a zatem stawka dla obu drużyn wysoka. A jak to wszystko wygląda na parkiecie, o tym z hali RCS w Lubinie Robert Radczak.
1: Za nami 5 minut gry i mam remis 2-2. Przed chwilą gola wyrównującego zdobyła dla Zagłębia Kinga Jakubowska. Wcześniej dwa z rzędu trafienia. Najpierw Marioli Wiertelak, a potem Małgorzaty Buklarewicz dla Kobierek. Było 2-1, bo wynik w tym pojedynku w pierwszej minucie otworzyła Karolina Kochaniak. Był taki moment, że przez około 3 minuty żadna z drużyn nie była w stanie sforsować bramki rywalek. Taki brzydki obraz, w którym oba zespoły seryjnie popełniały błędy. No a teraz ataku pozycyjnym zespół Kobierek i teraz Małgorzata Buklarewicz przyspiesza, ale straciła piłkę na rzecz Kingi Grzyb, weteranka. Teraz podbiegła z kontrą i znakomita interwencja Wiktorii Saltaniuk, bramkarka Zagłębia, wyszła, oczywiście KPR-u, wyszła naprzeciwko doświadczonej zawodniczki Zagłębia Lubin, 44-letnia, rozgrywająca jest niczym wino, jest nie do zatrzymania z reguły, ale tutaj po samotnej akcji lewym skrzydłem i śmiałym wyjściu Wiktorii Saltaniuk mamy wciąż remis 2-2. Jak Piotr zauważył, zespół z Kobierzyc nie ma już szans na wejście do czołowej trójki, ale musi oglądać się za siebie, bo ma taki sam bilans punktowy jak zespół z Gniezna. No a też biorąc pod uwagę jeszcze tych kilka spotkań do rozegrania, za plecami jest piłka ręczna Koszalin, zatem jest o co grać, ale teraz kontra Zagłębia. No i mamy kapitalne trafienie w wykonaniu Natalii Janas i Zagłębie odzyskuje prowadzenie w 7 minucie tego pojedynku. Jest 3-2, zatem Natalia Janas tutaj po raz pierwszy wpisuje się na listę strzelczyń w tym pojedynku. No a to też jest sygnał dla Kobierek, by lepiej rozgrywać, bardziej uważnie swoje akcje. Oczywiście na trybunach kompletu dzisiaj nie ma, bo być może gdyby stawka tego meczu była trochę wyższa dla obu zespołów, tych widzów byłoby więcej. Być może majówka sprawiła, że tak jak na stadionie Zagłębia nie było za dużo kibiców, tak i dzisiaj w hali RCS-u nie ma ich za dużo, ale odpowiada w tym momencie Anna Mączka pierwszym swoim trafieniem i znowu mamy remis 3-3, więc emocji tutaj będzie co nie miara. Ci, co wybrali majówkę, mogą żałować, bo teraz odpowiada błyskawicznie obrotowa drużyny gospodarzy Joanna Drabik, dla której też jej jest to pierwsze trafienie i po 7 minutach i 40 sekundach na prowadzeniu mamy Zagłębie 4-3.
0: A dziś oprócz wydarzeń na parkietach koszykarskich, na parkietach do piłki ręcznej, na boiskach piłkarskich, jeszcze emocje żużlowe. Te przede wszystkim we Wrocławiu, tu o 19:30 w czwartej kolejce żużlowej Ekstraligi Betard Sparta podejmować będzie rywala z Zamiedzy, czyli Unię Leszno. No i majówka, nie majówka, akurat na kibiców Speedwaya we Wrocławiu i z okolic Wrocławia można liczyć dziś z pewnością. Na trybunach Stadionu Olimpijskiego zasiądzie komplet widzów, no bo tak się dzieje na wszystkich meczach Sparty od kilku sezonów. Trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie w żużlowej Ekstralidze. W Grudziądzu Wróć w Toruniu aktualny mistrz kraju, czyli Hepres Grupa Deweloperska, podejmuje rywala z Zamiedzy, GKM Grudziądz, a zatem derby województwa kujawsko Pomorskiego. No i jak to na derby przystało, także te w piłce ręcznej, które relacjonujemy w Radiu Wrocław, jest sporo zaciętej, wyrównanej walki i nieznaczne prowadzenie gospodarzy z Torunia. Teraz mistrzowie kraju prowadzeni przez Piotra Barona wygrywają z GKM-em Grudziądz 34-32. A my po krótkiej muzycznej przerwie ponownie meldujemy się w hali sportowej w Lubinie.

0: No i trochę klasyki polskiego rocka na antenie Radia Wrocław, Budka Suflera i Noc Komety, a my teraz wracamy do klasyki sportowych emocji. Tych, jak wiadomo, zawsze dostarczają mecze derbowe, a dziś mamy derby w Superlidze Piłkarek Ręcznych. KGHM Zagłębie Lubin podejmuje KPR Gminy Kobierzyce, a ten mecz komentuje dla Państwa Robert Radczak.
1: Za nami 12,5 minuty gry, jest 8-3, już 9-3. Czwarty gol Kingi Jakubowskiej, tym razem z rzutu karnego, i robi się 9-3. Na niewiele zdała się przerwa zarządzana przez trenera Da Silvę po poprzednim trafieniu Kingi Jakubowskiej, no bo ten mecz zaczyna się Kobierkom wymykać z rąk. Państwo pamiętają, kiedy rozstawaliśmy się po golu Anny Mączki, był remis 3-3, a było to w 7 minucie tego pojedynku. No i od tej pory, czyli przez 6 minut, Kobierki nie trafiły ani razu. I teraz po rzucie Małgorzaty Buklarewicz, co prawda piłka wpadła do siatki Barbary Zimy, ale wcześniej był gwizdek sędziego i ten gol rzecz jasna nie został uznany. No to teraz Małgorzata Buklarewicz ponawia atak Kobierek. Piłka rozgrywana teraz po łuku do Arciszewskiej. Jednak wycofanie tej piłki było zbyt głębokie. Zwraca teraz do rzutu, ale niecelnego niestety dla Kobierek. Małgorzata Buklarewicz, piłka upada prosto pod nogami Natalii Janas, która nie rzuciła się na nią i pozwoliła rywalkom wyjąć sobie spod nóg. Kuriozalne zachowanie tak doświadczonej przecież skrzydłowej, jaką jest Natalia Janas. No i strata Zagłębia i szybka zmiana w locie dokonywana przez trenera Da Silvę, by tutaj wzmocnić pole rażenia drużyny z Kobierzyc, i pojawiła się teraz Paulina Stapurewicz. Piłka przechodzi przez ręce Małgorzaty Buklarewicz, no i teraz próbowała tutaj wbijać tę piłkę Arciszewska, ale nadziała się na Joannę Drabik i teraz została przy próbie rzutu sfaulowana Kinga Grzyb. I teraz zobaczymy, czy sędziowie uznają, że to było przewinienie na rzut karny. Nie, jednak nie. Zatem skrzydłowa Zagłębia wywalczyła tylko rzut wolny. Jest już przed kołem obrotowa Zagłębia, ta, która trzyma grę ofensywną, ale też w defensywie wiąże rywalki Joanna Drabik, i teraz gra pasywna miedziowych odgwizdana przez sędziów, i mamy sytuację, w której odzyskują piłkę Kobierki. Dobiega końca 15 minuta gry i Kobierzyczanki od 7 minuty, zatem już 8 minutę, są bez trafienia. Znakomita postawa w bramce byłej bramkarki KPR-u, którą jest rzecz jasna Barbara Zima. Z drugiej strony boiska mamy Małgorzatę Baklorewicz i Zuzannę Ważną, były zawodniczki Zagłębia Lubin w barwach KPR-u gminy Kobierzyce. To oczywiście powoduje dodatkowe smaczki, ale po tylu latach gry nie ma żadnego znaczenia. No i teraz wreszcie udało się przedrzeć przez tą gęstą obronę Zagłębia Natalii Cholińskiej, Sofii Cholińskiej, przepraszam, i rozgrywająca KPR-u. Ale teraz błyskawiczna kontra i odpowiedź Natalii Janas, trzeci gol skrzydłowej Zagłębia i mamy 10-4. Zatem dobrze, że KPR przełamał wreszcie niemoc w ataku, no ale znowu tutaj nieuwaga w obronie kosztowała Kobierki kolejną stratę gola i trzecią bramkę na swoje konto zapisuje Natalia Janas, no która tak niezbyt dobrze spisała się w poprzedniej akcji. No tym razem Stapurewicz jest strzał obroniony przez Zimę i jeszcze poszły tutaj do narożnika razem z Patrycją Matieli i Barbara Zima i ta niezwykle doświadczona 37-letnia Brazylijka, o której można powiedzieć, że już jest niemal zadomowiona w Lubinie, rozgrywająca rodem z Brazylii. Tymczasem zawodniczka z ojczyzny kawy z rąk do rąk tutaj pokazuje, gdzie mają grać zawodniczki. Teraz przyspieszenie Jakubowska do Kochaniak. Ta oddaje piłkę do Matieli, która przedziela się, usiłowała minąć Stapurewicz, ale rosła zawodniczka drużyny KPR-u nie dała się tutaj przejść. Sfamlowała Brazylijkę i teraz piłka do lewej strony do Patrycji Kochaniak, która otworzyła ten mecz wynikowo, a tymczasem przy rzucie została sfaulowana Joanna Drabik i po tym właśnie nieprzepisowym zagraniu będziemy mieli rzut karny, kolejny zresztą dla Zagłębia Lubin. Nie było wykluczenia za tę sytuację, ale mamy zmianę w bramce drużyny KPR-u Kobierzyce, bo teraz między słupkami Natalia Maćkowiak po raz pierwszy w tym pojedynku i staje oko w oko z Kingą Grzyb tym razem, która pewnie wykorzystała siódemkę i mamy pierwszy gol na koncie Kingi Grzyb i prowadzenie Zagłębia po 17 minutach gry w derbowym starciu z KPR-em Kobierzyce 11-4.
0: A zmienia nam się także rezultat rozgrywanego obecnie spotkania 31. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Mówiłem o tym, że Chrobry Głogów rozpoczął źle domowe spotkanie z GKS-em Tychy, bo w 18 minucie Bartosz Jankowski trafił do siatki gospodarzy i przegrywali Głogowianie 0-1. Wyrównał już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Piotr Janczukowicz. Do przerwy oba zespoły schodziły przy wyniku 1-1, a obecnie 56. minuta tego spotkania i od kilkudziesięciu sekund Głogowianie już na prowadzeniu. W 55. minucie do bramki gości trafił Szymon Lewkot. No i teraz zespół Łukasza Beceli prowadzi po niespełna godzinie gry z GKS-em Tychy 2-1. Jeżeli Głogowianie wygrają ten mecz, no to podtrzymają dobrą passę dolnośląskich drużyn w tej 31. rundzie pierwszej ligi, bo przypomnę, wcześniej swoje mecze wygrały solidarnie zespoły z Legnicy i Wrocławia. Ja się

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino w utworze Nareszcie, czyli hymnie tegorocznego męskiego grania, a my zaglądamy teraz w miejsce, w którym jest kobiece granie, bo w Superlidze Szczypiornistek Zagłębie Lubin w derbowym meczu podejmuje kaper gminy Kobierzyce. Głos ma ponownie Robert Radczak.
2: Minęła 21 minuta tego pojedynku. Wciąż jednostronny obraz starcia derbowego w hali Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie, gdzie Zagłębie wysoko pewnie prowadzi z KPR-em gminy Kobierzyce 13-6. Właściwie w ostatnich minutach to tylko Anna Mączka stara się tutaj prowadzić rywalizację z Barbarą Zimą między słupkami bramki Zagłębia. No i to oczywiście przekłada się na wynik tego pojedynku. Znakomita gra w obronie Miedziowych, ale też niezwykle skuteczna gra w ataku podopiecznych trenerki Bożeny Karkut. No to może teraz przyspieszyło troszkę Zagłębie, chciałem powiedzieć, w obronie, ale teraz mamy wykluczenie dla Joanny Drabik i gol zdobyty przez Asurę Arciszewską. To pierwsze trafienie rozgrywającej KPR-u gminy Kobierzyce i pierwsze wykluczenie w tym pojedynku w ogóle, bo nieprzepisowo zachowała się przy tej akcji obronnej obrotowa Zagłębia Joanna Drabik i w 22 minucie powędrowała na ławkę kar. Zobaczymy, czy teraz gra w osłabieniu Zagłębie będzie tak skuteczne. Jest 13-7, zatem teoretycznie bezpieczna 6-bramkowa przewaga Miedziowych. No to teraz trzeba pokazać mistrzowską formę, no ale już mamy pewien dysonans w rozegraniu, bo brazylijskie zawodniczki Zagłębia pomyli się i teraz Patrycja Matieli trafia prosto w bramkarkę drużyny gości. No i tym razem znowu Natalia Maćkowiak wychodzi obronną ręką. Jeszcze próbowała dobijać się Matieli swój strzał, no ale sędziowie już tutaj i tak tego gola by nie uznali. A tymczasem przy rzucie w kole została znowu sfaulowana atakująca Arciszewskaja, ale tym razem nie będzie rzutu karnego, chociaż dość mocno poturbowała tutaj swoją zawodniczkę obrotowa Zagłębia Elizabeth Cezareo Romero. I znowu ponawia akcja Arciszewskaja do skrzydła i teraz mamy gol numer 8 dla zespołu z Kobierzycy, zdobyty przez Patrycję Kozioł. To pierwsze trafienie zawodniczki KPR-u, która występuje na pozycji skrzydłowej. No i wykorzystany okres gry w przewadze na zmniejszenie strat do 5 goli, 13-8. W tym momencie prowadzi Zagłębie z KPR-em gminy Kobierzyce, a do zakończenia tej połowy mamy jeszcze nieco ponad 7 minut. I teraz Zagłębie w ataku pozycyjnym troszkę woliło tempo akcji Zagłębia, które szybko z reguły przychodziły do kontrataku i właśnie z tego elementu zdobywało mnóstwo goli Zagłębie w pierwszej części pierwszej połowy pojedynku derbowego z KPR-em Kobierzyce. Teraz po falu od rzutu wolnego rozpoczęło Zagłębie. Mamy sygnalizację gry pasywnej. Matieli zagrywa tutaj dookoła, ale przewracana jest w tym momencie jej partnerka i będzie rzut wolny po faulu na hiszpańskiej zawodniczce grającej na pozycji obrotowej Elizabeth Romero Cezareo. No i teraz mamy gol wreszcie zdobyty w tym momencie, kiedy już mamy zespół Zagłębia w pełnym składzie i tym razem do siatki trafiła Oliveira Fernandez, brazylijska zawodniczka na pozycji rozgrywającej. Zatem 14-8 Zagłębie prowadzi z KPR-em Kobierzyce na niespełna 6,5 minuty przed syreną kończącą pierwszą połowę pojedynku w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.
1: A my pozostajemy przy sportowej rywalizacji panie, bo dobre wieści napłynęły do nas z Katalonii. Ale ponieważ powiedziałem, że chodzi o sport panie, to już się kibice domyślają, że nie chodzi o kolejny występ dobry Roberta Lewandowskiego. To miało miejsce wczoraj, bo Lewy zapewnił wygraną Barcelonie w ważnym spotkaniu La Ligi, bardzo mocno przybliżającym Katalończyków do Mistrzostwa Hiszpanii. A dziś udany występ Ewy Pajor, jej Barcelona, żeński zespół piłkarek, awansował do finału Ligi Mistrzyń. Piłkarki Barcelony w rewanżu wygrały z Bayernem Monachium 4-2 i awansowały do finału, bo w pierwszym spotkaniu był remis 1-1. Ewa Pajor zaznaczyła bardzo wyraźnie swój udział w tym meczu. Przede wszystkim grała przez 90 minut i wpisała się na listę strzelców w 55. minucie, zdobywając jedną z czterech bramek dla piłkarek z Katalonii w drużynie gości, czyli Bayernu Munachium. Cały mecz na ławce rezerwowych spędziła inna reprezentantka Polski, Natalia Padilla-Bidas. W finale Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. To spotkanie finałowe odbędzie się 23 maja na stadionie w Oslo. A my już za kilka minut, po raz ostatni w pierwszej części spotkania, odwiedzimy derbowe spotkanie w Superlidze Szczypiornistek, czyli mecz Zagłębia Lubin z KPR-em Kobierzyce.

0: Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner, triumfatorem turnieju rangi ATP Masters 1000 w Madrycie. Włoch w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1 i 6-2. Spotkanie trwało niespełna godzinę. Sinner był rozstawiony w tej imprezie z jedynką, a jego rywal z dwójką. To mógł być bardzo udany dzień dla polskich tenisistów. Co prawda w Madrycie już żaden z Polaków do tej decydującej fazy turnieju nie dotarł, natomiast nasi reprezentanci rywalizowali w turniejach niższej rangi. No i dziś, przypomnę, bardzo dobre wieści napłynęły do nas z chińskiego Huzhou. Tam w turnieju WTA 125 triumfatorką okazała się Katarzyna Kawa. Polka w finale pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec 6-0 i 6-4 i dzięki temu w jutrzejszym najnowszym rankingu światowym 33-letnia Polka awansuje ze 163 na 138 miejsce. Liczyliśmy też na sukces Huberta Hurkacza, który rywalizował właściwie już czas przeszły, bo ten turniej za nami, w zawodach niższej rangi, czyli w Challengerze ATP na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Wrocławianin dotarł do finału, ale nie sprostał w nim Włochowi Matteo Arnaldiemu, przegrywając ten decydujący pojedynek 4-6 i 4-6. Spotkanie trwało 104 minuty. Polak to aktualnie 63. zawodnik listy światowych, no a jego finałowy rywal był niżej klasyfikowany w rankingu światowym, bo Włochy Arnaldi zajmował w nim przed tym turniejem 103. miejsce. Na pewno je nieznacznie poprawi po tym sukcesie w Cagliari. A kto jest bliżej sukcesu w derbowym spotkaniu w Superlidze piłkarek ręcznych? Zgodnie z zapowiedzią na ostatnie fragmenty pierwszej części spotkania przenosimy się do hali sportowej w Lubinie. Tam szczypiornistki KGHM-u Zagłębia podejmują kaper gminy Kobierzyce. Głos ma ponownie Robert Radczak.
1: 93 sekundy dzielą nas od zakończenia pierwszej połowy tego pojedynku. Zagłębie prowadzi z KPR-em gminy Kobierzyce 16-8. Szansa na zmniejszenie prowadzenia rywalek ma Małgorzata Buklarewicz, która teraz staje oko w oko z Małgorzatą Maliczkiewicz w bramce Zagłębia. Rzut karny. No i tym razem Maliczkiewicz została pokonana przez swoją byłą koleżankę. Drugi gol Małgorzaty Buklarewicz i jest 16-9. Był moment, kiedy Zagłębie grało w podwójnym osłabieniu, kiedy to na ławkę rezerwowych po raz drugi powiedział wędrowała Joanna Drabik, a jej śladem chwilę później też musiała opuścić plac gry Elizabeth Cesaro Romero. No ale teraz atomowy strzał z drugiej linii i Marianne Cristina Oliveira Fernandez huknęła nie do obrony i tylko popatrzyła, jak piłka wpada do jej siatki. Natalia Maćkowiak 17-9. Ten gol z pewnością będzie ozdobą tego pojedynku jednostronnego. Póki co w hali Regionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Lubinie tutaj naprawdę Zagłębie zdominowało rywalki w obronie. Były chwile, kiedy to próbowały odrabiać straty zawodniczki Zagłębia, może KPR-u, no ale zawodniczki Zagłębia na niewiele im pozwalały. Bardzo mocno wypychają je z koła i teraz Małgorzata Buklarewicz, ależ z biodra rzuciła teraz i Barbara Zima nie była tutaj w stanie obronić tego trzeciego celnego strzału Małgorzaty Buklarewicz i jest 17-10 i mamy ostatnią akcję ofensywną Zagłębia, ale Natalia Janas przy linii końcowej boiska nie sięgnęła piłki. No i teraz jest szansa dla zespołu KPR-u. Przyspiesza Arciszewska. Jest już Mąka w podziu. No i mamy wreszcie Annę Mączkę w najlepszym wydaniu, która teraz po kontrataku zdobywa 11 gola dla drużyny KPR-u gminy Kobierzyce. I po pierwszych 30 minutach w Lubinie zespół Zagłębia prowadzi z KPR-em Kobierzyce 17-11.
0: No i tak spoglądam na zegarek. Chyba uda nam się jeszcze przed godziną 19 powrócić do hali w Lubinie na początek drugiej części tego derbowego spotkania. A skoro mówimy o przerwie, to przerwę mamy także w ostatnim dzisiejszym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Po 45 minutach Pogoń Szczecin prowadzi z Wisłą Płock 1-0. Kolejna zmiana rezultatu w spotkaniu pierwszej ligi piłkarskiej w Głogowie. Mówiłem kilka minut temu, że Chrobry, który przegrywał 0-1, wyszedł na prowadzenie po golu Szymona Lewkota w 55 minucie na 2-1, ale w 72 minucie odpowiedzieli kolejnym trafieniem Tyszanie i po 72 minutach w Głogowie piłkarze Chrobrego remisują z GKS-em Tychy 2-2.

0: Autopromocja.
1: Państwo i moim gościem jest dzisiaj Klodi. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kazul z gwiazdami.
2: Wróciłam do domu, pierdzielnęłam tam czymś o ścianę, po prostu mówię, nie może tak dłużej być.
1: No i tu wprowadzamy Olafa właśnie i ciebie rzucającą czymś o ścianę i zresztą twój partner także. Ja słyszałem, że już dwa razy ci się oświadczał.
2: Tak.
1: I z czym jest problem, że muszę musiał dwa razy to zrobić?
2: Ja zażartowałam kiedyś, że po 3 czy 4 latach to już się kasuje i to trzeba odnawiać po prostu co 3 lata.
1: Tu na zewnątrz skóra, rock and roll, ale księżniczki trochę w tobie też jest.
2: Oświadczył się drugi raz w Chicago o zachodzie słońca na tle całego downtown, także no było romantiko.
1: Michał Kazulo, zapraszam od poniedziałku do piątku po 13:00.
0: Autopromocja.

0: Ja wiem, że ta akurat gra zespołowa bardziej kojarzy się z zimą, a mamy przecież w kalendarzu wiosnę i nie tylko w kalendarzu, bo także wreszcie za oknem. No ale fakty są takie, że w naszym kraju rozgrywane są Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A, a więc zaplecza elity w hokeju na lodzie. To ważna impreza dla naszych hokeistów, no, którzy biją się, aby do tej światowej elity powrócić. No i dobrze rozpoczęli biało-czerwoni występy na tafli w Sosnowcu, bo w pierwszym meczu inaugurującym zmagania w Sosnowcu pokonali po zaciętym boju Ukrainę 3-2. Gole dla biało-czerwonych strzelili Aaron Chmielewski, Patryk Wrona i Patryk Krężołek. Po tym spotkaniu Marek Solecki rozmawiał ze zdobywcą decydującej bramki dla Polski w tym meczu.
1: Zdobywca zwycięskiej bramki, Patryk Krężołek. Zaczęliście dobrze od 1-0, później Ukraińcy chwilami przejmowali inicjatywę, ta bramka w przewadze, w końcówce drugiej tercji. Wydawało się, że trochę pozwoliła Ukraińcom nabrać się rozpędu.
2: Myślę, że tak, że pokazali przeciwnicy, że gdzieś grają dobrze w ten hokej, utrzymywali, przecież może czasami przewyższali nas w tej grze ofensywnej, ale cieszy nas to, że potrafiliśmy to bronić i mimo gdzieś tego oddania, gdzieś tam tej części lodu, potrafiliśmy grać dobrze i w obronie i że udało nam się to wygrać.
1: Mówisz o tej obronie, no graliście kilka razy w osłabieniu, o wiele częściej niż Ukraińcy, to było trudne zadanie.
2: Myślę, że też gdzieś tam głupie kary, gdzieś tam też z mojej strony niepotrzebne faule, ale takie są mecze, gdzieś te błędy się popełnia. Fajnie, że chłopaki to wybronili. Dziś mieliśmy fajną skuteczność przed tymi meczami na mistrzostwach. No dzisiaj dostaliśmy i straciliśmy tam jedną bramkę, ale cieszę się, że resztę jednak wybroniliśmy i pokazaliśmy się z dobrej strony.
1: Bardzo ważna bramka na 2-1. Bramka zdobyta w przewadze. Świetnie rozklepana obrona Ukraińców.
2: Tak, bardzo ładnie chłopaki zagrali. Fajnie, że gdzieś tam nie kombinowali zbytnio. Gdzieś tam był rzucony ten krążek na aferę przed bramkę. Odbiło się, gdzieś Patryk znalazł jeszcze, gdzieś dołożył kija i fajnie, że gdzieś strzeliliśmy w tej przewadze, bo te przewagi gdzieś nam kulały.
1: No ważne też, że w tej trzeciej tercji, kiedy Ukraińcy zdobyli bramkę wyrównującą, że potrafiliście do końca walczyć o ten sukces, o zwycięstwo, bardzo cenne w pierwszym meczu.
2: Pokazaliśmy, że walczymy do końca, nie oddamy, gramy u siebie, są kibice i gdzieś nas wspierają, ale myślę, że ważniejsze było utrzymanie tego wyniku po tej szalonej bramce zwycięskiej na 3-2 i że potrafiliśmy to naprawdę wybronić, pokazać ducha tej drużyny. Zostawiliśmy bardzo dużo serca, żeby ten mecz wygrać.
1: Mecz z Francuzami, którzy no chyba trochę nieoczekiwanie męczyli się z Japonią, można powiedzieć.
2: Nie ma co teraz tak mówić. Wiemy każdy, że te pierwsze mecze na mistrzostwach są najtrudniejsze. My cieszymy się ze zwycięstwa, a Francuzi też wygrali, więc będzie naprawdę ciężki bój.
0: A mecz z Francuzami, którzy wczoraj na inaugurację wygrali z Japonią 4-3, dziś o godzinie 19:30 awans do elity z Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny.

0: Rozpoczęła się druga połowa derbowego starcia w Superlidze Piłkarek Ręcznych, czyli meczu Zagłębia Lubin z KPR-em gminy Kobierzyce. No to sprawdzamy, co oprócz oczywistej zmiany polegającej na zmianie stron zmieniło się w obrazie i w przebiegu tego widowiska. O szczegółach Robert Radczak.
1: Za nami niespełna 4 minuty i 15 sekund w derbowym starciu w drugiej połowie. No i Zagłębie wciąż na prowadzeniu, ale uwaga, już tylko 18-15. 3,5-minutowy przestój w grze ofensywnej Zagłębia kosztował po serii błędów w obronie aż 4 gole. Kapitalna gra Anny Mączki, Marioli Wiertelak i gol Asury Arciszewskiej spowodował, że trenerka Bożena Karkut w 33 minucie tego pojedynku po raz pierwszy w tym meczu poprosiła o czas. No i teraz Lubinianki mają problemy, a tymczasem chyba będzie kolejne wykluczenie, ale tym razem dla Mareny Kawo, która pojawiła się w drugiej połowie. No a że na ławce kar mamy także reprezentantkę KPR-u Kobierzyce, Aleksandrę Kucharską, ale jej pozostało do zakończenia tej przymusowej przerwy 57 sekund. No to bilans osobowy na parkiecie w drugiej połowie w obu zespołach derbowego starcia nam się wyrównuje. No i teraz już niespiesznie rozgrywają swoją akcję w ataku pozycyjnym piłkarki ręczne trenera Da Silvy. Piłka na prawą stronę do Mączki, która jest najlepszą w ofensywie zawodniczką tego pojedynku. 6 trafień i teraz kolejna akcja, ale tym razem świetna obrona. Został zablokowany strzał Marioli Wiertelak przez Monikę Maliczkiewicz, która pojawiła się po tej przerwie między słupkami w ramki Zagłębia, zastępując Barbarę Zimę. No i teraz w ataku pozycyjnym gra Zagłębie powraca na parkiety w miejsce Oliveira Fernandez, Patrycja Matieli Machado i do niej adresowana piłka. Teraz nieśpiesznie Natalia Janas na prawym skrzydle przez ręce Janas do Karoliny Kochaniak. To oddaje do Janas. Będzie próba rzutu? Nie. Zablokowana teraz przez obrotową drużyny gości, a tymczasem kolejny rzut wolny i już zespół KPR-u gra w przewadze. Mączka powróciła do gry i mamy rzut mimo osłabienia. Karolina Kochaniak, to drugi gol Karoliny Kochaniak w tym pojedynku, ale jakże ważny, bo w osłabieniu grające Zagłębie po raz drugi w tym momencie odbija się od rywalek na 4 gole 19.

0: Padł gol po uderzeniu Fernandez Oliveiry, ale trafienie Brazylijki nie zostało zaliczone, bo było oddane po gwizdku. Zatem za nami 37 minut gry i w Lubinie Zagłębie prowadzi z KPR-em Kobierzycy 19-15.
1: A gole sypią się niczym z rogu obfitości na piłkarskim stadionie w Głogowie. 70. wróć, już 90. minuta spotkania i Chrobry, który przed momentem remisował, już prowadzi z GKS-em Tychy 3-2. To oczywiście spotkanie pierwszej ligi piłkarskiej. Do sportu w Radiu Wrocław wracamy tuż po wiadomościach. Do usłyszenia zatem po 19.00.

0: 19.
1: Podróż może dziś potrwać dłużej. Zaczynamy od dużego natężenia ruchu na dolnośląskich drogach. Tworzą się korki. Policja ma apel do kierowców.
2: Rowerzystów cała masa, oczy dookoła głowy.
1: Dolnośląscy politycy komentują inicjatywę prezydenta w sprawie konstytucji.
3: Chce budować swoje zaplecze polityczne.
4: Rząd ostentacyjnie omija weto prezydenta.
1: Wieczór w regionie będzie pogodny i ciepły, podobnie jak noc. Jutro znów bardzo wysoka temperatura, ale synoptycy prognozują front burzowy.
0: Magda Bajor i szczegóły wiadomości.
1: Na wielu dolnośląskich trasach zrobiło się ciasno, trwają powroty z przedłużonego weekendu. Przetyka się autostrada z Legnicy do Wrocławia na odcinku od Kostomłotów do Pietrzykowic. Ciasno też w przeciwnym kierunku od Żurawiny do węzła Bielańskiego. Zatory na drodze krajowej 35 od Mirosławic do Gniechowic, ciasno też na ósemce, zwłaszcza na

0: odcinku między Pustkowem a Kobierzycami. Trwa akcja Bezpieczna Majówka. Policja wciąż apeluje o zachowanie bezpiecznej prędkości. Zwraca też uwagę, że na drogach jest bardzo dużo rowerzystów.
1: Zarówno rowerzyści, jak i kierujący tutaj z żadnej strony nie faworyzujemy. Popełniamy nadal mnóstwo błędów. Wybierajmy trasy, które są bezpieczne typowo dla rowerów, ale też bądźmy ostrożni, zakładajmy kaski. Koniecznie pilnujmy, żeby nasze dzieci te kaski na głowach też miały.
0: Policja apeluje, aby nie siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i zapowiada wzmożone kontrole stanu trzeźwości.
2: Słuchasz Wiadomości Radia Wrocław.
0: Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. Według Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej w ten sposób prezydent zaczyna budować własne zaplecze polityczne.
3: Tam są przedstawiciele różnych środowisk. Mówi się o Pawle Kukizie, mówi się o konfederatach, o działaczach jeszcze kiedyś UPR-u. Z najróżniejszych stron, którzy mają o czym rozmawiać. O większości konstytucyjnej przecież to jest niemożliwe. Dla mnie to jest decyzja, która pokazuje, że chce budować swoje zaplecze polityczne na najbliższe wybory.
0: Inicjatywę prezydenta popiera Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem jednym z dowodów na konieczność zmiany ustawy zasadniczej jest spór wokół najważniejszych instytucji państwa.
4: Jeśli państwo widzicie konflikt, jaki się toczy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli widzicie, że mamy w tej chwili rząd, który de facto ostentacyjnie omija weto prezydenta i wprowadza w życie reformy i zmiany nie za pomocą ustaw, tylko za pomocą rozporządzeń bądź uchwał sejmowych, to już mamy naprawdę upadek takiego państwa prawa.
0: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Sir Alex Ferguson, wieloletni legendarny menadżer klubu piłkarskiego Manchester United, zasłabł na Old Trafford na krótko przed dzisiejszym hitowym meczem Premier League Manchesteru z Liverpoolem. Został zabrany do szpitala ze stadionu. Według źródeł medycznych było to działanie prewencyjne. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia.
2: To są Wiadomości Radia Wrocław.
0: Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Dziś można tam było poszusować po raz ostatni. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować także kolej gondolowa. Dziś na stoku nie było tłumów, warunki dopisywały, a narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
5: Śnieg jest taki spoko jak na maj. No trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że Goryczkowa jest zamknięta.
6: Bardzo dobre warunki, fajny gigant. I dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
7: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
8: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
9: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w Majówkę.
10: No, na Dolnym Śląsku z pewnością już na nartach nie pojeździmy. Tutaj sezon już wcześniej definitywnie zamknięty, a temperatury wysokie nawet w górach. Nawet resztki śniegu skutecznie powoli zaczynają rozpuszczać. Aktualny raport temperaturowy przedstawia się następująco. Przed godziną 26 stopni we Wrocławiu, 25 w Legnicy i Zgorzelcu, 24 w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, 23 w Kłodzku i 12 na Szczecinie. Śnieżki. Na barometrach we Wrocławiu wciąż 999 hektopaskali, choć ciśnienie wciąż w teorii spada. W nocy temperatura od 8 do 12 stopni, jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale mogą, zwłaszcza na zachodzie regionu, pojawić się także przelotne opady deszczu i burze. Nadal będzie bardzo ciepło, jutro termometry w regionie pokażą od 21 do maksymalnie 27 stopni.
2: Popołudnie kibica.
10: A w nim od pewnego czasu relacjonujemy przebieg dolnośląskich derbów w Superlidze piłkarek ręcznych, czyli starcia piłkarek ręcznych Zagłębia Lubin z KPR-em gminy Kobierzyce. Na razie w tym meczu Górą Miedziowe 23 do 18 prowadzi zespół Bożeny Karkut do Lubina. Po raz kolejny wracamy już niebawem. Eugeniusz Praczyk, Piotr Pietraszek, po raz kolejny witamy się z Państwem 6 minut po godzinie 19:00.

0: Dniu Narodowego Święta, jak być może Państwo zauważyli, wyłącznie polskie utwory. Dziś na antenie Radia Wrocław, Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności. No to teraz sprawdzamy, kto ma więcej powodów do radości w derbowym spotkaniu w Superlidze Piłkarek Ręcznych, które dziś dla Państwa relacjonujemy. KGHM Zagłębie Lubin podejmuje kaper gminy Kobierzyce. Trwa druga część tego spotkania, a komentuje je niezmiennie Robert Radczak.
1: No i teraz kontratak Zagłębia, Kinga Grzyb i broni, ależ fenomenalna postawa dzisiaj w bramce. Kolejna wybroniona akcja przez Natalię Maćkowia, która teraz bije, brawo sobie i swoim koleżankom. A przedtem ten kontratak to po przychwycie piłki przez Jannę Drabik. Jest 49 minuta, 24 do 19. Zagłębie prowadzi z kaperem Kobierzyce. Państwo pamiętają, wysokie prowadzenie 12 do 8 zespołu Zagłębia po 18 minutach gry. Potem świetny pościg drużyny z Kobierzyc, który co prawda jeszcze do przerwy niewiele zmienił, bo było 17 do 11, ale po zmianie stron było już tylko 17 do 15 po trafieniu Marioli Wiertelak. Potem jednak po przerwie na żądanie dla trenerki Bożeny Karkut był jeszcze ten gol Wiertelak, ale kolejne 6 minut to 3 gole dla Zagłębia, które odskoczyły na 21 do 5 i Lubinianki kontrolują ten mecz. Piłka zagrana teraz w koło przez Jakubowską, ale tam była dobrze powstrzymywana przez broniące znakomicie w tej sytuacji zawodnicy KPR-u Kobierzyce Elizabeth Cezareo Romero i teraz już piłka przeniesiona na pole ataku przez Kobierzyczanki i świetny rzut z biodra w wykonaniu Arcisewskiej, czwarty gol i mamy 24 do 20, zatem tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć, tym bardziej, że obu zespołom w tym pojedynku przytrafiają się przestoje w grze, zwłaszcza w grze ofensywnej i teraz w ataku pozycyjnym Zagłębie Kinga Grzyb zagrywa troszkę bardziej po kole, teraz przez ręce Karoliny Kochaniak wraca piłka do rąk Cezarete Romeo i kolejny niecelny rzut i będzie rzut karny dla Zagłębia i będzie wykluczenie, kolejne wykluczenie, tym razem Aleksandra Kucharska po raz drugi wędruje na ławkę kar, osłabiając swój zespół w tym bardzo ważnym momencie, bo już nieco ponad 10 minut tylko pozostało do kolejnej, do końcowej syreny, no a w 50 minucie po raz drugi Aleksandra Kucharska wędruje na ławkę kar, 4 razy siedziały na ławce kar zawodniczki gości, a tymczasem Kinga Jakubowska i kolejny wykorzystany rzut karny, piąty gol rozgrywający Zagłębia i mamy 25 do 20. Jeśli patrzymy na kary, to w ekipie Zagłębia pięciokrotnie zawodniczki musiały przymusowo odpoczywać i grać w osłabieniu, a tymczasem już po zmianie wraca do obrony Kinga Grzyb i teraz atak pozycyjny drużyny z Kobierzyc, piłka przez ręce Arciszewskiej do Buklarewicz i teraz stara się tutaj rozgrywająca drużyna KPR-u zmienić troszkę w ustawieniu swojego zespołu, przyspieszyć kolejne starcie. Mocno tutaj chwyciła rywalkę, długo nie chciała puścić Elizabeth Cezareo Romero, zawodniczki gości, teraz znowu Zuzanna Ważna przepycha się tutaj w kole, ale już rozwikłana ta akcja przez sędziów, przerwana gra i będą od własnej bramki rozpoczynały zawodniczki Zagłębia, dokładnie Monika Maliczkiewicz zagrała na prawą stronę, przyspiesza Zagłębie, piłka do Jakubowskiej na skrzyle przez ręce Kochaniak, teraz do niej wraca ta piłka na środek rozegrania, szybko się zmienia ta sytuacja, bo Ważna tutaj fauluje przy rzucie Kochaniak i mamy 2 minuty kary dla byłej obrotowej Zagłębia. Zatem 51 minuta gry właśnie minęła i Zagłębie gra w podwójnej przewadze i prowadzi 25 do 20.
0: A za nami ostatni dolnośląski akcent w 31. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej. No i można powiedzieć, że to była bardzo udana kolejka dla drużyn z Dolnego Śląska, bowiem wszystkie solidarnie wygrały swoje mecze. Dzisiaj do Śląska i Miedzi Legnica dołączył Chrobry Głogów, który nie bez trudu, ale uporał się na własnym stadionie z zamykającym tabelę GKS-em Tychy 3 do 2 końcowy wynik spotkania na stadionie przy Wita Stwosza. Najpierw prowadzili goście po bramce Bartosza Jankowskiego. Wyrównał jeszcze przed zmianą stronę Piotr Janczukowicz. Później na 2-1 dla Chrobrego trafił Szymon Lewkot. Wyrównanie dał Paweł Łysiak. No i w 76 minucie ostatnia, jak się okazało, bramka w tym ciekawym spotkaniu. Kacper Nowakowski po asyście Ibe Tortiego skierował piłkę do siatki i ostatecznie Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Tychy 3-2. Chrobry tym samym utrzymał się na 4. pozycji w tabeli do 3. wieczystej. Głogowianie tracą 2 oczka do 2. w tabeli Śląska, czyli 2. lokaty premiowanej bezpośrednim awansem do Ekstraklasy. Obecnie 6 oczek straty ma zespół Łukasza Beceli, a za Chrobrym w strefie spadkowej Łódzki Klub Sportowy i Ruch Chorzów, a na miejscu 8. Legnicka Miedź. Dziś jeszcze jedno spotkanie w pierwszej lidze piłkarskiej od 20:15. Stal Rzeszów podejmować będzie krakowską Wisłę. Wiślacy przewodzą ligowej stawce, no ale słabsza postawa wiosną sprawia, że wciąż nie mogą postawić kropki nad i przypieczętować swojego awansu do Ekstraklasy. Dziś nawet w przypadku wygranej w Rzeszowie jeszcze tego do samego końca podopieczni Mariusza Jopa nie będą mogli świętować, bo ta przewaga jeszcze nie będzie wystarczająca. A zatem czekamy na ostatni akcent pierwszej ligi piłkarskiej, jeżeli chodzi o niedzielne granie, a już za chwilę po raz kolejny odwiedzimy halę lubińskiego RCS-u.

0: koty.
1: I zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do hali lubińskiego RCS-u na ostatnie decydujące fragmenty derbowego spotkania w Superlidze Piłkarek Ręcznych. KGHM Zagłębie Lubin, lider i mistrz kraju, podejmuje KPR gminy Kobierzyce, Robert Radczak.
2: 57. minuta tego pojedynku, 27-21 prowadzenie Zagłębia, które teraz gra jeszcze w osłabieniu po dwóch minutach kary dla Kingi Jakubowskiej. Ta kara za chwileczkę upłynie, ale w ataku jest zespół miedziowych i teraz szansa na to, by powiększyć tę przewagę i przypieczętować zwycięstwo, chociaż wcale nie było łatwo i teraz była sygnalizacja gry pasywnej, no i przed oddaniem rzutu sędziowie przerwali tę akcję. Szybko przeprowadzona piłka przez rywalki, ale niecelne podanie, takie z biodra, ale w narożniku czekała tam, no i nie doczekała się na piłkę dobrze ustawiona Patrycja Kozioł. Zatem powracają teraz piłkarki ręczne Zagłębia do gry ofensywnej już w pełnym składzie, 27-21. Kontrolują lubinianki od tej 34 minuty ten pojedynek, chociaż był moment, w którym naprawdę zrobiło się nerwowo w szeregach Zagłębia, gdy KPR zbił tę przewagę do dwóch goli, a tymczasem z prawego skrzydła Karolina Kochaniak, to jej piąty gol w tym pojedynku i rośnie przewaga Zagłębia 28-21. No i tutaj już nic nie odbierze Zagłębiu kolejnego triumfu i to zwycięstwo pozwoli powrócić miedziowym na pierwsze miejsce w tabeli Superligi, bo jest na razie na czele zespół MKS-u Lublin, który ma punkty przewagi, ale oczywiście jeden mecz rozegrany więcej. Zatem po tym, jak zakończy się to spotkanie, jak wybrzmi ostatnia syrena w tym pojedynku, Zagłębie powróci na fotel lidera. Tymczasem kolejny przechwyt Joanny Drabik, znakomicie przejęła tę piłkę i Kinga Grzyb w kontrataku, ale znowu przegrała bezpośrednie starcie z rewelacyjnie dysponowaną Natalią Maćkowiak. Trzeba też oddać, że po drugiej stronie między słupkami bramki Zagłębia świetnie spisuje się w drugiej połowie także Monika Maliczkiewicz. Dużo interwencji, które odebrały tutaj szansę na gole rywalkom z obu stron. No ale KPR wciąż tutaj walczy jeszcze o to, by ta porażka nie była tak dotkliwa. Jeszcze rzut celny w wykonaniu wchodzącej w koło Sofii Cholińskiej. Drugi gol tej obrotowej drużyny z, przepraszam, rozgrywającej z Kobierzyc i teraz już mamy 28-22 ostatnie fragmenty tego pojedynku. To gra zdecydowanie spokojniejsza, no przede wszystkim ze strony Zagłębia, które momentalnie, kiedy już ta przewaga stopniała do dwóch punktów, wzięły się do gry w defensywie, zablokowały tutaj możliwości ofensywne rywalek, same dorzuciły trzy gole, no i można powiedzieć, że odzyskały kontrolę nad tym pojedynkiem, chociaż ta druga połowa bardzo wyrównana, teraz zaszło do zwarcia w obronie Natalii Janas i będzie potrzebna tutaj szybka reakcja medyczna, bo zawodniczki KPR-u i Zagłębia starły się tutaj w dość przypadkowy sposób do syreny kończącej to spotkanie. Mamy jeszcze 51 sekund, zatem wykorzystajmy tę przerwę na to, by sprawdzić, co dzieje się na innych arenach.
1: A na tych innych arenach zakończyło się spotkanie żużlowej Ekstraligi, czwarta kolejka. No i dość zacięte, bo też o derbowym charakterze, spotkanie w Toruniu na torze aktualnego mistrza Polski. Presse Grupa Deweloperska uporała się z GKM-em Grudziądz ostatecznie 48-42, a już za kilka minut nie mniejsze, mam nadzieję, emocje na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, bo tu także bardzo ciekawie zapowiadający się mecze pomiędzy Betardem Spartą a Unią Leszno. Leszczyńskie Byki przyjechały jednak do Wrocławia mocno osłabione, bo na dłuższy czas straciły swoje lidera, weterana Janusza Kołodzieja. Dziś bez popularnego Koldiego Byki z Leszna na stadionie olimpijskim, ale nie zmniejsza to z pewnością rangi tego wydarzenia i wcale nie sprawia, że Spartanom będzie łatwiej o sukces w dzisiejszym spotkaniu. O 19.30 początek żużlowego starcia Sparty z Unią Leszno, a my sprawdzamy, jak derbowa potyczka piłkarek ręcznych w Lubinie trzyma się ku końcowi, czy nadal mamy przerwę związaną z interwencją medyczną. Robert Radczak.
2: No i niestety w najgorszy z możliwych sposobów kończy się to spotkanie. Jeszcze nie uległa zmianie sytuacja na parkiecie, czyli opatrywane są zawodniczki KGHM Zagłębia Lubin i KPR-u Kobierzyce. Potrzebna była tutaj interwencja nie tylko lekarzy klubowych, ale także służby medycznej zabezpieczającej to spotkanie. Tutaj Natalia Janas po prostu z impetem wpadła w rywalkę. Chyba zderzyły się głowami, bo nawet nie widzę numeru zawodniczki KPR-u, która teraz leży na parkiecie. Od kilku minut też jest opatrywana przez swoich lekarzy. Natomiast no, w przypadku Natalii Janas wygląda to bardzo poważnie, bo chyba będzie musiała na noszach opuścić parkiet. Zatem tutaj wciąż przedłuża nam się ta przerwa medyczna. Zatem powracamy do Wrocławia i sprawdzamy, co dzieje się na innych arenach.
1: No to ja przypomnę, skoro jesteśmy już przy piłce ręcznej, że dziś była szansa na to, aby Wrocław świętował powrót Śląska do męskiej Superligi. Wrocławianie, którzy prowadzą w rozgrywkach Ligi Centralnej, udali się na mecz z wiceliderem Pogonią Szczecin, no ale przegrali podopieczni Bartłomieja Koprowskiego to spotkanie 25-33, a zatem dość wyraźnie. No i to świętowanie ewentualne, zaznaczam, no bo jest jeszcze szansa, że Śląsk tego awansu nie wywalczy. Trzeba przełożyć na ostatnią kolejkę, a w niej w najbliższy weekend Śląskę w hali Orbita podejmować będzie Juranda Ciechanów. Śląskę dziś przegrał w Szczecinie z Pogonią. Wczoraj w Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych siódemka Miedź Legnica pokonała po zaciętym starciu Nielbę Wągrowiec 26-25. Natomiast wczoraj grano także w Superlidze piłkarzy ręcznych. Tutaj Chrobry Głogów, który całkiem niedawno poległ w ćwierćfinale w dwumeczu z Wybrzeżem Gdański, nie awansował do strefy medalowej, rozpoczął rywalizację o lokaty 5-8. No i Głogowianie okazali się lepsi od Stali Mielec w jedynym spotkaniu na tym etapie, wygrywając u siebie 28-22. O piąte miejsce zagrają z MKS-em Kalisz. Ten mecz także odbędzie się w Głogowie 10 maja. Natomiast w grupie spadkowej w Superlidze piłkarzy ręcznych nieudana wyprawa do nieodległego Opola Szczepionistów Zagłębia. Miedziowi przegrali z Gwardią 30-34. No i cały czas zespół Zagłębia pozostaje na przedostatnim miejscu w tabeli. Nie może być pewny superligowego bytu w przyszłym sezonie, no bo po piętach depcze ekipa z Puław, która traci do Miedziowych zaledwie punkty, no i Puławianie mają jeszcze jeden mecz w zanadrzu. No to kolejna próba zakończenia derbowego spotkania Superligi piłkarek ręcznych w Lubinie. KGHM Zagłębie kontra KPR Gminy Kobierzyce. Mamy nadzieję, że ze zdrowiem zawodniczek będzie już do samego końca wszystko w porządku. Robert Radczak.
2: No i wreszcie pozbierały się zawodniczki, które zderzyły się tak pechowo w 59 minucie i 9 sekundzie. Zarówno Natalia Janas, jak i Iwana Gadykowa o własnych siłach opuściły parkiet, z tym, że była potrzebna interwencja medyczna Natalii Janas, ale tutaj chyba jeszcze coś się dzieje, bo jeszcze jeden z kibiców za ławką w tym momencie zasłabł, też jest cucony, zatem no niestety, ale mamy tutaj, kiedy wydawało się, że wszystko się dobrze zakończy, mamy kolejną niestety, powtarzam, w tym pojedynku konieczność interwencji służby medycznej, zatem ten mecz już miał być wznowiony, ale bardzo szybko tutaj zainterweniowały piłkarki ręczne Zagłębia i KPR-u Kobierzyce, które wezwały tutaj na szybko pomoc medyczną. No i teraz jest ona udzielana. Miejmy nadzieję, że tutaj i w tym przypadku wszystko dobrze się zakończy. Widzę, że Natalia Janas jest już w tunelu prowadzącym do wyjścia, stojąca i oczekująca tutaj na powrót w okolice ławki rezerwowych. No a tymczasem ta dramatyczna walka tutaj o zdrowie kolejnego uczestnika tego pojedynku, tym razem jest to kibic, trwa nadal. Zatem za kilka chwil powrócimy do Lubina, by sprawdzić, jak zakończyło się to spotkanie.

0: No to tym razem może wreszcie uda się zakończyć to dramatyczne, nie tylko ze względu na wydarzenia boiskowe, sportowe, spotkanie derbowe w Superlidze Piłkarek Ręcznych, KGHM Zagłębie Lubin kontra KPR gminy Kobierzyce. Robert Radczak, już po raz ostatni.
1: Zdecydowanie po raz ostatni, bo wybrzmiała w końcu syrena kończąca to derbowe starcie. Warto podkreślić wielką postawę sportową obu zespołów, ponieważ już po wznowieniu gry nie było walki, po prostu w grze pasywnej oddały sobie obie drużyny piłkę i tak też ten mecz się zakończył wynikiem 28-22. Teraz nagrodę dla najlepszej zawodniczki meczu wśród gospodyń odebrała Barbara Zima, bramkarka, która znakomicie spisywała się między słupkami w pierwszej połowie, a w ekipie pokonanych najskuteczniejsza zawodniczka drużyny KPR-u, Anna Mączka, teraz też dostaje dla niej to nagroda pocieszenia, bo przecież to derbowe spotkanie jej zespół przegrał 22-28. No, mieliśmy tutaj emocje, bo choć Zagłębie rozpoczęło od mocnego uderzenia, Państwo pamiętają, długo nie trwała wyrównana walka, bo tylko do 7 minuty było 3-3. Potem Zagłębie, kolokwialnie mówiąc, odjechało rywalkom z Kobierzyc w 18 minucie, czyli po 8 minutach gry było już 12-4, ale KPR nie złożył broni i zaczął odrabiać straty. Co prawda pierwszą połowę Zagłębie wygrało 17-11. Ale po zmianie strony 4 gole z rzędu zdobyte przez zawodniczki z Kobierzyc sprawiły, że było 17-15 i zapowiadały się emocje. Ale przerwa na żądanie trenerki Bożeny Karkut skutecznie wybiła z uderzenia podobieczne trenera Da Silvy. No i Zagłębie zdobyło 3 gole z rzędu, odzyskało kontrolę nad tym pojedynkiem. No i potem właściwie do końcowej syreny wszystko było w rękach podobiecznych Bożeny Karkut, które ostatecznie dzisiaj wygrywają z KPR-em gminy Kobierzyc 28-22 i po chwili przerwy powracają na fotel lidera Superligi, detronizując, miejmy nadzieję, już ostatecznie zespół z Lublina. Teraz przed Zagłębiem w środę niezwykle ważne spotkanie w Piotrkowie z Piotrkowią, z którą tutaj Zagłębie nieoczekiwanie wysoko przegrało, marnując mnóstwo rzutów karnych, które mogły dać Zagłębiu zwycięstwo w tym pojedynku, a Kobierki już 16 maja we własnej hali od godziny 16 będą podejmowały piłkę ręczną Koszalin, a dzisiaj derbowe starcie po raz kolejny dla Zagłębia, które pokonuje we własnej hali KPR Kobierzyce 28-22.
0: A naszym sprawozdawcą na tym derbowym meczu był Robert Radczak. Zakończyło się także ostatnie dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Pogoń Szczecin pokonała na własnym boisku pewnie Wisłę Płock 3-0 i Portowcy już też znacznie spokojniejsi, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie w tym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

0: autopromocja.
1: Reakcja 24. Od poniedziałku do piątku po 12 na antenie Radia Wrocław.
2: Dzień dobry, ja mam pytanie.
1: I zawsze, gdy jesteśmy potrzebni.
3: Mnie osobiście najbardziej to drażni to, że
4: serce się kroi, kto odpowiada za takie marnotrawstwo.
1: 24 godziny na dobę jest dostępny specjalny numer telefonu 71 391 0000 i adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
0: Interwencje Radia Wrocław.
5: Bardzo się cieszę, że w końcu skoszono tą ohydną, porośniętą trawę w parku.
1: Reakcja 24. Małgorzata Majeran-Kokot
6: i Marek Obszarny.
3: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
0: Autopromocja.

0: Piotr Frączewski, Wele, Franek Kimono, muzycznie w Radiu Wrocław, a my ostatnie fragmenty niedzielnego, świątecznego popołudnia kibica w Radiu Wrocław spędzimy na tenisowych kortach. Mimo słabszego bilansu i niedawnych problemów zdrowotnych w Madrycie, Iga Świątek przygotowuje się do kluczowej części sezonu, także na swojej ulubionej nawierzchni, czyli na mączce. Przed byłą liderką tenisowego rankingu intensywne treningi właśnie na ceglanej nawierzchni, która ma pomóc jej odzyskać pewność siebie i formę przed turniejami w Rzymie oraz Paryżu. Sytuację polskiej tenisistki komentuje Cezary Gurjew.
1: Iga Świątek nie ma na razie dobrego sezonu. Jej bilans to 14 wygranych pojedynków i 8 przegranych. W tym roku osiągnęła ćwierćfinały w wielkoszlemowym Australian Open, a także ćwierćfinały w Dosze i w Indian Wells. Ostatnio poddała mecz w trzeciej rundzie rywalizacji w Madrycie, a rok temu dotarła w Hiszpanii do półfinału. Trudno się przyzwyczaić do porażek tak utytułowanej tenisistki, ale wiadomo, że nikt nie wygrywa wszystkich turniejów. Oczywiście taki Jannik Sinner przegrał w tym roku tylko 2 razy, ale podobne osiągnięcia notowała także najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek poddała dopiero 3 mecz w karierze. 3 lata temu w Rzymie, gdzie panowały bardzo trudne warunki, zeszła z kortu w ćwierćfinale grając z Jeleną Rybakiną. Chłód i deszczowa aura miały wpływ na kontuzję prawego uda. Jeszcze wcześniej Iga zeszła z kortu w turnieju ITF w Warszawie w 2018 roku, grając z Janną Zawadzką. Tam dopadły ją bolesne skurcze. Iga, podobnie jak wiele innych tenisistek, doznała w Madrycie infekcji żołądkowo-jelitowej. Na razie nie jest za różowo, ale w otoczeniu będzie teraz cały czas ceglana mączka. Z każdym dniem będzie lepiej. Przed byłą liderką światowego rankingu dużo treningów na ulubionej nawierzchni. To właśnie na takich kortach powinna wrócić pewność uderzeń. Prawdopodobnie Iga wpadnie na chwilę na Majorkę, aby idol Rafael Nadal sprawdził, jak działa jej forehand. Trzeba rozegrać kilka sparingów, ale na pewno potrzeba meczowego przetarcia. Perspektywa jest optymistyczna, bo Polka 2 razy triumfowała na kortach Foro Italico, a potem Roland Garros i najpiękniejsze wspomnienia, czyli 4 triumfy. Na razie wspierajmy tę ciągle młodą dziewczynę, która nie cierpi przegrywać. Po wpisach Igi w mediach społecznościowych widać, jak mocno cierpi. Ona pragnie szybko wrócić do rywalizacji i dalej walczyć. Ostatnie wyniki i statystyki nie są najlepsze. Dużo się też ostatnio wydarzyło, bo od niedawna nowym trenerem jest Hiszpan Francisco Roig. Najbliższe dni to będzie ciężka praca, ale potem niech Iga włada tenisową rakietą, jak tylko ona potrafi.
0: A Iga Świątek w startującej już we wtorek tradycyjnej tenisowej imprezie w Rzymie będzie rozstawiona z czwórką, rozpocznie zmagania od drugiej rundy, a to oznacza, że swój pierwszy mecz w stolicy Włoch rozegra w czwartek lub piątek. Od pierwszej rundy rywalizować będą natomiast dwie inne Polki, które zobaczymy na turnieju w stolicy Włoch, czyli Magda Fręch i Magdalena, odwrotnie, Magdalena Fręch i Magdalinet. Spotkania swoje rozegrają we wtorek lub w środę, a rywalki będą znały jutro, bo o 10.30 zaplanowano ceremonię losowania na Piazza del Popolo w Rzymie.

Niedziela kończąca długi majowy weekend obfidowała w wydarzenia sportowe, także te związane z występami dolnośląskich drużyn. No to podsumujmy, w piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj KGHM Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0. W pierwszej lidze piłkarskiej Chrobry Głogów zwyciężył u siebie GKS Tychy 3-2. W ekstraklasie koszykarzy przełamał się Śląsk. Wrocławianie prowadzeni przez Jacka Winnickiego wygrali w Zielonej Górze z Zastalem 80-76. W ekstraklasie piłkarek ręcznych w derbowym starciu KGHM Zagłębie Lubin wygrało z KPR-em gminy Kobrzyce 28-22, a w dzisiejszym spotkaniu w lidze centralnej piłkarzy ręcznych Śląsk Wrocław przegrał w Szczecinie z Pogonią 25-33. No i wrocławianie świętowanie ewentualnego awansu do Superligi muszą przełożyć do ostatniej kolejki. Od kilkunastu minut trwa żużlowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Czwarta kolejka Ekstraligi. Betard Sparta podejmuje rywala z Zamiedzy, czyli Unię Leszno. Po czterech wyścigach wrocławianie prowadzą 15-9. Dziś już dziękujemy za sportowe emocje. Za moment sporo muzyki będzie, chociaż tę muzykę będzie Państwu prezentował wielki sympatyk sportu wszelakiego. Piłki nożnej w szczególności, ale speedwaya również Wojtek Janicki. Serdecznie zapraszam, ale wcześniej jeszcze, bo za nieco ponad 7 minut ostatnie dzisiaj wiadomości w Radiu Wrocław, na które zapraszam w imieniu Magdy Bajor. A my już dziękujemy za wspólnie spędzone niedzielne sportowe popołudnie. Kłaniają się nisko Eugeniusz Praczyk, który program zrealizował, i Piotr Pietraszek.

0: na zegarach 20.
1: Coraz większy ruch na dolnośląskich drogach. Dziś powroty z majówki. Policja zapowiada wzmożone kontrole i radzi kierowcom,
2: żebyśmy sprawdzili swój stan szczęśliwości.
1: Czy będą zmiany w kursie na prawo jazdy? Jak na razie to tylko propozycje. Temperatura na Dolnym Śląsku zaczyna spadać, ale noc będzie ciepła. Jutro możliwe burze.
0: A na wiadomości zapraszam Magda Bajor.
1: I na początek sprawdzamy sytuację na dolnośląskich drogach, bo trwają powroty z przedłużonego weekendu. Przytyka się autostrada A4 z Legnicy do Wrocławia na odcinku od Kostomłotów do Pietrzykowic. Duże zatory także na drodze krajowej numer 35, to trasa z Wałbrzycha do Wrocławia. Stoimy na niej od Mirosławic do Małuszowa. Ciasno też na krajowej 8, zwłaszcza koło Kobierzyc. Podczas dwóch dni majowego weekendu doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Policja zatrzymała ponad 700 pijanych kierowców. Nietrzeźwi często tłumaczą, że spożywali alkohol poprzedniego dnia, mówi podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: Dzisiaj właściwie takie dobrej jakości urządzenia do pomiaru tego alkoholu możemy zakupić sobie wszędzie, nawet online, więc tutaj taka rada dla kierowców, którzy w ten sposób się tłumaczą, żebyśmy sprawdzili swój stan szczęśliwości. Ten stan możemy sprawdzić w każdej jednostce policji również, jeśli mamy wątpliwości.
1: Do jutra trwa policyjna akcja Bezpieczna majówka. Na drogach możemy się spodziewać wzmożonych kontroli.

0: kontroli.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że jest to jedna z rozważanych opcji. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
2: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
0: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu, która odbywa się na placu manewrowym. Cały sprawdzian zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin wygrały z KPR gminy Kobierzyce 28-22 w spotkaniu 26. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Zagłębie jest liderem tabeli. W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń wygrała w Szczecinie z Wisłą Płock 3-0. W innych niedzielnych spotkaniach Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało na swoim stadionie z Krakowią, a GKS Katowice pokonał u siebie Brukbet Termalika Nieciecza 5-1. To oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w tym sezonie.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, jest wiele metod, które pomogą stres zniwelować.
3: Takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Matury rozpoczną się jutro o 9 rano egzaminem pisemnym z języka polskiego. Ciepły wieczór w regionie. Na termometrach od 21 stopni w Kłodzku, przez 23 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, po 25 we Wrocławiu. Ciśnienie spada w stolicy Dolnego Śląska 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od 8 do 12, wiatr okresami porywisty. Jutro przewaga chmur, ale synoptycy prognozują też rozpogodzenia. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 25 do 27 stopni, podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.

Rozpoczęliśmy od klasyka, kiedy byłem małym chłopcem, Breakout na antenie Radia Wrocław. No ale dzisiaj wgramy w kolorze biało-czerwonym, w końcu nasze święto, 3 maja, więc do północy po polsku. Przypominam nasz świąteczny układ na dzisiejszy wieczór, w kolorze biało-czerwonym oczywiście. Zapraszam Państwa ja do godziny 23, a po 23 przywita Państwa Leszek Kopeć. I będzie bliżej siebie i też będzie w kolorze biało-czerwonym. Kończymy tę majówkę, może nie tak długą, jak to bywało, no ale majówka to majówka. Jeszcze tutaj z pobliskich ogrodów, które otaczają nasze studio we Wrocławiu, dobiega lekki zapach grilla, czyli jakieś ostatki jeszcze trwają. Wojtek Janicki, dobry wieczór. No to w kolorze biało-czerwonym, wielka majówka.

A dzisiaj muzyczny wieczór w kolorze biało-czerwonym. Przypominam tym, którzy może będą są zdziwieni, że tylko polskie piosenki, ale takie mamy zwyczaje 3 dnia maja. Przed momentem zapomniany trochę perfekt z nagraniem Opanuj się i takie nagrania będziemy też do 23 Państwu przypominali, bo warto chociaż tego dnia pamiętać o nagraniach i wykonawcach, którzy no pięknie, jak flaga narodowa, łopoczą ze swoimi nagraniami na naszej muzycznej scenie. Polska muzyka ma się świetnie, ale od czasu do czasu trafiają się nieoczywiste nagrania, o których też będziemy Państwu delikatnie przypominali w ten niedzielny wieczór. Proszę posłuchać tego duetu.

0: Autopromocja.
1: No jak jedziesz i się wpychasz na mój pas?
2: Nowe inwestycje drogowe.
3: A czy rowerzyści mogą jeździć obok siebie i na przykład tarasować pół szosy?
2: Nowe ścieżki rowerowe.
1: Autostrada A4 znowu zakorkowana.
2: No nie wiem.
3: Może komunikacja rzeczna, nie wiem, na przykład po Odrze.
4: To jaki bagaż jest traktowany jako podręczny w tym samolocie?
1: Rozbudowa wrocławskiego lotniska.
3: Bilety do kontroli, bileciki, bileciki.
2: Nowe tramwaje i autobusy na Dolnym Śląsku.
1: Nowe rozwiązania komunikacyjne.
4: Jak jeździć?
3: Czym jeździć?
1: Po czym jeździć?
5: Uliczne dialogi zawsze po 15 w Radiu Wrocław, czyli tuż przed
6: parą dla Dolnego Śląska.
0: Autopromocja.
7: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.

Największy przebój grupy Kobranowska, no i oczywiście jeden z najsłynniejszych utworów w historii polskiego rocka wykonany przez Kobranowskę. Wyjaśniło się oczywiście kwestię stwierdzenia "Kocham cię, Arlie, jak Irlandię". To chodzi o burzliwą historię tego kraju, ale w odniesieniu od burzliwych losów miłości Andrzeja Krańskiego, lidera zespołu, pseudonim Kobra zresztą, no to jest piosenka o trudnych relacjach, powiedzmy sobie tak, ale pięknie brzmi o każdej porze roku i o każdej porze dnia i nocy. To teraz na moment przeniesiemy się do początku tego roku. Styczeń 2026 przeniósł bardzo mądrą płytę Tomka Lipy Lipnickiego, przypominam, lider grupy Illusion i Lipa Lee. Taki album, który jest podzielony troszkę na dwie części, 5 utworów takich bardziej intymnych, akustyczno-głosowych. Ostatnie 3 utwory z kolei bardziej już przypominają twórczość Lipa Lee. Posłuchajmy z tego albumu jednorazową powieść.

I takie oklaski na pewno będą, jak nie większe, 18 maja, to mój sen, tak nazywa się trasa koncertowa Edyty Bartusiewicz z Orkiestrą Symfonia Warszawia. Narodowe Forum Muzyki zaprasza na 18 maja, jeśli się nie mylę, to poniedziałek. Tymczasem Daria ze Śląska z Piotrem Odoszewskim z projektu Krótki Metraż. Daria na pewno jeszcze do 23 wystąpi, ale sama.

Zapomniany Fantomas, bo tak nazywał się album, z którego pochodziły Gołe Baby. No taki jest tytuł tego singla. To jest płyta, która gdzieś tam zniknęła z horyzontu. Zresztą trochę ciszej też o formacji Nieżywych Schabów. Te największe sukcesy mają za sobą, chociaż nigdy nie mów nigdy, bo przecież jest szansa, że ten rok 2026 przyniesie jakieś rewelacyjne nagrania. Zostajemy jeszcze w XX wieku. W roku 80 Budka Suflera wypuszcza singiel, który nazywa się Sekret. Wtedy wokalistą Budki był Romuald Czestaw.

No nic się nie zmienia. Cały czas w kolorze biało-czerwonym gramy. Dzisiaj 3 maja i tak będzie do końca tego dnia. Jeżeli chodzi o muzykę, jeden z naszych słuchaczy podpowiada, że kończymy nie majówkę, tylko grillówkę. No dobra, ale nie wszyscy lubią grilla i nie ma takiego obowiązku, żeby tam jakąś kiełbaskę czy coś innego zjeść. W każdym razie na pewno zdrowsze są polskie nagrania. Polecamy Państwu, bo polska muzyka ma się świetnie. To z lat 90. SWAT, krótka współpraca Muńka z tym punkowym zespołem. Nagrali album wczoraj w 93 i właśnie z niego pochodzi chyba największy przebój, jeżeli w ogóle można mówić o przeboju w wypadku grupy SWAT. Nie zmienia się nic, taki jest oryginalny tytuł, ale wszyscy zapamiętali, tak jak śpiewał Muniek, nic się nie zmienia. 3 majówki w tym roku nie było, a przypominam, że właściwie przez te 3 dni jeszcze w zeszłym roku cała plejada polskich gwiazd, właściwie można by zapytać, kogo nie było, bo byli wszyscy. No i fajnie się słuchało na pergoli polskiej muzyki. W tym roku były inne plany organizatorów, ale podobno mają być zaskoczenia. W zeszłym roku Hurt grał dla Państwa.

Oddział zamknięty w takiej specjalnej wersji ze smyczkami. Gdyby nie ty. Państwo pewnie kojarzą to nagranie z takiej bardziej rockowej wersji. Tutaj sympatyczna, właściwie można powiedzieć akustyczna wersja tego przeboju Oddziału Zamkniętego. Wtedy Jarek Wajk był wokalistą. 13 minut po 21. To może teraz, jako że jeszcze wypada, wykonajmy ważny telefon.

Tak, tak, takie były początki Andrzeja Piasecznego. To jeszcze Andrzej jako wokalista grupy Mafia, bo właśnie z Mafią na pewno to był czas sukcesów. No a później już właściwie rozpoczął solową karierę, chociaż oczywiście jeżeli chodzi o płytę Chojnackiego, tam długo było trzymane w tajemnicy, kto był wokalistą. Okazuje się, że no wokalistą był właśnie Andrzej Piasek Piaseczny. Imię deszczu. Piękna ballada, też troszkę zakurzona, więc fajnie czas, że mogliśmy ją odkurzyć. No to teraz będzie podwójny Piotrek Rogucki. Żeby było elegancko, to najpierw Marcelina i gościnnie Piotr Rogucki, a później no już będzie pełna koma.

na pół dzieliła Koma, Piotrek Rogucki. Koma i Piotr będą, właściwie Piotr Rogucki będzie gościem na festiwalu Jana Borysewicza, bo taki festiwal w tym roku będzie miał miejsce. Na razie Lady Punk za wielką wodą będzie dawać koncerty. Zbliża się w 9:30 w niedzielę 3 maja. Jeszcze świętujemy. Jeszcze do północy tylko polska muzyka.

Właściwie 25 kwietnia 1981 roku w toruńskim klubie Odnowa zagrali po raz pierwszy białą flagę. Mówię o Republice. No i to sztandarowy, taki emblematyczny utwór, jeżeli chodzi o brzmienie Republiki. Wiele emocji wzbudzał tam fragment do panów w kulturalnych okularach. No oczywiście to skojarzenia nasuwały się z Wojciechem Jaruzelskim, co budziło oczywiście niezwykłe emocje w okresie PRL-u. Cenzura czuwała, zamieniane galopującą prostytucję na emigrację, no ale utwór przetrwał i pięknie brzmi w 2026. Obiecałem, że Daria ze Śląska jeszcze raz dzisiaj wystąpi. Najpierw w pierwszej godzinie naszego spotkania z Piotrem Odoszewskim. Piotr Odoszewski z kolei jeszcze do 23, natomiast Daria teraz.

No tak, drzwi się zamknęły, Cortez poszedł sobie na spotkanie. To tak trochę opisując to, co dzieje się na teledysku. Natomiast w Legnicy w czerwcu Cortez będzie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej koncertował. Nie było to pisane nam. Umie komponować takie rzewne piosenki, ale mówię to z całą sympatią. Może nie rzewne, ale z taką nutką smutku. Cały Cortez. Wracamy do Wrocławia.

0: autopromocja.
1: Jest Krzysztof Janoś.
2: Jest Ida Górska.
3: Wołoczko.
1: I jest para dla Dolnego Śląska. Wszystko jest.
2: Słuchamy Radia Wrocław i słuchamy pary dla Dolnego Śląska.
1: Divide et imperia. Kojarzysz takie powiedzenie z łaciny? Dziel i rządź.
2: Kojarzę.
1: No też nie trudno odnieść wrażenie, że ta zasada starożytnych Rzymian ostatnio przeżywa taki swój renesans.
2: Powiedz, kłótnie, krzyki, przerwane posiedzenie na pół godziny?
3: Wszystko, co dzisiaj dla nas najważniejsze. Wydarzenia, komentarze, emocje. Rzetelnie i naprawdę. Para dla Dolnego Śląska codziennie od 16.
2: Zostańcie Państwo z nami, z Radiem Wrocław.
0: Autopromocja.

Tilt. No już ostatni mur, tak, jeszcze tam taki z przytupem uderzenie na koniec. No przypominam, Tomek Lipiński to taka kultowa i kluczowa postać, jeżeli chodzi o scenę rockową i alternatywną. Brygada Kryzys i Tilt to są te dwie formacje, z którymi najbardziej współpracował Tomek. Jeżeli Państwo lubią tę muzykę i chcą poczytać o tym, co działo się, jeżeli chodzi o scenę rockową, kiedy jeszcze była komunistyczna Polska, no to warto przeczytać biografię. Taki wywiad Rzeka jeszcze będzie przepięknie z zeszłego roku. Przyjemnie się czyta. No i mnóstwo historii związanych z polskim rockiem. Tym przełomowym momentem, nie tylko jeżeli chodzi o politykę, ale jeżeli chodzi o polską muzykę. Minuta po 22. Wojtek Janicki, jeszcze godzinę. Zapraszam do 23. Gramy cały czas w kolorze biało-czerwonym. Dzisiaj święto. Po 23 przywita Państwa Leszek Kopeć.

Piotr Odaszewski, zgodnie z naszym planem nad ranem. Dzisiaj noc nie zimna, raczej pogodna i ciepła. Jutro jeszcze też ciepło, ale pogoda się w tym tygodniu nam popsuje, więc trzeba cieszyć się na razie tym letnim podmuchem. Piotr Odaszewski, trzymam za niego kciuki. Może ten rok będzie należał do niego. Niezwykle zdolny młody człowiek. Przed momentem mieliście Państwo malutką próbkę, a w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego wieczoru muzycznego z Darią ze Śląska próbka numer jeden. Wieża radości, wieża samotności czeka w kolejce, no bo przypominamy dzisiaj te wielkie polskie przeboje, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową, ale również te troszkę zapomniane.

z początkowego okresu polskiego reggae. Chyba jeden z najsłynniejszych zespołów z lat 80. Mówię o grupie Dub w moim ogrodzie przed momentem. 21 minut po 22. Jutrzejszy poranek może nie być najłatwiejszy, no jednak po tym długim, dłuższym, może tak, dłuższym weekendzie zawsze poniedziałki nie są najłatwiejsze, jutro może być trudno, więc polecamy może dzisiaj posiedzieć z radiem w domu przy uchu, no i nie za bardzo przedłużać. Jutro poniedziałek, przypominam, poświąteczny.

Fisze Made Tworzywo. Ślady na antenie Radia Wrocław. No skoro byli synowie, to dlaczego ma nie wystąpić tato? Co prawda mamy nagranie w wersji wiosennej, które państwo absolutnie dobrze kojarzą. No i sam pan Wojtek nie będzie śpiewał, będzie śpiewał razem z grupą WW. Wojtek Wagleski, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było.

zabita w wersji instrumentalnej. Grupa Lady Punk to jeszcze raz dzisiejszego wieczoru i wczesnej nocy wybrzmiała gitara Jana Borysewicza. Bardzo dobra płyta. Po latach przesłuchałem jeszcze raz Ohydę i naprawdę te dwie następne płyty po tej pierwszej rewelacyjnej, naprawdę bardzo udane. Później można dyskutować, natomiast Ohyda jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra i polecam Państwu, jeżeli Państwo lubią wspominki muzyczne, szczególnie te polskie, to proszę zajrzeć do tych pierwszych płyt grupy Lady Punk. Janerka, Lech Janerka oczywiście, zapowiada ostatnie koncerty. Podobno ma wygasić aktywność koncertową. Te kilka koncertów będzie wieńczyć ten wrocławski. No w końcu Lech Janerka równa się Wrocław.

prawie na koniec naszego dzisiejszego muzycznego wieczoru. Leszek Kopeć zgodnie z zapowiedzią jest już w studiu. Za chwilę się z Państwem przywita, tuż po godzinie 23. A ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro od 22. Nie będzie w kolorze biało-czerwonym, ale co nie znaczy, że nocą nie pojawią się polscy wykonawcy. Życzę miłego i spokojnego, no właściwie spokojnej nocy, no bo to już za 9 minut 23. No i dobrego poniedziałku. Jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Wojtek Janicki, do usłyszenia.

0: Produkcja.
1: To jest najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Zasady są takie, że nasz redaktor archiwista codziennie dostarcza nam jakiś archiwalny dźwięk.
3: Przy wysadzanej kwitnącymi kasztanami ulicy Jastrzębiej we Wrocławiu wyrósł okazały budynek 15-izbowej szkoły.
2: A pytanie do Państwa w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie, w którym do wygrania najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Jak nazywał się PRL-owski projekt budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego?
4: No, potocznie się nazywały tysiąclatki, a tak naprawdę to było projekt budowy 1000 szkół, szkoła pomnik na tysiąclecia państwa polskiego.
2: No świetnie, będzie pan pił ze mną codziennie kawusie albo herbatę od 9 w kubku. Chwalimy swoje?
4: Pewnie, że będę.
0: Autopromocja.
5: Minęła godzina 23. Tu Polskie Radio Wrocław.

Dobry wieczór. Rozpoczyna się nocny program Bliżej Siebie, audycja muzyczna nadawana przez Polskie Radio Wrocław. Pięknie pachnie, różne rośliny wydzielają ten cudowny zapach i w ogóle tak jakoś lżej żyć. No i okazuje się, że nieco więcej słonka i wszystkim poprawiają się humory. Mam nadzieję, że też nasza audycja sprawi, że będą Państwo mieli dobry humor. U nas bez względu na pogodę staramy się tak grać, aby Państwo byli zadowoleni. Za konsoletą realizatora dźwięku i technicznie Eugeniusz Praczek, w rozdzielni czuwa jego brat Krzysztof Praczek, Marta Łobarzewicz kłania się Państwu i mówiący te słowa Leszek Kopeć. Zapraszam na spotkanie z polską piosenką.

0: Cieszę się na to kolejne spotkanie, zwłaszcza, że maj to taki wspaniały miesiąc. Mówią też o nim, że to miesiąc zakochanych, ale właściwie zakochani zakochują się w sobie przez cały rok i nie ma chyba na to żadnej reguły. Po prostu miłość pojawia się wtedy, kiedy chce i ugodzony strzał amora nie ma innego wyjścia, jak się podporządkować miłości. Pozdrawiam bardzo gorąco pewnego przemiłego pana kierowcę, który pracuje i pewnie słucha teraz naszej audycji. Tak, do pana mówię, proszę pozostać. Mieliśmy przyjemność razem jechać dzisiaj. Gorąco pozdrawiam również tych, którzy byli dzisiaj w Polanicy na moim koncercie. Pozdrawiam też pana Mirka, który mówił, że zanim zaśnie, włączy radio. Panie Mirku, pozdrawiam gorąco. Czas na konkurs Podium programu Bliżej Siebie. 71 339 90 60. Jedno najwyższe miejsce to lider lub liderka i dwóch wiceliderów lub dwie wiceliderki. No i cóż, mamy telefon? Bardzo proszę, halo.
1: No tu jest Karten z Wrocławia, z Hamburga, przepraszam.
0: No i dobrze, jesteś liderem, gratulujemy. Karsten z Hamburga, proszę bardzo. I dodzwonił się do nas człowiek z tak daleka, a niektórzy tu z Dolnego Śląska się obijają i nie telefonują. A więc na najwyższym podium Karsten. Teraz kto będzie na tym nieco niższym schodku? Halo?
2: Dobry wieczór, to ja.
0: Czy to pani Zosia?
2: Tak.
0: Witam pani Zofio, gratuluję i cieszę się, że jest pani z nami. I jeszcze jedno miejsce. 71 339 90 60. I już mamy telefon. Halo?
3: Marcin Wróblowice.
0: No gratuluję. Coraz częściej ci się udaje. A więc podsumujmy. Na najwyższym stopniu Karsten z Hamburga, nieco niżej pani Zosia i Marcin, pani Zosia z Jaworzyny Śląskiej i Marcin z Wróblowic. Pora na dzisiejszą piosenkę nocy. Zaśpiewa dla nas grupa Ptaki. Zawsze w maju. Muzyka Jacek Sztygieł, słowa Andrzej Kudelski.

Śpiewała grupa Ptaki, zawsze w maju, muzyka Jacek Szczygieł, słowa Andrzej Kudelski. To nasza dzisiejsza piosenka nocy. Swoją drogą przypomniałem sobie z moich bardzo młodzieńczych lat taką oto sytuację, kiedy to ta piosenka grała sobie z płyty, a ja siedziałem wpatrzony w pewną przecudnej rody dziewczynę i to było bardzo dawno temu. No i ta dziewczyna już na pewno o tym nie pamięta. Mi się to przypomniało właśnie dzięki tej piosence, bo piosenki to również różne skojarzenia. Telefon do programu Bliżej Siebie 71 339 9060. Zaczynamy prezentację najstarszych polskich piosenek. Nie wszystkie były przebojami, ale ta na pewno była. Andrzej Dąbrowski, Do zakochania jeden krok, a potem Janusz Gniatkowski, Błękitna wiosna.

Słuchają Państwo programu Bliżej Siebie. To audycja muzyczna nadawana przez Polskie Radio Wrocław. A teraz przeskok w czasie. Partita, pytasz mnie, co ci dam?

Przypomnę tylko numer telefonu przez cały czas. Do Państwa dyspozycji 71 339 90 60. Pozdrowienia dla pani Władzi ze Zgorzelca, dla pani Haliny ze Zgorzelca wraz z kocicą Misią, dla misi Małgosi Misi z Cieplic, dla Kazi z Cieplic, dla Haliny z Sobieszowa, dla pana Jacka z Leszna. No i jeszcze jedno pozdrowienie gdzieś mi się tu zawierzy. A, no właśnie. Dla pani Basi z Berlina, bezwzględnie oczywiście. Dwie piosenki. Irena Santor, Improwizacja z nut, i Tadeusz Skrzypczak, Oczy i usta.

białą skroń. Masz duże, duże oczy i małą dłoń. Masz małe, słodkie usta, jakich nie ma żadne z ust, lecz duże, czarne oczy strzegą twoich ust.

Różne nastroje, różne klimaty, różnie wykonane piosenki. I o to chodzi właśnie w tych naszych nocnych spotkaniach. Czas na nasz stały cykl Szum starej płyty. Przenosimy się w lata 30. Panie i panowie, Hanka Ordonówna. Trudno.

Drodzy słuchacze, a teraz kolejna dama, cudownie śpiewająca. Irena Anders, albo jak kto woli, bo jej pseudonim to Renata Bogdańska. Wróć.

Pora na męski akcent w naszym cyklu Szum starej płyty. Teraz Stefan Witas. Mam tylko serce.

Był to nasz stały cykl Szum starej płyty. Słuchają Państwo programu Bliżej Siebie, audycji muzycznej nadawanej przez Polskie Radio Wrocław. Wracamy do lat 50., 60. i 70. Stenia Kozłowska, do szczęścia.

0: Tu pani Lidia z Bielawy opowiada o pewnym wspaniałym koncercie, który miał miejsce dzisiaj w Bielawie. Pani Lidio, czy może pani podzielić się z nami, będzie telefon, podzielić się z nami tą opowieścią? Dzisiaj w Bielawie występowała Eleni, tak?
1: Tak, występowała Eleni. Bardzo czekaliśmy na ten koncert, bo był wcześniej ogłoszony i naprawdę to nasza mieszkanka, bielawianka, urodzona właśnie w Bielawie, opowiadała też o swojej troszkę rodzinie i tak dalej, ale to, co państwu powiem, to jest po prostu nie do opisania i zachwyt, szacunek i tak dalej. Ja mówię, takim artystom, jak ona, trzeba się urodzić. Z wielkim szacunkiem dla wszystkich słuchaczy. Była tak przyziemiona, była tak zachrypnięta, że obawialiśmy się o nią. Ona postanowiła, że prosiła naszą pomoc, żeby jej pomóc i ona godzinę ten koncert odśpiewała. Ciężko jej było, ale z naszą pomocą to się wszystko udało. I teraz wiemy, odśpiewaliśmy jej 100 lat i tak dalej. Wszyscy ją tak bardzo uszanowali, że mówię, to jest prawdziwa artystka. Trzeba umieć szanować ludzi, słuchaczy i szanować artystów.
0: Pozdrawiam gorąco pani Lidio i zazdroszczę, że nie byłem na tym koncercie, ale wiemy, że to było 50-lecie Eleni.
1: Tak, 50-lecie pracy artystycznej. Tak. To wszystko. To
0: w trzeciej naprawdę godzinie naszego spotkania zaśpiewa Eleni. Bardzo pięknie dziękuję za tą opowieść.
1: Tak wzruszające, że będziemy to wszystko bardzo długo pamiętać.
0: Jasne. Naprawdę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za tą opowieść. 71 339 90 60, a Eleni u nas zaśpiewa w trzeciej godzinie programu Bliżej Siebie. A teraz Joanna Rawik, która jako dziennikarka w programie pierwszym prowadzi audycje związane z piosenką francuską i robi to naprawdę w sposób niesamowity, ale rzadko kto pamięta, jak pięknie Joanna Rawik śpiewa. Tych dwoje.

Tak smutno lirycznie się zrobiło, a te rozstania i te takie trudne rozstania, i o tym była właśnie ta piosenka. Ale teraz musimy zmienić nastrój, żeby nie zrobiło się tak jakoś łzawo, bo ja szybko się wzruszam. Danuta Rin i piosenka Gdzie ci mężczyźni?

No i tu szybka odpowiedź, jak to, gdzie te chłopy? No tu jesteśmy, Eugeniusz, który realizuje program, Krzysztof w rozdzielni, ja w studio. No są prawdziwi mężczyźni, wystarczy o tym się przekonać, słuchając programu Bliżej Siebie. A teraz Marta Mirska, Kiedy gwiazdy...

Czas, aby zaśpiewał kolejny mężczyzna w naszym programie. Janusz Laskowski przypomni swój wielki przebój, który potem też śpiewała Maryla Rodowicz.

Zbliżają się 2 minuty po północy. Mamy już nowy dzień, 4 dzień maja 2026 roku, poniedziałek, początek tygodnia. Życzę Państwu, żeby wszystko, co zostało zaplanowane przez kochanych słuchaczy, żeby mogło się spełnić. Proszę podejść też do życia z pewnego rodzaju cierpliwością, nie dać się wciągnąć w żadne jakieś tam szaleństwa. Już jak słyszę, że rodziny są podzielone poprzez politykę, to zaczyna mnie szlak trafiać, przepraszam, bo polityka nie może podzielić rodziny. Rodzina to rodzina i wszyscy powinni iść na jakieś kompromisy, a nie tam politykować. A więc życzę Państwu tej jedności, tej cudownej wiosennej pogody i tego, aby wszystko, co tam zostało zaplanowane, mogło się spełnić, a to jest początek tygodnia, więc na pewno wszystko się uda. Tu Polskie Radio Wrocław.

nocnego programu Bliżej Siebie, audycji muzycznej nadawanej przez Polskie Radio Wrocław. Eugeniusz Praczyk, Marta Łobarzewicz i Leszek Kopeć. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do bycia w kolejnej godzinie naszego nocnego spotkania. Zaczynamy od dzisiejszej piosenki nocy. Grupa Ptaki, Zawsze w maju. Muzyka Jacek Szczygieł, słowa Andrzej Kudelski.

Dzisiejsza piosenka nocy, grupa Ptaki, zawsze w maju. Muzyka Jacek Szczygieł, słowa Andrzej Kudelski. Po raz drugi wybrzmiała w naszym spotkaniu. A ja teraz przewracam kartkę od scenariusza. O, proszę bardzo. I piosenki, które wybrałem do drugiej godziny naszego spotkania. Przypomnę numer telefonu 71 339 90 60. Jeżeli Państwu coś te piosenki od czasu do czasu przypominają, a chcieliby się Państwo tymi wspomnieniami podzielić, to mnie będzie bardzo miło. Helena Majdaniec rozpoczyna prezentację polskich piosenek spod znaku Big Beatu. Wesoły twist.

Jak to czasem jest, że złościmy się na nasze kobiety, dziewczyny, o coś tam się kłócimy, a to w sumie nie ma sensu, bo ta kłótnia niczego nie zmieni, a tylko się pospieramy, pogadamy jakichś przykrych słów, po co? I o tym właśnie śpiewa Ada Rusowicz. Nie bądź na mnie taki zły.

Ray Czekar 64 to grupa, która towarzyszyła Piotrowi Szczepanikowi, ale nagrywała również utwory instrumentalne. Właściwie Ray Czekar 64 towarzyszył również Urszuli Dudziak, towarzyszył jeszcze paru różnym solistom. No i teraz posłuchamy utworu instrumentalnego Rozzłoszczone Niedźwiadki. Ray Czekar 64.

niech mi ktoś powie ze słuchaczy, tak jak to niektórzy czasem dzwonili, mówili, nie gra pan utworów instrumentalnych, gram i to bardzo dużo. Zakochani, zakochani to temat rzeka i ja jakby nie chcę się w to do końca wdawać. Dlaczego? Powiem państwu tak. Miłość jest indywidualną sprawą każdego z nas. Czasami bywa nieszczęśliwa, czasami bardzo szczęśliwa. No i tak to jest. Skaldowie, wszystkim zakochanym.

Ta piosenka mówi wszystko, co można powiedzieć o zakochanych, a tytuł był Wszystkim zakochanym. Pozdrawiam gorąco panią Jadzie z Nowego Sącza, z którą w tej chwili rozmawiam, a więc nie można się do mnie dodzwonić, ale numer telefonu cały czas czynny 71 339 90 60. Tematy miłości trudno jest komentować. Piotr Szczepanik, Niedomówienia.

Musimy przerwać te miłosne piosenki chociaż na chwilę. Niebiesko-czarni, oni też sięgali do korzeni, czyli do muzyki ludowej. Głęboka studzienka.

Głęboka studzienka. Ej, pamiętam, jak to śpiewaliśmy na chórze przy ulicy Kasztanowej, kiedy śpiewałem w chórze, nawet w tenorach. Ale to było naprawdę dawno temu. Dzisiaj bym się pewnie nie załapał. Elżbieta Żakowicz i Wiślanie 69. Czy nawet kilku dni nie chcesz podarować mi...

No i nie uwolnimy się od tych miłosnych historii, no przynajmniej przez najbliższą chwilę. To jest Polskie Radio Wrocław, program Bliżej Siebie, piosenki spod znaku Big Beatu, tak nazwałem tę godzinę, chociaż krążymy wokół Big Beatowych brzmień, czasem wkradnie się tutaj coś innego. Ale Dzikusy to piosenka spod znaku Big Beatu. Nie będę z tobą dłużej.

Nie będę z tobą dłużej. No i teraz piosenka, która pojawia się zawsze w maju. W różne stacje radiowe grają ten utwór w różnych porach miesiącu maju, ale ja zagram go dzisiaj. Dlaczego? Filipinki. Do widzenia, profesorze. Wszak maj to miesiąc matur.

Do widzenia. Do widzenia, profesorze. Filipinki i piosenka właściwie legendarna od tylu lat pojawia się w tych majowych miesiącach. No cóż, przychodzi taki dzień, kiedy rozstajemy się ze szkołą. Ci, którzy uczą i ci, którzy byli uczniami. Szkoła teraz się bardzo zmieniła, ale jeszcze jest dużo wspaniałej młodzieży, która potrafi powiedzieć: dziękuję profesorze, dziękuję pani profesor, dziękuję za tyle lat wspólnego uczenia się, bo to nie chodzi tylko o naukę, ale też o uczenie się samych siebie. To coś bardzo, bardzo ważnego. A czasami trudno od maturzystów wymagać, żeby wybrali dobre studia, żeby wybrali dobre uczelnie, bo nie zawsze wiedzą, co chcą robić w życiu. I tu jest właśnie ta rola nauczycieli, profesorów, żeby pomogli tą drogę jakoś odnaleźć albo przynajmniej wskazać jakieś możliwości. 71 339 90 60, to numer do programu Bliżej Siebie. U nas jeszcze jedno nagranie instrumentalne, Rajczek R64, Polka zamiast kwiatów.

Ponieważ ja jestem starszym panem, to zastanawiałem się, czy dzisiaj jeszcze młodzi ludzie chodzą na tak zwany podryw. Czyli panowie zaczepiają panie albo panie panów, bo to teraz równouprawnienie. Ja nie wiem, bo ilekroć rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni się głównie poznają w internecie. Dla mnie jest to taka, no powiedziałbym, obca historia, bo ja jednak pamiętam, kiedy o względy dziewczyny trzeba się było postarać, trzeba było, no, wydeptać sobie drogę do łask ukochanej, a przy okazji jeszcze pamiętać o jakichś kwiatach, o jej przyzwyczajeniach, o jej ulubionych piosenkach i o różnych innych historiach. Nie wiem, jak to jest dzisiaj, dlatego też, no, tutaj nie mogę się na ten temat wypowiadać, ale jest piosenka, która kojarzy się z pewnym filmem. Państwo na pewno wiedzą, jaki to film. Kasia Sobczyk, Nie bądź taki szybki, Bill.

No i nie wiadomo, jak tam. Nie jeden szybki Bill dostał taką odprawę i takiego kosza, że już potem nie próbował startu do dziewczyn z charakterem. Ja tu usłyszałem, że podobno chłopcy boją się dziewczyn z mocnym charakterem. Nie wiem, czy to prawda. Panie nie boją się żadnych mężczyzn i jak zagną parol na któregoś pana, to przeważnie im się to udaje. Marek Szczepkowski, Niebiesko-Czarni. Puste koperty.

Ta wersja bardziej się podoba Państwu niż wersja Piotra Szczepanika, a to Marek Szczepkowski i Niebiesko-Czarni. 71 339 90 60. Teraz będzie duet Kasia Sobczyk i Henryk Fabian, notabene para kiedyś i małżeństwo niemalże. Zakochani są na świecie sami.

No i proszę, i znowu się zrobiło lirycznie. No zostaniemy prawdzie przy temacie miłosnym, ale może tak trochę mniej lirycznym. Niebieskoczarni. Mamo, nasza mamo, nie jedna mama tam na chłopaków krzyczy, że za dziewczynami oglądają. Nie jedna mama na dziewczyny krzyczy, że za chłopakami się oglądają. No i dzisiaj posłuchamy tej wersji, jak za chłopakami nie, tylko jak za dziewczynami chłopaki się oglądają. I z tego awantura jest...

Oj, chłopaki, chłopaki, wy jeszcze nie wiecie, co wam się w życiu wydarzy, a to różnie może być. Piotr Szczepanik, lepiej nie pytaj.

Ach, te miłosne historie. No tutaj mówiłem o tym, gdzie ludzie się kiedyś poznawali. Nie tylko w kawiarniach, nie tylko w kinie, nie tylko w teatrze, czy też w filharmonii i operze, ale zdarzało się, że jakieś zaiskrzenie między dwójką młodych następowało na przykład w autobusie. No, on zobaczył ją, wsiadła na jakimś przystanku, nie mógł od niej oderwać oczu, patrzył, czekał, gdzie wysiądzie. Czasem wysiadł za nią, żeby wiedzieć, gdzie mieszka, żeby móc potem jakoś przecinać jej drogę i starać się o jej względy. Tak to onegdaj bywało. Chociaż znam też kilka pań, które tak długo tropiły swojego ukochanego, aż wreszcie go wytropiły, sprawdziły, że jest porządnym chłopakiem i zaczynały amor. Tak to bywało. Dlaczego powiedziałem o tym tramwaju, o tym autobusie? No bo ja też pamiętam przeróżne historie z tramwajów, kiedy roześmiane chichotki wsiadały i opowiadały sobie wrażenia z pierwszej randki, a człowiek nie chcąc słuchać, słuchał. I odwracał uszy i głowę, a jednak coś tam słuchał. Zdarzały się też takie historie. Kiedyś, pamiętam, przyhamował tramwaj bardzo mocno i pewna młoda dama wylądowała na moich kolanach. No i szybko się podniosła, powiedziała: no nie, ja bardzo przepraszam, mówię, szkoda, że pani się podniosła, bo tak miło się zrobiło, może byśmy mogli porozmawiać. No ale niestety okazało się, że nieopodal jechał jej narzeczony. Front murowany. Helena Majdaniec, tramwaj numer 24.

ile dobrze sobie przypominam, numer 24, taki tramwaj jeździ we Wrocławiu. Czy pan widział taki numer, panie realizatorze? Bo mnie się wydaje, że jeździ. Aczkolwiek proszę uważać, bo zdarzają się tramwaje tak zwane awaryjne, 70 tam ileś, i one wywożą w różne miejsca, więc proszę zachować ostrożność. Kończy nam się druga godzina naszego spotkania. Pozdrawiam państwa gorąco. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników, bo mamy jeszcze godzinę trzecią.

40 sekund temu minęła godzina pierwsza. Tu Polskie Radio Wrocław.

Przed nami trzecia godzina nocnego programu Bliżej Siebie. To audycja muzyczna nadawana przez Polskie Radio Wrocław. Eugeniusz Praczyk, Marta Łobarzewicz, Leszek Kopeć. Kłaniamy się i zapraszamy do bycia z nami jeszcze przez najbliższą godzinę. Pora na dzisiejszą piosenkę nocy. Będzie śpiewać grupa Ptaki. Zawsze w maju. Jacek Szczygieł skomponował muzykę, a Andrzej Kudelski napisał słowa.

Nasza dzisiejsza piosenka nocy wybrzmiała po raz trzeci. Grupa Ptaki, zawsze w maju. Muzyka Jacek Sztygieł, słowa Andrzej Kudelski. Bardzo gorąco pozdrawiam panią Jasię z Ząbkowic Śląskich. Pani Jasiu, cieszę się, że ma pani radioodbiornik i że może pani być z nami. Bardzo gorąco panią pozdrawiam, życząc bardzo dużo zdrowia. No i dziękuję wszystkim, którzy pani pomogli, że może pani mieć odbiornik radiowy i słuchać programów bliżej siebie. Numer telefonu do programu bliżej siebie 71 339 9060. Zaczynamy prezentację piosenek, które wybrałem do trzeciej godziny naszego spotkania. Maryla Rodowicz, To se ne wrati.

Oj, to Senevrati. Co ja mam dzisiaj za nastrój? No rzeczywiście to Senevrati, no i trudno się mówi. Ale bem i bem. Nie bójmy się wiosny, proszę państwa, nie bójmy się.

Nie bójmy się, nie bójmy się wiosny, tatidem, tatadam. To jest program Bliżej Siebie, audycja muzyczna, nadawana przez Polskie Radio Wrocław. A że prowadzącemu tak trochę wiosennie odbija, no cóż, trudno. Wacław Masłyk, takie marzenia, dobrze mówię? Takie marzenia, no. I Alicja Majewska, pieśń błędnych rycerzy.

Już dzisiaj pragnę Państwa zaprosić na dzień 9 maja na godzinę 18 do piwnicy pod Sowami. Wystąpi Wojtek Szejkin-Michalski z repertuarem bardzo cudownym, a towarzyszyć mu będzie Agata Szmigrodzka. Mało tego, oprócz tego jeszcze przewidziane są tańce country w niektórych utworach Wojtka Szejkina-Michalskiego. A więc bardzo dobry pomysł, aby odwiedzić piwnicę pod Sowami 9 maja o godzinie 18. W środę natomiast będziemy mieli gości, właśnie Agata Szmigrodzka i Wojtek Szejkin-Michalski. Zaśpiewa na żywo w studio Polskiego Radia we Wrocławiu w muzycznej Cyganerii. Tak to będzie, a teraz powracamy do piosenek, które dla Państwa wybrałem do tej godziny. No i to jest właśnie to nieudane znajomości czasem. Tu wyobrażamy sobie, że to taki super gość i co się okazuje. Grażyna Łobaszewska, Alain Delon.

To jest Polskie Radio Wrocław i program Bliżej Siebie. Jesteśmy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Teraz Irena Jarocka, Witaj w sercu. Zaraz potem grupa 2+1 z Popiołu i Wosku.

25 minut pozostało do godziny drugiej, to jeszcze uda nam się kilka piosenek zagrać. Ot, na przykład ten utwór Vox, A gdyby tak...

No cóż, czasami płyty się zatrzymują. Kiedyś przypomnimy ten utwór jeszcze raz. Szkoda, bo to bardzo ładna piosenka, ale widocznie płyta gdzieś tam jest lekko uszkodzona. To jest Polskie Radio Wrocław, program Bliżej Siebie, trzecia godzina naszego nocnego spotkania. I teraz Edyta Geppert, Mój Człowiek.

A głos męski to Jan Ptaszyn Wróblewski, o czym rzadko kto wie. O, proszę bardzo, nawet do rymu się jakoś ułożyło. Aleksander Nowacki, Skazani na miłość, to kolejna piosenka, którą mam dla państwa.

No i cóż, kolejny figiel. Dobrze, nie będziemy tak żartować. W takim razie, panie realizatorze, skoro Aleksander Nowacki nie może zaśpiewać, nie jest to ani moja, ani wina realizatora, to sięgnijmy. Miała dzisiaj swój wielki, piękny występ, mimo ciężkiego przeziębienia, Eleni, i miała ten występ w Bielawie. Tam, gdzie lubi występować, i dziękuję publiczności z Bielawy, że doceniła tą wspaniałą wokalistkę. Eleni, nie można żyć bez światła.

No i jak tu się nie wzruszyć, Eleni? Nie można żyć bez światła. Przepiękna piosenka, cudowna piosenkarka, ma wielki wkład w polską piosenkę. Wielki. I dlatego ja wiem, że państwo takie utwory lubią, że kochają naszych wspaniałych polskich piosenkarzy i piosenkarki. No to teraz troszeczkę bardziej, powiedziałbym, żartobliwie. Andrzej Dąbrowski, a ty na to.

Wszystkie Małgorzaty się teraz uśmiechnęły. No i życie pisze scenariusze. Nie sądziłem, że na tym utworze skończymy dzisiaj prezentację polskich piosenek w trzeciej godzinie naszego nocnego spotkania. No ale niech tak będzie. Felicjan Andrzejczak, Piekło wrednych dziewczyn.

To jest ten moment, w którym po raz ostatni zapowiadam dzisiejszą piosenkę nocy. Zawsze w maju śpiewać będzie grupa Ptaki. Jacek Szczygieł skomponował muzykę, a Andrzej Kudelski napisał tekst.

Zanim się rozstaniemy, jeszcze przypomnienie. 9 maja o godzinie 18 w piwnicy pod Sowami przy ulicy Kraszewskiego 26 Wojtek Szejkin.

Kraszewskiego 26, Piwnica pod Sowami. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony, za ciepłe słowa. Cieszę się, że piosenki przypadły Państwu do gustu, że było tak pogodnie, majowo, wiosennie. No i mamy początek tygodnia. Proszę pamiętać, początek tygodnia jest ważny, bo tydzień się zaczyna i trzeba wierzyć w to, że wiele możemy jeszcze dobrego zrobić. Program zrealizował dźwiękowo i technicznie Eugeniusz Praczyk, Marta Ubarzywicz, kłaniam się Państwu i mówiące te słowa Leszek Kopeć. Dobrej nocy, do usłyszenia.

garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd

Dobranoc, niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, już czas.

0: noc ojczyzny, już księżyc na czarnej lśni tacy.
1: Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy.

3,5 minuty po godzinie 2:00, tu Polskie Radio Wrocław. Tym, którzy udają się na spoczynek, życzymy dobrych snów, cudownego przebudzenia, wspaniałej pogody i dobrej porannej kawy. A tym, którzy z nami zostają, polecam muzykę w Radiu Wrocław. Miłego odbioru.